0: sposób, żeby pokazać, że nie jest i że to jest niemiecki rząd Donalda Tuska, który gnębi obywateli.
1: Poseł PiS Łukasz Schreiber podkreśla, że jego partia poprze ustawę tylko wtedy, gdy do przepisów zostaną dodane poprawki zaproponowane przez opozycję.
2: Wskazywaliśmy, jakie są nasze zastrzeżenia wcześniej, także jeżeli one zostaną wzięte pod uwagę, to jak najbardziej.
1: Ustawą o kryptoaktywach Sejm zajmie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
3: Fakty i ludzie.
1: 22-letni Antoni Kowalski, pierwszy polski snukerzysta, który wystąpił w Mistrzostwach Świata, w rozmowie z RMF FM opowiada o swoim debiucie w meczu dyscypliny Crucible Theatre w Sheffield. Mimo porażki w pierwszej rundzie z grającą legendą Markiem Williamsem, Antek jest zadowolony z występu. Jego grę docenił także rywal, trzykrotny mistrz świata, ale także inna legenda, Ronnie O'Sullivan.
4: To jest chyba tak, jak pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
5: No nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Roni to,
4: no to
5: jest...
4: Jaki to jest gość?
5: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
4: No właśnie, bo to prawda, że on do ciebie, do twojej menadżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
5: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne.
1: Całą rozmowę naszego dziennikarza sportowego, Cezarego Dziwiszka, z zawodnikiem snookera Antonim Kowalskim polecamy na rmf24.pl. Cztery koła i cztery nogi. Brytyjczyk George Culler i jego syn Joshua ustanowili trzy nowe rowerowe rekordy świata. Przejechali wspólnie 30 tysięcy kilometrów. Zebrane przez nich od sponsorów pieniądze zasilą konto organizacji UNICEF opiekującej się dziećmi. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Po 400 dniach w drodze brytyjska para powróciła do rodzinnego Norwich. Przejechała przez 31 państw, pokonując dystans odpowiadający 3/4 długości równika. Ojciec i syn pobili w tej kategorii trzy dotychczasowe rekordy. Pokonali tę trasę najszybciej, dotarli najdalej i odwiedzili w tym składzie najwięcej krajów. Jak donoszą brytyjskie media, cykliści dziennie spalali 4000 kalorii każdy. To równowartość około 12 zjedzonych pączków.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Maturalne wycieki na szczęście nie zdarzają się już przed maturą, a w trakcie trwania egzaminu, mówi Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji była gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM. Posłuchajmy.
7: Ja przypomnę, że maturę w tym roku zdaje ponad 350 tysięcy uczniów, 355 tysięcy uczniów i zawsze wśród nich zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie przychodzą po to, żeby zdać egzamin maturalny, tylko po to, żeby zobaczyć, jak wygląda, ponieważ skończyli jakiś tam etap, bo przypomnę, że na przykład bardzo często ci, którzy skończyli już technikum, już mają zawód w tym znaczeniu, że mają uprawnienie, już nawet mają tytuł technika, natomiast maturę podchodzą do niej, ale nie każdy chce ją zdać.
8: Są też tacy, którzy zdają drugi raz, albo trzeci, albo drugi, czwarty, albo poprawiają ją, to się tak ładnie nazywa.
7: Albo osoby, które są na, uczą się w szkołach dla dorosłych i tak naprawdę
8: ale to
7: podchodzą.
8: Oni robią te zdjęcia, oni wrzucają to do sieci? Bo
7: my
8: to jest
7: nie wiemy dokładnie, natomiast powiedzmy jedną rzecz. My od dłuższego czasu, na szczęście, odpukać w niemalowane, jakbym miała gdzie, nie mamy wycieków przed egzaminami, czyli to, co się pojawia, to się pojawiają zdjęcia już w tym momencie, w którym uczniowie już siedzą i piszą pracę. W związku z tym tego nie wolno robić i to jest zakazane, ale to już nie wytwarza takiej szkody, jak kiedyś, kiedy zdarzało się, że były wycieki przed egzaminami i to był problem.
8: Wytwarza szkodę, dlatego że jak to wyciekło o 9.14 wczoraj, to odpowiedzi mogą być przy użyciu sztucznej inteligencji o 9.30 albo 9.40.
7: Ja wiem, że ktoś sobie wyobraża...
8: Jedni mają, drudzy nie mają.
7: No nie. Ja wiem, że niektórzy sobie wyobrażają taką scenę, jak z filmu akcji, że
8: idzie
7: ktoś
8: do łazienki,
7: wchodzi do ubikacji.
8: I dostaje.
7: Odkleja, jak, no, na co dostaje? Przecież nie ma telefonu. Przecież to nie jest tak, że jak wychodzi z sali, to oddaje telefon. No to ja wiem, wyobrażamy sobie pod toaletą przyklejony taśmą telefon, który wyciąga w tym momencie.
8: Może pani zapewnić, że tak nie jest?
7: Oczywiście w większości przypadków tak nie jest. Jeżeli w całej Polsce jeden James Bond się pojawił, który w ten sposób zrobił, to myślę, że nie jest to
8: dużo. To po co to jest ujawniane? Znaczy, no bo jeżeli nie po to,
7: z kilku powodów.
8: Ktoś to rozwiązał,
7: po pierwsze,
8: to przecież
7: dlatego,
8: to nie dla sportu.
7: No, po pierwsze dlatego, że bardzo ciekawi tego są wszyscy dziennikarze, różne media takie internetowe.
8: Ale za to można sporo zapłacić, znaczy unieważnienie egzaminu.
7: Tak, dla tej osoby, ale jeżeli ta osoba wchodzi nie zamierzając zdawać tego egzaminu, przychodzi tylko po to w tym celu, ponieważ nie jest jego celem zdawanie matury, no to w tym momencie ta szkoda, jaka jest wynikająca z faktu, że zostanie wyrzucona, jest dla niego mała.
8: Ale ma pani pewność, pani minister, że naprawdę nie jest tak, że ktoś z tego potem korzysta?
7: Mam pewność, że nie jest to zjawisko masowe, co najlepiej

0: Natomiast my musimy zdać sobie sprawę, że w ogóle kwestia egzaminów to jest kwestia tego, że to w przyszłości musi się zmienić. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w czasach sztucznej inteligencji, w czasach, w których można mieć okulary ze sztuczną inteligencją i tak dalej, nawet nie trzeba wynosić tej pracy, jeżeli w ten sposób korzystamy. I więc musimy w przyszłości prawdopodobnie pomyśleć. Myślę, że to jest pieśń na razie przyszłości, ale będą musiały być centra egzaminacyjne, w których nie ma dostępu internetu, w których rzeczywiście uczniowie piszą bardzo w kontrolowanych warunkach.
1: W puszkach takich, że nawet nie ma internetu, wszystko odcięte.
0: No to jest, niektóre są takie szkoły już w Warszawie, w których nie ma internetu, bo tak jest zbudowana sama szkoła, że po prostu nie dochodzi tam sieć.
1: No dobrze, to skoro jesteśmy przy tych... A jeszcze pytanie, ile takich zawiadomień do prokuratury w takich sprawach złożono?
0: Nie wiem, to tym się zajmuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, jeżeli uzna, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
1: Pytanie o te szkoły i bez telefonów. Od przyszłego roku ma być szkoła bez telefonów. Czy to nie jest tak, że już to trochę funkcjonowało i teraz tylko dobijamy to zakazem?
0: To jest oczekiwanie nauczycieli. My w ramach reformy Kompas Jutra spotykamy się z nauczycielami. Spotkaliśmy się już z ponad 20 tysiącami nauczycieli na spotkaniach, całe kierownictwo. Ja tych spotkań już odbyłam 20 parę. W sumie jako całe kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej ponad 70. I tego oczekiwali też nauczyciele. Mówią, że łatwiej jest im rozmawiać z rodzicami, łatwiej jest przekonywać do tego, że to rozwiązanie ma sens i jest konieczne w momencie, w którym jest to na poziomie ustawowym. W związku z tym zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, które ustawowo wprowadzi zakaz używania telefonów w szkole podstawowej, publicznej szkole podstawowej, i na przerwach, i na lekcjach.
1: A czego się spodziewacie po tym zakazie?
0: Spodziewamy się, że po pierwsze to już wtedy będzie obejmować wszystkie szkoły, a nie tylko te kilkadziesiąt procent,
1: które obecnie. Chodzi nie tylko o to, żeby była taka zasada, tylko o to, żeby były jakieś skutki pozytywne.
0: Dla nas pozytywnym skutkiem będzie nawet to, że na przykład ci rodzice, którzy bardzo poważnie podchodzą do ograniczeń dotyczących i social mediów, i gier komputerowych i tak dalej, będą mieli większy wpływ na wychowanie swoich dzieci w tym znaczeniu, że nie będzie to przerywane na czas szkoły.
1: Tylko też wiemy, że ogromna większość rodziców albo spora część kupuje dzieciom telefon pierwszy w wieku 8, 7 albo 6 lat.
0: To zauważmy, co my robimy, bo to nie jest tak, że robimy jedno działanie. Bo ja przypomnę, że również w tej chwili zmieniając podstawy programowe i wprowadzając reformę, zrobiliśmy ostre ograniczenie ekranów w przedszkolach. Czyli już do celów edukacyjnych, tylko bez tych małych ekranów, czyli bez smartfonów, bez tabletów, już nie będzie można z nich korzystać w przedszkolu. Natomiast może być z tablicy interaktywnej, ale tylko w celach typowo edukacyjnych i z zasadami zachowania higieny cyfrowej.
1: A jak będzie wyglądać ten zakaz? Będą te telefony oddawane do depozytu? Dzieci będą miały zakaz ich przenoszenia?
0: To zależy od szkoły. Szkoły mogą prowadzić różne zasady. Wiele szkół ma już, kilkadziesiąt procent szkół ma na przykład już szafki i to już funkcjonuje w szkołach. Są takie szkoły, które mają takie specjalne skarpetki, ale my to zostawiamy w szkole, bo jak jest mała szkoła, mamy mnóstwo też małych szkół, takich, które ma kilkudziesięciu uczniów, to nawet to może być w sekretariacie u dyrektora.
1: To jest też pytanie o inne skutki, bo na przykład we Francji zakaz telefonów w szkołach to już 2018 rok i nie wpłynęło ani na wyniki w nauce, ani na agresję rówieśniczą, ani nawet na koncentrację specjalnie.
0: To wyjaśnijmy
1: nie wpłynęło.
0: Kilka rzeczy. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że mamy dwa czynniki naraz. Po pierwsze, w tych latach, które pan mówi, jednocześnie bardziej zwiększał się dostęp do internetu. My w tej chwili wiemy, i to wiemy z badań internet dzieci, że dzieci dziennie korzystają około 4,5 godziny z internetu. Z czego pół godziny w szkole, 4 godziny w domu. I teraz to, co my robimy, między innymi jest sygnałem dla rodziców. Zobacz, co robi twoje dziecko. Skorzystaj z zasad kontroli rodzicielskiej. Prowadź jednak pewne ograniczenia.
1: I tutaj stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do rodziców.
0: Musimy zdać sobie sprawę, że szkoła tylko wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
1: No dobrze, wspieracie rodziców, większość użytku telefonicznego to
0: często
1: jest
0: też uświadamiamy.
1: Dom.
0: Ja poza spotkaniami z nauczycielami, spotkaliśmy się również z rodzicami, ponad 2000 rodziców, których spotkaliśmy. I praktycznie nie ma spotkania, żeby temat uzależnienia od smartfona, kwestii jednak higieny cyfrowej nie był omawiany. Przez same inicjatywy rodziców. To znaczy widać, że to jest dla nich bardzo ważny temat i temat, który ich bardzo niepokoi. W związku z tym wsparcie rodziców, ale pokazanie też tym rodzicom, którzy jeszcze sobie nie uświadamiają, jakie jest zagrożenie, jest bardzo ważnym elementem tego działania.
2: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: poranek Radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF 24. Już dziś od 7.

0: Punktualnie o godzinie 3 w RMF FM mamy dla Was zestaw aktualnych faktów. Przedstawi go Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Walka z pożarem lasu na Lubelszczyźnie trwa. Bierze w niej udział ponad 300 strażaków, a kolejne siły pozostają w gotowości. Unieważniony przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra. Jego wartość to blisko 100 milionów złotych. Wczoraj matematyka, dziś język obcynowożytny. Przed nami kolejny dzień matur. Trwa akcja gaśnicza pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Na miejscu pracuje 88 zastępów Straży Pożarnej, a kolejne siły, w tym specjalistyczny moduł do walki z wielkopowierzchniowymi pożarami, pozostają w gotowości. Ogień, przypomnijmy, pojawił się wczoraj po południu w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim i szybko objął ponad 150 hektarów lasu. W trakcie działań doszło też do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Aktualnie w akcji uczestniczy około 300 strażaków. Na miejsce zdarzenia udają się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wart blisko 100 milionów złotych przetarg na system szyfrowanej łączności dla policji Tetra unieważniony. Jak dowiedział się reporter RMF FM, taka decyzja zapadła ze względu na interes bezpieczeństwa państwa. Jednym z dostawców został podmiot powiązany z chińską firmą. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Wybór ofert został już unieważniony. Niebawem ta sama decyzja będzie dotyczyć całego przetargu i policja zapowiada ogłoszenie kolejnego postępowania, do którego stworzony zostanie opis zamawianego systemu tak, by odpowiadał wymogom nowej ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Zapisy tej regulacji sprawiają, że chiński dostawca mógłby być uznany za tak zwanego dostawcę wysokiego ryzyka. Jeśli tak by się stało, policja miałaby 4 lata na pozbycie się sprzętu od tego dostawcy. Dlatego w opisie przedmiotu zamówienia mają być gwarancje, by pozyskiwane teraz systemy pochodziły od podmiotów, które dają rękojmię bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą wątpliwości nie może wzbudzać ani łańcuch dostaw, ani sam dostawca.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Bon senioralny z zielonym światłem od rządu. To wsparcie dla osób starszych, które nie będzie wypłacane w formie gotówki, lecz w formie usług pomocy. No o tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: To szeroko rozumiana opieka, której mogą wymagać seniorzy. Pomoc w ubraniu się, w przygotowaniu jedzenia, sprzątaniu. Wszystko, co w obliczu wyzwań związanych z jesienią życia, może sprawiać trudności. Na sfinansowanie takiego właśnie wsparcia trafią pieniądze z bonu.
5: Ważnym elementem tej ustawy będzie wprowadzenie koordynatora opieki senioralnej. Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, żeby był poinformowany o tym.
4: Dodaje rzecznik rządu Adam Szłapka. By z niego skorzystać, trzeba będzie spełnić warunki. Trzeba mieć więcej niż 65 lat oraz średni miesięczny dochód poniżej 3410 zł. Obsługą programu zajmą się samorządy i będzie on wprowadzany stopniowo. Najpierw w gminach, które do tej pory nie oferowały takiej pomocy, i tam seniorzy mogą jej potrzebować najbardziej.
1: W drugim dniu egzaminu dojrzałości maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Tak było wczoraj. Jak im poszło?
6: Całą maturę zrobiłem w ciągu 1,5 godziny, ale sprawdzałem kolejne 40 minut, bo żeby mieć pewność tego, że wszystko będzie okej. Okay.
7: Bardzo łatwe, szczerze powiedziawszy. Takie może być życiówka.
8: Blisko setki będzie?
7: Raczej tak.
8: To przypomnij, jakie były zadania.
7: Proste, nie było jakiejś takiej za bardzo optymalizacji. Na koniec tam było jakieś zadanie, że była po prostu funkcja kwadratowa i wystarczyło P i Q obliczyć. W zasadzie to samo P i wszystko wychodziło ładne. Ładne liczby, wszystko się skracało, więc...
8: Bez zaskoczenia.
7: Bez zaskoczenia. Raczej w sumie jest takie zaskoczenie, ale pozytywne.
1: Z maturzystami w liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Arkusze z egzaminu z matematyki i przykładowe rozwiązania znajdziecie na rmf24.pl. A dziś trzeci dzień matur i język obcynowożytny. Najwięcej osób zdecydowało się tradycyjnie na angielski. Trzymamy kciuki.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Pozostajemy w temacie ważnym dla młodszych słuchaczy i pytanie, czy rządzący planują ograniczenie dzieciom dostępu do mediów społecznościowych? Pierwsze kraje, na przykład Australia, wprowadziły już obostrzenia. A co planuje polski rząd? Tomasz Terlikowski pytał o tę sprawę wiceminister edukacji Katarzynę Lubnauer.
9: Są raporty między innymi już z tego, co się stało w Australii, że to się okazało nieskuteczne.
10: No właśnie, no to się chciałem zapytać. Większość tych dzieci odzyskała swoje konta.
9: No tak, ale niech pan zwróci uwagę, tam kilka wniosków mamy. Po pierwsze, nieskuteczna była sama metoda. Okazało się, że te metody, które oni zastosowali, są nieskuteczne. My chcemy skorzystać z tak zwanej europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna już od grudnia tego roku. W związku z tym, po pierwsze, mamy skuteczniejsze narzędzie, po pierwsze. Po drugie, tam zwracają uwagę, że źle to podzielono jakby wiekiem, a nie podzielono jakby na etapy edukacyjne. My dlatego ten wiek 15 lat mówimy, że to jest koniec podstawówki, a inne rozwiązania już dla szkół ponadpodstawowych, gdzie już są starsze dzieci. W związku z tym to też jest kwestia wyciągnięcia jednak wniosków z tego, co się dzieje w Australii. W tej chwili również trwają w rządzie prace, to za to odpowiada Ministerstwo już Cyfryzacji, za kwestią ograniczenia dostępu dzieci do pornografii. My wiemy też, jaki jest ogromny problem z tym, że w tej chwili wystarczy kliknąć...
10: Ośmiolatki już niestety pierwsze mają dostęp do materiałów pornograficznych.
9: Działać trzeba na kilku frontach. Jednym frontem jest edukacja zdrowotna, ale drugim frontem jest to, że jednak wprowadzamy ostrzejsze ograniczenia po prostu cyfrowe dotyczące tego, kto ma akces, że to nie wystarczy tylko kliknąć, że ma się 18 lat.
10: I tutaj rozwiązania będą lepsze, rozumiem, będzie lepiej niż w Australii. Taką macie nadzieję.
9: Taką mamy nadzieję.
10: To jest, skoro jesteśmy przy edukacji zdrowotnej, arcybiskup Wojda na Jasnej Górze 3 maja ostro skrytykował MEN i powiedział, że wprowadza MEN jako przedmiot edukację zdrowotną, która jako przedmiot nieobowiązkowy cieszyła się zaledwie 30% frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby została wprowadzona jako obowiązkowo, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% uczniów i ona nie jest obowiązkowa.
9: Przynajmniej szczerze wreszcie episkopat odpowiedział, o co chodzi. Że chodzi tak naprawdę o to, że widzą, że spada liczba dzieciaków chodzących na religię, w związku z tym chcieliby, żeby była obowiązkowa.
10: Czyli co, episkopat chce ubić deal z Ministerstwem Edukacji Narodowej?
9: Wszystko na to wskazuje, sądząc po tych słowach Wojdy. Natomiast zauważmy, że nie może być obowiązkowa religia bądź etyka, to co zresztą wnioskuje również PiS, między innymi minister Czarnek, dlatego że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku, który wyraźnie wskazuje, że zarówno religia, jak i etyka mają charakter formacyjny i musi być to kwestia decyzji rodzica dotyczącej wychowania dziecka. To, czy chce, żeby dziecko chodziło na oba te przedmioty, na żaden z tych przedmiotów lub na jeden z tych przedmiotów. I my uważamy, że jeżeli ktoś mówi bardzo dużo o woli rodziców dotyczącej wychowania dziecka, w jakim duchu chcą wychowywać dziecko, to powinien też przestrzegać tej zasady, że to rodzic decyduje
10: o
9: tym wychowaniu.
10: Jednym słowem. Nie da się, bo może to ustępstwo by zakończyło całą tę dyskusję.
9: Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem ideologicznym. Jest przedmiotem czysto wiedzowym. Pan czytał jej podstawę programową. Myślę, że pan jest jednym z nielicznych dziennikarzy zresztą, który przeczytał podstawę programową edukacji zdrowotnej.
10: Ale ja nie jestem stroną tego dealu, o tak bym powiedział.
9: Dobrze, ale edukacja zdrowotna jest przedmiotem wiedzowym. Co więcej, my wiemy, jak to się rozkładało w poszczególnych latach, jeśli chodzi o liczbę dzieci chodzących na edukację zdrowotną i wiemy, że to nie była decyzja rodziców o charakterze ideologicznym, bo najwięcej dzieci chodzi w najmłodszych klasach. Co więcej, znamy szkoły katolickie, w której chodzi 80% dzieci na edukację zdrowotną, mimo tego, że jest nieobowiązkowa. I teraz cała idea polega na tym, że zdajemy sobie również sprawę, że to różnie wyglądało z organizacją w różnych szkołach. Jeżeli ktoś organizuje edukację zdrowotną na godzinie 7:20 w piątek, no to nie dziwmy się, albo w poniedziałek jeszcze gorzej, to nie dziwmy się, że tam nie ma chętnych. Wynikało to po prostu z tego, jak to było zorganizowane.
10: Ale to jest odpowiedź edukacyjna. Ja się pytam o czystą politykę. Jeśli można się dogadać, osiągnąć deal, mieć...

0: wybór, więc w pewnym miejscu.
1: Dodajmy, mielibyśmy... że edukacji zdrowotnej też czasem uczą katechecie.
0: Oczywiście, mają prawo, ale to nie jest, to jest przedmiot wiedzowy. Tam dziecko uczy się o tym, jak sobie radzić ze zdrowiem psychicznym, jak sobie radzić z kwestiami związanymi ze zdrowym odżywianiem, jak aktywnie żyć, w jaki sposób badać się i po co są w ogóle badania.
1: To na etyce może się też uczyć tego, jak uczył, jak żyć Platon, jak uczył Arystoteles, jak uczyli stoicy.
0: Mimo wszystko, to mówi pan o filozofii, elementy filozofii,
1: no,
0: są na przykład historii.
1: Ale etyka to jest częścią filozofii. No, tak by...
0: Elementy filozofii, taki moduł filozoficzny jest w wielu przedmiotach po reformie Kompas Jutra, bo też widzimy potrzebę uczenia młodych ludzi również o takich rzeczach jak
1: filozofia. To jest pytanie o stopień z edukacji zdrowotnej. Nie obawiacie się, że to jest dość niebezpieczne, bo to będzie służyć podnoszeniu
0: średniej. To niestety już jest wymóg formalny, wynikający z faktu, że nam też zawetował pan prezydent ustawę, która dawała nam trochę większą swobodę dotyczącą realizowania wielu przedmiotów, tą w grudniu, którą zawetował. My mamy jakby obowiązek, że jeżeli przedmiot jest obowiązkowy, to musi być na ocenę.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o nieobowiązkowe prace domowe. Czy nieoceniane nieobowiązkowe
0: Świetnie.
1: Prace domowe w ogóle nie będzie, czy tylko w tym roku?
0: Dobrze, no więc może ja przeczytam, ponieważ specjalnie się przygotowałam do dzisiejszej rozmowy.
1: Wiadomo, zawsze pytam o prace domowe, bo nas o to pytają nasi słuchacze.
0: Na trud daremny. Uczeń się trudzi, pióro w dłoń chwyta, lecz wirtualna mądrość już świta. Po co po nocach kartki mazać żmudnie, gdy bot w sekundę skrobnie tekst cudnie? Nauczyciel czyta, sztuczny spryt chwali, a sens tej pracy w necie się spali.
1: To jest poezja czyja?
0: To jest poezja Google'a. To jest poezja, nawet już nie potrzebujemy do tego specjalnego czatu GPT.
1: Niestety to nawet nie jest ksiądz Baka, to tak jest.
0: Ja rozumiem.
1: Słabe.
0: Ja przypomnę, że ksiądz Baka, nie, ksiądz Baka nie, ale któryś z tych autorów takich prawicowych został w swoim czasie do lektur wprowadzony, mimo tego, że poziom tej nie ma
1: poezji. To jest oczywiście barok, ale powiedziałbym, to jest ciekawa.
0: Wie pan co, mam też gdzieś w stylu Kochanowskiego zrobiłam podobną fraszkę.
1: Fantastycznie.
0: Ale nie będę już
1: mi
0: czytać.
1: Uczyniła pustki w domu moja droga sztuczna inteligencja. Pojawieniem swoim, mojemu myśle. Dobrze, ale zostawmy trenę.
0: Nie o to chodzi. Chodzi o
1: wczoraj był egzamin
0: chodzi o bardzo ważną rzecz, że my musimy w ogóle zmienić podejście do pewnych rzeczy, do tego, jak coś robimy, w momencie, w którym zmieniła się technologicznie edukacja. Mówiliśmy niedawno o kwestiach związanych z egzaminami, że jak się będą musiały zmieniać w przyszłości egzaminy, biorąc pod uwagę, co zrobiła z tym sztuczna inteligencja. Już ta sztuczna inteligencja jest dostępna dla każdego. To nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy mieć specjalne, płatne oprogramowanie. Ja specjalnie nie wykorzystałam czatu GPT, który mam w wersji płatnej, tylko wykorzystałam Google'a, który jest bezpłatny i który jest dostępny dla wszystkich.
1: Specjalnie dla naszych słuchaczy Google, rozumiem,
0: tak,
1: wygenerował ten wiersz.
0: Bo chodzi o to, żeby pokazać absurd tego. I teraz musimy powiedzieć, że najpierw zaczęło się od tego, że powstawały takie całe portale, zadajemy.pl czy jakiś inny tego typu, ja nie pamiętam, jak on się nazywał, gdzie były rozwiązania do wszystkich tych zadań, które były w ćwiczeniówkach dla uczniów. To był pierwszy etap.
1: Zawsze tak było. Były nawet książeczki takie, które można było kupić za moich czasów.
0: To był pierwszy etap.
1: Jak ja chodziłem do szkoły.
0: No nie, to za moich czasów nie było tak, że były książeczki z rozwiązaniami zadań do prac domowych.
1: I tak dalej.
0: To też już późniejsze czasy. Za naszych czasów
1: było.
0: Nie było.
1: 74 rocznik.
0: Jestem 69.
1: I pamiętam,
0: w związku z tym tego jeszcze nie było. Potem się pojawiły, rzeczywiście ma pan rację, bryki. Potem się pojawiły całe strony, gdzie były rozwiązania zadań. W tej chwili to jest kwestia zrobienia zdjęcia i wrzucenia do Google'a, żeby mieć rozwiązanie z matematyki, chemii, z
1: Czyli rozumiem, nie przewidujecie w ogóle prac domowych.
0: Prace domowe
1: Powrotu obowiązkowych, sprawdzanych
0: prace
1: i ocenianych.
0: Prace powinny być zadawane i powinny być sprawdzane. Tylko po to, żeby otrzymać informację zwrotną, po to, żeby uczeń wiedział, co powinien poprawić. Jeżeli ona nie jest oceniana na ocenę, tylko uczeń otrzymuje informację zwrotną, to i sens tej pracy domowej istnieje.
1: Czyli nic się
0: Zachęcamy
1: nie
0: nauczycieli do zadawania prac domowych, natomiast nie ma sensu oceniania czegoś, co nie jest pracą własną ucznia.
2: Podkreślała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: Słuchacie RMF FM, Arkadiusz Stępień Miernikowski ponownie pojawił się w studiu faktów. Posłuchajmy najważniejszych informacji na godzinę czwartą.
1: Do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie mają dołączyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius z objawami hantawirusa mają być ewakuowani śmigłowcami. Rachunki za prąd mają być przejrzyste i proste do odczytania. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej włączą się do walki z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Tej nocy rozpoczął się rekonesans pierwszej grupy, który ma określić zasady współdziałania ze strażą pożarną. Nad ranem do akcji ma dołączyć co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy, poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z żywiołem, przypomnijmy, walczy około 300 strażaków. Także sztab komendanta głównego przygotowuje dodatkowe wsparcie i zabezpieczenie logistyczne. Ogień nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła. Dwa śmigłowce medyczne mają ewakuować trzech pasażerów statku wycieczkowego MV Hondius, u których występują objawy hantawirusa, poinformowały władze Republiki Zielonego Przylądka. Pierwsza maszyna ma wystartować w najbliższych godzinach, druga dostarczy na pokład lekarza specjalistę. Statek pozostaje zakotwiczony w pobliżu portu w Prai. Po objęciu pasażerów opieką medyczną planowane jest wznowienie rejsu, choć jego dalsza trasa nie jest jeszcze przesądzona. Na pokładzie potwierdzono dwa przypadki zakażenia hantawirusa, a kolejne uznaje się za podejrzane. Stan osób z objawami określany jest jako stabilny, a wcześniej z powodu zakażenia zmarły trzy osoby. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wstrzymanie projektu Wolność, mającego ułatwić żeglugę przez cieśninę Ormus. Jak informowaliśmy w faktach, jako powód wskazał postępy w rozmowach z Iranem, zaznaczając, że decyzja ma charakter tymczasowy. Operację zawieszono niespełna dwie doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z wyznaczonego korytarza skorzystały tylko dwa statki. Według Pentagonu w regionie wciąż pozostaje ponad 1500 jednostek z dziesiątkami tysięcy osób na pokładzie. Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Kolejny projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów jeszcze w tym tygodniu wróci do Sejmu. To już trzecie podejście do uchwalenia przepisów, dwukrotnie zawetowanych przez prezydenta. Macie szansę pokazać, że coś do was dotarło, zwracał się do prezydenta Karola Nawrockiego i polityków opozycji premier Donald Tusk. Więcej o tym dziennikarz RMF FM, Tomasz Skory.
3: Główną zmianą w nowym projekcie ma być zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptowalut.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiS-u nie mogą już dłużej udawać głupich.
3: Premier podkreślał, że dziś już powszechną wiedzą jest to, że zonda krypto była oszustwem.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
3: Nie wiem, jakie jeszcze argumenty mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego i panów Bosaka i Mencena, mówił premier.
1: Zamiast wielu stron niezrozumiałych tabel i drobnego druczku, prosty, przejrzysty wzór. Tak mają w przyszłości wyglądać rachunki za prąd. Rząd przyjął projekt deregulacji w energetyce. Zainteresował się nim dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie zmieni się w rachunkach?
5: Najważniejsze informacje mają znaleźć się już na pierwszej stronie rachunku, bez zbędnych wyliczeń, czyli ile musimy zapłacić, jakie mamy zużycie oraz ile wyniosły opłaty stałe. Czyli de facto to, co nas jako odbiorców i płatników interesuje. Do tego rachunki wreszcie staną się cyfrowe. Ustawa umożliwia, by były przesyłane w formie elektronicznej na skrzynkę mailową. Jeśli ktoś woli tradycyjną, papierową formę, nadal będzie to możliwe. Dokument wprowadza także zmiany w infrastrukturze. Rozszerza możliwość korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji produkujących prąd. Z tego mechanizmu będą mogły teraz korzystać także magazyny energii. Ma to ułatwić ich budowanie również w gospodarstwach domowych.
1: Teraz jeszcze ciekawostka prosto z Wysp Brytyjskich. Londyńskie szkoły zaczęły stosować rzeczywistość wirtualną, by pomóc uczniom radzić sobie ze stresem wywołanym egzaminami. Jak to dokładnie działa? O tym z brytyjskiej stolicy nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Uczniowie, którzy nie radzą sobie ze stresem, mogą opuścić klasę i po założeniu specjalnych gogli zatopić się w wirtualnej rzeczywistości. Zabieg taki ma złagodzić ich rzeczywiste obawy, skutki ADHD lub lęku wywołanego trudną sytuacją rodzinną. Sesja taka trwa 7 minut i może być także zaplanowana przed zajęciami. Jak zapewniają dyrektorzy szkół biorących udział w pilotażowym programie, taka profilaktyczna dawka wirtualnej rzeczywistości pomaga uczniom w radzeniu sobie ze zmianami w codziennej rutynie, które także mogą być powodem stresu.
2: Inne oblicze historii w faktach RMF FM.
1: Pasjonaci historii z Wielkopolski Piły stworzyli grę planszową osadzoną w czasie walk o miasto z 1945 roku. Planszówka ukazuje ostatnie 21 dni krwawego oblężenia miasta twierdzy przez Armię Czerwoną, mówi nam współtwórca gry Paweł Dragańczuk.
7: O jakiej grze mówimy, co to za projekt, co to za produkcja, skąd pomysł w ogóle na coś takiego?
8: Pomysł padł 2 lata temu od mojego kolegi, współautora Michała Sambora-Szwarca, który jest grafikiem i też fanem historii. Wpadliśmy na pomysł zrobić pomysł o grze o pile, z tego względu, że temat ciekawy, nieruszany, nigdzie praktycznie w grach wojennych, tutaj rejon Piły całkowicie pomijany. W związku z tym w ciągu 2 lat zbierania wszelkich różnych informacji, dokumentów, przerzucania sterty książek i tak dalej, odrzucania ziarna od plew, udało się stworzyć grę wojenną, planszową, w najstarszym układzie, jaki mamy możliwości rozgrywek wojennych, czyli system I go, you go, czyli ja się poruszam, walczę, ty się poruszasz, walczę. I tak się, jeden etap to jest jeden dzień walk.
7: Gdybyśmy mieli nakreślić trochę kontekst historyczny też naszym słuchaczom, w jakim okresie życia miasta rozgrywa się tutaj ten projekt?
8: Jest to okres gry, jest to ostatnie dni praktycznie władzy III Rzeszy tutaj nad rejonem Piły, który trafił do nich w wyniku, że tak powiem, podziału w 1919 roku po I wojnie światowej. Rejon ten trafił jako tutaj tereny do Niemiec należące. No i tutaj te ostatnie 21 dni walk to jest właśnie ostatni okres, kiedy tutaj ostatni raz władza Niemiec jako takich III Rzeszy nad rejonem piłskim, Piła zostaje wyzwolona przez jednostki radzieckie.
7: Jak wygląda rozgrywka? Powiedzieliśmy trochę o tym, ale gdybyśmy mieli tak szerzej, to jest gra dla 2 osób?
8: Tak, jest to standardowo gra dla 2 osób, chociaż jest przewidziany scenariusz solo dla strony niemieckiej, czyli gracz niemiecki porusza się zarówno swoimi jednostkami, jak również jednostkami radzieckimi. Gra jest dla graczy, którzy znają się trochę na systemach wojennych i tak dalej, to standardowo 12-14 lat już osoby powinny sobie tutaj poradzić. Rozgrywka około 4 do 8 godzin, w zależności tutaj od znajomości przepisów i biegłości rozgrywki.
7: Mamy 2 graczy, jeden broni twierdzy, drugi ją atakuje?
8: Tak, oczywiście tak. Tyle, że pracując nad mechaniką gry, jeden ją zbroni, drugi zdobywa. Tylko, że ten broniący ma na tyle ciekawe zadanie, że może uciec. I jest to jedna właśnie z możliwości wygrania gry właśnie, że jednostki obrońców, tutaj jednostki niemieckie, uciekną z miasta.
7: Podczas prac projektowych nad tą grą pojawiło się kilka jakichś takich ciekawych wątków, o których pan nie wiedział, albo jakieś takie, bo to jednak mówimy o całych stosach pewnie dokumentów, książek, podręczników.

0: zaczynają znikać, a pojawiają się nowe. Okazuje się, że w toku badania dokumentu to są te same jednostki, tylko po prostu one zmieniają nazwę, zmieniają dowódców, to się wymienia, a znowuż, gdy się badało dokumenty radzieckie, na przykład mamy informację, że walczył tutaj 48. Pułk Holenderskich Ochotników SS, który do Piły w ogóle nie trafił. On po prostu przychodził na tyłach Piły, Rosjanie wzięli Niemców. Nie, no oczywiście, wrzucimy ich do twierdzy Piła, niech się bronią, tak? Mamy w Pile jednostkę, która należała do dywizji pancernej. Oczywiście w dokumentach radzieckich co jest? W Pile walczyła jednostka pancerna, cała dywizja. Totalna oczywiście bzdura. Tak więc takich informacji, takich ciekawostek, takich różnych elementów, no wychodziło bardzo, bardzo dużo.
1: Piła jako miasto wojskowe funkcjonowało bardzo długo, to gdzieś chyba mam takie wrażenie cały czas jednak w tej takiej świadomości miejskiej istnieje. Czy jest tak, że mieszkańcy, którzy będą grali w tę grę, będą mogli też gdzieś w jakiś sposób tak geograficznie odnaleźć się? Chodzi mi o to, że będą wiedzieli, że o faktycznie tu takie, o takim miejscu słyszałam z opowieści na przykład historyków w szkole albo o takiej sytuacji, czy jest tak, że jako mieszkaniec można się odnaleźć w tej grze?
0: Jak najbardziej. Można się tutaj z tą grą zintegrować też na zasadzie już nad to, co mamy na mapie, ponieważ ono dozoruje ostatnią wiedzę, jaką mamy na mieście, czyli to jest ostatnia mapa z 1944 roku, która jest naniesiona na nią siatka heksagonalna, na którą można grać, ale też występują w grze elementy właśnie losowe, które są tak zwanymi wydarzeniami na każdy dzień i mamy na przykład takie elementy, gdzie mamy na przykład ostatni pociąg z Piły, który wyjechał 26 stycznia, a w rejonie siedliska Czankowskiego wpadł pułapkę sowieckich czołgów. Praktycznie pociąg został rozstrzelany przez jednostki sowieckie. Większość ludzi zginęła tam. W związku z tym no nie ma to jakiegoś wpływu na grze, ale w naszej grze ten wątek jest. Mamy wątek Olega Matwiejewa, który walczył i zginął nad Piłą. Ten element również jest w naszej grze jako element losowy. Na przykład w tym dniu, jeżeli taki event wypadnie, bo rzucamy kostką, to są eventy, niektóre są stałe, niektóre są losowe. Na przykład polskiego lotnictwa nie używa się w walce. Takich elementów jest na przykład jak czasopismo Panzerfaust, które powstało tutaj w jednym egzemplarzu opowiadające o walkach dla niemieckich żołnierzy jako taki chwyt propagandowy podniesienia morale, który został wydrukowany, ta książka, ten czasopismo zostało wydrukowane tutaj w szkole dzisiejszej teatralnej, tak więc takich elementów ciekawych, takich postaraliśmy się powrzucać dużo. Gracze, testerzy mówią, że ta gra zbyt nawet mocno ocieka historią niż sama rozgrywka momentami.
1: Ale jest to przejaw takiego dosyć silnego, byśmy powiedzieli jednak, lokalnego patriotyzmu.
0: Póki co tak, bo jeżeli mamy zrobić grę, to chcemy pokazać miasto, pokazać to miasto, jakie ono by nie było, bo większość ludzi o Pile nie słyszało wcale, albo na zasadzie, punkt przerzutowy, kiedyś tutaj granica, dworzec celny, który został praktycznie zniszczony, praktycznie do cna w historii walk, ale wiele osób zapomina, że to miasto po jego zdobyciu zostało przez Sowietów bardzo mocno zniszczone. Dlaczego? Sowieci mścili się właśnie za te 21 dni tego oblężenia. Miasto zostało gruntownie zniszczone, podpalane, sukcesywnie tutaj rozgrabiane, a niewiele osób wie na przykład, że cegły z Piły pojechały między innymi na przykład na odbudowę Katowic czy Warszawy.
2: Tłumaczył Paweł Dragańczuk, współtwórca gry, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
5: Unter lieben Glauben.

0: F-24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkokresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Do usłyszenia, a teraz punktualnie o godzinie 5:00 mamy dla was fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Pożar na Lubelszczyźnie objął już około 250 hektarów lasu. W powiecie biłgorajskim z żywiołem od wczoraj walczy ponad 80 zastępów straży. Według najnowszego raportu spada odsetek kobiet wśród studentów na politechnikach. Za nimi język polski i matematyka. Dziś przed maturzystami kolejny obowiązkowy egzamin z języka obcego nowożytnego. Ponad 80 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Do tej pory objął on już około 250 hektarów. Pożar nadal się rozprzestrzenia, choć w nocy jego dynamika nieco spadła, mówi nam rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować powierzchnię pożarzyska, jak również będziemy mogli jeszcze skuteczniej skontrolować za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ewentualnie zarzewie ognia, jak również wprowadzać podmiany sił ratowniczych z uwagi na to, że strażacy działają już od wielu godzin.
1: Do działań włączą się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Nad ranem na miejsce ma trafić co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy.
2: Są to naprawdę działania wspierające nasze działania gaśnicze z uwagi na to, że Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna, jak również jednostki ochotniczych straży pożarnych interweniujemy w ciągu kilkunastu minut. Natomiast wsparcie, jakie mogą nam oferować siły zbrojne, wymaga ich przygotowania, więc oni wchodzą do działań z pewnym opóźnieniem. Więc jeżeli takie wsparcie będzie udzielone i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przystąpią do działań wspierających Straż Pożarną, najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować to zarzewie ognia, które mogą spowodować wzniecanie się nowych ognisk pożaru, zabezpieczyć nasze działanie, również wspierać nasze działania logistyczne.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Ministerstwo nie może ingerować w decyzje podejmowane przez sądy. Tak opóźnienia w postępowaniu w sprawie Zbigniewa Ziobry skomentował na naszej antenie wiceminister sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha przyznał, że sam był zaskoczony wyznaczeniem na wrzesień terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie aresztowe z lutego. W faktach teraz Tomasz Skory, to oznacza bezradność wymiaru sprawiedliwości?
3: W sprawie rozpatrywania we wrześniu zażalenia na areszt zarządzony w lutym resort jest bezsilny i podobnie jest z wnioskiem o ściganie Zbigniewa Ziobry przy pomocy Ena. Jego rozpatrzenie od miesiąca blokuje jeden z jego obrońców, składając zażalenie, którego nie podpisał, a potem nie odbierał sądowych wezwań do uzupełnienia tego braku. Na to też nic nie poradzimy, mówi wiceminister.
4: Każdy adwokat podejmuje wszelkie działania, które z punktu widzenia jego zleceniodawcy mogą być korzystne. Nawet jeżeli wiązałoby się to z torpedowaniem postępowania, wręcz próbą wystawiania na jakieś ośmieszenie systemu.
3: Chyba na tym właśnie etapie jesteśmy. Obrońca Ziobry złożył zażalenie 10, a wezwanie do jego podpisania odebrał 30 kwietnia i ma jeszcze kilka dni na jego podpisanie. Przez ten prosty zabieg samo skierowanie zażalenia do sądu trwa miesiąc, a wszystko to w zgodzie z prawem.
5: To są fakty RMF FM.
1: Spada odsetek kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych. Z autorami raportu i studentkami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Na których kierunkach widać ten odpływ?
7: No przede wszystkim są to takie kierunki jak automatyka i elektronika, automatyka i elektrotechnika przemysłowa i przemysłowe zastosowanie informatyki, czyli niestety wszystkie te strategicznie kluczowe kierunki dla rozwoju w ogóle przemysłu.
8: Bardzo trudnym przedmiotem było materiałoznawstwo.
6: A jak by pani przekonała kobiety, które mają wątpliwości, czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
8: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
7: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
1: Nasz reporter rozmawiał z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej, oraz Sandrą Wiktorką, jedną z autorek raportu. Z pisemnym egzaminem z matematyki zmagali się wczoraj maturzyści. Większość jest dobrej myśli. Egzamin oceniają jako łatwiejszy od próbnego, chociaż nie obyło się bez zaskoczeń.
9: Całkiem prosty. W porównaniu do próbnej matury w marcu to dużo prostszy.
10: Zdane?
9: Uważam, że tak.
10: Idealnie może nie, ale naprawdę myślę, że będzie dobry wynik.
11: Bardzo dobrze.
12: Czy mnie coś zaskoczyło? No myślę, że nie.
13: No wszystkiego się spodziewałam, to co było, mniej więcej.
14: Aby logarytmy zaskoczyły.
9: Dla mnie trochę dziwne było zadanie za 4 punkty z funkcji kwadratowej.
13: No pewnie zdane.
15: No raczej tak. Chyba będzie zdane, no.
1: Usłyszał od maturzystów z Kraśnika wczoraj reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś kolejne wyzwanie, egzamin z języka obcego nowożytnego. A kolejne fakty punktualnie o 5:30. Już teraz na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.

0: Na zegarze RMF FM 5.30 to oznacza poranne wydanie faktów RMF FM, które przedstawi Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry, zapraszam. Środa, 6 maja, temat numer jeden. To jest ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów. Z ogniem walczy ponad 300 strażaków. MON wysyła na pomoc Straży Wojska Obrony Terytorialnej. W tych faktach też projekt Wolność, szybko zakończony przez Donalda Trumpa. Ponad 300 strażaków gasi ogromny pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Od walki z ogniem na Lubelszczyźnie zaczynamy. Fakt o 5.30. Jak powiedział RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, pożar objął już powierzchnię 250 hektarów.
2: Nadchodzące poranne godziny pozwolą oszacować dokładnie powierzchnię pożarzyska, jak również będziemy mogli jeszcze skuteczniej kontrolować za pomocą bezzałogowych statków powietrznych ewentualnie zarzewie ognia, jak również wprowadzać podmiany sił ratowniczych z uwagi na to, że strażacy działają już od wielu godzin.
1: Na pomoc strażakom walczącym z pożarem ruszają żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na platformie X krótko po północy napisał: w tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsca współdziałania ze strażą pożarną. Do walki z żywiołem ruszy co najmniej kilkudziesięciu terytorialsów. Przypomnę, że wczoraj w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja, doszło do katastrofy lotniczej, w której zginął pilot gaśniczego dromadera. W RMF FM zbieramy najnowsze informacje dotyczące tej tragedii oraz pożaru, który od wczoraj trawi las Lubelszczyzny. Słuchajcie kolejnych faktów. Projekt Wolność, który miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Tak poinformował prezydent USA Donald Trump. Jak zaznaczył, powodem są postępy w rozmowach z Iranem. Operacja została wstrzymana niecałe 2 doby po jej rozpoczęciu. W tym czasie z pomocy i korytarza wyznaczonego przez siły USA skorzystały zaledwie 2 statki, oba płynące pod amerykańską banderą. Mamy środę, to przypomnę 6 dzień maja, dzisiaj 3 dzień egzaminu dojrzałości. Przed maturzystami język obcy nowożytny, dla większości jest to angielski. 7:45 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. A godzinę wcześniej o 7:00 Piotr Salak porozmawia z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam gorąco.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Prowadzę bardzo niesportowy tryb życia. Powiższa lapina działa mi na wyobraźnię, że basy muszą ruszyć w miasto, spić się, nie spać i będą miały piękny, dudniący, niski bas.
0: Ostatnio spotkałem się z legendą polskiego dubbingu Dariuszem Odiją, a moim kolejnym gościem będzie aktor Bartosz Obuchowicz. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już w niedzielę o 14 w radiu RMF24, a wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: to za nami. A przed nami kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. Oczywiście zawsze przed pełną, tak jest. A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Na początek Lubelszczyzna i wielki pożar lasu w powiecie biłgorajskim.
2: Setki strażaków walczą z ogniem na ogromnym obszarze 250 hektarów.
1: Za chwilę też nowe, lepsze informacje po sztabie kryzysowym.
2: Poza tym Amerykanie ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
1: A maturzyści zaczynają operację Język Obcy Nowożytny. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ogromnego pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na południu Lubelszczyzny.
2: Z ogniem walczą tam setki strażaków. Wczoraj rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji gaśniczej. Pilot nie przeżył.
1: W rejonie pożaru jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o przebiegu akcji?
3: Dzień dobry. Ogień objął 250 hektarów i już się nie rozprzestrzenia. Strażacy walczą o to, żeby zgasić jak najwięcej lasu. I to wyścig z czasem, bo około 10:00, tak wynika z prognoz, może się tu zerwać wiatr, dosyć silny, do 50 km na godzinę. A taki wiatr może powodować rozprzestrzenianie się ognia. Z pożarem walczy około 300 strażaków. W drodze na miejsce są ich koledzy, którzy mają ich podmienić, między innymi z Rzeszowa i Małopolski. Przed 7:00 ma tu dotrzeć policyjny śmigłowiec Black Hawk. Później spodziewany jest drugi w walce z pożarem. Pomagać będzie też wojsko. Józefów, Dominik Smaga.
1: O poranku najnowsze informacje po spotkaniu sztabu kryzysowego przekazuje szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2: Sytuacja się stabilizuje, pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje komendanta Straży Pożarnej usłyszymy o nich rano w zależności od rozwoju sytuacji, tak podaje Marcin Kierwiński.
1: Wcześniej szef MSWiA przekazał też, że pilot gaśniczego samolotu, który zginął wczoraj gasząc pożar, był doświadczony i miał duże kwalifikacje. Jego samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja. Akcja gaśnicza prowadzona jest w ekstremalnie trudnych warunkach, mówi generał Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
4: Mamy jednocześnie pożar ściółki i pożar wierzchołkowy. Pożary wierzchołkowe to są pożary, które występują głównie w lasach iglastych, a charakteryzuje je, zwłaszcza w warunkach wiatru, olbrzymia szybkość przemieszczania się. Pożar wierzchołkowy potrafi się przerzucić na odległość nawet do 100 metrów.
2: Będziemy wracać dzisiaj w porannych faktach na Lubelszczyznę, gdzie od wczoraj strażacy walczą i z pogodą, i z czasem.
1: Stany Zjednoczone ogłaszają koniec operacji Epicka Furia w Iranie.
2: Poinformował o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio, a prezydent Donald Trump przekazał taką informację Kongresowi Stanów Zjednoczonych.
1: O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele. Podkreślił, że operacja Epicka Furia została zakończona, teraz jednak Stany Zjednoczone rozpoczęły nową operację Epicką Furię. Zastąpił projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, podkreślił Rubio. Skończyliśmy z tą fazą. Teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Dzisiaj trzeci dzień egzaminu dojrzałości.
1: Przed maturzystami język obcy nowożytny. Najwięcej osób wybrało angielski.
2: Wczoraj natomiast trzeba było zmierzyć się z zadaniami z matematyki na poziomie podstawowym.
6: Matematyka w porządku, trochę zaskoczyła, ale wszystko dało się wymyśleć, tak? Chociaż sam nie jestem asem, to jednak dało się znaleźć wszystko w kartach i jakoś się dało radę.
7: Matematyka była prosta, trudna dla ciebie?
8: Prosta.
7: Ile procent zakładasz?
8: Myślę, że jak nie zrobiłam żadnego głupiego błędu, to może być 100. Nawet.
7: Czyli wszystko to, co powtarzałaś wcześniej, było.
8: Tak.
9: Zaskoczyło mi parę zadań, ale poradziłem sobie jakoś z dowodem geometrycznym z trójkątem. Było takie cięższe zadanie, ale to jeden wzór trzeba było ogarnąć i wszystko w porządku.
2: Z maturzystami w liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
1: No i oczywiście przykładowe rozwiązania zadań znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi. Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: No i co tam w ogóle?
13: No
0: co
13: deszcze, to? Deszcze niespokojne, deszcze. Więc rolnicy się cieszą.
0: To jest ważna informacja, bo na faktach był Tomasz Weryński, a nie Tomasz Staniszewski.
13: Tak.
0: To jest ciemno, ja nie widziałem, który Tomasz z nami jest, a to Weryński.
13: Deszcz, pojawi się już w końcu deszcz i ten deszcz będzie deszcz. Się przemieszczał. Najwięcej deszczu na północy i północnym wschodzie naszego pięknego kraju.
0: O proszę.
13: Co powiesz dla rolników w takim...
14: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 6.30, czas na fakty w RMF FM. Polecamy.
1: Na Lubelszczyźnie trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Ogień objął nawet 250 hektarów.
2: W akcji bierze udział kilkuset strażaków i samoloty gaśnicze. Do strażaków mają dołączyć Wojska Obrony Terytorialnej.
3: Najprawdopodobniej oni będą wyszukiwać, zabezpieczać bądź likwidować te zarzewie ognia, które mogą powodować wzniecanie się nowych ognisk pożaru.
1: Wyjaśniał w RMF FM o poranku rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.
2: Jak podawaliśmy w faktach, w trakcie działań doszło do tragedii w rejonie wsi Osuchy. Rozbił się gaśniczy dromader. Pilot zginął na miejscu.
1: Pierwsze w tym roku apele o oszczędzanie wody obowiązują już w części gmin na Mazowszu.
2: Powodem jest postępująca w ostatnich dniach susza.
1: Gmina Klębów w powiecie wołomińskim w specjalnym komunikacie ostrzega, że dostawy wody mogą być zagrożone.
2: Ostatni deszcz był tam na początku marca. Czy sprawa kryptowalut poróżni koalicję rządzącą? Będziemy o to pytać w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salakka
1: będzie wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, tak, Michał Gramatyka. Dzień dobry. O co chodzi w tym sporze?
4: Oj, to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale pozwólcie. Rząd będzie próbował trzeci raz zgłaszać ustawę o kryptowalutach. Polska 2050 złożyła własny projekt. Dodatkowo Karol Nawrocki kokietuje ugrupowanie Pełczyńskiej na Łęcz, okazując sympatię dla projektu mniejszego koalicjanta. Szymon Hołownia daje wyraźnie do zrozumienia, że kolejny projekt rządowy to chybiony pomysł i poleca swoje partyjne rozwiązanie. Tyle jeśli chodzi o fakty. A w tym wszystkim oczywiście jest drugie dno, czyli rozgrywka między Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, no i postawa byłego marszałka Sejmu, któremu, jak sugerują media, może za chwilę grozić głosowanie nad odebraniem immunitetu. Słowem, polityczne szachy 3D. I o tym będziemy rozmawiać z moim gościem, ale także o cyfrowych dowodach rejestracyjnych i czy opłata reprograficzna to jest dodatkowy podatek od zakupionych telefonów i tabletów. Także zapraszam.
1: Zapraszamy i polecamy już za pół godziny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Po 20 latach Arsenal Londyn znów zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Anglii pokonał wczoraj w rewanżowym meczu półfinałowym Atletico Madryt 1-0.
1: Liga Mistrzów otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kto został bohaterem czerwonej części Londynu?
6: Bukayo Saka, który trafił do siatki tuż przed przerwą. Jak się okazało, było to jedyne trafienie w tym meczu, ale jakże ważne, bo dające upragniony awans Arsenalowi.
7: Trossard! Piłka w siatce Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
6: Komentował gola Anglika w Canal Plus Sport Marcin Rosłoń. Atletico miało w drugiej połowie okazję, by wyrównać, ale gospodarze świetnie się bronili. Arsenal po raz ostatni w finale Champions League grał w 2006 roku. Jakub Kiwior zostaje w FC Porto. Świeżo upieczeni mistrzowie Portugalii zdecydowali się wykupić obrońcę z Arsenal Londyn. Porto za wypożyczonego do tej pory reprezentanta Polski zapłaciło 17 milionów euro. W nowym kontrakcie Kiwiora pojawiła się klauzula wykupu, która wynosi 70 milionów. Druga porażka polskich hokeistów na rozgrywanych w Sosnowcu mistrzostwach świata dywizji 1A. Biało-czerwoni, mimo bardzo dobrej gry i tego, że przez większość meczu prowadzili, przegrali ostatecznie z Kazachstanem 2-3, a Kazachstan ma na koncie komplet zwycięstw. O wczorajszej porażce zadecydowała sama końcówka meczu.
8: Było to szczęście na początku, szkoda, że tego szczęścia zabrakło w końcówce. Te nieszczęsne dwie minuty i szkoda, tak po ludzku szkoda. Zostawiliśmy kupę charakteru na tym lodzie i tym bardziej szkoda, że nie dotrzymaliśmy tych dwóch minut.
6: Mówił nasz reprezentant Patryk Wronka. Polscy hokeiści mimo dwóch porażek wciąż mają szansę na awans do elity. Muszą jednak w czwartek i piątek pokonać Japonię i Litwę i liczyć, że Ukraina i Francja, które są wyżej w tabeli, stracą punkty w dwóch ostatnich meczach.
5: Sponsorem faktów sportowych

0: Tu Radio RMF 24, środa, 6 maja. Piotr Salak, kłaniam się. W naszym poranku informacyjnym będzie dużo na temat walki z ogniem na Lubelszczyźnie. Na miejscu, jak wiecie doskonale, są nasi ludzie, ich relacje w faktach, ich relacje w Radiu RMF 24. Ale zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Waliński są razem z nami. Jest 7.
1: Ogromna akcja gaśnicza w trudno dostępnych terenach leśnych w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
2: Na miejsce kierowane są kolejne zastępy Straży Pożarnej.
1: Mocno powieje na południu Podkarpacia.
2: Synoptycy wydali ostrzeżenia.
1: Rząd szykuje nową strategię rozwoju centrów zdrowia psychicznego.
2: Posłuchajcie, co ustalił reporter RMF FM.
1: Za chwilę rozmowa o 7:00.
2: Gościem Piotra Salaka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, Michał Gramatyka.
1: Pożar się nie rozprzestrzenia. To jest najważniejsza informacja z Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
2: Akcja jest ekstremalnie trudna. W sumie zapaliło się około 250 hektarów.
1: O poranku w Józefowie w powiecie biłgorajskim jest nasz reporter Dominik Smaga.
2: Dominiku, dzień dobry, witamy cię ponownie. Dzień Jakie dobry. Są te najnowsze informacje przekazane przez służby?
3: Niedawno zakończyła się to konferencja prasowa. Straż informuje, że akcja koncentruje się teraz na linii frontu 800-metrowej. Wyzwaniem jest to doprowadzenie wody do trudno dostępnego terenu, ale sytuację może znacząco zmienić wprowadzenie do akcji śmigłowców. Policyjny Black Hawk już wystartował. W drodze jest też śmigłowiec leśników. Później mogą być tu wysłane dwa samoloty Dromader. Na miejscu pracuje 48 zastępów straży. Część strażaków odjechała, bo byli już wyczerpani. Na miejsce mają przyjechać na podmianę kolejni. Mowa jest o 58 zastępach, które tutaj dotrą. Z Józefowa Dominik Smaga.
1: Wczoraj podczas akcji zginął pilot gaśniczego samolotu. Okoliczności tego wypadku są wyjaśnione. Był doświadczony i miał duże kwalifikacje, informuje MSWiA. Samolot rozbił się w rejonie wsi Osuchy, niedaleko Biłgoraja.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim na zdjęciach i filmach. Do zobaczenia na rmf24.pl.
1: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla południowych powiatów Podkarpacia.
2: Alerty będą obowiązywać od 10 w rejonie Krosnej Senoka, a także w powiatach bieszczadzkim i leskim.
1: Wiatr w porywach może rozpędzić się tam dzisiaj do 80 km na godzinę.
2: Według synoptyków w drugiej połowie tygodnia do południowej i wschodniej Polski mogą wrócić burze, które przyniosą ochłodzenie.
1: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać w Polsce dopiero na początku przyszłego roku.
2: Taki plan, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, jest w nowej strategii rozwoju tych placówek.
1: Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego zaprezentuje je dokładnie za tydzień.
2: Do szczegółów dotarł nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Co jeszcze jest w tej strategii?
4: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji.
1: Michał, jak te plany komentują lekarze z tych centrów?
4: Takie miejsca są według nich bardzo potrzebne. To widzi dr Iwona Patejuk-Mazurek z centrum w Tworkach pod Warszawą.
5: W naszej poradni to przyjmujemy od 7 do 15 telefonów dziennie z prośbą o pomoc. To są nowi pacjenci. To są ci wszyscy, którzy w związku ze stresem pracy, finansów, życia mają jakiś problem i do takiego centrum zdrowia psychicznego mogą pójść.
4: Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach. Na pewno sprawdzę, czy rzeczywiście tak się stanie.
2: Czy pieniądze na nowe centra będą zapewnione? Nie odpuścimy i ten temat wróci w faktach RMF FM.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM
2: i internetowym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość, witamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie ministrze, czy Polska 2050 zagłosuje za rządowym projektem w sprawie rynku kryptowalut, czy będzie lansować własne rozwiązanie?
7: Po raz trzeci będziemy głosować za rządowym projektem, kiedy tylko on w Sejmie się pojawi.
0: To w takim razie po co ta cała awantura i po co to całe wychodzenie przed szereg? Po co słowa Szymona Hołowni?
7: Ja nie wiem, czy Hołownia wychodzi przed szereg. Hołownia mówi o tym, co w Sejmie jest, a w Sejmie jest nasz projekt, który jest de facto projektem rządowym, tyle że przyciętym zgodnie z uzasadnieniem weta pana prezydenta. Prezydent, kiedy zawetował pierwszy raz ustawę o kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają, na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut, na przykład tak zwany lex cinkciarz, czyli przepisy dotyczące kantorów internetowych i na przykład przykład zbyt łatwa forma blokowania stron internetowych firm, które nie spełniają wymogów. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski. Myślimy, jesteśmy przekonani, że to jest najlepsza droga do uchwalenia tej ustawy w momencie, kiedy prezydent pojął jakby całość swojego błędu i zmienił zdanie co do tego, że ta ustawa po prostu w Polsce jest potrzebna. Dla nas stawką jest bezpieczeństwo inwestowania Polek i Polaków, a nie wojna polityczna.
0: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Panie ministrze, a czy Polska 2050 kładzie na stole przyszłość koalicji w sprawie kryptowalut? Czy będzie umierać za sprawę kryptowalut? Jednym słowem, albo wasz projekt poselski, albo wcale?
7: Nie, wszystkie partie koalicyjne będą umierać za sprawę kryptowalut, dlatego że wszystkim nam zależy na tym, żeby w końcu te regulacje na rynku się pojawiły. Mamy na to czas, ten czas, który mamy na to, się dość mocno kurczy, a nikt z nas, którzy kupują kryptowaluty, w tym ja, nie ma dzisiaj zapewnionego bezpieczeństwa takiego inwestowania, no bo Polska Komisja Nadzoru Finansowego prawnie nie ma możliwości działania, więc wszystkie partie koalicyjne na pewno będą robić wszystko, żeby taka regulacja się w Polsce pojawiła i prezydent też wszystko powinien w tym kierunku zrobić.
0: To zapytam inaczej. Czy prowadzone były jakiekolwiek rozmowy między Polską 2050 a Pałacem Prezydenckim czy Kancelarią Prezydenta w sprawie waszego projektu ustawy?
7: Były takie rozmowy jeszcze na etapie, kiedy było pierwsze weto pana prezydenta, dlatego że ten projekt spoczywa w zamrażarce sejmowej od grudnia. Były rozmowy z szefem Kancelarii Prezydenta, które prowadził jeden z naszych posłów, autor tej ustawy. No i tam jakby próbowaliśmy się porozumieć, które z elementów ustawy budzą największe wątpliwości pana prezydenta i próbowaliśmy zyskać jakąś wstępną deklarację, jaki projekt ustawy pan prezydent byłby w stanie podpisać. Pewnie no są te deklaracje, o których media spekulują.
0: A co obiecaliście prezydentowi, a co prezydent obiecał wam?
7: Nie, no nic nie obiecaliśmy prezydentowi. Obiecaliśmy prezydentowi, że chcemy chronić Polki i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa. Autor ustawy rozmawiał również przecież z ministrem finansów. Ja również rozmawiałem z sekretarzami stanu w Ministerstwie Finansów, próbując przekonać, że ta ustawa jest po prostu dobra i że warto ją przyjąć.
0: Ale panie ministrze, czy my będziemy udawać, że to chodzi o kryptowaluty, czy to jest, będziemy rozmawiać szczerze? Bo to przecież chodzi o politykę, pan wie o tym doskonale.
7: No nie, ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Polityka polityką, a kwestia bezpieczeństwa inwestowania na rynku jest dla mnie fundamentalna. Dziś ta dyrektywa Majka, o której mówimy, rozporządzenie w zasadzie Parlamentu Europejskiego, ono wprawdzie obowiązuje wprost, ale w Polsce nie jest jeszcze zaimplementowane. Komisja Nadzoru Finansowego nie ma uprawnień, żeby na rynku kryptoaktywów działać, a tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy Polek i Polaków kryptoaktywa kupują. I oni zasługują na ochronę, taką jaką mają użytkownicy rachunków bankowych. Oni zasługują na to, żeby ktoś w ich interesie stał i stał za ich plecami.
0: A gdyby to nie chodziło o politykę, to w takim razie Polska 2050, tak rozumiem przynajmniej jako lojalny koalicjant, powinna stanąć obok rządu i powiedzieć tak, to jest nasz wspólny projekt, a nie występować z własnym pomysłem.
7: Ale my już dwa razy i za trzecim razem pewnie też to zrobimy. Cały czas stoimy tutaj zgodnie razem z rządem. Przy pierwszej iteracji tego projektu, przy drugiej, no i pewnie przy trzeciej, która
0: to
7: się pojawia.
0: To po co zgłaszacie własny projekt, panie ministrze?
7: Dlatego, że po pierwszym wecie zgłosiliśmy własny projekt. Wtedy jeszcze nie było mowy o tym, że rząd wystąpi z tą samą ustawą. Ustawa rządowa druga, ta zawetowana przez prezydenta, była tożsama co do treści z ustawą rządową pierwszą. Nam zależało na tym, żeby ta ustawa weszła w życie. Stąd pojawił się projekt poselski. To nie jest jedyny projekt poselski. Jest też opozycyjny projekt.
0: No i pewnie pan słyszał. I pewnie pan słyszał, bo pan mówił, że to nie jest jedyny projekt poselski. Myślałem, że chodzi pan o kolejny projekt poselski Polski 2050, bo pan słyszał, jak zareagował na te projekty poselskie Polski 2050 rzecznik rządu Adam Szłapka. Wychodzicie przed szereg.
7: Nie chcę komentować wypowiedzi rzecznika rządu. Adam Szłapka jest świetnym gościem, bardzo profesjonalnym. Mam do niego duży szacunek. Myślę, że to nie jest dobry moment, żeby prowadzić z nim dyskusję.
0: Panie ministrze, czy w tle tego wszystkiego jest ewentualny wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni?
7: Nie ma takiego wniosku i szczerze mówiąc nie wierzę, żeby się taki wniosek pojawił. To są jakieś medialne spekulacje. Hołownia wiele razy mówił o swoich związkach, a w zasadzie o braku swoich związków z Collegium Humanum. Collegium Humanum to jest zresztą uczelnia, którą ukończyła i sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska i zdaje się pan były jeden z byłych wiceministrów, pan poseł Sługocki i zdaje się Witek Zębaczyński. No tam jest cała plejada polityków, którzy dokształcali się w Collegium Humanum, a Hołownia nigdy do nich nie należał. On myślał o tym, żeby studia podjąć. Podobno jakieś tam, nie wiem, zobowiązania rekrutacyjne podjął, ale nigdy tam nie studiował. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, żeby jakikolwiek wniosek miał się pojawić.
0: Ale to jest kwestia wiary, czy to jest to, o czym pan mówi, to jest kwestia bardziej wiary, czy wiedzy pańskiej?

0: w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej. Panie ministrze, prezydent zamierza skorzystać z ostatniej szansy premiera Donalda Tuska w sprawie ustawy o kryptowalutach?
1: Panie redaktorze, mam wrażenie, że dochodzi tutaj do celowej, gigantycznej operacji takiej dezinformacyjno-PR-owskiej w sprawie zonda krypto, bo o tym jest ta cała dyskusja. Temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby. Ta ustawa, czy te ustawy, które były procedowane dotychczas, po pierwsze, one dotyczyły firm, które były zarejestrowane w Polsce, a zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, więc w tym sensie polskie prawodawstwo jej nie dotyczyło. Po drugie, przepisy przejściowe i tak miały obowiązywać do, zdaje się, czerwca tego roku i nawet stycznia przyszłego.
0: Podpisana ta ustawa, czy nie, jak ją rząd złożył?
1: Ale przecież najpierw musi przejść przez Sejm.
0: Ale większość do przejścia przez Sejm to rząd ma. To pan wie.
1: Panie redaktorze, ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać.
0: Nawet Przemysław Czarnek mówi, że prawdopodobieństwo na jej rozpad ocenia obecnie na 5%, a jeszcze pół roku temu na 25%, więc raczej się nie rozpadnie.
1: A to, że ja nie mówię, że się ma rozpaść, ale to, czy jakieś dane przepisy zostaną przegłosowane w takiej czy w innej formule, to jeszcze zobaczymy. Wczoraj słyszałem jedną z niedoszłych wicepremier tego rządu, który mówi, że ten rząd, jej własny, nie przeprowadził żadnej reformy, jakiejś większego projektu przez te 2,5 roku, czy oni sami wiedzą, że są nieudacznikami, sami wiedzą, że nic nie potrafią zrobić, więc być może się okaże, że nawet i tej ustawy faktycznym nie przeprowadzą.
0: Na tym etapie raczej ją przeprowadzą, chociaż oczywiście nic nie może, niczego nie może
1: być dyskutować.
0: Ale wiemy, co się w niej zmieni. Mają się zmienić wyłącznie zapisy dotyczące surowości kar. Czy w takiej formie prezydent, jeżeli przejdzie, podpisałby tę ustawę?
1: Ja nie będę gdybał. Zobaczymy, jakie będą przepisy. Prezydent wtedy podejmie decyzję. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że pan mówi, że premier już ogłosił, jak ta ustawa będzie, ale to nie premier, tylko Sejm i Senat jest ustawodawcą.
0: Ale premier ma większość w tym Sejmie.
1: W polskim systemie, w ramach tej dzisiejszej konstytucji, jest tak, że jeden człowiek decyduje po prostu o tym, a reszta tych misiów poselskich po prostu podnosi łapki, tak jak pan premier chce.
0: Ale przecież pan doskonale wie, bo pan był w poprzednim rządzie, który...
1: I wiem, że są poprawki, za naszych czasów jakby były różne dyskusje.
0: Ale jak się miało większość, to się przegłosowywało, co się chciało, czasem w trybie błyskawicznym. Panie ministrze, pan przecież to doskonale wie.
1: Oczywiście, że tak jest, natomiast to nie znaczy, że nie mogą się pojawić różnego rodzaju poprawki, a premier się zachowuje tak, jakby już wiedział absolutnie, że ci jego głosowacze, czy nie wiem...
0: Zachęca też PiS, żeby poparł tę ustawę.
1: Może niech najpierw po prostu zachęci służby do tego, aby ostrzegały Polaków przed oszustami.
0: Ale czy to prawo nie
1: albo
0: jest tam
1: KNF
0: potrzebne?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim jest potrzebne działanie państwa polskiego, a nie państwa z tektury i z kartonu, jakie tworzy Donald Tusk.
0: A może trzeba zakazać, jak mówi Jarosław Kaczyński, w ogóle kryptowalut?
1: Prezes Jarosław Kaczyński nie jest fanem kryptowalut, ale są tacy, którzy decydują się na to ryzyko. Ja na przykład nie decyduję się, jakby nie znam się na tej tematyce, nie wchodzę w tematykę kryptowalut. Ja bym przesadnie nie inwestował dużo w swoich środków, ale rozumiem, że są tacy, którzy to rozumieją, umieją w te klocki grać i chcą to robić, więc trzeba też spowodować warunki, w których te spółki nie będą uciekać z Polski, tylko będą w Polsce.
0: Bo może prezydencka ustawa w końcu trafi na biurko.
1: Efekt jest taki, że jak wypchniemy wszystkie te firmy, to jeszcze gorzej.
0: To nie będzie mieć podatków z tego, a Polacy i tak będą inwestować.
1: Tak, po drugie, i tak nie będzie podatków, będą inwestować, ale stracimy jakąkolwiek kontrolę na tym, bo wszystko się będzie działo w sieci zupełnie poza Polską. Więc wypchnięcie tego też nie jest w interesie, a mam wrażenie, że pan premier Tusk rozgrywa wokół tego polityczną operację. Swoją nieudolność i brak działania próbuje przykryć dyskusją o ustawie. Niech się weźmie do roboty, niech służby zaczną ostrzegać Polskę Polaków przed
0: oszustami. Prezydent weźmie się do roboty, będzie ustawa prezydencka w tej sprawie, czy nie będzie? Czy zadowolicie się ustawą Polski 2050?
1: Szczerze mówiąc, jak pan wie, ja jestem szefem Biura Polityki Międzynarodowej,
0: ale na pewno
1: a nie
0: pan
1: legislacji, więc nie wiem po prostu. Nie będę tutaj wymyślał, czy
0: będzie. A co
1: będzie
0: z radą konstytucyjną? Wierzy pan, że będzie nowa konstytucja w Polsce?
1: Uważam, że jest potrzebna nowa konstytucja. Przynajmniej jest potrzebna korekta dotychczasowej. W tych miejscach, gdzie się aktualna konstytucja nie do końca sprawdziła w rzeczywistości, gdzie pojawiają się tarcia, gdzie pojawiają się problemy z jej interpretacją, jest potrzeba. Zresztą prezydent o tym mówił. Nawet ojcowie Konstytucji 3 maja.

0: Z XVIII wieku przewidzieli, że po 25 latach trzeba dokonać przeglądu, czy wszystko działa, czy wszystko funkcjonuje.
1: Ale to zanim zmieni się konstytucja, to pytanie, kto zostanie przewodniczącym Rady Konstytucyjnej? Wiemy już?
0: Kto? Nie wiem, kto zostanie przewodniczącym. Jest tam wiele uznanych nazwisk profesorów, prawników, praktyków. To będzie też decyzja...
1: Będzie się poszerzać ta Rada? Będą kolejni członkowie?
0: Oczywiście, że tak. No już się poszerzyła, już jeden dodatkowy członek, czyli Paweł Kukiz, zdaje się, doszlusował do tej rady. Myślę, że ona się będzie... Zresztą są zaproszeni przedstawiciele stronnictw parlamentarnych. Gdyby chcieli rzeczywiście realnej debaty, to prezydent i Pałac Prezydencki jest doskonałym miejscem do tego, żeby taką debatę o przyszłości prowadzić.
1: Kiedy zbiera nawet się jak po chcą raz bronić pierwszy rada?
0: Nawet jak chcą bronić tej aktualnej konstytucji i mówić, że nic nie trzeba zmieniać, to w ramach tej rady też mogą przedstawić swoje
1: Panie
0: argumenty.
1: Panie Misza, kiedy pierwszy raz się zbierze
0: ta rada? Ona została powołana 3 maja, dzień symboliczny, to już myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz. Natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
1: No macie już Ludowca, pan mówi, że może się także zaangażować w stronę rządową. No Ludowiec jest, marszałek Zych.
0: No, moim zdaniem bardzo dobrze. Ja się mogę nie zgadzać z wieloma decyzjami marszałka Zycha, natomiast to jest niezwykle doświadczony parlamentarzysta, marszałek, poseł wieloletni. Na pewno ma dużą wiedzę też z praktyki, jak ta konstytucja była realizowana. No i ma pamięć instytucjonalną, jak to było przed 97 rokiem, bo też odgrywał tam dużą rolę.
1: Ale inny z członków tej rady, pan profesor Piotrowski, mówi wprost, że nie trzeba zmieniać konstytucji, tylko ludzi by trzeba zmieniać. To jest także członek Rady Konstytucyjnej i on na dzień dobry mówi, no przyszedłem do Rady Konstytucyjnej, ale nic zmieniać bym nie zmienił.
0: No i taki głos też jest potrzebny w ramach Rady, w której będzie bronił pan profesor, rozumiem, wielu rozwiązań. Obawiam się, że łatwiej jest zmieniać konstytucję niż ludzi. Natomiast jeśli pan profesor Piotrowski zna taki sposób, jak zmieniać ludzi na lepsze, to jest oczywiście szlachetne zadanie.
1: Inny członek
0: profesor... Kościół od 2000 lat to próbuje, nie zawsze się udaje, z mniejszym lub lepszym skutkiem. Akademia też tworzy lepszych, w sensie uniwersytety, lepszych ludzi, więc profesor... ja się tutaj jakby z celem zgadzam, natomiast nie znam złotego klucza.
1: Profesor Majchrowski dla odmiany twierdzi, że z jednej strony prezydent nawet czasem łamie konstytucję, a z drugiej żadnej zmiany i mówi, żadnej zmiany nie będzie. No, to nie jest najmocniejsza...
0: Ale to, czy nie będzie zmiany, czy będzie, wie pan, to wszystko zależy od aktualnej rzeczywistości politycznej. Jeśli ta debata się na serio rozpocznie, jeśli pojawią się różne koncepcje, Polacy zaczną dyskutować o tym, co w tym systemie im się podoba, co nie, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć, tego nie wiemy, jeśli chodzi o większość sejmową, która jest tutaj konieczna do zmiany. Wiemy na pewno, że za półtora roku ta większość będzie wyglądała już zupełnie inaczej. No na pewno nie będzie wyglądała tak jak dziś, bo to już widać.
1: Bo niektórych podmiotów nie będzie, no to wiemy.
0: Właśnie.
1: Ale kto będzie rządził, to tego nie wiemy. I raczej wiemy, że nikt nie będzie miał większości konstytucyjnej.
0: Tego też jeszcze nie wiemy, to mówi pan, raczej nie wiem. Zobaczymy. Czasami, wie pan, gdyby ktoś w 2002 roku powiedział, że SLD zniknie ze sceny politycznej, też pewnie niewielu by uwierzyło, by było szczytu potęgi. Więc naprawdę, trzeba czekać na moment konstytucyjny. I tu się zgadzam. Natomiast może się tak pojawić okienko możliwości politycznych do przeprowadzenia takiej zmiany, a Polska nie będzie gotowa z żadnym projektem, to nie
1: referendum
0: będzie dobry.
1: To jest dobry pomysł Marcina Mastalerka, żeby przeprowadzić takie referendum przy okazji wyborów najbliższych parlamentarnych?
0: No rozumiem, że pan minister próbuje tutaj jakoś powrócić do dyskusji politycznej z nowymi pomysłami. Sama idea referendum nie jest tylko pomysłem pana ministra, tylko jest zaszyta w polskiej konstytucji po prostu. Więc
1: tak,
0: to nie
1: ale
0: jest
1: pytanie,
0: nic
1: czy prezydent Karol Nawrocki poparłby taki pomysł?
0: Prezydent jest generalnie zwolennikiem tego, aby oddawać decyzje w wielu sprawach narodowi. Będzie na pewno w ramach swojej najbliższych lat i pełnej kadencji proponować różnego rodzaju rozwiązania także. I zapowiadał to w kampanii, że referendum w niektórych sprawach będzie wskazane, więc nie chciałbym się odnosić akurat do tej konkretnej jednej propozycji, bo to wszystko będzie zależało od konstelacji politycznej, ale tak, referendum jest naturalnym narzędziem konstytucyjnym do tego, żeby zbadać, czego Polacy oczekują.
1: To jeszcze pytanie o zmianę. Krzysztof Szczucki proponuje, aby raz do roku prezydent mógł rozwiązać parlament, co miałoby zdopingować parlamentarzystów do bardziej wytrwałej pracy. To dobry pomysł?
0: To jest pomysł pana profesora Szczuckiego i to pokazuje, jak żywa ta debata może być. Takie rozwiązania znajdują się w przestrzeni dyskusji prawniczo-politycznej. To wszystko zależy, jaką przyjmiemy logikę. Jeśli będziemy chcieli jako Polacy większą władzę oddać prezydentom, ktokolwiek by ją nie pełnił, no to rzeczywiście wtedy prezydent powinien mieć narzędzia
1: do... A jest to zgoda na prawicy? Bo chodzą słuchy, że prezes Jarosław Kaczyński nie jest panem.
0: Skończę tylko zdanie. Do dyscyplinowania w tym sensie jakoś parlamentu do pracy, prawda? Więc tutaj silniejsza władza prezydenta. Jeśli zdecydujemy się na ustrój parlamentarno-gabinetowy, no to wtedy parlament i gabinet, czyli rząd miałby mieć silniejszą władzę. Nawet w ramach dzisiejszych większości parlamentarnych są różne koncepcje. Jestem przekonany, poznam też niektórych posłów Platformy, że tam byliby zwolennicy systemu prezydenckiego, ale są oczywiście na pewno Donald Tusk jest systemem kanclerskim zainteresowany.
1: Jest kanclerzem, to znaczy premierem.
0: Mój kolega z Zbigniew Boguski mówi, że jest wicekanclerzem raczej niż kanclerzem.
1: A to już jest złośliwość polityczna.
0: To już proszę pytać pana premiera Tuska, dlaczego się chce ustawiać w takiej roli, nie mnie, który to po prostu nazywa. Więc pewnie Donald Tusk na pewno chciałby być tutaj.
1: A pan?
0: Nie wiem, czy Bundeskanclerem, ale kanclerzem, Ja jestem otwarty na dyskusję. Powiem panu tak, że paręnaście lat temu, jeszcze będąc studentem prawa, raczej się opowiadałem za systemem prezydenckim. Uważałem, że twarda tutaj władza prezydencka i raczej tej myśli się trzymam, ale przez ostatnią dekadę, 10 lat pracy już jako praktyk polityk, widzę też pewne plusy systemu parlamentarno-gabinetowego, może nie kanclerskiego, ale na przykład brytyjski system jest systemem premierowskim.
1: Tak, król, który nie ma wielkiego znaczenia.
0: Nie, ale premier rządzi de facto. De facto rządzi parlament i wybierany przez ten parlament.
1: No ale dlatego, że prezydenta być nie może, bo jest król. Zostawmy króla, bo u nas króla, chyba że pan by chciał króla, jak Grzegorz Braun.
0: Nie, ja nie jestem monarchistą.
1: Dobrze.
0: Ale są też tacy monarchiści. Pamiętam byłego prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, który, mimo że był popierany przez lewicę,
1: ale
0: przez SLD,
1: on nawet jest w Radzie Konstytucyjnej.
0: Był członkiem klubu monarchistyczno-zachowawczego, co pokazuje, że można mieć różne tożsamości polityczne.
1: Politycy PiSu też byli, ale to zostawmy. Nawet jeden z twórców.
0: Chyba był członkiem albo sympatykiem na pewno.
1: Dobrze, ale to zostawmy. Sejf został podpisany. Przegraliście tą sprawę przez Unię Europejską już w tej chwili.
0: A na jaki procent została podpisana? Czy pan redaktor wie?
1: No, ale mówię o tym, że zostało podpisane.
0: Nie,
1: tylko
0: ale czy
1: tym.
0: Wiemy? No to zróbmy
1: przy przybliżeniu też. Wiemy. No,
0: z tego co wiem, nawet ci ludzie, którzy podpisywali tego, nie wiedzą, na jaki procent zaciągnęli zobowiązanie.
1: Twierdzą, że niższy niż pożyczki PiSu w Korei.
0: No to oczywiście, na pewno to jest wszystko lepsze niż to, co robił PiS. Ale to jest polityczny argument, a nie faktyczny. A ja bym chciał wiedzieć, czy przed podpisaniem ci ludzie, którzy się narażają jednak na odpowiedzialność konstytucyjną i prawną, wiedzą, co podpisali. Czy wiemy, pan redaktor, jako...
1: Słyszeliśmy o 3%.
0: No, słyszeliśmy, ale czy wiemy dokładnie, ile tam jest procent? Bo ja tego nie wiem i myślę, że oni też nie wiedzą. Nikt tego nie wie. Ostatnio pani pełnomocnik mówiła, że to się dowiemy, jak podpiszemy.
1: Czy prezydent nie żałuje tej
0: decyzji? Szanowni państwo, czy wy byście podpisali kredyt na zakup mieszkania na przykład, nie wiedząc, jaki jest procent, dopiero jak już podpiszecie... hipoteka
1: tak
0: i tak dalej,
1: podpisuje.
0: I później na koniec się dowiadujecie, że jednak jest tyle, a nie tyle procent.
1: Przypomnę tylko, że są umowy z ruchomym oprocentowaniu.
0: No, panie redaktorze, no ale przynajmniej wie pan, co pan podpisuje.
1: Tutaj też
0: ci ludzie podpisują w ciemno to, co im każą brukselscy biurokraci. To nie jest dobre rozwiązanie. My proponujemy inne rozwiązanie. Cieszę się, że PSL, ten przywołany przez pana PSL...
1: Tak, podjął sejf prezydencki, 0%.
0: No, i okazuje się, że jednak widzą w rządzie potencjał do wykorzystania tych rozwiązań. Więc po co się zadłużać, jak można było wziąć
1: można
0: pieniądze
1: wziąć
0: nasze
1: jedno
0: polskie?
1: I drugie. A to prawda, bo pojawiły się takie głosy, że było już zawarte porozumienie w sprawie nowych członków NBP-u między właśnie Pałacem Prezydenckim a Małym Pałacem.
0: Nic o tym nie wiem, żeby tutaj były jakieś porozumienia, jeśli chodzi o przyszłość NBP-u. Natomiast tu oczywiście
1: prezydent... Bo już go nie ma, miał być, ale podobno się został wywrócony właśnie.
0: Nic o tym nie wiem, żeby było cokolwiek ani ustalane, ani wywracane. Ale tak jak mówię, mogę ja też nie mieć pełnego obrazu, bo się zajmuję troszkę innymi sprawami. Pan może mnie śmiało pytać o sprawy międzynarodowe, tutaj chętnie odpowiadam.
1: Natomiast ostatnie pytanie o test
0: właśnie o takie sprawy dotyczące personaliów. Ja się staram
1: nie
0: interesować tymi sprawami, które mnie bezpośrednio i moje działki nie dotyczą.
1: Panie ministrze, pytanie o prezesa Glapińskiego, który powiedział, że nie ma porozumienia politycznego, więc on kupuje złoto, więc może się okazać, że cały ten sejf 0% pójdzie do piachu, mimo że PSL chce je podjąć.
0: No to, ale to gdyby chciał podjąć PSL, no nie dziwię się ministrowi obrony narodowej, że skoro wie i premier też wie, że są te pieniądze do wykorzystania, no że chce z nich skorzystać. Tylko polityka bierze tutaj górę nad racjonalnością. No niech pan Kosiniak-Kamysz przecież jest nieodzownym członkiem tej koalicji. Niech przekona kogokolwiek w tej swojej koalicji do tego rozwiązania. No. Ma tych partii, tam już możemy wymieniać. No, ma kilka partii w tej koalicji.
1: Przyspoczkowanie się rozmnażają.
0: I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, z tego co wiem.
1: A tak? A co pan wie na ten temat?
0: Znając życie, to tam jeszcze będą dalej pączkować. Za chwilkę tam Polska 2050 już jest tam, zdaje się, rozdrapywana. Sama zresztą pani Pełczyńska o tym mówiła. Ta partia, ona tam się...
1: Zdrowie
0: Centrum. Znów pewnie tam się pokłócą, bo oni to są taka grupa bardzo kłótliwych ludzi. A i w miarę spadku sympatii do tej koalicji, myślę, że kolejne będą się pojawiać inicjatywy. Tak mówi też historia III Rzeczpospolitej. Z reguły tak bywało.
1: Marcin Przydacz, prorok, szef biura.
0: No i nic nie porozmawialiśmy o sprawach międzynarodowych. Panie
1: Rzeczpospolitej, jak nie rozmawialiśmy i o Litwie, i o Stanach Zjednoczonych,
0: dobrze.
1: O Niemczech.
0: Mam nadzieję, że jeszcze dokończymy kiedyś rozmowę.
1: A z całą pewnością. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: No i czas na fakty. Magdalena Wojtoń, Tomasz Waryński, 8:30.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi.
2: Taki alert dostali okoliczni mieszkańcy. RBC przypomina także, żeby w razie konieczności przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.
1: Pożar w lasach na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu.
2: Podczas akcji rozbił się samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W tym wypadku zginął pilot maszyny.
1: Na miejscu od rana jest reporter RMF FM. Połączymy się z nim w faktach o 9:00.
2: W akcji gaśniczej, jak mówiliśmy, uczestniczy śmigłowiec Black Hawk. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się piloci? O tym już po godzinie 8:30 na antenie radia RMF 24 porozmawiamy z ekspertem lotniczym Grzegorzem Brychczyńskim.
1: Na naszej internetowej stacji posłuchacie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
2: Dwa samochody osobowe i bus zderzyły się na drodze numer 32 w Zielonej Górze.
1: Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana.
2: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 9 w Nietulisku Małym, to jest w Świętokrzyskiem.
1: To jest odcinek między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Jedna osoba została ranna.
2: Trasa jest zablokowana, a policja kieruje Was na objazdy.
1: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Kutno.
2: Powodem jest usterka urządzeń sterowania ruchem na odcinku Sochaczew-Bednary.
1: Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona o 30 minut.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Dziś późnym wieczorem dowiemy się, kto zagra z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Czy będzie to PSG, czy Bayern Monachium?
2: My mamy pewność, że w studiu faktów sportowych jest Wojciech Marczyk.
4: Zgadza
2: kto
4: się,
2: ma
4: witam.
2: Przewagę przed tym rewanżowym starciem?
4: O Paryżanie, którzy pierwszy mecz wygrali 5-4, ale rewanż Bayern rozgrywa na własnym stadionie. W pierwszym starciu nie brakowało emocji i wymiany ciosów z obu stron. Dziś wieczorem może być podobnie, ale w Monachium wierzą, że tym razem górą z tego pojedynku wyjdzie Bayern. Na początku sezonu niewielu wierzyło, że w ostatnim meczu u siebie będziemy mieli szansę awansować do finału Ligi Mistrzów. Teraz jesteśmy tutaj, przeżyliśmy wspaniałe chwile, a kibice wierzą, że uda nam się i tym razem uczynić ten moment niezapomnianym. Mówił na przedmeczowej konferencji trener Bayernu Vincent Kompany. Pierwszy gwizdek tego spotkania o 21:00 w Rzymie. Rywalizacje na kortach rozpoczynają dziś nasi reprezentanci. Już o 11:00 swoje mecze pierwszej rundy turnieju WTA mają. Rozpoczną Magdalena Fręch i Magdalinette. Pierwsza z pań zagra z Aleksandrą Jalą z Filipin, a rywalką drugiej będzie Niemka Tatiana Maria. Turniej ATP we włoskiej stolicy rozpoczyna dziś też Hubert Hurkacz, którego pierwszym rywalem będzie Niemiec Janik Hafman. A w siatkarskiej plus lidze możemy dziś poznać mistrza Polski. Bliżej tytułu drugiego z rzędu jest Bogdanka Luglublin, która prowadzi w finałowej rywalizacji do 3 zwycięstw z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2-1, a dziś zagra przed własną publicznością.
5: Finał jest strasznie przewrotny. Chyba nikt nie dawał szans Lublinowi w drugim meczu. Nikt nie mówił, że Lublin tak łatwo wygra w trzecim spotkaniu. Więc tutaj wszystko się może zweryfikować. To jest dyspozycja dnia. Formy się już nie zbuduje.
4: Mówił Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ten mecz o 20:00. Wcześniej czwarte starcie w meczu o brąz Asseco Rysowia 1-2 przegrywa z PGE Projektem Warszawa.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Trwa poranek radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: 21 minut zostało do godziny 9. Jak wiecie doskonale, na Lubelszczyźnie strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów. Kluczowe będzie dla nich wsparcie z powietrza podczas akcji. Samolot Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie spadł na ziemię. Zginął doświadczony pilot. Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, ale przyjrzyjmy się temu, co się wydarzyło podczas tej akcji i jak trudno jest prowadzić z powietrza akcję gaśniczą. O tym będę rozmawiał teraz z naszym gościem, a jest nim znakomity ekspert lotniczy Grzegorz Brechczyński. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się panu.
0: Co możemy powiedzieć o samym wypadku, bo mamy dostępne zdjęcia, pan widział te zdjęcia, zna pan też ten samolot z tego co wiem. Co można powiedzieć o tym wypadku? Słyszymy, że to zawiniły przede wszystkim warunki pogodowe.
1: Proszę pana, ja z reguły przy tego typu sytuacjach mówię, że oczywiście będzie to zbadane przez Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych. Tutaj wchodzi taki plan badawczy tej katastrofy lotniczej, bo to jest rzeczywiście katastrofa lotnicza, bo ona skończyła się skutkiem śmiertelnym i tak to w nomenklaturze lotniczej występuje. Występuje tak zwana triada badawcza. Człowiek, pogoda, maszyna. Wszystkie te trzy elementy będą bardzo dokładnie analizowane przez komisję na podstawie nagrań, które mogą być odtworzone, a które były rozmowy prowadzone z kontrolą ruchu, rozmowa pomiędzy samolotem a dowódcą, który na ziemi zawiadywał czy dowodził akcją gaśniczą. Pogoda, no warunki jakie były, to każdy wie, gorąco, wiatr. Wszystko to było prawdopodobnie, nie ma jednej przyczyny, to jest taki ciąg zdarzeń i to będzie dokładnie zbadane. Ale wracając bardziej precyzyjnie, samolot wystartował pod wieczór, można powiedzieć, tuż przed zachodem słońca, bo zachód słońca w rejonie Biłgoraju wczoraj był około godziny 20, czyli to jeszcze nie było pełna ciemność, więc ten lot mógł być wykonany. Samolot wystartował z Warszawy z pełnym zatankowaniem, czyli 2000 litrów wody, no i trochę paliwa, bo tam jednak godzinny dolot jest, a Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w tym roku nie była uprzejma sobie zamówić czy podpisać umowę z Mielcem, który dysponuje tymi samolotami, jako samolotem i stworzenie dla tego samolotu tak zwanej leśnej bazy przeciwpożarowej, bo stwierdzili, że będzie im to niepotrzebne. W związku z tym samolot został wezwany aż z Warszawy, zresztą nie tylko z Warszawy, bo i z Radomia, i z Piotrkowa Trybunalskiego, więc to jednak bardzo duża odległość, a pożar nie czeka, pożar się rozwija. Ruchy konwekcyjne powietrza przy tej temperaturze powodują to, że oprócz wiatru ten jest wzmagany ruch powietrza, więc samolot jak dolatuje do rejonu pożaru, no musi być bardzo krótko, że tak powiem, trzymany przy uździe jak narowisty koń, bo jednak pogoda ma bardzo znaczący wpływ na pilotowanie samolotu w tak zwanym niestabilnym powietrzu. Tutaj podchodząc do lądowania, prawdopodobnie nie do lądowania, a do zrzutu, bo ten pilot nawet nie wiedział, gdzie by miał wylądować. On by musiał wrócić do Warszawy, żeby się zatankować. I tutaj w tej sytuacji pogoda chyba jest najbardziej podejrzanym czynnikiem, która spowodowała katastrofę tego samolotu. A więc silna turbulencja, silny wiatr, silne ruchy konwekcyjne, pionowe. No wiatr poziomo wieje, a konwekcja idzie do góry, więc tutaj coś poszło nie tak. Być może to była jedna z ważniejszych przyczyn, która spowodowała katastrofę tego samolotu. Bo pilot był zdecydowanie doświadczony, natomiast coś mu przeszkodziło.
0: Panie Grzegorzu, ale wydaje się, że te samoloty są przystosowane do latania w takich warunkach. Czy to jest tylko złudzenie?
1: Oczywiście. To jest samolot, który jest samolotem, niektórzy mówią trudny samolot. Nie, nie ma trudnych samolotów. Samolot to jest samolot. Pilot ma odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, wyszkolenie. On może być tylko po prostu bardzo trudnym samolotem, w tym sensie, no, że jeżeli wlatuje się w takie warunki pogotowe, to trzeba być na to przygotowanym. Ten samolot swoją konstrukcją, duża powierzchnia płata, skrzydeł mówiąc krótko, zabezpieczenie przed ewentualnym jakimś zderzeniem z ziemią jest taka klatka, bo on jest taki garbaty i tak, to ten garb to jest po prostu tak jak w samochodach rajdowych jest klatka bezpieczeństwa, tak ta kabina jest też, która ma chronić pilota. W związku z tym ten samolot jest specjalnie przystosowany do takich trudnych, w związku z tym on jest wymagający w pilotażu, a szczególnie w takich warunkach przy dochodzeniu do zrzutu wody nad pożarem.
0: Pan mu powiedział o tym, że nie było lotniska w pobliżu, że w Mielcu nie było przystosowanego lotniska leśnego. To by zmieniło sytuację?
1: Proszę pana, nie w Mielcu. W Mielcu jest doskonale przystosowane lotnisko. Tylko proszę zobaczyć, Mielec, a Biłgoraj, to jest jednak trochę czasu na dolot, prawda? Te informacje, które przyszły, że zostało dokonane tylko 5 zrzutów wody. No na Boga, 3 samoloty, no tak, ale dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że dromader, jak zrzuci wodę, musi wrócić na lotnisko, a więc musi wrócić ewentualnie do Warszawy, do Piotrkowa Trybunalskiego i nie pamiętam skąd ten trzeci jeszcze był, prawda? Ale to też była pewna odległość.
0: Na czym polega największa trudność z punktu widzenia pilota, z punktu widzenia prowadzenia akcji z powietrza przy gaszeniu pożarów właśnie z wykorzystaniem sił lotniczych?
1: Po pierwsze, wszystkim pilotom zawsze, którzy latają na pożary, mówię, bo sam mam jakieś tam doświadczenie też w tym, nie wolno wlatywać w oś pożaru. Wodę się rzuca po lewej albo po prawej stronie tego jęzora ognia, który się przesuwa z wiatrem do przodu. W tym samolocie jest silnik tłokowy. Zrzut może być, żeby był skuteczny, musi nastąpić z wysokości nie wyższej niż 100 metrów. To jest silnik tłokowy, a silnik tłokowy do swojej właściwej pracy potrzebuje tlenu. A co zabiera tlen? Temperatura, olejki eterycznej, które jeżeli jest pożar wierzchołkowy, to są olejki eteryczne, które zabierają tlen, to jest dym, który zabiera tlen, a więc dla własnego bezpieczeństwa i skuteczności dowódca akcji naziemnej powinien pilotowi powiedzieć: rzuć mi z lewej, rzuć mi z prawej, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Poza tym przy tak małej wysokości, jeżeli się zrzuca bombę taką wodną 2000 litrów, to ten ogień ze ściółki się jeszcze rozgarnia, rozprzestrzenia, który ma tendencję do większego, że tak powiem, pola działania w tym tej suchej ściółce.
0: Panie Grzegorzu, jeszcze jedno pytanie, bo mają się pojawić, czy już są Black Hawki. To jest lepsze narzędzie niż dromadery do gaszenia pożaru?
1: Jest to też narzędzie do gaszenia pożaru. Nie jest ono tak skuteczne jak samolot.
0: A dlaczego nie?
1: Dlatego, że śmigłowiec ma pod sobą podwieszony tak zwany zbiornik Bambi. To jest taka, że tak powiem, kolokwialna nazwa tego zbiornika. No, Black Hawk może do tego swojego Bambi wziąć 3000 litrów wody. Samoloty, śmigłowce, te mniejsze, zabierają po 400 litrów wody. Czyli to jest kropla w morzu, to jest zroszenie, a nie gaszenie. Śmigłowiec ten mały jest bardzo potrzebny przy pożarze, żeby ewentualnie z powietrza poprowadzić jednostki straży pożarnej, które w przecinkach leśnych błądzą czasami, nie wiedzą, gdzie dojechać najskuteczniej. Do tego są między innymi najbardziej przydatne śmigłowce lub samoloty małe patrolowe. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, no to znów ten Black Hawk musi dokonać zawisu nad jakimś zbiornikiem wodnym, a tam nie ma głębokich zbiorników wodnych w rejonie Biłgoraja, bo jest zalew, który jest stosunkowo płytki, więc tutaj od rozwagi i rozeznania pilota, jaki jest stan dna takiego zbiornika, czy tam nie ma jakichś przeszkód, jakichś korzeni, bo przecież on się zanurza i to wyciąga, żeby nie nastąpiło jakieś zahaczenie. Druga opcja, postawienie bardzo dużego zbiornika takiego na wodę, gdzie wozy strażackie wlewają mu tą wodę do tego zbiornika, on wtedy zanurza tego swojego Bambi w tym zbiorniku. Tu jest bezpieczniejsze branie wody niż z takiego zbiornika stojącego typu jeziorko, czy nie daj Boże jakiejkolwiek małej rzeczki. Nawet nasza Wisła nie we wszystkich miejscach nadaje się do podbierania wody. Co innego jest Zalew Zegrzyński, bo tu takie treningi były, ale wiemy, że zalew jest głęboki, tutaj branie tego jest bezpieczne. Natomiast śmigłowiec również nie powinien zrzucać, chociaż może, bo musiałby wtedy być nad zarzewiem ognia, ale powinien to robić w ruchu postępowym do przodu, żeby na większej odległości zwilżyć, zabezpieczyć, a nie bezpośrednio dusić ogień.
0: Bardzo panu dziękuję za te wyjaśnienia, bardzo dziękuję za pański komentarz. Grzegorz Brechczyński, ekspert lotniczy, razem z nami w radiu RMF24. Cały czas informujemy o tym, co się dzieje na Lubelszczyźnie. Przypomnę, strażacy walczą z pożarem lasów, z pożarem, który objął, no jak się przypuszcza, w tej chwili już 250 hektarów. Bardzo dziękujemy, panie Grzegorzu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się oczywiście. Radio RMF24, za 10 minut będą fakty.

0: Radio RMF 24. Za 6 minut z ogoneczkiem będzie godzina 9. O tej godzinie 9 wspominamy w środę 6 maja, bo dzisiaj matur, dzień trzeci. Drugie liceum ogólnokształcące w Gdańsku. Tam jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Maturzyści pewnie już w salach egzaminacyjnych i za chwilę rozpocznie się matura pisemna na poziomie podstawowym z języka obcego. Większość, jak co roku oczywiście, wybiera język angielski.
1: No spokojnie, angielski to już najmniejszy problem, nie?
2: Czy mniej stresu niż w poprzednich dniach?
3: No to na pewno.
1: O wiele mniej stresu, o wiele. No matma to była tragedia, nie? Ale teraz już z górki.
2: Dzisiaj spokojne nastroje, bo matura z angielskiego to powiedzmy, że formalność bardziej. Znaczy to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
4: No to raczej na freestyle'u to będzie. No radość, no że już koniec tak naprawdę, jeśli tylko rozszerzenia, no to już tam, co będzie, to będzie.
5: Szczególnie, że mamy na co dzień też dużo do czynienia z angielskim.
6: Bardzo dobrze, jestem dobrze nastawiona, ponieważ to będzie proste. Najbardziej się stresowałam przez polski, na angielskim to już luzik. No i piszę w sali chyba spoko, bo 202, więc nie powinno być problemu.
2: Coś takiego, co na 100% dzisiaj się pojawi, masz przećwiczone, powtarzałaś sobie?
6: E-mail i list. Best regards na koniec. Jakiś e-mail czy tam właśnie blogu.
2: Nie, ten ostatni egzamin podstawowy, pisemny, to taki krok milowy, czy raczej rozgrzewka?
6: Czy myślę, że te podstawy ogólnie to taka rozgrzewka bardziej przed rozszerzeniem, ale jednak też presja, żeby zdać i potem już nie powtarzać, po prostu podstawę trzeba przejść.
0: Maturzyści i nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy i trzymamy kciuki oczywiście nieustająco. Już najtrudniejsze za wami, jak już matematyka poszła, to już rzeczywiście wszystko wydaje się na dobrej drodze. Na dobrej drodze też jesteśmy do faktów. Za 5 minut będą fakty, a po faktach oczywiście w Radiu RMF 24 wracamy na Lubelszczyznę. Będziemy przyglądać się temu, co się dzieje w tamtejszych lasach. Wiecie o tym doskonale, od wczorajszego popołudnia strażacy walczą z pożarem 250 hektarów lasu. Co jest najtrudniejsze w radzeniu sobie w tej sytuacji? O tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji. Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku szpital zamienił się w płonące piekło. Tragedia w górnej grupie. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF 24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
2: No i czas na fakty, bo godzina 9 na zegarach. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński już na swoich pozycjach. Zaczynajmy.
3: Na Lubelszczyźnie około 300 strażaków nadal walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim.
4: Tam na miejscu jest nasz reporter, połączymy się z nim w faktach.
3: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta uspokaja w RMF FM po słowach premiera.
4: Jego zdaniem nie ma powodów do straszenia wojną.
3: No a czy strach pada na maturzystów?
4: Na pewno nie. Zaczyna się właśnie teraz egzamin z języka obcego.
3: Jeszcze nawet dobę może potrwać walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
4: Gasi go około 300 strażaków, a akcję na miejscu obserwuje reporter RMF FM Dominik Smaga, który jest przy naszym wozie satelitarnym. Dominiku, jak wygląda to gaszenie pożaru?
5: No teraz kluczowe jest zrzucanie wody na płonący las. Do tego używany jest policyjny śmigłowiec Black Hawk. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tutaj na miejscu mówił, że maszyn może być więcej. Ten pożar łatwiej gasić z powietrza niż z ziemi, a trzeba to robić szybko, bo dzisiaj ma wiać dosyć mocny wiatr. Zresztą już czuć, że wieje mocniej niż 3 godziny temu. Teraz ten pożar trzyma się przy gruncie. To jest taka przesuwająca się linia ognia w trudno dostępnym terenie, ale jeżeli będzie wiać mocniej, to ogień znowu może się rozprzestrzenić. Zdławienie tego ognia nie będzie jeszcze końcem akcji. Konieczne będzie później sprawdzenie, czy w spalonym lesie nie ma zarzewi ognia, od których pożar mógłby się odrodzić. Okoliczni mieszkańcy są proszeni o to, żeby nie otwierali okien i w miarę możliwości pozostali w domach. Zagrożenia dla budynków nie ma, ogień jest kilka kilometrów od zabudowań. Józefów, Dominik Smaga.
3: Nie ma sygnałów, żeby straszyć Polaków. Tak Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta, odpowiada na pytanie o niedawną wypowiedź premiera.
4: Wynikało z niej, że wojna może nam grozić w najbliższym czasie.
6: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem.
3: Cała rozmowa z Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta na rmf24.pl.
4: W pobliżu miejscowości Kamień na Litwie trwają ćwiczenia taktyczne Brave Griffin.
3: Biorą w nich udział wojska litewskie, polskie, portugalskie i amerykańskie.
4: Dzisiaj pojawi się tam prezydent Karol Nawrocki. W faktach teraz nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co będzie działo się na poligonie?
7: Dzisiaj zaplanowano m.in. pokaz dynamiczny oraz rozmowy plenarne delegacji z Polski i Litwy. Miejsce ćwiczeń nie jest przypadkowe, to bezpośrednie sąsiedztwo Przesmyku Suwalskiego, strategicznego obszaru łączącego Polskę z krajami bałtyckimi. Głównym ćwiczącym jest litewska brygada piechoty zmotoryzowanej. Ze strony polskiej w manewrach uczestniczy m.in. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. Łącznie to ponad 70 polskich żołnierzy i około 20 jednostek sprzętu wojskowego.
3: Chwila przerwy w tym maratonie maturalnym. Tak o dzisiejszym egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym mówią maturzyści.
4: Ten egzamin właśnie się zaczyna. Z maturzystami w Gdańsku rozmawiał Stanisław Pawłowski.
8: Podstawa to jest pikuś.
9: To będzie proste. Podstawa ogólnie to jest taka rozgrzewka bardziej przed rozszerzeniem.
10: Takie pewniaki na pewno są. Słuchanie, reading, jakiś właśnie prosty writing.
11: A no na spokojnie, angielski to już najmniejszy problem. No,
12: matma to była tragedia, nie? Ale teraz już z górki.
4: A nasz korespondent Bogdan Frymorgan przyjrzał się dwóm zdaniom właśnie w języku Szekspira.
8: To be or not to be, czyli bezokolicznik czasownika posiłkowego połączony z spójnikiem współrzędnym rozłącznym z partykułą przeczącą, która wspólnie z bezokolicznikiem tworzy zaprzeczenie. To proste zdanie w języku angielskim, a zarazem najsłynniejsze, można skomplikować. Język wcale nie musi taki być, a matura z angielskiego, pod warunkiem, że jest się do niej przygotowanym, może być przygodą. Mową Szekspira posługuje się na świecie 1,5 miliarda ludzi. O tym, że jest to przydatne, nie muszę chyba nikogo przekonywać, natomiast ocena z angielskiego może być perłą w koronie maturalnych egzaminów. I jeszcze jedno, keep calm and carry on. O tym powiedzeniu młodzi maturzyści także warto dziś pamiętać.
3: No to zdanie o tym, by zachować spokój, też oczywiście przyda się rodzicom zdających.
4: Pozdrawiamy Was mocno.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mamy w Radiu RMF 24 do godziny 10. Oczywiście będziemy wracać do tego, co się dzieje na Lubelszczyźnie. Kluczowe jest, jak słyszeliście w faktach, gaszenie pożaru z powietrza. O tej akcji, o tego typu akcji będziemy rozmawiać ze specjalistami na naszej antenie już za moment. Będziemy też w Puszczy Solskiej, bo tam pracują strażacy, ale na miejscu są też nasi reporterzy. No i mamy też dla Was propozycję debaty. O tej debacie też powiemy.

0: 9 minut po godzinie 9 radio RMF 24, to jest środa 6 maja, pożar na Lubelszczyźnie płonie, 250 hektarów lasów, ten pożar trwa od wczorajszego popołudnia, walczą z nim strażacy, walczą i z lądu i z powietrza, niezwykle trudna akcja, porozmawiamy teraz o niej z naszym gościem, a jest nim Sławomir Majewski, to jest były naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, który wie jak się gasi takie leśne pożary. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Co jest najtrudniejsze w gaszeniu lasów z pańskiej perspektywy?
1: Pierwsze, panie redaktorze, pozwoli pan, że wyrazy współczucia dla bliskich pana pilota, wyrazy szacunku dla wszystkich zaangażowanych w gaszenie i tego pożaru, i wszystkich innych. Podstawową sprawą jest przy wielkich pożarach lasu, to jest to, że nie można bezpośrednio dojść do linii ognia, do frontu pożaru. Temperatura, zadymienie powoduje, że taki pożar wierzchołkowy można gasić wyłącznie z powietrza. I tu jest ta rola wielka tego systemu, segmentu lotniczej ochrony przeciwpożarowej lasu.
0: W tej chwili widzimy, że zdaje się, że ten pożar wierzchołkowy udało się opanować. W tej chwili ten ogień już nie jest, nie mamy na wierzchołkach drzew. On wydaje się być w tej chwili na poziomie ściółki. To jest lepsza informacja, ale jak długo może potrwać jeszcze dogaszanie tej ściółki? Jak pan sądzi?
1: Tutaj to może trwać w zależności od pogody, bo akurat podejrzewam, że od zachodu idzie strefa zrzenia i deszcze bardzo pomogą strażakom. Natomiast w przypadku długotrwałych suszy dogaszanie

0: Średnio dziennie to jest po kilkadziesiąt, po 30 pożarów. Tylko kilka z nich rocznie przekracza 10 hektarów, a taki wielki zdarza się raz na kilka lat. I dromadery, czy ten cały system funkcjonujący w lasach państwowych opiera się na tym, żeby ogień jak najszybciej wykryć i jak najszybciej zgasić. W przypadku wielkiego pożaru 100 hektarowego czy powyżej 100 hektarowego jeden czy dwa samoloty i śmigłowce nie wystarczą. To musi być skoordynowana akcja dużych sił lotniczych, ciężkich samolotów, których w Polsce niestety nie ma.
1: A to jest tak, że bardziej się przydają samoloty, czy bardziej się przydają śmigłowce w takiej akcji?
0: To zależy od warunków hydrologicznych. W pożarze biebrzańskim jeden śmigłowiec zrobił więcej niż 6 dromaderów razem wziętych przez cały dzień. Jeżeli jest bardzo blisko zasób wody, cieki, jeziora, to śmigłowiec jest dużo lepszy. Natomiast jeżeli jest blisko lotnisko, bo tutaj jest również kwestia czasu operacyjnego, jak daleko samolot musi dolecieć do miejsca pożaru, bo on musi wrócić na lotnisko, tylko na lotnisku może być zatankowany wodą. Jeżeli to lotnisko jest bardzo blisko, wtedy tutaj wydajność samolotu jest większa. Natomiast jeżeli w akcji wejdą policyjne Black Hawki, które mają zbiorniki 3000 litrów, to w istotny sposób poprawią sytuację. No tylko niestety Black Hawki policyjne w tym systemie ochrony przeciwpożarowej pojawiają się bardzo rzadko, bo one są policyjne, one mają inne sprawy. Cykl ich uruchomienia jest po prostu długotrwały.
1: Tutaj wydaje się, że te Black Hawki już w tej chwili są uruchomione. Kluczowa jest, mówi pan, dostępność źródeł wody, tak?
0: Tak, ponieważ tutaj prosta matematyczna zależność, jak szybko przeniesiemy tonę wody z punktu A do punktu B. Czy mamy samolot, który ma 2000 litrów, czy Black Hawka, który ma 3000 litrów, czy mniejszy śmigłowiec, który będzie miał 500-700. Jeżeli długość do lotu a zdarzały się niestety takie przypadki, że pożar wybuchał w takich miejscach, gdzie sieci lądowisk nie i samolot musiał lecieć na przykład kilkadziesiąt kilometrów z lotniska do miejsca pożaru, to wtedy tracił jakikolwiek sens operacyjny.
1: A czy to lasy państwowe decydują o tym, żeby było gotowe lotnisko leśne na przykład, na którym może lądować taki samolot typu dromader?
0: Lasy państwowe są poza tymi Black Hawkami policyjnymi jedynymi dysponentami samolotów i śmigłowców gaśniczych. Państwo, Straż Pożarna w zasadzie poza tymi policyjnymi nie posiada nic. Lasy państwowe czarterują około 40 statków powietrznych na własny koszt, żeby było śmieszniej, płacą od tego jeszcze podatek VAT i one organizują ten cały system tak, żeby zminimalizować tą wielkość pożarów. Tak jak mówiłem, pożary są gaszone w większości w zarodku. Średnia wielkość pożarów w Polsce jest bardzo mała, nie przekracza hektara, natomiast takie wielkie pożary to jest naprawdę ewenement, sporadyczna sprawa.
1: Zastanawia mnie, dlaczego ten dromader, którego użyto do gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie, leciał z Warszawy?
0: Nie odpowiem na to pytanie. On był, stacjonował w bazie warszawskiej. Każda dyrekcja regionalna lasów ma swoją własną bazę sprzętową. Tutaj najprawdopodobniej działały statki powietrzne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Lublina. On był zadysponowany z Warszawy. Nie wiem, jakie było lotnisko operacyjne dromaderów przy tym pożarze. To będzie na pewno przedmiotem analiz. Natomiast z operacyjnego punktu widzenia, jeśli by on miał lecieć z Warszawy, gasić tam pożar i wracać z powrotem na Bemowo do Warszawy, no to byłby po prostu absurd.
1: I jeszcze chciałem pana zapytać, czy zdarzało się tak, że trzeba było oszczędzać i wtedy lasy państwowe jakby rezygnowały z trzymania w gotowości miejscowego lotniska, tylko zakładały, że dromader nie będzie potrzebny?
0: Jeśli były takie oszczędności, to znaczy tak, lasy państwowe czarterują te samoloty za własne, powiedzmy, pieniądze. Nie ma ani jedna pół złotówka z budżetu państwa nie idzie na dromadery, na śmigłowce. W tej chwili koszt jednej godziny lotu około 17 tysięcy złotych netto, plus żeby było śmieszniej, podatek VAT od gaszenia pożarów. i być może były sytuacje takie,

0: że na poziomie przetargu centralnego organizowanego przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych podejmowano decyzję, że w tym roku nie będziemy czarterować 42 samolotów, tylko 38. Natomiast te samoloty, które są wyczarterowane, no muszą być w pełnej sprawności technicznej i nie ma tutaj sytuacji takiej, że w ramach sprawności likwidujemy jakieś lotnisko i zwiększa się dolot. To byłyby sprawy po prostu niedopuszczalne.
1: Czy pana zdaniem ten system, który mamy, jeśli chodzi o lotnicze gaszenie pożarów, jest wystarczający w Polsce?
0: To jest wszystko robione na zasadzie takiej wielkiej, totalnej prowizorki. Te samoloty i śmigłowce nie są jednostką ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu prawa. Jeżeli trzeba będzie robić opryski przeciwko owadom, te samoloty z dyżurów pożarowych są wycofywane przez Brajany na wersję agrolotniczą. Natomiast, tak jak widać było do tej pory, mimo że system jest sterowany, mimo że system działa tak, no nie chcę powiedzieć, że po partyzancku, ale jednak do tej pory działa. Natomiast nie ma planu B, nie ma planu awaryjnego na w przypadku wystąpienia jakichś wielkich, drastycznych pożarów, gdzie ten system lasów okazuje się niewystarczający. Nie mamy w Polsce samolotów, które mogłyby brać po 5-6 tysięcy litrów wody. Były kiedyś takie propozycje składane po pożarze biebrzańskim, no ale przez to, że to są tak sporadyczne sprawy raz na kilka lat, no po prostu uznano, że nie ma sensu się zajmować tymi sprawami, wydawać pieniędzy i zawsze jakoś to będzie.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Razem z nami był Sławomir Majewski, były naczelnik Wydziału Ochrony Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Rozmawialiśmy o funkcjonowaniu systemu gaszenia lotniczego. Przypomnę, trwa walka strażaków z pożarem na Lubelszczyźnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Jeszcze raz trzymam się.

0: 23 minuty po godzinie 9 i mało mówiliśmy o sprawach międzynarodowych, a dużo i ważnych rzeczy się dzieje, jeśli chodzi o chociażby Bliski Wschód, bo Stany Zjednoczone ogłosiły koniec operacji Epicka Furia. Epicka Furia to jest ta operacja w Iranie. Poinformował o tym, uwaga, sekretarz stanu Marco Rubio, a prezydent Donald Trump przekazał taką informację Kongresowi Stanów Zjednoczonych o tej zagadkowej i chyba zaskakującej decyzji i tak zaskakująco też zakomunikowanej. Opowie nasz korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Paweł?
1: Dzień dobry. Jak powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, USA osiągnęły wszystkie cele. Podkreślił, że operacja Epicka Furia została zakończona, teraz jednak Stany Zjednoczone rozpoczęły nową operację. Epicką Furię zastąpił projekt Wolność, który jest całkowicie defensywną operacją, podkreślił Rubio. Skończyliśmy z tą fazą, teraz przeszliśmy do projektu Wolność, powiedział Rubio podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych jest ściśle obronna. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że ogłoszenie końca operacji ofensywnych przeciwko Iranowi ma związek głównie z chęcią uniknięcia zwrócenia się do Kongresu o formalną autoryzację użycia siły. Według uchwały z 1973 roku Biały Dom musi zwrócić się o to po 60 dniach wojny. Mimo to Rubio ocenił, że rezolucja ta jest niekonstytucyjna i prezydent nie musi wypełniać jej przepisów. Z tego ogłoszenia już żartuje irańska propaganda, zadając pytanie, która to już wojna zakończona przez Donalda Trumpa? 13, 14, 15, a może i 20? Pytając z przekąsem. Pytania takie padły także w czasie konferencji prasowej. Marco Rubio podtrzymuje, że Stany Zjednoczone osiągnęły swoje wszystkie cele. Jak ma wyglądać dalsza operacja? Jak mają wyglądać dalsze działania? Rubio odpowiada, to bardzo proste. Nie ma strzelania, chyba że zostaniemy ostrzelani jako pierwsi. Nie atakujemy ich, nie atakujemy, ale jeśli atakują nas, atakują statek, to musimy na to odpowiedzieć, powiedział Rubio. Zaznaczył, że Ameryka podjęła się tego wyzwania dla świata. Nie może się zgodzić na to, by Iran, jak podkreślił, wbrew prawu międzynarodowemu, blokował międzynarodowy szlak morski. Określił irański proceder mianem przestępczego i zaznaczył, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Tu znów komentatorzy przypominają, że cieśnina Ormus była odblokowana, ale została zablokowana w wyniku izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Pawłowi już bardzo dziękujemy. Do faktów w radiu RMF 24. 5 minut.

0: No i czas na fakty. 9.30. Agnieszka Pietrzak razem z nami. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Dzień dobry, zapraszam. Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych ustali przyczynę katastrofy podczas akcji gaśniczej w lasach na Lubelszczyźnie. Przypomnę, wczoraj wieczorem rozbił się dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Zginął pilot maszyny. Dokładnie analizowane będą wszystkie elementy z tak zwanej triady badawczej, czyli człowiek, pogoda, maszyna, wyjaśniał w naszym radiu RMF24 Grzegorz Brychczyński, ekspert lotniczy.
2: Tutaj w tej sytuacji pogoda chyba jest najbardziej podejrzanym czynnikiem, która spowodowała katastrofę tego samolotu. A więc silna turbulencja, silny wiatr, silne ruchy konwekcyjne, pionowe. No wiatr poziomo wieje, a konwekcja idzie do góry. Więc tutaj coś poszło nie tak. Warunki jakie były, to każdy wie. Gorąco, wiatr. Nie ma jednej przyczyny, to jest taki ciąg zdarzeń i to będzie dokładnie zbadane.
1: Grzegorz Brychczyński podkreślał, że pilot, który zginął, był doświadczony. Walka z płomieniami w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, jak informowaliśmy w faktach, może potrwać jeszcze nawet dobę. Kierowcy w Krakowie, jeśli wybieracie się na ulicę Długą w centrum miasta, ostrzegamy, zmieniły się zasady parkowania na jej fragmencie. Swoje auta będą mogli tam zostawić jedynie posiadacze abonamentu mieszkańca sektora A3. Z obserwacji wynika, że głównie przyjezdni najczęściej blokują dość wąską Długą.
3: Jest faktem bezspornym, że rzeczywiście na ulicy Długiej występuje problem w związku z, tak to nazwijmy, locją tej właśnie ulicy i szerokościami, jakie tam są. Występuje problem blokowania tramwajów przez źle zaparkowane samochody.
4: No, powiedzmy to głośno, kierowcy nie do końca potrafią parkować, znaczy parkują krzywo.
3: Tak, no kierowcy, tu może paść jakieś słowo, które każdy może sobie dopisać, parkują krzywo, rzeczywiście i tramwaje nie mogą przejechać. W 2025 roku było bodaj 44 tego typu przypadków na cały rok, więc jest to raczej dość dużo.
1: Zauważa Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem z RMF Max. Zmiana obowiązująca od dziś dotyczy fragmentu ulicy Długiej przy numerach 70 oraz po drugiej stronie 61. Warto sprawdzać oznaczenia na tablicach, by uniknąć mandatu za złe parkowanie i odholowania samochodu. Warto oczywiście słuchać informacyjnego radia. Zostańcie z RMF24. Przypomnę, po 10 u nas debata, czego się uczyć, by w przyszłości mieć pracę. No, na pewno warto znać języki obce. Na maturze dziś trzeci obowiązkowy pisemny egzamin z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów znów wybrało angielski.
5: Taki najprostszy egzamin, myślę, z tych trzech. Nie sprawia jakoś to trudności. Myślę, że angielski teraz jest w sumie wszędzie, więc będzie dobrze.
6: Jest okej.
1: Okej, przekonują białostoccy maturzyści. Stay with us.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za 19 minut będzie godzina 10. Wracamy na Roztocze, bo tam od kilkunastu godzin już trwa walka z ogromnym pożarem lasu. Ten pożar wybuchł we wsi Kozaki, to jest powiat biłgorajski. Początkowo informacje, które mieliśmy od straży, sugerowały, że pożar objął 250 hektarów lasu, ale no właśnie, na miejscu jest nasz wódz satelitarny, jest nasz reporter Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku, raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Dominik, możemy jakoś zweryfikować skalę tego pożaru?
2: No, niestety wiadomo, że są już nowe szacunki dotyczące powierzchni tego pożaru. Dotąd była mowa rzeczywiście o 250 hektarach. Teraz Lasy Państwowe informują już o 300 hektarach, ale to nie musi oznaczać, że aż tyle lasu spłonęło. Te zniszczenia mogą być nieco mniejsze. Przynajmniej można mieć taką nadzieję. Wiadomo też, że akcja nieprędko się zakończy. Możliwe, że dopiero jutro, bo zdławienie ognia to nie koniec. Później trzeba sprawdzić, czy gdzieś się coś nie żarzy, żeby mieć pewność, że pożar nie może się odrodzić.
3: Zdecydowanie musimy jeszcze mówić o, myślę, że nawet kolejnej dobie, a może i nawet trochę dłużej, w zależności od tego, jak ten pożar przedostał się w głąb. Tutaj będziemy wykorzystywać kamery termowizyjne i drony i będziemy przelewać wszystkie te miejsca, gdzie jest podwyższona temperatura, żeby nie doszło do zapłonu wtórnego.
2: Mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W miejscowościach położonych niedaleko miejsca pożaru panuje silne zadymienie. Mieszkańcy są proszeni o to, żeby nie otwierali okien.
3: Pojawił się alert RCB, żeby w miejscach, w których dym się pojawia, po bliskich miejscowościach, najlepiej okien nie otwierać i pozostać w domach. Na ten moment to zagrożenie, tak jak powiedziałem, jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Na miejscu wciąż pracują strażacy, około 300. Pożar gaszony jest z lądu i z powietrza. Sytuację utrudnia nasilający się wiatr, który około południa może osiągać w porywach prędkość nawet 16 metrów na sekundę.
0: Dominik, jeszcze jedno pytanie. Czy my mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że ten pożar się rozszerza, czy w tej chwili on już jest kontrolowany?
2: W tej chwili jest taka linia ognia, to jest kilkaset metrów ognia przesuwającego się po terenie. To nie jest już pożar, który przemieszczałby się, rozprzestrzeniałby się, tak jak jeszcze wczoraj po południu, między wierzchołkami drzew, bo ta sytuacja była o wiele groźniejsza od tej dzisiejszej, kiedy to jest taka linia ognia przesuwająca się po powierzchni terenu, ale to może się zmienić, to niestety może się zmienić. Wszystko zależy od tego, jak będzie wiał wiatr. Strażacy tłumaczyli wczoraj na konferencji prasowej, że nie trzeba nawet silnego wiatru, żeby ogień rozprzestrzeniał się na duże odległości. Powstaje cuk, czyli to gorące powietrze wypycha, unosi płonące elementy w korony drzew i później powstają dodatkowe prądy powietrzne i ten ogień po prostu przenosi się z drzewa na drzewo. Jeżeli będzie wiało mocniej, a niestety ten wiatr się nasila, ten pożar będzie mógł się rozprzestrzeniać.
0: Dominik Smaga, nasz reporter na miejscu. Z naszym wodzem satelitarnym oczywiście na lubelskim Roztoczu, gdzie trwa walka z pożarem już 300 hektarów lasu, jak słyszeliście. Dziękuję Ci bardzo, Dominik. Będziemy do Dominika wracać oczywiście w Faktach RMF FM i również w Radiu RMF 24 po godzinie 10. Debata u nas, za chwilę szczegóły tej debaty. Już teraz gorąco zapraszam w imieniu Tomasza Terlikowskiego.

0: na to wiem.
1: Za 10 minut radio RMF 24, za 10 minut będzie 10. Świat się zmienia w zawrotnym tempie. Oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk. Nowoczesne technologie coraz częściej rzecz jasna też wkraczają w nasze życie. No i jest pytanie, jaki zawód sobie wybrać w czasach sztucznej inteligencji? Jaki kierunek studiów daje szansę na dobrą, na stabilną pracę? Czy zaczyna się już czas taki, kiedy trzeba będzie zmieniać zawód kilka razy w życiu? Będziemy o tym rozmawiać właśnie w debacie w Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski, tuż po godzinie 10. Sylwia Czubkowska, dziennikarka i ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Będą także z Tomkiem rozmawiać Jarosław Królewski, to jest przedsiębiorca, wykładowca akademicki, ekspert do spraw AI i Big Data. Tak, to jest też prezes klubu Wisła Kraków. No i będzie też razem z nami Sebastian Kondracki, czyli ekspert do spraw transformacji cyfrowej, współtwórca Bielika, czyli polskiego modelu AI. Bardzo ciekawie się zapowiada ta debata. Początek oczywiście w faktach. Dalszy ciąg na antenie Radia RMF 24. Gorąco polecamy. Goście są już w naszym studiu. Tomek się przygotowuje. Ja wam bardzo dziękuję, Piotr Salak, za dzisiejsze poranne spotkanie, ale dzisiaj się jeszcze spotkamy o 18:00, popołudniowa rozmowa. Polecam gorąco. Profesor Paweł Machcewicz będzie razem ze mną rozmawiał, ale to po godzinie 18:00. Do godziny 10:00, 8 minut.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need Krillet.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty, bo godzina 10 się zbliża. Są razem z nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynajmy.
1: ...225 punktów karnych ma już Łukasz Mejza.
2: Jak ustalił nasz dziennikarz, na niechlubne konto byłego posła PiS wpłynęły punkty za kolejne złamanie kodeksu.
1: Ogień trawi kolejne hektary lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie.
2: W akcji gaśniczej biorą udział setki strażaków. Na miejscu jest też reporter RMF FM.
1: W cyklu Twoje zdrowie, dziś alergia,
2: która męczy właśnie teraz wielu z nas. Kolejne wykroczenia drogowe byłego posła PiS Łukasza Mejzy.
1: Jak dowiedział się reporter RMF FM, polityk ma dodatkowo odpowiedzieć za czterokrotne używanie telefonu komórkowego podczas kierowania samochodem. To oznacza, że jego konto punktów karnych zwiększa się do 225, 177 za przekroczenie prędkości oraz 48 za telefon.
2: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry. W jaki sposób poseł wpadł?
3: Łukasza Mejzy, rozmawiającego przez telefon za kółkiem, zarejestrowały fotoradary. Urządzenia w sumie zrobiły mu kilkanaście zdjęć, gdy przekraczał dozwoloną prędkość. Na czterech fotografiach widać, jak używa telefonu prowadząc samochód. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego powiadomił o tych wykroczeniach policję. To ta formacja prowadzi postępowania w sprawie ukarania polityka za korzystanie z telefonu podczas jazdy. Chodzi m.in. o jednostki w Lubiczu w Kujawsko-Pomorskim oraz w Turku w Łódzkiem. Jeśli poseł przyjmie mandaty, na jego konto za każde z tych wykroczeń dopisane zostanie po 12 punktów karnych, będzie też musiał zapłacić 4 razy po 500 zł. Jeśli tego nie zrobi, policja zwróci się do Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, aby mógł odpowiedzieć przed sądem.
1: Już 300 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny.
2: W jego gaszenie zaangażowanych jest na miejscu 300 strażaków. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia.
1: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga.
2: Dominiku, w akcji zginął pilot samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj koło wsi Osuchy. Co tam na miejscu się teraz dzieje?
4: Policja informuje, że miejsce katastrofy jest zabezpieczone, że wciąż prowadzone są czynności na tym terenie. Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem lubelskiej policji. Mówi mi, że teren katastrofy podzielono na 5 sektorów. Każdy będzie poddawany oględzinom. Do każdego przypisany będzie osobny prokurator. Jak mówi policja, na miejsce zbliża się już Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Józefów, Dominik Smaga.
5: To także są fakty.
1: Wiosna kojarzy nam się z zielenią, no ale wielu z nas kojarzy się także z katarem i łzawieniem oczu.
2: Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, sezonowa alergia, o której wiele osób przypomina sobie właśnie teraz.
6: Jeżeli mam wrażenie, że mam objawy alergii, to czy to dobry moment, żebym zrobiła testy?
7: To prawdopodobnie uczulenie na pyłek brzozy, bo on teraz jest w wysokim stężeniu. Należałoby udać się do specjalisty alergologa, który włączy odpowiednie leczenie i zaplanuje testy jesienią.
6: Lepiej przeczekać objawy i ten najbardziej natężony czas?
7: Lepiej zrobić testy, kiedy objawy alergii ustąpią, ale nie można przeczekać objawów, bo alergia pyłkowa rozpoczyna się alergicznym nieżytem nosa, ale nieleczona może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej.
1: Ostrzega profesor Ewa Czarnobilska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która już za godzinę będzie odbierać od Was telefony pod numerem 12 200 0010.
2: A z panią profesor rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam więcej praktycznych informacji dla alergików. A czego się uczyć, żeby w przyszłości mieć pracę?
1: No właśnie, jak technologie zmieniają rynek pracy?
2: Już za moment bardzo ciekawa debata w radiu RMF24.
1: Gospodarz Tomasz Terlikowski z nami. Witamy, Tomku.
8: Witam, ja od razu powiem, co są goście, bo gości są niezwykli. Sylwia Czubkowska, dziennikarka pisząca o nowych technologiach. Doktor habilitowany Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Sebastian Kondracki, współtwórca Bielika, polskiego modelu AI, a w Krakowie na łączach Jarosław Królewski, prezes Sunrise. Witam serdecznie. No i zaczynamy.
2: Przestaliśmy się niestety słyszeć, dlatego odsyłamy Was już teraz do radia RMF24 i na naszą stronę internetową. Tam debata na temat tego, jak zmienia się rynek pracy i co robić, żeby w przyszłości tę pracę, no i pieniądze właśnie mieć.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A my zaczynamy naszą rozmowę. Właśnie trwa matura, trzeba powiedzieć zupełnie szczerze. 350, troszkę ponad 350 tysięcy młodych ludzi dziś, moja córka pisze maturę, dziś podstawowy angielski, czyli 2 godziny. Jak będziemy kończyć naszą rozmowę, to oni będą kończyć swoją maturę. Jutro rozszerzony angielski, a pojutrze angielski ci, którzy zdają ustny. Ja zacznę od pytania, bo z danych rozmaitych wynika, że w ciągu kilku najbliższych lat 40% dotychczasowych umiejętności pracowników ulegnie transformacji albo stanie się nieaktualne, i to w ciągu już najbliższych 4 lat. No to pytanie zupełnie podstawowe. Ja może zacznę od Sylwii Czubkowskiej. Czy w ogóle opłaca się studiować teraz? To znaczy, bo hydraulik będzie potrzebny zawsze. AI nie załatwi nam udrożnienia rur. Przynajmniej jeszcze, na razie nie załatwi. Spawacz będzie potrzebny zawsze. A tu się okazuje, bo wśród tych zawodów, które mają wypaść, no może nie całkowicie, ale ulec częściowej transformacji, są prawnicy, urzędnicy, finansiści, programiści, a nawet specjaliści od administracji. Czyli te zawody, które miały być takie pewne w przyszłości, nagle się okazują, to może w ogóle nie iść na studia, tylko zająć się majsterkowaniem.
9: Majsterkowaniem zawsze. Ja muszę powiedzieć, że majsterkowaniem zawsze. Ja nie bez powodu będę majsterkowania broniła. Też przez lata prowadziłam pracownię majsterkową. Uważam, że te kompetencje takie rzemieślniczo-manualne są przydatne w każdych okolicznościach.
8: Nie wypowiadam się, bo ja mam dwie lewe ręce, jedną krótszą.
9: Nieprawda.
8: Jak mówił mój
9: wszystkiego się tu można nauczyć. Właśnie o to chodzi, że to też jest taka kompetencja, która pomaga w kompetencjach tych takich, można powiedzieć, biurkowych. Tak? Znaczy, dokonujemy pewnego płodozmianu, tak jak dzieci się uczy motoryki małej, i to jest niezwykle ważne w procesie edukacyjnym. Tak samo i dorośli. Prace
8: ręczne
9: nie są złe.
8: Ale czy opłaca się pójść te studia?
9: Bardzo się opłaca. Słuchajcie, drodzy maturzyści i nie tylko maturzyści, studiowanie się naprawdę opłaca nie tylko pod kątem przyszłych ewentualnych zysków z pracy zawodowej. Studiowanie to jest więcej niż przygotowanie do pracy. I trochę o tym zapominamy, trochę o tym się nie mówi niestety. Za dużo się mówi o tym, że edukacja jest tylko i wyłącznie przygotowaniem do życia zawodowego i do pracy. Edukacja jest przygotowaniem do życia, będąc dorosłym człowiekiem. Cały ten proces jest tak tworzony i tak został przez ostatnie kilka tysięcy lat de facto dopracowany, byśmy jako dorośli wchodzili coraz bardziej przygotowani do różnych wyzwań. I to nie znaczy, że każdy musi studiować, ale ci, którzy mają ku temu potencjał, mają potrzebę i mają w sobie jakąś taką ochotę, stanowczo powinni, i tym bardziej powinni, że są ludzie na świecie, tacy jak Peter Thiel, którzy namawiają was do tego, żebyście nie studiowali. Przecież Fundacja Thiela daje stypendia za odpuszczenie sobie studiów. I jeszcze to eksperci chwalą. Ale wiecie, po co odpuszczenie studiów? Żeby pójść od razu do pracy do jednej czy drugiej korporacji technologicznej albo do startupu. Owszem, nabyć kompetencji pracowych, owszem, być świetnym ekspertem, ale nie mieć bardzo często szerszej wiedzy, która pozwala swoje umiejętności przełożyć na coś więcej niż tylko zarobek. Niż coś więcej, niż tylko osiągnięcie jakiegoś technicznego celu.
8: To teraz porozmawiamy z ludźmi, którzy zajmują się właśnie wytwarzaniem różnych rzeczy. Sebastian Kondracki, współtwórca Bielika. To w każdym razie, co studiować? Jeżeli studiować, to co? Czy tak naprawdę to wszystko jedno, co studiujemy? Bo tam się uczymy pewnych kompetencji edukacyjnych, a zawodu to i tak się nauczymy, jak pójdziemy do pracy.
10: To znaczy, na pewno transformacja, ta, którą teraz mamy, trochę namiesza na rynku pracy i pojawią się nowe zawody, pojawią się nowe umiejętności, które potrzebujemy. Natomiast wracając w ogóle, czy studiować, to ja rzeczywiście zgadzam się z Sylwią, bo teraz najważniejsze, teraz nawet jak my pracujemy z Bielikiem, czy z innymi potrenujemy modelami, najważniejsze są te miękkie jakby umiejętności, które też na studiach, czyli komunikacja, ale też myślenie krytyczne. To na studiach uczyli nas, przynajmniej na moich, dobrego researchu, źródeł cytowania, żeby wszystko było. To jest też bardzo ważne
8: proszę,
10: teraz.
8: Proszę, co pan studiował?
10: Politechnika Wrocławska, automatyka i robotyka.
8: A, proszę bardzo.
10: Więc tam właśnie uczyłem się nie tylko właśnie tych twardych umiejętności merytorycznych, ale właśnie tych miękkich komunikacji, prezentacji też. I to jest też bardzo ważne, że nie zapominajmy o tym. Jeśli chodzi o w ogóle sztuczną inteligencję, no to rzeczywiście trochę matematyka wraca do, bym powiedział, jak to nazwać w ogóle. To
9: wraca, żeby być królową nauk.
10: Prawdziwą. Dokładnie. Więc to też jest bardzo ważny element. No i też brakuje trochę nam na tych studiach, jak już od razu powiem, w tym w obszarze właśnie technologii, no brakuje tego części praktycznej, bardzo mocnej, więc brakuje nam danych, które na studiach możemy wykorzystywać, bardzo realnych takich przypadków użycia. I to jest też ważne wyzwanie, żeby to dołączyć. Oprócz tych miękkich umiejętności, właśnie te twarde, ale bardzo mocno oparte na danych.
8: Może na chwilę przeniesiemy się do Krakowa. Jarosław Królewski, prezes SENRISE. No właśnie, co studiować w takim razie? No tu słyszeliśmy matematykę. To jest nauka jednak najbardziej teoretyczna z teoretycznych.
10: To znaczy, nie powiedziałbym studiować jeszcze raz tylko matematykę, ale właśnie na tych, bym powiedział, technologicznych kierunkach ta matematyka musi bardzo mocno wybrzmiewać i też przygotowanie wcześniejsze, bo my mówimy o studiach, ale przed studiami też jest jakiś okres, więc też tam właśnie...
8: Przenosimy się do Krakowa.
11: Dzień dobry Państwu. No zdecydowanie żyjemy w niesamowitych czasach, więc przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dzisiaj studiować, jak sprawić, że ta plastyczność mózgu będzie zupełnie na innym poziomie niż była. Natomiast traktujmy to jako wyzwanie, jako coś romantycznie pięknego, bo moim zdaniem te czasy tak naprawdę pięknie się zmieniają. To, co powiedziała Sylwia, studiowanie jest świetnym momentem w życiu, dorastania intelektualnego, ale też takiego, powiedziałbym, po prostu ludzkiego. Natomiast to, co jest proste dzisiaj do odpowiedzi, to fakt, że dzisiaj ten język matematyczny staje się takim nowym alfabetem, ale też chciałbym tutaj bardzo mocno zaznaczyć, ta matematyka nie jest rozumiana w taki sposób, że od każdego będziemy wymagać całkowania lub jakichś bardzo zaawansowanych metod. Mówimy o prostych rzeczach, jakby dzisiaj nauka wraca do logiki i jak pan pewnie wie tutaj z różnych rozmów, które pan prowadzi, ta logika jest obca wielu zawodom, w szczególności w Sejmie jest obca i ta logika formalna jest dzisiaj bardzo ważną rzeczą i ona jest w zasadzie bardzo prosta. Cała informatyka, cała sztuczna inteligencja opiera się na prostych zasadach logicznych i te zasady logiczne programowania tego, jak postępować, jak budować dowolny algorytm, bo ten algorytm nie jest tylko algorytmem maszynowym, ale wszędzie są algorytmy. Algorytm naszego życia, rodziny, pracy, wszystkiego innego. I zgadzam się absolutnie z Sylwią. Musimy odejść od myśli

0: profesora Sebastiana Gajskiego. No dobrze, to przygotowujemy, tak? Rzeczywiście uczniów do tego, żeby oni i studentów, żeby mieli takie wykształcenie, które coś im i taką formację, która coś im da. Bo ja kilka dni temu rozmawiałem z urzędniczką z Benu i ona do mnie mówi, my już mamy studentów, którzy poszli na jakieś studia i myślą sobie, mojego zawodu bardzo szczegółowego, którego się uczę, za chwilę nie będzie.
1: No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba popatrzeć na to, jak technologie wpływają na rynek pracy. I generalnie wpływ technologii na rynek pracy, on sprowadza się do tego, że w dłuższej perspektywie, tylko mówię o perspektywie kilkunastu lat, dojdzie na rynku pracy do polaryzacji kompetencji. Z jednej strony będziemy potrzebowali kompetencji bardzo zaawansowanych i te zawody, te wykształcenia, które dzisiaj oferują, obejmują te zaawansowane kompetencje, czyli umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów, zaawansowane krytyczne myślenie, zaawansowana analiza, zawody zaufania publicznego, czyli startujemy gdzieś od lekarzy i farmaceutów, kończymy na notariuszach, przez sędziów, architektów. Te zawody zostaną. Jeżeli pytamy się, czy warto studiować te kierunki, które przygotowują do tych zawodów, tak, warto, dlatego że te zawody nie znikną. I z powodu tego, że mamy AI, zmianę technologiczną na rynku pracy, te zawody nie znikną, one są bezpieczne, one są okej. Z drugiej strony, co nie zniknie, to o czym mówił pan redaktor, czyli prace manualne, które mają taką specyfikę, że są wykonywane w kontakcie z człowiekiem, na przykład kelnerzy nie zostaną zastąpieni przez AI, nie zostaną zastąpieni przez roboty. Kucharze nie zostaną zastąpieni przez roboty ani przez AI.
0: Hydraulik, tyle robotów kuchennych, że to już trochę...
1: Ale mamy coraz więcej kucharzy i kucharzy na polskim rynku pracy. Jak patrzymy na barometr zawodów, bardzo brakuje. To jest jeden z zawodów deficytowych. I to, o czym mówię, to też widać u nas w barometrze zawodów. Brakuje tych zawodów osób, które wykonują te prace najbardziej zaawansowane i te prace proste, które nie znikną. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy na cały rynek pracy, to te prace zaawansowane i prace proste, to jest gdzieś, może nie margines, ale to jest tak, to nie jest centrum. Tych prac sumarycznie nie jest najwięcej. Najwięcej prac i najwięcej ludzi na rynku pracy to są osoby, które ani nie będą wykonywać tych prac najbardziej zaawansowanych, ani nie będą wykonywać prac prostych. I teraz mamy ten cały środek, to jest większość ludzi, którzy jest aktywnych na rynku pracy i oni stoją przed następującym wyzwaniem. To znaczy, jeżeli mają studiować, jeżeli mają się czegoś uczyć, to nie po to, żeby nabyć jakiś zawód, jakieś kwalifikacje zawodowe, tylko po to, żeby stworzyć sobie pewne struktury poznawcze, pewne umiejętności ogólnointelektualne do tego, żeby po pierwsze umieć uczyć się nowych rzeczy, żeby umieć szukać informacji, żeby umieć szybko nabywać nowych umiejętności i nowej wiedzy, bo większość tych ludzi będzie stała przed wyzwaniem ciągłego uczenia się przez całą swoją aktywność na rynku pracy.
0: Panie ministrze, studia... żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo jak pana słucham, to mam takie wrażenie, jakbym słyszał Arystotelesa, który dawno temu mówił tak, praktyka, no to są oczywiście ważne rzeczy te praktyczne, ale one nie są najważniejsze. Najważniejsze jest poznanie teoretyczne. On oczywiście mówił o fizyce, o filozofii, o ontologii i tak dalej, bo takie były czasy, to znaczy jakby innym językiem się posługiwano. Ale trochę to, co pan mówi, no to jest dokładnie to samo. Zamiast się uczyć szczegółowych rzeczy, no to uczymy się no, królowej nauk, ale też filozofii, ale też na przykład gramatyki historycznej.
1: Nie, uczymy się
0: konkretnego języka, bo to nas rozwija intelektualnie.
1: Z punktu widzenia przeciętnego człowieka, który będzie aktywny na rynku pracy, uczyć się warto, a czego, to szczerze, to ma ograniczone znaczenie. Jeżeli ktoś ma predyspozycję w zakresie nauk ścisłych, niech się uczy nauk ścisłych. Jeżeli ktoś ma predyspozycję w zakresie nauk społecznych czy humanistycznych, niech się tego uczy. Po co? Po to, żeby wytworzyć umiejętności ogólnointelektualne do tego, żeby odnajdywać się na rynku pracy, żeby uzupełniać kwalifikacje, żeby je podwyższać, żeby przechodząc od jednego pracodawcy do drugiego pracodawcy, móc odpowiedzieć na jego zapotrzebowanie. I tak to będzie działało.
0: Sylwia Czubkowska, jeszcze doprecyzuję o jedną rzecz, to padła informacja o kompetencjach zaawansowanych, tylko że do tej pory to ludzie się uczyli tych kompetencji zaawansowanych stopniowo. To znaczy, nie wiem, informatycy wchodzili na rynek i rozwiązywali problemy od drobnych do wielkich. Prawnicy wchodzili na rynek i uczyli się od rozwiązywania drobnych rzeczy. Nawet rzemieślnicy się tak kiedyś uczyli, tak? To znaczy, czy najpierw byli tam,
2: najpierw się jest
0: coś.
2: Stażystą, potem się jest
0: dokładnie.
2: Na praktyce, potem
0: a
2: dopiero
0: potem się
2: zdobywa.
0: Dopiero zostaje mistrzem. W tej chwili cały ten element, na przykład w informatyce, ale nie tylko, ten element stażysty, czyli tych drobnych rzeczy, które się robi, może zrobić AI. Czyli gdzie oni, ci ludzie, mają nabyć tych kompetencji zaawansowanych?
2: Myślę, że to Jarek będzie mógł świetnie opowiedzieć, jak wygląda sytuacja juniorów, bo to jest de facto sytuacja w dużej mierze juniorska, czyli rzeczywiście młodych, stażem i doświadczeniem pracowników na rynku szeroko rozumianym, programistycznym, których kompetencje faktycznie, patrząc na to, jak rozwija się

0: sztuczna inteligencja, szczególnie generatywna sztuczna inteligencja, szczególnie takie modele jak Claude, zaczyna być bardzo trudna. I ta luka, która czasami, wiecie, jak ja widzę komentarze, jakie są w przestrzeni publicznej, też zachwycone czasami komentarze ze środowiska, powiedzmy takiego mocno skoncentrowanego na rozwoju sztucznej inteligencji, że no super, po co tacy ludzie, przyjdzie AI, ona wykona szybciej, taniej, sprawniej, tylko faktycznie pozostanie potem luka kompetencyjna, brak możliwości rozwoju, brak możliwości nie tylko nauki technicznej, ale też właśnie tej współpracy chociażby zespołowej. Nie ma, słuchajcie, żadnego takiego rynku, w którym informatycy pracują sami dla siebie. To nie jest zamknięty system. To są zawsze zadania wykonywane dla kogoś.
1: Się dowcipy o informatykach sugerują, że oni czasem są chcieliby, bardzo skupieni.
0: Ale nie da się tak. To są wykonywane zlecenia, usługi, produkty dla kogoś, na jakieś potrzeby. Jeżeli nie będzie nabytych tych kompetencji, żeby zrozumieć, po co my coś tworzymy, znaczy to będzie zabawa dla zabawy. Więc pod tym kątem ja mam dużo krytycznego myślenia. To znaczy mam takie poczucie, że tutaj jest wpuszczona w rynek bardzo silna narracja, która ma głównie na celu umniejszyć ludziom. Spowodować, że będą się czuli słabsi, gorsi, niewystarczająco szybcy, mądrzy i kompetentni. I efekt będzie, wiecie jaki? Będziemy mogli tak naprawdę od nich jeszcze więcej wymagać, mniej płacić, zmuszać do cięższej de facto pracy, bo gonienia AI, którego się nie da dogonić. Nie ma takiej opcji. No po to jest też tworzona sztuczna inteligencja, że ma być jednak pod wieloma względami, tymi technicznymi, doskonalsza od człowieka. Nie wymaga się od ludzi, żeby chodzili szybciej niż samochody. A teraz nagle pracownikom się mówi, że mają pracować lepiej niż AI. I ta narracja powoduje i już takie rozchwianie psychiczne, też szczególnie wśród młodych pracowników, wśród młodych ludzi, którzy myślą też o przyszłej karierze. No bo po co mam się uczyć, jak nigdy nie będę lepszy? Po co mam pracować, jak nigdy nie będę tak dobry? Osłabia w ogóle no, taką potencjał pracowniczy, potencjalnie rozbija solidarność też zawodową i spowoduje, że zamiast poprawy sytuacji ludzi, no po to robimy technologię, żeby nas odciążać, żeby zdejmować z nas znój pracy, to ludzie stają się słabszym elementem i to jest bardzo niebezpieczna narracja. I dlatego właśnie studiowanie to jest też ten moment, kiedy nabieramy pewności siebie. Zaczynamy rozumieć, po co my jesteśmy na tym świecie, na tym rynku pracy, w naszym zawodzie, w tej specjalności, etc. Że my nie jesteśmy tylko trybikiem.
1: To tutaj, dobrze, tutaj widzę...
2: Tak, ja muszę coś dodać, bo jestem takim, może nie niezręcznej, ale sytuacji dziwnej, bo z jednej strony jestem programistą, dalej czuję się programistą i jestem na tej liście właśnie, którą pan redaktor zacytował tych...
0: Wybrzeż.
2: Tak, dokładnie, do wyginięcia, jak dinozaur.
1: No to nie ja zacytuję, znaczy ja tylko cytuję. Oczywiście. Te dane są twarde.
2: Z drugiej strony tworzymy bielika, czyli coś, co może zastąpić znów według tych wszystkich. Natomiast trzecią jeszcze sytuacją jest, że ja za dnia, bo nocami, bielik jest jako wolontariat rozwijany bono, więc ja nocami go rozwijam, w dzień normalnie wdrażam systemy sztucznej inteligencji, które też mogą właśnie czasami mieć tą zastępowalność. Ale po pierwsze, to producenci dużych modeli językowych bardzo mocno właśnie mówią, te modele was zastąpią, te modele są wspaniałe i tak dalej, i tak dalej. Idziemy taką bardzo technologiczną, jakąś narrację technologiczno-kapitalistyczną, nie wiem jak to nazwać.
0: Dysutopijną taką.
2: Dokładnie.
0: Tak.
2: Z drugiej strony pokazują się badania, że o wiele lepiej w biznesie wdrażać tak zwaną kolaboratywną inteligencję, czyli łączyć sztuczną inteligencję z ludzką, nie zastępować i tworzyć tak zwaną supermoc. I co te badania mówią? Te badania mówią bardzo prosto, że na przykład jeśli zastąpimy tego programistę właśnie tym jakimś zaawansowanym modelem, który będzie kodował, okej, będziemy mieć jakąś automatyzację, koszty nam spadną, ale nie rośnie nam wizerunek firmy, nie rośnie nam lojalność klientów, nie rośnie nam wiele różnych rzeczy, gdzie człowiek ma ten ważny właśnie wkład, bo tak naprawdę tworzenie oprogramowania to nie tylko kodowania, to jest cały proces z sprzedaży, prezentacji i różnych innych rzeczy. Więc ta kolaboratywna inteligencja to też jest odpowiedź, która może nam pokazać, jak współpracować z tą sztuczną inteligencją. Natomiast, żeby tą kolaboratywną wdrażać, to rzeczywiście każdy z nas musi sobie wyznaczyć taką, to się mówi, taką krzywą technologiczną, gdzie ta sztuczna inteligencja jest dobra, gdzie nie, gdzie jest ta supermoc, którą może nam dać. I tu jest problem, że my musimy mieć dostęp do tej sztucznej inteligencji ogólnej. Musi ona być wszędzie, żebyśmy mogli cały czas z nią eksperymentować, testować. Bardzo ważne są te elementy właśnie inteligencji krytycznej, ale też podawania, zadawania pytań, sprawdzania. I to jest właśnie ten ważny element.
1: Przenosimy się do Krakowa. No właśnie, pytanie, co z tą luką kompetencyjną, która się pojawi? No bo musi się pojawić. Ona jest dość oczywista. I czy warto być programistą? To znaczy, bo zakładam, że całkiem niemała grupa maturzystów, abiturientów, którzy w tym roku piszą maturę z rozszerzonej matematyki, myśli o tym, żeby pójść na jakieś studia techniczne, w tym informatykę. Warto?
3: Ja myślę, że warto i prawda jest też taka, że odpowiedzi na te pytania są trochę kwantowe, czyli jesteśmy zarówno zerem, jak i jedynką w tym samym czasie, bo tak naprawdę próbujemy zgadnąć, czym ta przyszłość będzie i czy to jest World Economic Forum, czy coś innego, jakby zawsze zastanawiamy się, co za chwileczkę nadejdzie. Natomiast ja chciałbym wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy, ta metafizyka, przywołanie tutaj Arystotelesa, bardzo ciekawy eksperyment intelektualny, ale również bardzo właściwy. No przykładem jest na przykład szef Palantira, który jest z wykształcenia filozofem, doktorem filozofii, jakby normalnej filozofii i stworzył jedną z najbardziej ulubionych film Sylwii na przykład. Natomiast z mojej perspektywy to, co jest dzisiaj istotne, moi drodzy, to patrzenie na sztuczną inteligencję trochę wiedząc, że ona ma być trochę nieludzka. No my kiedyś popełniliśmy taki artykuł, powiedzieliśmy, że my potrzebujemy nieludzkiej sztucznej inteligencji, bo ona będzie robiła wiele różnych rzeczy, której człowiek na koniec dnia nie będzie robił. To też trzeba doskonale wiedzieć. Natomiast ja jestem pozytywnie nastawiony. Ja bardzo mocno wierzę w ludzi. To jest właśnie taki moment, kiedy ludzie moim zdaniem będą bardziej wyraziści, jeśli chodzi o to, co w przyszłości chcą sobą reprezentować. Ja myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele dobrych rzeczy technologia na świecie zrobiła, jak wiele usunięć, reifikacji człowieka, urzeczowienia człowieka, do których doszło przy okazji. Moim zdaniem, prywatnym zdaniem, branża technologiczna ostatnie 20-30 lat poniosła porażkę w tym społecznym aspekcie swojego funkcjonowania i absolutnie się zgadzam tutaj z Sylwią i jak spotykamy się z prezesami Google, Microsoftu i innych dużych firm, to ja zawsze im mówię wprost, że no słuchajcie, no my brzydko mówiąc sprzedaliśmy tą ideę pięknej, romantycznej informatyki, która miała sprawić, że jakość życia ludzkiego jest lepsza, że wszystko dookoła jest lepsze, świat jest lepszy, no i stało się to bardzo komercyjne, stało się to bardzo, bardzo, że tak powiem, nastawione tylko i wyłącznie na wzrosty na giełdzie. Dzisiaj myślę, że musimy popatrzeć na to w ten sposób, że sztuczna inteligencja jest dla nas szansą robić rzeczy, których wcześniej nie robiliśmy. I to teraz, tak powiem Państwu bardzo szczerze, no dzisiaj te boty, chatboty, agenci, to są również to jest to źródło wiedzy, do której często kiedyś za Pana czasów, jeszcze za moich czasów, po prostu się nie miało dostępu. Dzisiaj tak naprawdę, tak kiedyś pytało się człowieka, który był naszym szefem, jak rozwiązać problem, jak zbudować jakąś funkcję, jak napisać jakiś program, to dzisiaj możemy o to zapytać sztuczną inteligencję i też mieć możliwość i formę nauki. I daje to trochę takiego poczucia, że możemy być w tym temacie wolni. Możemy tak naprawdę z dnia na dzień się przekształcić, jeśli chodzi o naszą wiedzę i umiejętności. Nie pytać się też innych o to, że mamy to zrobić. Więc ja jestem z jednej strony bardzo pozytywnie nastawiony do tego, że człowiek zaczyna decydować o swoim losie, nie tylko koniunkturą rynkową. Nie tylko koniunktura rynkowa ma wpływać na to, w jaki sposób się będzie zachowywał, ale będzie również wolny w paru tematach i dlatego dzisiaj taki słynny jest też powiedzenie one man unicorn, że tak naprawdę można stworzyć firmę w wartości miliarda dolarów, będąc sam ze sobą plus paroma agentami. Oczywiście metafora zhiperbolizowana, natomiast absolutnie w jakiś tam sposób właściwa. Natomiast moim zdaniem to jest trochę tak jakby w takim parku rozgrywki, gdzie odkrywamy ten świat. Być może odkrywamy naturę większych absolutów, jak poznanie Boga, poznanie religii, poznanie jakichś innych tematów, które są istotne dla świata. I moim zdaniem sztuczna inteligencja będzie miała jedną bardzo ważną rolę. Będzie czyścić też trochę świat z takich błędów poznawczych, które widzimy. Bo często jest tak, że ta weryfikowalność hipotez, nawet w naszym naszym życiu publicznym jest słaba. Myślę, że ta inteligencja wbrew pozorom będzie w tym również pomagać i dawać ludziom możliwość zderzania poszczególnych poglądów z tym, co się dzieje.
1: To ja tutaj jako doktor filozofii, zupełnie jak założyciel i szef Palantir, powiem, z mojego doświadczenia wynika, że każdy proces społeczny ma również negatywną, ciemną stronę. A, nie ma procesu społecznego, który nie ma ciemnej strony i nie ma procesu społecznego, na którym ktoś krótkoterminowo, a czasem to znaczy kilka pokoleń, nie traci. Takie procesy nie istnieją i dokładnie tak samo jest z postępem technologicznym czy z postępem informatycznym, bo wiedza to jedno, dezinformacja to drugie, ale to zostawmy na moment dyskusję na temat AI, bo ona jest oczywiście bardzo, bardzo istotna. Natomiast zapytajmy się o tych maturzystów, którzy wchodzą teraz i będą wchodzić za chwilę na rynek studiów i na rynek pracy. Czy oni są rzeczywiście, i to jest pytanie do pana ministra, czy oni są rzeczywiście przygotowani, po pierwsze, żeby na niego wejść, po drugie, czy są świadomi, nie że się dokonuje rewolucja AI, bo tego są świadomi, to doskonale wiedzą i się na to patrzą, ale czy są przygotowani do działania na takim rynku, także takim rynku edukacyjnym, i czy są przygotowani do tego, żeby skutecznie na nim działać?
4: No, 12 lat kształcenia ogólnego przygotowuje bardziej do podjęcia studiów niż do rozpoczęcia aktywności na rynku pracy, i szkoła powszechna, zarówno szkoła podstawowa, jak i liceum, ona co do zasady nie...
1: Wykładowcy mówią, że ona jej nie przygotowuje do podjęcia studiów, to różnie z tym bywa.
4: Ona co do zasady nie jest nakierowana na wyposażenie nikogo w kompetencje zawodowe, takie, które można aktualizować na rynku pracy w określonych zawodach czy branżach. Oczywiście mamy kształcenie branżowe, kształcenie zawodowe, ono jest na takie umiejętności nastawione. Na pewno kształcenie ogólne przydaje pewne kompetencje ogólnointelektualne, nie tylko przydatne w procesie kształcenia, ale też przydatne w różnych pracach, ale to są raczej prace proste. W Polsce aktywność zawodowa osób między 16 a 24 rokiem życia, ona oczywiście z roku na rok rośnie, ale ona jest znacznie niższa niż w Unii Europejskiej. Wynika to po pierwsze z tego, że mamy obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a po drugie, że bardzo dużo osób u nas studiuje, a jednocześnie no, ten rynek pracy jest tak skonstruowany, że nie zawsze sprzyja temu, żeby łączyć pracę, naukę z pracą zawodową, bo chociażby zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w Polsce nie jest zbyt popularne. Ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć dwa słowa o sztucznej inteligencji, bo zainteresowało mnie to, co pani mówiła na temat wyścigu między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Ja myślę, że musimy się nauczyć tego, że takiego wyścigu nie ma. To znaczy są te rzeczy, w których sztuczna inteligencja jest użyteczna, jest nam potrzebna, i są te zadania, które sztuczna inteligencja będzie wykonywać lepiej niż człowiek, i jakby trzeba to przyjąć jako aksjomat, tak jest i tak będzie. Na przykład sztuczna inteligencja zawsze będzie tworzyć lepiej, ładniej i szybciej proste teksty stanowiące odpowiedź na typowe sytuacje. Jest rzeczywiście wiele prac, w szczególności w administracji publicznej i prywatnej, które polega na tworzeniu korespondencji. Czyli przychodzą jakieś typowe pisma, na to się odpowiada w typowy sposób i na tym polega ta cała działalność. Tak, takie prace zostaną wyparte przez sztuczną inteligencję. Człowiek nigdy tego nie zrobi lepiej i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast trzeba myśleć w tych kategoriach, w takich, gdzie człowiek jest lepszy niż sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja nie ma empatii, sztuczna inteligencja nie ma zdrowego rozsądku, sztuczna inteligencja nie myśli krytycznie i sztuczna inteligencja nie rozwiązuje zaawansowanych problemów.
3: Jest
4: i to jest, to jest ten obszar, w którym człowiek...
1: Za chwilę panu się dalszy, najpierw pani Sylwia.
4: To jest ten obszar, w którym kompetencje te, które ma człowiek, w tym w szczególności kompetencje społeczne, one mogą skutecznie rywalizować ze sztuczną inteligencją. I to są też te prace, gdzie zawsze człowiek ze sztuczną inteligencją
1: wygra. Panie ministrze, tylko tutaj dochodzimy do kluczowego pytania, co znaczy lepsze, co znaczy gorsze i z czyjej perspektywy. Bo ja powiem tak, jeśli chodzi o skuteczność działań wojennych, to niestety skuteczność to znaczy likwidacja zamierzonych celów. Sztuczna inteligencja jest niestety dużo skuteczniejsza, bo nie kieruje się empatią, bo nie ma współczucia. Wprawdzie jeszcze mówi się, że potrzebna jest decyzja człowieka, ale te decyzje są podejmowane tak szybko, że one w zasadzie są de facto podejmowane przez sztuczną inteligencję. Więc pytanie, co znaczy lepsza, co znaczy gorsza i czy zawsze empatia z perspektywy na przykład zysku jest lepsza.
0: No właśnie, trzeba też zadać pytanie, co jest tym zyskiem tak naprawdę na koniec. I tu warto się też wsłuchać w słowa ubiegłorocznego noblisty w dziedzinie ekonomii, czyli Terena Czomeglu, który bardzo wyraźnie rozdziela kompetencje, jakie powinny być rozwijane u ludzi, które przynoszą korzyści też finansowe, przynoszą korzyści przedsiębiorstwom, organizacjom, a korzyści wynikające z wdrażania technologii z naciskiem na sztuczną inteligencję. I kiedy pan mówi, że są ładniejsze odpowiedzi, co to znaczy ładniejsze? Kto to ocenia, że one są ładniejsze? Bo my raczej nie powinniśmy sobie zadawać pytanie, do czego, jak sposób wdrażać sztuczną inteligencję, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, chociażby w pracach urzędników, żeby tych może odpowiedzi trzeba było dawać mniej, a nie żeby było ich więcej i były pisane niekoniecznie ładniejszym językiem, tylko no, jeżeli wiemy, jak funkcjonuje generatywna sztuczna inteligencja, jak funkcjonują duże modele językowe, to one no, markują poprawność języka. Czasami hiperpoprawność.
4: Odpowiedziała sobie pani na pytanie, co to znaczy ładniejsze. Wolno od błędów ortograficznych, ale interpunkcyjnych, stylistycznych,
0: znaczy,
4: odpowiadające normie językowej.
0: To nie znaczy, że one są ładniejsze, bo ja się przyznam, że jak ja dostaję takie odpowiedzi, to ja się czuję, jakbym jadła McDonalda. To jest okropne. Okropne.
4: Lubi pani z błędami.
0: Wolę z błędami ludzkimi, niż z takim hipersztucznie poprawnym, celowo rozpychanym też, bo takie mają tendencje duże modele językowe, że rozpychają odpowiedzi językiem. Aha. I znowu pytanie jest, po co my to wdrażamy? Po to, żeby było więcej tego? Czy żebyśmy skrócili na przykład procesy decyzyjne? Żebyśmy ułatwili pewne mechanizmy również w pracy urzędów. Jeżeli my sobie stawiamy odpowiedź, że wolimy, żeby to zastępowało prawo do człowieka, bo nie będzie błędu interpunkcyjnego, albo nie wiem, ortograficznego, to zupełnie to nie jest ten kierunek.
4: To jest kwestia alokacji zasobów, tak? W Polsce?
0: Nie, to jest kwestia do czego my chcemy stosować, do czego używamy technologii.
1: To jest bardzo ciekawa dyskusja, ale poprosiłbym specjalistów
2: o... Ja od razu powiem, że tą dyskusję mogę zakończyć, że prostym promptem systemowym możemy zmienić całkowicie odpowiedź dużego modelu językowego i on może być naprawdę bardzo formalna, biurokratyczna, może być miękka, może być McDonaldowa
4: i może różna. Być z błędami, jak
2: tak,
4: pani
2: więc
4: tutaj
2: wszystko można
4: życzy.
2: Tutaj, no z błędami najtrudniej będzie zrobić, mówiąc szczerze, tą odpowiedź naturalną, to w dużych modelach językowych będzie. Natomiast ja bym coś innego, bo tu też padło, że na przykład brak jej właśnie tej empatii. Różnie to bywa, bo duże modele językowe rzeczywiście czasami mają trochę szerszy horyzont niż nawet pracownicy w dziale reklamacji.
0: Niż lekarze.
2: Lekarze. Ja mam takie, analizowaliśmy maile z jakaś telewizja i był Dzień Dziecka i matka pisała, że wyłączona została telewizja, zapłaciła, ale chciałaby szybko odblokować i tak dalej. No i odpowiedź człowieka była, sorry, procedury 24 godziny, nie ma tutaj Dzień Dziecka czy nie Dzień Dziecka. Duży model językowy odpowiedział krótko, że jednak powinniśmy, żeby markę utrzymać i tak dalej, dać, bo Dzień Dziecka i to był taki prezent i tu całą tą, więc też duże modele językowe, nie mówię już tu o empatii takiej, to bardziej inteligencja emocjonalna, taka bym powiedział, też oparta też na różnych wzorcach, ale
1: nie, to jest
2: czasami...
1: To nie jest ani empatia, ani inteligencja emocjonalna, tylko przeliczenie zysków i strat.
0: Ale,
1: to znaczy,
0: ale wiecie co, mogą być też odczucia empatyczności.
2: Ale wrócę do jednej rzeczy, bo tutaj padło pytanie takie, czy studenci są gotowi na zmianę, na sztuczną inteligencję. Ja bym trochę inaczej pytał pytanie. Czy wykładowcy, czy nauczyciele są gotowi, bo to jest właśnie chyba problem, że czasami ci wykładowcy, nauczyciele odrzucają tą sztuczną inteligencję z różnych powodów, mówiąc, a to pewnie jest do prostych odpowiedzi, więc ja nie zajmę się w tym. Tu jest właśnie ten problem. I na przykład Uniwersytet Śląski, dr Jasia Mercik, historyk i socjolożka, ona szkoli właśnie nauczycieli z historii, jak używać czasem tej dużych modeli językowych, tak? Może do researchu, może czasami do różnych innych rzeczy, ale to jest ważne, że chyba jeszcze szkoły, nauczyciele i wykładowcy nie są przygotowani na to i czasami ci młodzi ludzie
1: lepiej przygotowani. Przenosimy się do Krakowa. No właśnie, jest empatia, nie ma empatii.
3: Znaczy, ja generalnie bardzo nie lubię takich słów, które nie mają twardego też w jakiś tam sposób parametrów. Empatia, jak świadomość, bardzo trudne do opisania i bardzo trudne jest...
1: Ale fundamentalne dla człowieczeństwa.
2: Inteligencja jest
3: trudna
2: do opisania.
3: Ale momencik. Generalnie biorąc, moim zdaniem jest też tak, że no, my bardzo chętnie powiemy, że taki system na przykład czegoś nie ma, nie potrafimy tego dodefiniować. Ja osobiście bardzo nie lubię konstruktu inteligencji emocjonalnej. Moim zdaniem to jest taka figura dziennikarska wymyślona po to, żeby ludzie dążyli do średniości. Ja uważam, że zupełnie dzisiaj inaczej świat wygląda. Dzisiaj wiarą w człowieka powinno być to, że on jest w stanie być twórczy, że jest w stanie coś robić, że jest w stanie brać odpowiedzialność i tym podobne. Ostatnio cywilizacja bardziej nas uczy tego, że jesteśmy obezwładnieni, że wszystko dookoła decyduje, jak się zachowujemy, że wszystko musi być za nas wytłumaczone i tym podobne. A co do samej sztucznej inteligencji, ja też bym jej nie oskarżał o takie tylko i wyłącznie złe rzeczy. Jakby też badania pokazują, że na przykład w Japonii, Chinach, dla wielu ludzi to jest też miejsce, w którym są w stanie porozmawiać o tematach, które ich interesują, o swoich problemach. Dla niektórych, którzy nie potrafią się otworzyć przed psychologami z różnych powodów, bo są zamknięci w sobie, to jest miejsce, gdzie poszukują informacji. Więc to nie jest też tak, że to są tylko i wyłącznie złe rzeczy, które możemy oczekiwać od tych modeli językowych, coraz bardziej zaawansowanych i tym podobne. Pamiętajmy również, że rozwijają się też modele open source'owe, duże językowe, co oznacza, że nie będą też tylko i wyłącznie pod kontrolą komercyjną dużych firm. Ja bardzo liczę, że to będą tacy nasi asystenci życiowi i tak do tego musimy po prostu podchodzić. I z mojej perspektywy ja uważam, że to jest taka dzisiaj bardzo egzystencjalna sprawa, że my jako ludzie musimy po prostu zamanadżować tą sytuacją, żeby być w stanie tak naprawdę w jakiś tam sposób doprowadzić do tego, że ta sztuczna inteligencja będzie akcelerować, będzie sprawiała, że nasze życie po prostu jest lepsze, raczej niż próbować z nią walczyć.
1: No to teraz pytanie do pani Sylwii Czubkowskiej, bo szczerze mówiąc, akurat ja lubię słowa typu świadomość, inteligencja emocjonalna, także dlatego, że one
3: Spróbujmy zdefiniować, czym jest świadomość.
1: To jest dyskusja filozoficzna bardzo długa, tocząca się od tysiącleci i szczerze mówiąc właśnie dlatego istotna, że nie zawsze dająca precyzyjne odpowiedzi, ponieważ nie wszystko, co precyzyjne, sprawdza się w życiu.
0: Ale no bo metoda sokratejska, musimy dyskutować.
1: Musimy rozmawiać, zadawać pytania, nawet jeśli nie znamy na nie odpowiedzi, bo to jest istota edukacji. Ale ja o co innego chciałem się zapytać, o relacje, bo jeżeli zastępuje nam model językowy relacje, no to potrzebne przestają być, wracając do tych zawodów, te wszystkie zawody, które wydawać by się mogły, nie mogą zniknąć. To jest nauczyciel, to jest opiekun dla osoby starszej, to jest nawet niekoniecznie lekarz w znaczeniu ktoś, kto stawia diagnozę, bo często na podstawie danych tą diagnozę może skuteczniej postawić jakiś model językowy, ale jako ktoś, kto towarzyszy w procesie zdrowienia. No jeżeli wszystkiego może zastąpić model sztucznej inteligencji, to masa tych zawodów staje się niepotrzebna, ale co więcej, człowiek staje się uboższy, bo znikają relacje.
0: No dobra, my tutaj dotykamy kilku bardzo ważnych elementów. Ja bym się jeszcze tak odwołała do tego też elementu, w dyskusji, który się pojawił, czyli empatii. To nie jest tak, że modele, które są naprawdę coraz doskonalsze, nie potrafią zachowywać się, czy nie potrafią udzielać odpowiedzi na prompty w sposób empatyczny. I mamy na to dowody.
1: Ja bym powiedział, stwarzają wrażenie empatyczności, a nie są empatyczne.
0: Ale ludzie też mogą. Ludzie mogą tak samo. I słuchajcie, mamy na to dowody, mamy na to badanie. Jest bardzo głośne badanie sprzed 2 lat Uniwersytetu Kalifornijskiego, gdzie właśnie wzięto na tapet lekarzy. Prawdziwym lekarzom i modelowi, to był bodajże ChatGPT, dano 60 powtarzających się pytań na forach, na platformach społecznościowych, pytań dotyczących diagnostyki takich lekarskich, do odpowiedzi. I te odpowiedzi, jeżeli chodzi o poprawność, bo to były dosyć proste też przypadki, no tam one właściwie były 100%. I potem te odpowiedzi dano do oceny pacjentom, żeby ocenili, które są w ich ocenie, w ich odczuciu lepsze. Lepsze w rozumieniu, bardziej empatyczne, krótsze, bardziej przyjemne. Krótsze też jest ważne, bo nadmiar informacji, którą dostaje ewentualnie pacjent, też jest przytłaczający. I poziom empatyczności w odpowiedziach lekarzy to było bodajże około 4%. Oceniono tych odpowiedzi jako takie zwięzłe, empatyczne, przyjemne, zrozumiałe. W przypadku modelu 40-kilka%. Czyli modele potrafią markować taki język, który jest dla nas łatwiejszy. No znamy ten cały też problem sykofancji, tak? Czyli wiecznego pochlebstwa takiego, to słyszymy, nie? Świetne pytanie. Dobrze, że się o to spytałeś. Bardzo ciekawe zagadnienie, etc.
1: Polityka słyszy.
0: Więc to nie jest tak, że człowiek empatyczny, sztuczna inteligencja nieempatyczna i na tym się różnią kompetencje i na tym możemy tutaj wygrywać.
1: Nie, o relacyjność. O relacyjność niż o empatię.
0: I w efekcie to, jaka jest oferta kolejnych modeli, kolejnych chatbotów opartych na sztucznej inteligencji, bardzo sprawnie może markować tą ludzką relacyjność. Co oczywiście, tak jak Jarek mówi, no w wielu przypadkach będzie dla ludzi pomocne, może być pomocne, ale z drugiej strony będzie wtłaczało też ludzi w ucieczkę od prawdziwych, ludzkich, trudnych relacji. Słuchajcie, relacje nie mogą być proste. Jak są proste, to nie są prawdziwe.
1: No, to ja zadam inne brutalne pytanie. Japońskie badania pokazują jeszcze jedną rzecz. Otóż zanim w ogóle pojawiła się sztuczna inteligencja, to pojawiły się sytuacje, w której młodzi mężczyźni, młode kobiety również trochę w mniejszym procencie, nie potrzebują relacji z drugą osobą. Jak nie będzie drugiej osoby...
0: No ale mamy efekt tego w Japonii. Katastrofa demograficzna. Tak. Katastrofa na rynku pracy.
1: Jak nie będzie relacji z drugą osobą, to z chatbotem, żebyśmy nie wiem jak się starali, no nie będzie demograficznego przyrostu.
0: No i tam jest, wiecie, robotyka rozwijająca się, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi, nad starzejącym się społeczeństwem. Wiecie, jak te roboty wyglądają. Znaczy, ja nie wiem, czy bym wolała mieć do przytulania sobie pieska robotycznego albo robota, który mnie podnosi, niż prawdziwego człowieka, który w momencie starzenia się albo choroby jest wsparciem także emocjonalnym. No jest ten rozwój tej technologii, dlatego że no brakuje ludzi. Tylko znowu zadajmy sobie pytanie, czy to jest ta przyszłość, o którą, że tak powiem, walczyliśmy?
2: Tylko założ, my tu cały czas mówimy lekarz albo model. Pomoc lub robot. A czy nie możemy tego połączyć?
0: Oczywiście, że powinno być.
2: Właśnie, ja jak już mam trochę lat, więc już muszę myśleć o niektórych rzeczach. Ja szczerze wolałbym, żeby przebrał mnie robot, prawda? Ale porozmawiać chciałbym z opiekunem czy opiekunką. Więc tu jest bardzo... I tak samo z lekarzem. Świetni są lekarze, którzy diagnozy robią ten, ale interfejs mają taki sobie, więc... Też sobie wyobrażam, że on w klapie ma na przykład mały model, jeszcze taki suwerenny, które dane nie wychodzą poza gabinet i on mówi bardzo skrótowo, a on ten model zamienia i on kontroluje to. Też by było pięknym rozwiązaniem, więc wydaje mi się, że ta kolaboratywna inteligencja, ta współpraca, do nadanie supermocy. Lekarz świetnie leczy i dostaje od dużego modelu wsparcie w tych relacjach, bo czasami ten duży model może mieć większą wiedzę i z psychologii, i z innych rzeczy, a to jest na przykład kardiolog czy onkolog.
1: To przenosimy się do Krakowa, może takie połączenie rozwiązaniem jest czy nie jest? Znaczy, bo ja bym jednak i tej poezji bym bronił i tych wszystkich nieostrych terminów, ale to nie ja jestem tutaj gościem.
3: Nie no, sztuczna inteligencja może być pięknym artystą, poetą, może pisać filozoficzne fraszki i inne rzeczy. Moim zdaniem jedyną szansą, bo już tak naprawdę nam się wydaje, że pewne rzeczy możemy zastopować, nie możemy ich zastopować, po prostu. No, musimy przyznać dzisiaj, że mamy taką jazdę, brzydko mówiąc, bez trzymanki i moim zdaniem już tego nie zastopujemy, więc musimy tak naprawdę się w jakiś tam sposób zaadoptować. Jedną z takich rzeczy, która jest naturalna, to właśnie sprawi, że ta sztuczna inteligencja nie będzie dla nas substytutywna, tylko komplementarna w kontekście tego, co chcemy osiągnąć. I że będzie takim naszym trochę asystentem. Natomiast my mamy dużo większe dzisiaj wyzwania. My dzisiaj dla nas interfejsem, drodzy Państwo, jest tutaj oczywiście ChatGPT, agent, czy jakaś inna forma botu, czy rozmowy. Ale proszę sobie pamiętać, że za chwilę będziemy na takim poziomie, że każdy z nas będzie miał dostęp do takiej samej skomodytyzowanej wiedzy, więc będziemy wiedzieć to samo i wszyscy będą mieć dostęp do każdej informacji na świecie. To rozwali całą certyfikację społeczną i to są realne problemy. Za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której prawdopodobnie pojawią się interfejsy na zasadzie maszyna mózg, gdzie tak naprawdę nie będziemy musieli mieć tego czatu, tylko będziemy patrzeć na Kościół Mariacki i będziemy mieć dodatkowe informacje w głowie, czy to za pomocą urządzenia wewnętrznego, czy zewnętrznego na temat tego Kościoła Mariackiego i jego historii, więc proszę sobie wyobrazić dzisiaj konwersacje na poziomie właśnie filozoficzne, o których teraz powiedzieliśmy, dotyczące świadomości, gdzie nagle pan tutaj, redaktor i ja, mam całą wiedzę na temat każdej literatury dotyczącej tego specyficznego pojęcia, a prawda jest taka, że ludzka wiedza na temat danego danej dziedziny rodzi się z tego, co przeczytamy, co zrozumiemy, co widzimy. Załóżmy, że wszystkie te rzeczy mamy dzisiaj budowane w nasz umysł. Jak tam będziemy się zachowywać, czym będziemy się wówczas wyróżniać, co jest dla nas bardzo ważne. I powiem teraz ważną rzecz, która jest też ciekawa z punktu widzenia takiego antropologicznego. My zawsze podkreślamy ludziom, że oni są wyjątkowi, specjalni i tym podobne. Prawda jest taka, że dzisiaj ta sztuczna inteligencja tak dobrze funkcjonuje, z tego względu, że my jesteśmy bardziej podobni do siebie, niż nam się po prostu wydaje. Mamy podobne potrzeby, mamy podobne marzenia, mamy podobne pragnienia. Jako ludzie jesteśmy bardziej podobni do siebie, niż po prostu nam się wydaje. I teraz prawda jest też taka, że musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć też na pytanie, jak zaprojektować nowe społeczeństwo. I nie unikniemy tego pytania, tak jak rodził się, jak mieliśmy etap komunizmu, mieliśmy etap kapitalizmu. Teraz pytaniem jest, czy będzie na przykład dochód podstawowy. W jaki sposób zapewnimy ludziom rozwój, edukację i tak dalej, i tak dalej.
1: I tutaj do pana ministra oddaję głos, bo ja szczerze mówiąc, jak słucham tego, to mam takie poczucie, jakbym słuchał takiego heglowskiego człowieka, który mówi, jest konieczność dziejowa, po prostu weszło, bez trzymanki, musimy się podporządkować. To tak zwyczajnie nie działa. To znaczy
3: nie musimy właśnie, nie, my musimy być twórczy. Ja jestem absolutnie, żebyśmy się nie podporządkowywali. Natomiast nie zatrzymamy
1: tylko,
3: tego.
1: Chcę tylko powiedzieć, że no, pewne rzeczy możemy skierować w innym kierunku, pewne możemy zatrzymać. Jest prawo, jest państwo. No i pytanie o rolę państwa w tym wszystkim. Państw różnych, bo jedno państwo wobec tych globalnych graczy jest bezsilne bardzo często. Ale pytanie, co możemy zrobić, żeby jednak pewne rzeczy ukierunkować tak, żeby one były bardziej ludzkie niż no ponadludzkie, o tak bym powiedział, czy nieludzkie, nawet nie ponadludzkie, nieludzkie.
4: No to jest wyzwanie dla państwa i dla prawa pracy, bo rzeczywiście ta zmiana technologiczna na rynku pracy, ona bardzo mocno oddziałuje też na sposób wykonywania pracy. Nie mówimy tutaj tylko o tym, że pewne prace znikają, pewne się pojawiają, ale te prace, które są, one są wykonywane w inny sposób niż były wykonywane w przeszłości. Potrzebujemy na to reakcji ustawodawcy. Dobrym przykładem jest dyrektywa o pracy platformowej, która już została przyjęta. Pracujemy w tej chwili w Polsce nad jej wdrożeniem. W ramach pakietu przygotowywanego w 2026 roku przez Komisję Europejską będzie przygotowywana dyrektywa w sprawie zarządzania algorytmicznego w miejscu pracy. I za pomocą tych aktów staramy się odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed pracownikami wykonującymi pracę albo za pomocą platform, albo taką pracę, w której mamy zarządzanie algorytmiczne. Jakie to są wyzwania? Algorytm dzisiaj przy pracy platformowej, czy w ogóle nawet nie za pomocą platform, ale w różnych miejscach, może na przykład decydować o tym, jakie zadania ma przydzielane pracownik, może decydować o tym, jak jest wynagradzany, może oceniać tego pracownika, może go nadzorować, może wydawać mu polecenia. To jest sytuacja, z którą mierzą się pracownicy, którzy pracują przez aplikacje. To jest sytuacja, z którą mierzą się na przykład pracownicy w dużych firm magazynowych, którzy wysyłają różne rzeczy i ich praca polega na tym, że chodzą sobie po tym magazynie, wiemy o jakiej firmie mówimy i ta aplikacja...
1: To jest bardzo łagodne określenie, chodzą sobie.
4: I ta aplikacja ich zadaniuje, ta aplikacja ich ocenia, ta aplikacja nadzoruje ich pracę. To, co widzimy, to jest po pierwsze potrzeba dostępu pracownika do kryteriów, którymi posługuje się aplikacja, którym posługuje się algorytm, czyli w jaki sposób on jest oceniany, w jaki sposób on jest zadaniowany, jak jest nadzorowany, jakie tutaj w rzeczywistości są kryteria, to jest jedna rzecz. Dwa, to jest kwestia zagwarantowania prawa do interwencji ludzkiej, to znaczy, żeby pracownik zawsze mógł powiedzieć, że ta aplikacja, ten algorytm jest nie okej, ta decyzja jest nie w porządku i żeby na koniec był zawsze człowiek, który rozstrzygnie, czy jest okej, czy nie jest okej. To jest kwestia dostępu do innych pracowników, no bo jeżeli pracujemy na przykład przez aplikację, to pracownik kontaktuje się z aplikacją, w ograniczonym stopniu kontaktuje się z innymi pracownikami. To jest istotne dla budowania relacji w pracy, bo miejsce to jest także środowisko społeczne
1: i
4: dla ochrony praw pracowniczych, bo chodzi o to, żeby zagwarantować możliwość zrzeszania się, chodzi o to, żeby zagwarantować możliwość dyskusji o warunkach pracy i tak dalej. To jest niezwykle istotne. Takie mechanizmy mamy w dyrektywie w sprawie pracy platformowej, ale znowu w punkcie wyjścia, kiedy ta dyrektywa była opracowywana, wydawało się, że te problemy są tylko tam, gdzie są platformy. Dzisiaj już wiemy, że zarządzanie algorytmiczne generuje takie same problemy jak praca platformowa i chcemy zrobić na poziomie europejskim kolejny
1: krok.
0: Wydawało się tak, dlatego że kilka firm bardzo mocno tej dyrektywie wybiło zęby na poziomie pracy Unii Europejskiej, bo w pierwotnej wersji ona była znacznie szersza. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, o której powiedział pan, panie ministrze, czyli oderwanie pracownika od relacji z innymi pracownikami. To znaczy, bo my mamy teraz do czynienia z takim zjawiskiem coraz bardziej narastającym takiej atomizacji społecznej, tak? To jest to, co mówił Jarek. No, źle się czujesz w relacjach, możesz rozmawiać z chatbotem, ale on cię nie sprowadzi potem do człowieka, bo będziesz już przygotowany do wygodnej, miłej, sykofontującej relacji z mechanizmem, tak? A my, im bardziej jesteśmy zatomizowani, tym mniejsze mamy jako jednostki, bo no, jednostki są słabe, nie ma co się oszukiwać. My powinniśmy o tym w Polsce wiedzieć. W państwie, które odzyskało tak naprawdę normalne życie dzięki solidarności, czyli dzięki budowaniu relacji międzyludzkich, powinniśmy wiedzieć, że to w grupie tak naprawdę mamy możliwości do tego, żeby faktycznie mieć lepszą pozycję i technologię, żeby działały na naszą korzyść. Pięknie o tym w ogóle muszę zareklamować, pisze Marek Szymaniak w swojej nowej książce W Módce, czyli właśnie o tym, jak wygląda dzisiejsza pozycja pracowników.
1: Rynek pracy, tak.
0: I ludzie, jak wyglądają na tym rynku pracy. Więc odbudowywanie tych relacji, nawet trudnych, bo nigdy nie będą proste, to jest ta szansa, żeby technologie były tutaj też dla pracowników.
1: Relacje są fajne, bo bywają trudne. To znaczy, to właśnie nie ma nic fajnego w samej słodyczy. To znaczy, nawet smak w kuchni trzeba przełamać jakimś innym. Ale to zostawmy na koniec, krótko, bo algorytm czasu jest nieubłagany. Chciałem się zapytać na końcu, każdy z państwa o taką krótką informację. Trzy kierunki, no dla tych, którzy się bardziej interesują ścisłymi przedmiotami społecznymi i humanistycznymi. Co warto, w co warto zainwestować swój czas, swoją radość. Ja oczywiście mogę w swoim imieniu powiedzieć, zawsze polecam filozofię. Ale zupełnie poważnie, wszystko jedno, co byle by wam to dawało fraj. Sylwia Czubkowska.
0: Ja nie będę polecała trzech kierunków, za to odradzę pójście z takimi trendami kierunkowymi. My je przeżywaliśmy, tak, lata 90. wszyscy na ekonomię, wszyscy na zarządzanie, lata zerowe, wszyscy na informatykę, bo to jest koniecznie to. To
1: nie niezmiennie znaczy, wszyscy na prawo.
0: I prawo. To nie znaczy, że to są złe kierunki. One są dobre, ale nie znaczy, że są dobre dla wszystkich. Po
1: Panie
0: prostu.
1: Ministrze, to trzy kierunki.
4: Nie podam trzech kierunków, ale podam kierunki wyboru kierunków. Myślę, że po pierwsze, jeżeli ktoś myśli o wykonywaniu tych zawodów zaufania publicznego, tych zawodów zaawansowanych, no to mamy kierunki, które do tego przygotowują. Medycyna, farmacja, prawo, nigdy nie spadnie potrzeba na te zawody. A jeżeli ktoś nie myśli o takich zawodach, które będą zawsze, to uważam, że warto studiować te kierunki, które dają podstawową, pogłębioną wiedzę w jakiejś dziedzinie. Matematyka, filozofia, biologia, chemia, to jest wiedza, która zawsze się przyda. To są kierunki, które dają zaawansowaną wiedzę, ale też zaawansowane umiejętności intelektualne w tym obszarze. To zawsze warto studiować.
1: Sebastian Kodracki, współtwórca Bielika, tak?
5: Ja cały czas chyba będę jednak ta komunikacja i te miękkie wszystkie, więc te obszary też, te studia, które mają takie możliwości też, które też mają dużo jakichś nie tylko wykładów, ale też cały element takich, bym powiedział, praktycznych, jakichś hackatonów, prac takich poza już zajęciami. To jest bardzo ważne teraz, że gdzieś organizują jakieś meetupy, konferencje i inne rzeczy. To jest ważne właśnie w tym studiu, czyli to, co chyba Sylwia na początku powiedziała, że nie tylko sam proces uczenia, ale też takiego przygotowania do rzeczy.
1: I Jarosław Królewski, prezes Synrajsta. A pan co by polecił?
3: Matematyka, statystyka, logika, w tym nauki społeczne stosowane.
1: Dobrze.
0: Jeszcze na koniec jedną rzecz. I imprezujcie. Naprawdę imprezujcie, bawcie się. To nie tylko praca w życiu. Imprezowanie jest super ważne.
3: No i demografia się poprawi.
1: Tak?
3: Demografia się poprawi z tym, co
0: sobie
1: myślisz. Oczywiście. Będą imprezować, absolutnie. To jest ważna sprawa. Ja też zachęcam. Matura jest ważna, ale pamiętajcie, na maturze się świat nie kończy i nikt, jak już się dostaniecie na studia, nikt nigdy nie zapyta was o waszą maturę. Przynajmniej o mnie nikt nigdy nie pyta. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Sylwia Czubkowska, dziennikarka pisząca o nowych technologiach, doktor habilitowany Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki
4: dziękuję
1: społecznej.
4: Dziękuję bardzo.
1: Sebastian Kondracki, współtwórca Bielika, polskiego modelu AI, i Jarosław Królewski, prezes Synrajs. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF 24. Tu cywile mają wstęp.
1: I znowu wyszła ze mnie naiwność wojskowego. Do głowy by mi nie przyszło, że ktoś o zdrowych zmysłach może nie chcieć wziąć 44 miliardów euro na polskie bezpieczeństwo.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Ewa Kwaśne w studiu Faktów. Dzień dobry, Ewo.
1: Jestem, dzień dobry, witam i zapraszam.
0: No i my słuchamy. Fakty w RMF FM o 11.
1: Ta sprawa wstrząsnęła całą Polską. Za pół godziny poznamy wyrok w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski pozostanie w prezydenckiej Radzie Nowych Mediów, dowiedział się reporter RMF FM. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie, alergie, a w faktach kulturalnych Rolling Stonesi, którzy wrócą z nowym albumem. Za pół godziny Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda wyrok w głośnej i wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem odpowiada Dawid B., ojczym chłopca. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 3 lata temu. Przed częstochowskim sądem jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Anna Kropaczek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, oskarżonych i pokrzywdzonych w tej sprawie jest jednak więcej.
2: Tak, matka Kamila oskarżona jest m.in. o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa, bo pozostawiła dziecko w stanie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia. Ojczym Dawid B. polewał Kamila wrzątkiem, bił, sadzał na rozgrzanym piecu. Chłopiec m.in. z poparzeniami 25% powierzchni ciała zmarł w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie. Dawid B. oskarżony jest również o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi dziećmi, nad swoim synem oraz pasierbami. Na ławie oskarżonych zasiedli też krewni matki Kamila za udzielenie pomocy chłopcu, mimo że mieszkali razem. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
1: Z naszą reporterką połączymy się w kolejnych faktach RMF FM. Kontrowersyjny youtuber Paweł Swinarski nie odejdzie z prezydenckiej Rady Nowych Mediów, dowiedział się reporter RMF FM. Swinarski jest posądzany o szerzenie rosyjskiej dezinformacji. Influencer dzień po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę we wrześniu zeszłego roku sugerował, że mogły one nadlecieć z Ukrainy i stwierdził, że mogła to być prowokacja, aby wciągnąć nas do wojny. Na linii Jakub Rybski. Dzień dobry. Jakubie, dlaczego youtuber ostatecznie zostanie w Radzie?
3: Mój rozmówca z Pałacu Prezydenckiego podkreśla, że wypowiedzi Swinarskiego o dronach są traktowane wyłącznie jako błąd, który mógł przytrafić się każdemu. Z drugiej strony, jak usłyszałem, nie każdy w Pałacu Prezydenckim był zadowolony z powołania youtubera do Rady Nowych Mediów, ale była to decyzja ministra Adama Andruszkiewicza, którą zaakceptował Karol Nawrocki. Polityk z otoczenia prezydenta, z którym rozmawiałem, podkreśla ponadto, że Pałac nie chciał ulegać presji mediów i opinii publicznej. Przypomnę, że w 2015 roku Paweł Swinarski został zatrzymany przez policję za uprawianie marihuany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
1: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. W 12 z 16 krajów związkowych Niemiec trwają od rana przeszukania u osób podejrzewanych o działalność neonazistowską. Na celowniku służb znalazła się m.in. młodzieżowa organizacja Jung und Stark, czyli Młodzi i Silni, licząca do kilkuset członków. Z kolei liczbę zwolenników Deutsche Jugend voran, czyli niemiecka młodzieży naprzód, szacuje się na ponad setkę. Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich sprzeciwił się, aby statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, zawinął na archipelag. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób na pokładzie luksusowej holenderskiej jednostki MV Hondius, która około 3 tygodni temu wypłynęła z Argentyny ze 150 osobami na pokładzie. Hantawirus przenosi się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi.
4: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: O alergii i alergikach dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Specjaliści podkreślają, że alergie sezonowe w tym roku są szczególnie agresywne.
5: Przynajmniej porównując do poprzednich lat, na pewno do poprzedniego roku, to ten sezon był bardziej dolegliwy, jeśli chodzi o drzewa. Trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo to nie da się przełożyć, że podobna sytuacja będzie dotyczyła pyłku traw. Po prostu mieliśmy dosyć długo zimę. I kiedy już to pylenie się zaczęło, to zaczęło się, tak można powiedzieć, na pełnym gazie.
6: Czy może być tak, że ktoś do tej pory nie odczuwał objawów alergii? Czy ta alergia może się pojawić nawet u dorosłej osoby?
5: Alergia może rozwinąć się w każdym momencie życia, więc nie ma tu żadnej granicy. Ja osobiście znam pacjentów, którzy rozpoczęli prezentowanie objawów po 70 roku życia.
1: Tłumaczył dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24. A już od teraz na Wasze pytania czeka alergolog, profesor Ewa Czarnobilska. Jeśli właśnie męczy Was, nie wiem, katar, łzawią Wam oczy, na pewno warto skorzystać z rad naszej ekspertki. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Rolling Stonesi wrócą z nowym albumem. Od tej informacji zaczną się fakty kulturalne RMF FM. Zapraszam, tak, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
7: Cię, Kasiu. Dzień dobry. Języki obce. Taki jest tytuł płyty. Premiera 10 lipca i to jest 25. krążek do Rolling Stones. Weterani rocka są w doskonałej formie. Nagrali teraz 14 utworów. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponownie połączyli siły. Wykorzystali też nagrania zmarłego Charlie'ego Wattsa. Single In The Stars właśnie trafił do serwisów streamingowych. Materiał na Foreign Tank został nagrany w niecały miesiąc w Londynie. Biały Lotos, Emily w Paryżu, Yellowstone czy Duna Proroctwo. W sobotę 16 maja w Krakowie w Tauron Arenie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej będzie gala seriali. I jak zapowiada Anna Lach, menadżerka FMF-u, będą niespodzianki.
8: Nie sposób zliczyć, ile tych niespodzianek będzie. Na przykład z takich ciekawostek Mick Giacchino potrzebuje, żebyśmy mu zbudowali zestaw perkusyjny z koszy na śmieci. I to właśnie będziemy budować,
7: by mogła wybrzmieć muzyka z serialu Pingwin. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic. Ponad 40 lat w branży. 2 Oscary, 3 Złote Globy, dwukrotny tytuł najseksowniejszego mężczyzny świata. Aktor, reżyser i filantrop George Clooney ma dziś 65. urodziny. I niezmiennie pozostaje ulubieńcem publiczności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24 po burzliwej dyskusji na temat przyszłości rynku pracy, maturzystów i sztucznej inteligencji. Nadszedł czas na zwyczajne przedpołudniowe spotkanie. Zaczniemy od rozmowy na temat pożarów, które dzieją się w biłgorajskim nadleśnictwie Józefów. Naszym gościem będzie Karol Wiler, specjalista od pożarnictwa.

0: w Radiu RMF 24. Wracamy teraz do niezwykle trudnej akcji strażaków i leśników na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów. Ogień zajął tam, przypomnijmy, 250 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader i zginął pilot maszyny. Dziś do działań znów zostały zaangażowane śmigłowce. Naszym gościem jest Karol Wiler, były naczelnik Wydziału Ochrony Przeciwpożarowej, autor podręczników o bezpieczeństwie lasów i akcjach gaśniczych. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jak trudna jest ta akcja prowadzona na Lubelszczyźnie? Czy to jest jakaś specyficznie trudna akcja?
1: Ja myślę, że no standardowo takie już bywały i one się zdarzają w okresie suszy na froncie atmosferycznym, kiedy po prostu nie trzyma swoich systemów wiatr, bo decydujący był wiatr na pewno i on decyduje w naszych warunkach o rozwoju pożaru i pora dnia, o której się zaczyna, do której się go utrzyma.
0: A co jest największym wyzwaniem w takiej sytuacji i co największą przeszkodą przy gaszeniu ognia?
1: No, co jest największą przeszkodą? Ano wiatr, a szczególnie zmieniający kierunki, bo żeby zorientować się w jego położeniu oraz jakie tendencje ma, no to kierujący działaniem musi mieć taką prognozę. No prawda, my mamy w kraju wspaniałą i prognozę zagrożenia pożarowego i matematyczny model rozwoju pożaru. Ja myślę, że z tych narzędzi skorzystano. Ale no nie jest oczywiście taką... No zasada była taka,

0: No oczywiście nie, dlatego że promieniowanie cieplne pożaru zaraz jest, no każda, od pożaru pokrywy gleby po powierzchołkowy, no promienie cieplne nie pozwoli nawet na działania, a nawet przy pożarze wierzchołkowym, no byłoby niebezpieczne, żeby wprowadzać pojazdy. Można jedynie od tyłu pożaru po prostu z boku troszkę gasić, ale do tego trzeba mieć odpowiednie samochody typu Star 266, no i dobrze przygotowano do tego załogę, że potrafiła to robić i wie, kiedy rezygnować z działań.
1: Podczas briefingu porannego dowódcy akcji mówili, że mają nadzieję, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Czyli takie pożary jak ten, to tak naprawdę skutecznie można opanować tylko z powietrza, czy są też inne metody?
0: No ale mi pan zadał pytanie. Ja jestem po prostu, lotnictwo nie wygrywa wojen. Pierwsza podstawowa sprawa przy pożarach terenu, czyli pożarach odkrytych, tak zwanych otwartych, jest opanowanie w pierwszej kolejności spalania płomieniowego. A do ograniczenia spalania płomieniowego w takich naszych warunkach Polski jest noc najlepsza, żeby utrzymać spalanie płomieniowe. Później można rozpoznać kamerą na podczerwień czy dronami, gdzie mam zarzewie ognia i tam po prostu użyć już wody. Oczywiście wody w małych ilościach, bo obciążenie ogniowe nie jest takie duże w lesie i nie trzeba używać rozrzutnie wody. No, każdy litr wody jest prawie na wagę złota przy gaszeniu pożarów lasu, a szczególnie obwodnicy.
1: No bo
0: dlatego no wracając do tego, no wróciła sprawa wreszcie w kraju, z czego się bardzo cieszę już, że powołano GFF-y na wzór Europy, czyli mamy już powoli piechotę do likwidacji i do pomocy pożarów odkrytych, czyli otwartych terenu. To nie tylko o lesie mówimy, ale jeszcze została jedna ważna sprawa. Prawo użycia ognia. Ognia, które jest najtańszym metodą ograniczenia rozwoju pożaru.
1: Znaczy, gasimy ogień ogniem? Czy ja dobrze rozumiem?
0: Ograniczamy rozwój. Skracamy linię, prostujemy. I do tego jest właśnie noc, ale do tego przygotowano odpowiednia zespół ludzi, no i posiadający narzędzia i sprzęt do tego.
1: Ja jeszcze na chwilę wrócę do tych samolotów w związku z tego lotnictwa, w związku ze śmiercią jednego z pilotów. Co jest zagrożeniem dla pilotów i dla samolotów w takiej sytuacji, o jakiej mówimy, czyli takiego pożaru lasu ogromnego?
0: No, kwestia lotnictwa to w ogóle jest oddzielnym tematem, jeśli chodzi o pożary terenu. Jest to bardzo droga instytucja. Po drugie, w dzisiejszych czasach kwestia sieci lądowisk, zaopatrzenia w paliwo, przepisy o to, gdzie po paliwo ma lecieć. Teraz tak, jeśli ten samolot leciał, moim zdaniem, z Warszawy, to przecież ten pilot musiał mieć paliwo na powrót. Nie licząc na... I to taktyczne użycie samolotu jest no, wątpliwe, jeśli nie ma odpowiedniej sieci lądowisk operacyjnych, z których można pobierać wodę, albo dolot do najbliższej bazy, gdzie dostanie paliwo, na przykład, no nie wiem, komercyjnie od innej firmy. No, to są sprawy do załatwienia jeszcze. Nie, te są nierozstrzygnięte jeszcze, moim zdaniem.
1: A czy mamy w ogóle wystarczającą flotę samolotów? Czy lasy państwowe mają wystarczającą flotę samolotów?
0: To nie do mnie pytanie. To może inaczej, do historii wrócę. W 83 roku, to było bardzo, bardzo dawno, 40 parę lat temu, tutaj w Zielonej Górze, z Ośrodkiem Badawczym Rozwoju Zmielca, wdrożyliśmy dromadera do gaszenia pożaru. Zasady użycia dromaderów do gaszenia tutaj wypracowano, tu stąd nie wychodzi instrukcja. Pojedyncze latanie jest w ogóle bez sensu, bo to jest w moim takim przekonaniu takie plucie do pieca hutniczego. To znaczy w tego typu pożarach większych, bo nie mówię, jeśli samolot jest na patrolowo-gaśniczym locie, ma tam 500 litrów wody, na przykład trafi na pożar pół ara, no dobrze, w porządku, ale nie do takich akcji. Takie akcje musi być zorganizowany system użycia lotnictwa, koncentracja, tak jak to zrobiliśmy w Kuźni Raciborskiej pod koniec.
1: Rozumiem. Pięknie dziękuję. Karol Wider, specjalista, autor podręczników o bezpieczeństwie lasów i akcjach gaśniczych.
0: Czas je zaktualizować. Dobrego życzę.
1: Dziękuję.

Państwa rozmowę. A w Radiu RMF 24 już za moment zajmiemy się żołnierzami amerykańskimi i wypowiedziami Radosława Sikorskiego na temat ich potrzeby w Europie. Słuchajcie Radia RMF 24. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. My teraz wracamy do programu SAFE. Do Polski po podpisaniu umowy SAFE trafią olbrzymie pieniądze. Musimy dać polskiemu wojsku to, co najlepsze, co najskuteczniej odstraszy wrogów, których mamy za wschodnią granicą, mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Minister mówił też o obecności amerykańskich żołnierzy w Europie.
1: W polskim interesie jest, żeby amerykańskich żołnierzy w Europie było jak najwięcej, a najlepiej w Polsce. My konsekwentnie, kolejne rządy od wielu, wielu lat, przypominam, kiedyś mi zarzucano, że się domagałem dwóch ciężkich brygad, a dzisiaj mamy 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, czyli równowartość dwóch ciężkich brygad. My nie wnikamy w to, skąd ci amerykańscy żołnierze mieliby przybyć. W Polsce będą mile widziani i umowa o statusie wojsk jest, uważamy, konkurencyjna dla Stanów Zjednoczonych, bo wspieramy ten pobyt sumą 15 tysięcy dolarów na żołnierza. Więc zapraszamy ich tu, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, 250 kilometrów stąd.
0: Powiedział Radosław Sikorski. Minister dodał, że według jego wiedzy fundusze z UE dla Ukrainy blokowane wcześniej z powodu stanowiska Węgier zostały już odblokowane, podobnie jak pieniądze dla krajów, które dostarczały Ukrainie sprzęt wojskowy. Chodzi w tym także o Polskę, a w naszym przypadku chodzi o 2 miliardy złotych. A w Radio RMF 24 za 4 minuty najnowsze fakty RMF FM. A po faktach powiemy o Świnoujściu. Zostańcie z nami.

0: Jest 11.30, jest Agnieszka Pietrzak i są najnowsze fakty.
1: Za pół godziny w samo południe zbierze się sztab kryzysowy w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Akcja gaśnicza w tym regionie trwa od wczorajszego popołudnia, co relacjonują nasi dziennikarze w faktach, co komentujemy w Radiu RMF24. Sztab kryzysowy z udziałem premiera z szefami służb odbędzie się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie. Ostrzegamy kierowców, są problemy na obwodnicy Trójmiasta, między węzłami Kowale, Rusocin, niedaleko węzła Gdańsk Południe. Po kolizji samochodu osobowego z ciężarowym zablokowany jest pas jezdni łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. W Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ważne przypomnienie ma Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.
2: Cały czas aktualne pozostaje hasło partnerstwa na drodze, które odnosi się do wszystkich uczestników.
1: Tylko w ubiegłym roku w stolicy zanotowano ponad 800 wypadków i około 20 tysięcy stłuczek. Zasadę ograniczonego zaufania też warto stosować. Warto iść na studia, przekonywali maturzystów goście naszej internetowej debaty w Radiu RMF24, czego się uczyć, by w przyszłości mieć pracę. Prowadzący Tomasz Terlikowski poprosił o wskazanie trzech atrakcyjnych praktycznie kierunków.
3: Matematyka, statystyka, logika, w tym nauki społeczne stosowane.
4: Nie podam trzech kierunków, ale podam kierunki wyboru kierunków. Myślę, że po pierwsze, jeżeli ktoś myśli o wykonywaniu tych zawodów zaufania publicznego, tych zawodów zaawansowanych, no to mamy kierunki, które do tego przygotowują. Medycyna, farmacja, prawo, nigdy nie spadnie potrzeba na te zawody. A jeżeli ktoś nie myśli o takich zawodach, które będą zawsze, to uważam, że warto studiować te kierunki, które dają podstawową, pogłębioną wiedzę w jakiejś dziedzinie. Matematyka, filozofia, biologia, chemia, to jest wiedza, która zawsze się przyda.
5: I imprezujcie. Naprawdę imprezujcie, bawcie się. To nie tylko praca w życiu.
3: Demografia się poprawi z tym, co
5: sygnał. Oczywiście.
1: Do imprezowania namawia Sylwia Czubkowska, dziennikarka, ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii. A wcześniej swoje kierunki kierunków wskazywał Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a matematykę, statystykę i logikę polecał Jarosław Królewski, przedsiębiorca i ekspert nowych technologii, dostrzegający również demograficzne plusy imprezowania.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Świnoujścia, gdzie no jest problem, bo jest dalece niepewna przeszłość miejskich promów w tym mieście. Część z nich jest w kiepskim stanie, a niektórych miasto chce się pozbyć. Sprawie przyjrzała się Anna Połamar. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, czy te promy dzisiaj, skoro wybudowany został tunel pod Świną, są w ogóle jeszcze potrzebne?
1: Tak, są potrzebne. No przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Od kilku lat ten tunel pod Świną to była bardzo ważna dla Świnoujścia inwestycja. To jest główne połączenie między wyspami Uznam i Wolin, ale te miejskie promy wcześniej to była jedyna możliwość przeprawiania się na drugą stronę. No teraz wygląda to nieco inaczej. Te promy nie są aż tak potrzebne, ale to nie znaczy, że mogą zupełnie zniknąć. W jakich sytuacjach one są niezbędne w Świnoujściu, wyjaśniał mi Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego.
2: Dziś te promy mają już swoje lata. Tunel pod Świną na razie nam się sprawdza. Mamy remonty, mamy przeglądy gwarancyjne. No i na czas tych przeglądów gwarancyjnych i tych drobnych remontów mamy potrzebę, żeby zachować cały czas promy. I promy zostaną z nami. Plan jest taki, żeby pozostały w przyszłości 4 promy. 2 Bieliki, czyli te promy mniejsze, i 2 promy Karsibór. Te promy, na których można przeprawiać na przykład ciężarówki albo cysterny z paliwem.
1: Ten tunel zamykany jest dość regularnie, przynajmniej raz na kilka tygodni coś tam trzeba zrobić, sprawdzić instalacje albo po prostu umyć. Takie prace prowadzone są oczywiście raczej w nocy, żeby tego ruchu nie ograniczać.
0: Słyszeliśmy o awariach niektórych promów. W jakim one są stanie?
1: No właśnie, problem w tym, że te promy mają już swoje lata i stan techniczny niektórych z nich pozostawia wiele do życzenia. Tak jak wspominał Wojciech Basałego, zostaną 4 promy, a jeśli chodzi o pozostałe, to zostaną one sprzedane, bo remont takich jednostek no, byłby bardzo kosztowny i raczej nie wchodzi w grę. A poza tym no, tych promów nie jest już potrzebnych aż tak dużo.
2: Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi pozbywa się części majątku, czyli tych najstarszych promów, które są mocno wyeksploatowane i w tej chwili są wyłączone z eksploatacji. To znaczy te promy stoją przy nabrzeżu, one formalnie są, natomiast w związku z tym, że nie mają odnowionej klasy albo karty bezpieczeństwa, nie mają przeglądów dokowych, one tak naprawdę stoją przy nabrzeżu z marynarzem wachtowym, który ich pilnuje. Ostatnio udało się sprzedać jeden z promów, Karsibora IV. Ten prom już służy, dostał drugie życie, służy w firmie, która zajmuje się pracami hydrotechnicznymi w Kołobrzegu i Trójmieście.
1: Była też próba sprzedaży innego promu. On został wystawiony w przetargu za 6 milionów złotych, no ale nie było chętnych. Prawdopodobnie będzie wkrótce ogłoszony kolejny przetarg i zobaczymy, co dalej.
0: A co z dojazdem do latarni morskiej? Bo tam obecnie nie ma jak się dostać drogą lądową.
1: Tak, od 3 lat dojazd do latarni, a także do Fortu Gerharda jest niemożliwy. Wprowadzono tam strefę bezpieczeństwa, ona otacza terminal LNG. Z takiego turystycznego punktu widzenia to jest bardzo duża strata dla miasta, no bo Fort i latarnia to są ważne atrakcje. Plan jest taki, żeby w przyszłości kursowały tam 2 mniejsze promy, tylko dla pasażerów i ewentualnie rowerzystów. One miałyby nie tylko przewozić turystów i mieszkańców z wyspy na wyspę, ale właśnie zapewniałyby też dojazd do tych atrakcji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy by się to miało stać, kiedy one mogłyby się pojawić. Na pewno jest to dość odległa perspektywa, no bo najpierw trzeba zdobyć finansowanie.
0: Nie, dziękuję. To była Anna Połamar ze Świnoujścia z informacjami o tamtejszych promach. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A w radiu RMF 24 już za moment wypowiedział wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Teraz będzie o obronności, a dokładnie o tym, o czym mówił dziś Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony. A mówił o tym, że jesteśmy świadkami największych od lat inwestycji w budowę w Polsce najnowocześniejszej armii. W roku 2030, zapowiadał wicepremier, będziemy mieć najsilniejszą i największą armię w Europie.
1: Ci, którzy nie zrozumieją, że adaptacja musi przebiegać bardzo sprawnie i szybko, ale nie polega na wywracaniu strategii bezpieczeństwa, nie polega na wywracaniu tego, jakie mamy umiejętności i na jakim profilu budujemy naszą armię. Nasza ma szczególny profil wojsk lądowych z największym udziałem tego komponentu, tego rodzaju sił zbrojnych. Więc transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2030. Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Najlepiej zorganizowaną i wyposażoną. To jest nasz cel strategiczny, któremu poświęcamy wszystkie nasze możliwe działania. Dlatego budżet na armię dzisiaj wynosi 200 miliardów złotych. Dlatego sięgamy po środki europejskie. O programie SAFE jeszcze będę mówił. Chcemy transformacji, w której najbliższe miesiące, dni, tygodnie będą szczególnie skupione na trzech liniach wysiłku. To są drony i antydrony, to jest sztuczna inteligencja i obrazowanie kosmiczne i to są pociski dalekiego, precyzyjnego zasięgu.
0: Powiedział szef resortu obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w inauguracji 8. edycji Defense 24 Days na Stadionie Narodowym w Warszawie. A w radiu RMF 24 cały czas najważniejsze i najbardziej gorące informacje. Zostańcie z nami.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Skierniewicach i zapytamy was, czy sytuacja na świecie wpływa na wasze wakacyjne plany.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24 już w piątek po 12:00.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówił wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Michał Zieliński już za chwilę zajmie miejsce w studiu w Krakowie i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. A teraz fakty w samopołudnie. W faktach w samopołudnie jest chyba kwaśne.
1: Wciąż bardzo trudne warunki pracy strażaków przy gaszeniu pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pogoda nie sprzyja. Tę bardzo trudną akcję obserwuje i relacjonuje reporter RMF FM. Matur, dzień trzeci. Dziś młodzież zdaje języki obce.
2: Była prosta, przyjemny temat maila był. No ulga, trzeba tylko to zdać.
1: A w naszym cyklu Twoje zdrowie, alergie, czyli wszystko o pyłkach, pyleniu, kichaniu, kaszlu i drapaniu w gardle. Sprawdziły się niekorzystne prognozy dotyczące silnego wiatru w rejonie pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Z powodu wiatru pojawiło się nowe źródło ognia. Na miejscu jest dwusatelitarny RMF FM i nasz dziennikarz Dominik Smaga. Witamy Cię ponownie. Dominiku, jesteś obok wieży widokowej w Józefowie. Jak stamtąd wygląda pożar?
3: Widać ogromne kłęby dymu. Na ich tle policyjny śmigłowiec Black Hawk. Wielka maszyna. Wygląda dosłownie jak komar. To bardzo dosadnie obrazuje skalę pożaru, a tutaj czuć też silny wiatr, który utrudnia gaszenie ognia. Prognozy od rana mówiły, że o 10 może się zerwać wiatr. To się niestety sprawdziło, a sytuacja jest na tyle poważna, że strażacy muszą przenieść swój sztab, bo dotychczasowe miejsce nie jest już bezpieczne. Wiatr przeniósł pożar na odległość 200 metrów od linii ognia i tu pojawiło się nowe źródło pożaru. Dlatego konieczne jest też przemieszczenie strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Straż apeluje, żeby nie przeszkadzać w tej akcji do odwołania. Obowiązywać ma zakaz wstępu do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
1: O czym informował Dominik Smaga. Dziękujemy. Dwa rosyjskie drony uderzyły w budynek przedszkola w centrum Sum na północnym wschodzie Ukrainy. Zniszczone jest całe pierwsze piętro budynku. Wybuchł pożar, trwa akcja ratunkowa. Miejscowe władze twierdzą, że pod gruzami mogą być ludzie. Abiturienci już po kolejnym egzaminie maturalnym dziś zdawali język obcy. Najwięcej osób zdecydowało się na język angielski.
2: Dobrze, była prosta, przyjemny temat maila był.
4: A ostatnia matura podstawowa, to ulga już?
2: No ulga, trzeba tylko to zdać, a jutro tak naprawdę się zaczyna, bo rozszerzenia się liczą na studia, więc trzeba dobrze to napisać.
5: Dobrze, nie, to raczej bardziej się będzie liczyło rozszerzenie i tak, więc to nie ma żadnego stresu.
1: Przed drugim LO w Gdańsku z maturzystami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Po południu na naszym portalu na rmf24.pl pojawiają się przykładowe propozycje rozwiązań. Są kolejne przypadki nieuczciwego zachowania maturzystów w czasie egzaminu. Dowiedział się w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Chodzi o opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia, na których można zobaczyć fragmenty arkusza z trwającego od 9 egzaminu z języka angielskiego. Jak informowaliśmy w faktach od początku tygodnia, z tego powodu unieważnionych zostało 30 egzaminów z języka polskiego i z matematyki. A teraz bardzo ważna informacja sprzed chwili, na którą właśnie czekaliśmy. Jest wyrok we wstrząsającej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym chłopca dostał 25 lat więzienia. Więcej na ten temat w relacji naszej dziennikarki w kolejnych faktach.
6: Twoje zdrowie pod lupą faktów RMF FM.
1: Wiele osób oczekujących na odczulanie to nie tylko znak, że alergików przybywa, ale też wzrasta świadomość, że wiosna nie musi oznaczać ciągłego kataru i łzawienia oczu. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM wszystko o alergiach. Jakie objawy odczuwacie przy alergii?
7: Ja nie. Kaszel, chrypka. Powtarza się to rzeczywiście regularnie, ale jak zaczęłam się odczulać, to już troszkę mniej.
8: To jest alergia sezonowa?
7: Tak. Na trawy i drzewa. I zboża właściwie jestem jeszcze uczulona, ale tylko trawy teraz się odczulam. Naprawdę polecam.
9: Na wszystkie drzewa, co pylą i trawy oprócz tak naprawdę pokrzywy. Na to się właśnie głównie odczuwam teraz od 3 lat i w sumie widzę poprawę.
1: Usłyszała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. A już w tej chwili do Waszej dyspozycji nasz kolejny ekspert, alergolog dr Marcel Mazur. Przypominam numer telefonu 12 200 0010. Ten numer i rady specjalistów, jak pozbyć się alergii, znajdziecie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe pamiątki po niej trafią na aukcję. Słynna aktorka była jedną z najbardziej wpływowych postaci w kulturze popularnej. Z nami ponownie Katarzyna Sobiechowska-Szufta z redakcji kulturalnej RMF.
8: Jestem, dzień dobry panowie.
1: Kasiu, jakie przedmioty będzie można licytować?
8: Bardzo ciekawym elementem tej kolekcji są motywujące notatki, które po raz pierwszy zostaną upublicznione. Marilyn Monroe pisała je sama do siebie. Będą też rękopisy jej wierszy, namalowane przez nią akwarele oraz fotografie, ubrania, dzieła sztuki i akcesoria należące do legendarnej aktorki. Licytację organizuje dom aukcyjny Heritage z Dallas. Pamiątki pochodzą z majątku dramatopisarza Normana Rostena. On i jego żona Hedda byli bliskimi przyjaciółmi Monroe aż do jej śmierci.
1: I dodajmy jeszcze, Kasiu, że setna rocznica urodzin jednej z największych, prawda, legend, tak, Hollywood przypada 1 czerwca. Dziękujemy. A w kolejnych faktach powiemy, jak wielki wpływ na genom człowieka mogą mieć, uwaga, ziemniaki. No, naukowcy odkryli to w DNA rdzennych mieszkańców Andów. Zapraszam na fakty o 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wyznam wam, że od dawna podejrzewałem, że różne nasze narodowe zalety i wady być może wynikają z jedzenia wyjątkowej na tle świata ilości ziemniaków. Z niecierpliwością więc czekam na doniesienia z naszej redakcji naukowej w faktach o 13. No i mam nadzieję, że was też to zainteresuje. A wcześniej, już za chwilę, jak to mamy w zwyczaju, zaraz po południu, przeniesiemy się do naszego sejmowego studia. Poza tym czekamy na ogłoszenie nowych cen paliw. Tu RMF 24 i Michał Zieliński. Zapraszam.

0: pracuje, a w środę to jest szaro, zostaje w łóżku, albo w środę to można sobie złamać serce. Dziś, czyli w środę 6 maja, załamanie tajemnic zonda krypto. Biorą się nasi politycy, senatorowie na rozpoczętym posiedzeniu. Wysłuchać mają informacji ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych na temat działań organów i służb w zakresie właśnie giełdy kryptowalut zonda krypto. Czy pojawią się jakieś nowe wątki, które mogą się okazać przełomowe w tej sprawie? To już pytanie do gościa sejmowego studia RMF24, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, z którym będzie rozmawiał nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam panów.
1: Dzień dobry. Tak jak mówiłeś, naszym gościem senator Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia RMF.
1: Czy po tym dzisiejszym wysłuchaniu ministra sprawiedliwości i ministra koordynatora służb specjalnych można spodziewać się jakiegoś przełomu, czy to będą informacje, bo rozumiem, że to będzie część jawna posiedzenia i to będą informacje, które mamy do tej pory, jak pan myśli?
2: Tak, bardzo nam zależy oczywiście, żeby jak najwięcej informacji przedstawić, żeby one trafiały do społeczeństwa, no bo przecież każdego dnia my się dowiadujemy nowych rzeczy. Okazuje się, że z inicjatywy, z wniosku, z zawiadomienia o przestępstwie, prokuratura w tej sprawie prowadziła czynności od 2018 roku, oczywiście prokuratura Ziobry, czasy rządów PiS-u. Państwowy regulator mówi, BitBay, firma, która była protoplastą zondy krypto, bez wymaganych licencji, zgód, prowadził swoją działalność. Trafia to do najbardziej zaufanej prokuratury Ziobry, czyli prokuratury katowickiej, na czele której stoi pan Janeczek, dzisiaj zastępca prokuratora generalnego, bo go minister Ziobro przy okazji samych wyborów parlamentarnych ewakuował na to najwyższe stanowisko, jakie mógł go obsadzić. I wpływa to zawiadomienie do prokuratury od organu publicznego, którego szefa powołał premier Mateusz Morawiecki. Co robi prokuratura? Zapewne każdy z nas powie, podejmuje intensywne czynności. No jak wpływa takie zawiadomienie, to z góry widać, że jest to przestępstwo, bo ktoś bez wymaganych zgód i pozwoleń...
1: I było umorzenie. Taką...
2: Było nie jedno umorzenie, było kilka umorzeń, bo jak prokuratura raz umorzyła, KNF się z tym nie zgodził, zażalił się, później ponownie umorzyła, później KNF zażalił się do sądu, prokuratura ponownie umarza, trafiło to nawet do prokuratury krajowej, gdzie pod czujne oko Bogdana Święczkowskiego i też ta sprawa zostaje umorzona.
1: A dlaczego po 23 roku, nie po tym jak zmieniła się władza?
2: Bo umorzenie tych śledztw było wcześniej, jeszcze no za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Było jedno postępowanie prowadzone, to w ogóle bardzo ciekawa rzecz, związana z zaginięciem założyciela firmy BitBay, czyli pana Suszka. To była protoplasta, ta firma zondy, a później zondy krypto. Ale była prowadzona tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością, że jest to absolutnie ściema. Co mam na myśli? Pan Suszek znika w roku 2022 w marcu, gdzie na terenie mafii, na terenie bazy paliwowej Mariana W., który był jednym z udziałowców tej spółki. I trafia ta informacja do prokuratury o tym zaginięciu, to aktywna jest bardzo rodzina. Co robi prokuratura? Prokuratura wysyła tam psy tropiące, ale kiedy? Po 2 tygodniach, kiedy było wiadomo, że one nic nie ustalą, bo w takim miejscu, gdzie jest tyle zapachów, te czynności trzeba było przeprowadzać je natychmiast. I dzisiaj tak naprawdę, moim zdaniem, prokuratura ma nie jeden wątek afery zondy krypto, a 3 wątki. Afery zondy krypto, okradzenia 30 milionów Polaków na kilkaset milionów złotych, afery związanej z umarzaniem

0: firmy BitBay, Zonda, później z Zonda Krypto, z tym, że na konto fundacji powiązanej ze Zbigniewem Ziobro pod koniec zeszłego roku trafia 500 000 złotych.
1: A to nie jest tak, że służby zawiodły w ostatnich miesiącach, że mamy taką sytuację, a nie inną, jeżeli chodzi o Zonda Krypto, że no, pieniądze Polaków, które zostały zainwestowane, no, rozpłynęły się?
0: Panie doktorze, w czasach rządów PiSu, kiedy KNF, to PiSowski, podejmował te działania i ostrzegł przed działalnością tej spółki, banki polskie wypowiedziały prowadzenie rachunków w spółce. Co spółka zrobiła? Przeniosła się na Łotwę, czyli w tym momencie, no bym powiedział, to nie polskie służby, bo działalność nie była prowadzona w Polsce, tylko ewentualnie na Łotwie mogły to skontrolować. I my wiedzieliśmy...
1: A nie w Estonii? Chyba w Estonii.
0: Litwa, Łotwa, Estonia. W Estonii. Pan redaktor ma rację. Przepraszam, w Estonii. I rząd podjął te działania, które powinien. Przygotował ustawę, zresztą zgodną także z ustawodawstwem wspólnotowym, bo cała Unia Europejska dostrzegła ten problem.
1: To dwukrotnie zawetowaną.
0: Przez prezydenta. Politycy PiSu czterokrotnie w tej sprawie opowiedzieli się po stronie złodziei, a nie okradanych, bo dwa razy głosowali przeciwko ustawie i dwa razy głosowali za utrzymaniem weta prezydenta.
1: Ale zgłaszali swoje poprawki.
0: Panie doktorze, no ale poprawki, które rozmywały narzędzia, które dawały możliwość wprowadzenia skutecznego nadzoru. Ale będzie trzecie, sprawdzam. I tu już się nie wyprom, że nie wiedzieli, bo dzisiaj już widzimy te kilkadziesiąt tysięcy Polaków ukradzionych, jest projekt rządowy i on się zmienia. I to znacząco w stosunku
1: zaostrzenie
0: do...
1: kar.
0: O zaostrzenie kar.
1: I myśli pan, że to wystarczy, żeby opozycja zagłosowała za? Bo też, teraz sobie przypominam, to też taki znak zapytania się pojawia pod tym głosowaniem ewentualnym Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wiem, czy pan pamięta, jak była próba odrzucenia ostatniego weta do tej ustawy o kryptowalutach, to tam kilkunastu polityków PiSu, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, wyjęło karty.
0: Panie doktorze, no wyjęło karty, bo wtedy już mieliśmy do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami Polaków, którzy nie mogli wyciągnąć swoich pieniędzy, bo Zonda Krypto, ta afera była postępująca. Przecież Zonda Krypto, nie było tak, że pan Kral wyłączył natychmiast telefony, od miesiąca nie ma żadnej jego aktywności. No przepraszam, z tym, że od miesiąca nie ma żadnej jego aktywności. Prezes Piesiewicz z PKOL-u mówił, że jeszcze się tam do niego dodzwaniał, no i pan Kral znalazł czas pod koniec ubiegłego roku, żeby przelać pieniądze podmiotowi powiązanemu ze Zbigniewem Ziobro i Instytutowi Przemysława Wiplera. Ale Polacy już od końca ubiegłego roku mieli trudności z wypłacaniem swoich środków, były opóźnienia, no a z czasem doszło do takiej sytuacji, jak jest dzisiaj, że w ogóle te środki nie są wypłacane. No i Jarosław Kaczyński miał już tą wiedzę, szczególnie od czasu zamkniętego posiedzenia Sejmu, stąd moim zdaniem ta jego deklaracja, że on to najchętniej by kryptowalut zakazał. Czyli żadnego wysiłku w kierunku, co zrobić, żeby ten rynek był bezpieczny. Jedyna, bym powiedział, refleksja pana prezesa Kaczyńskiego w tej sprawie, no to po prostu zamknijmy.
1: A jak ustawa rządowa miałaby zapobiec temu, co się stało?
0: Panie doktorze, ustawa rządowa, po pierwsze już w tej wersji zawetowanej, umożliwia występowanie do nadzorcy finansowego na terenie kraju, na terenie którego kraju podmiot był zarejestrowany, czyli w tym wypadku Estonii. Mogliśmy wydawać wcześniej ostrzeżenia, czyli mimo, że podmiot formalnie nie był zarejestrowany na rynku polskim, ale jeżeli dobrze pamiętam, chyba 70% przychodów Zonda Krypto pochodziła z rynku polskiego, no to pewno byśmy mieli dzisiaj nie 30 tysięcy poszkodowanych, a na przykład 20 tysięcy, no bo ludzie jednak kierują się ostrzeżeniami. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego by miała możliwość wcześniej powiedzenia: szanowni państwo, wydajemy ostrzeżenie, ta firma jest niewiarygodna, uważajcie na swoje pieniądze, no to może nie byłoby 350 czy 400 milionów złotych, które wyparowały, aby ta suma była o połowę mniejsza. To jest jedna rzecz. Po drugie, można było występować do regulatora na rynku rejestracji o przeprowadzenie określonych czynności wcześniej. I to wszystko było w tej ustawie, którą zawetował jeszcze w 2025 roku prezydent Karol Nawrocki.
1: A jak państwo polskie może teraz wesprzeć tych, którzy są poszkodowani? muszą tylko, nie wiem, teraz czekać na ruchy prokuratury, czy jest jakaś ewentualność...

0: zupełnie inna?
1: Państwo polskie wspiera obywateli.
2: Czy jest bezradne państwo?
1: Państwo polskie wobec tych wspiera obywateli tam, gdzie są regulacje prawne, które mówią o ochronie określonego uczestnika rynku finansowego.
2: I tu ich nie było.
1: Ten rynek jest w Polsce chroniony na rynku bankowym. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba do 100 tysięcy euro każdy obywatel ma gwarancję wkładu, że nawet gdyby bank upadł z uwagi na system licencji i nadzoru nad usługami bankowymi, to państwo wtedy, a formalnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, żeby być bardzo dokładnym, on jest zasilany składkami banków, gwarantuje te wkłady. W przypadku kryptowalut takiej ochrony nie ma, a wprowadzenie jakichkolwiek form, które by dawały nam możliwość sprawdzania tego rynku, zostało dwukrotnie wyrzucone do kosza przez prezydenta Nawrockiego. Czy to znaczy, że poszkodowani nie odzyskają? Nic. Nie. Może w tym zakresie i musi działać prokuratura, która teraz ustala zakres tego majątku, który pozostał po firmie Zonda Krypto, chociaż tu nie mam jakichś szalonych dobrych wiadomości, bo tam trwało wyprowadzanie tego majątku, przerzucanie do spółek w Dubaju i bym powiedział uciekanie z tym majątkiem. Sam Przemysław Kralczy, osoba, która tą firmą zarządza, no powiedział coś kuriozalnego, bo powiedział: zabezpieczeniem spółki były kryptowaluty na tak zwanym zimnym rachunku, przepraszam, nie jestem specjalistą od kryptowalut, ale my nigdy nie mieliśmy do niego dostępu, bo kody dostępowe, przepraszam, nie pamiętam nomenklatury, jaką tu się należałoby posługiwać, miał pan Suszek. No to co się okazało, że oni prowadząc rynek kryptowalut, obracając nie swoją gotówką, mieli zabezpieczenie, którego tak naprawdę nigdy nie było, bo nigdy do niego nie mieli dostępu. No to pokazuje, jak to była kuriozalna sytuacja i tym bardziej przemawia za wprowadzeniem tej regulacji, tej ustawy, którą przygotował rząd, a która jest przygotowana w oparciu o ustawodawstwo unijne.
2: Przemysław Kral może się czuć bezkarny? No bo trudno podejrzewać, że wróci teraz do Polski.
1: Izrael niestety co do zasady chroni swoich obywateli. My wiemy, że pan Kral z Polski uciekł do Monako, z Monako uciekł do
2: Zjednoczonych Emiratów.
1: Zjednoczonych Emiratów, ale są rachunki, które wskazują na to, że remontował zresztą z pieniędzy spółki, czy z pieniędzy okradzionych, jakąś willę w Izraelu, najprawdopodobniej właśnie dla siebie jako przyszłe lokum. My co prawda nie mamy takiej współpracy prawnej jak z państwami Unii Europejskiej, ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy z Izraelem, a to nie znaczy, że taka osoba jest bezkarna. My z Dubaju całkiem niedawno wydobyliśmy sprawcę wyjątkowo...
2: Trwało to tygodniami, miesiącami.
1: Ale pełna zgoda. Tylko na pytanie, czy jest szansa, tak jest szansa. Będziemy występować, czy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy do Izraela, tam gdzie pan Kral będzie przebywał. I to nie jest tak, że ta zasada niewydawania na przykład w Izraelu swoich obywateli jest zasadą bezwzględnie obowiązującą. My zresztą nie wiemy, czy jaki jest charakter pobytu pana Krala w Izraelu. Czy on ma obywatelstwo, czy on ma inne dokumenty uprawniające do tymczasowego pobytu, ale bez na przykład obywatelstwa państwa Izraelu. To wszystko będziemy ustalać.
2: Wróćmy na koniec jeszcze do tej rządowej ustawy. Politycy PiS-u mówią, że bez ich poprawek głosów ta ustawa opozycji nie będzie miała, ale też Szymon Hołownia wczoraj, jeden z liderów koalicji mówi, no zagłosujemy za, no ale znowu będziemy mieli cyrk, czyli my zagłosujemy, prezydent odrzuci.
1: Ale panie doktorze, jeżeli poprawki będą poprawiać skuteczność działania ustawy, to będziemy na ten
2: Polska
1: temat
2: 2050
1: rozmawiać.
2: Polska 2050
1: robi
2: swoją ustawę.
1: Ale jeżeli poprawki PiS-u miałyby rozcieńczyć, rozwodnić odpowiedzialność złodziei, którzy okradają Polaków na rynku kryptowalut, czy ułatwić im funkcjonowanie przestępcze, no to nie. A czy dzisiaj wszystkie działania polityków PiS-u służyły temu, żeby państwo nie miało skutecznych instrumentów ochrony obywateli polskich, którzy na rynku kryptowalut inwestują. Jeżeli poprawki PiS-u służyłyby przestępcom, a nie okradanym, to oczywistą rzeczą jest, że takich poprawek nigdy nie poprzemy, bo my chcemy reprezentować tych, którzy w tej sprawie są poszkodowani, a nie tych, którzy w tej sprawie okradali innych. Kogo chce reprezentować PiS, to za chwilę się przekonamy, bo bo zobaczymy, jakie poprawki zgłaszają. Dotychczasowa praktyka ich działania służyła wsparciu przestępców, a nie ofiar przestępców.
2: Wszystko wskazuje na to, że tą ustawą rządową Sejm zajmie się w przyszłym tygodniu. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. No i życzę Państwu miłego dnia i oczywiście bardzo ostrożnego, rozważnego inwestowania, w szczególności na rynku, który jest w jakiś sposób zabezpieczony regulacjami publicznymi.
0: Oczywiście dziękujemy. My też przed tym ostrzegamy. Senator Krzysztof Kwiatkowski był gościem Kacpra Wróblewskiego. Nowe ceny paliw. Właśnie się ukazało rządowe obwieszczenie. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł. 98 6,95, oleju napędowego 7,26. Takie nowe ceny na jutro oznaczają spadki. 95 tanieje o 3 grosze, 98 o 4 grosze, a olej napędowy o 5 groszy. Pozostając przy temacie interwencyjnych cen paliw, ale już u naszych południowych sąsiadów, od piątku, jeśli jedziecie na Słowację, będziecie mogli tam zatankować, płacąc cenę taką samą jak Słowacy. Rząd Bratysławie znosi bowiem podwójny cennik dla obywateli i dla cudzoziemców. Bardzo się to nie podobało władzom unijnym, które wskazywały, że jest to wyjątkowo niezgodne z zasadami wspólnego rynku. Konkretnie chodziło tutaj o naruszenie zasady niedyskryminacji w Unii oraz zasady jednolitego rynku.

Tu Radio RMF 24, nasz popołudniowy program. 25 lat więzienia dla ojczyma 8-letniego Kamila z Częstochowy. Taki wyrok ogłosił sąd. Matka chłopca za pomoc w zabójstwie i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd uznał, że Dawid B. fizycznie i psychicznie właśnie ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad własnym synem i nad pasierbami. Według śledczych to on polewał Kamila wrzątkiem, bił i sadzał na rozgrzanym piecu. Alarm wszczął biologiczny ojciec chłopca, gdy przyszedł go odwiedzić. Dziecko zmarło 8 maja 2023 roku w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Po śmierci Kamilka Sejm przyjął przepisy mające chronić dzieci przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Proces w tej sprawie toczył się za zamkniętymi drzwiami. Utajnione było też uzasadnienie wyroku, który jest nieprawomocny. Do tej sprawy będziemy wracać w naszym programie.

0: Jest 12.30, Agnieszka Pietrzak i fakty.
1: Nie uciekniemy od sztucznej inteligencji, ale ważne są wszystkie kompetencje, jakie zdobędziemy. To jeden z wniosków przedpołudniowej debaty w naszym Radiu RMF24. Czego się uczyć, by w przyszłości mieć pracę? Sylwia Czubkowska, dziennikarka, ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii, zachęcała między innymi do majsterkowania.
2: Nie bez powodu będę majsterkowania broniła, też przez lata prowadziłam pracownię majsterkową. Uważam, że te kompetencje takie rzemieślniczo-manualne są przydatne. To też jest taka kompetencja, która pomaga w kompetencjach tych takich, można powiedzieć, biurkowych. Tak? Znaczy dokonujemy pewnego płodozmianu.
3: Najważniejsze są te miękkie jakby umiejętności, które też na studiach, czyli komunikacja, ale też myślenie krytyczne. To na studiach uczyli nas, przynajmniej na moich, dobrego researchu, źródeł cytowania, żeby wszystko było. Jeśli chodzi o w ogóle sztuczną inteligencję, no to rzeczywiście trochę matematyka wraca do, bym powiedział, jak to nazwać w ogóle?
2: Wraca, żeby być królową nauk.
3: Prawdziwą. Dokładnie. Więc to też jest bardzo ważny element.
1: Podkreślał Jarosław Królewski, prezes Synrise, przedsiębiorca i ekspert nowych technologii. Warto studiować, przekonywali maturzystów wszyscy uczestnicy debaty, czego się uczyć, by w przyszłości mieć pracę. Po obowiązkowych pisemnych egzaminach na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i dzisiejszym języka obcego dla wielu maturzystów to jeszcze wcale nie koniec pisemnych matur. Jutro język angielski na poziomie rozszerzonym. Ewelina Machacka z RMF Max pytała maturzystów z drugiego liceum ogólnokształcącego w Opolu. Co dalej?
4: 3 podstawowe egzaminy na poziomie podstawowym już za wami. Co teraz? No bo ten maraton wciąż jeszcze trwa.
5: Ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. U mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię.
6: Polski, biologia i angielski. No po tych 4 latach wątpię, żeby na mnie poszło.
7: Matematyka i fizyka na poziomie rozszerzonym.
8: Jutro jeszcze rozszerzony angielski. No i potem rozszerzona matematyka, fizyka, no i jeszcze ustne zostały.
2: Matura to bzdura? Co byś powiedziała o maturze po tych 3 dniach?
8: Nie było źle, ale myślę, że rozszerzenia mogą to zmienić. Najbardziej jednak stresuje się ustną.
1: Matury pisemne zakończą się 21 maja, ale obowiązkowe są jeszcze matury ustne z języka polskiego i obcego. Województwo lubuskie przez cały maj będzie świętować obecność Polski w Unii Europejskiej. Rozpoczęła się akcja Lubuskie w barwach Europy. Rozdawane są m.in. flagi unijne.
9: Rozdajemy flagi Unii Europejskiej w starostwach na terenie województwa lubuskiego. Czekamy w Wydziale Zamiejscowym w Gorzowie Wielkopolskim. Czekamy w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszu Europejskich w Zielonej Górze przy ulicy Chrobrego 1. Chcemy, aby w Dniu Europy, czyli 9 maja, te flagi były widoczne w przestrzeni publicznej. Żebyście Państwo również wywiesili je przed swoimi domami.
1: Zachęcał członek zarządu województwa lubuskiego Grzegorz Potęga.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tańce to były na studniówce, teraz trzeba zdawać egzaminy. Jesteśmy gotowi na kolejne dni, tak mówią z uśmiechem maturzyści wychodzący z sal egzaminacyjnych. Dziś matura z języka obcego, zdecydowana większość zdających wybrała język angielski. Jak mówią, trzeci dzień matur to chwila oddechu w tym egzaminacyjnym maratonie.
1: Jedny temat maila był i no, podstawa to zawsze jest łatwa.
2: O czym było trzeba napisać?
1: O wspomnieniu z dzieciństwa, że się jedzie do jakiegoś miejsca i napisać, dlaczego się tam było i w skrócie opisać, co się zmieniło od ostatniego razu.
2: Ta ostatnia matura podstawowa, to ulga już w tym momencie?
1: No ulga, trzeba tylko to zdać, a jutro tak naprawdę się zaczyna, bo rozszerzenia się liczą na studia, więc trzeba dobrze to napisać.
2: Czy jest coś, co mogło kogoś zaskoczyć na tej maturze?
1: Myślę, że nie, ja się zaskoczyłam pozytywnie, bo poprzednie arkusze trochę były trudniejsze, uważam, ale dalej były takie w miarę łatwe, ale było przyjemne, z wszystkim sobie poradziłam, także...
3: No dobrze, nie? Prosta była. Tylko, że jak coś to liczba mnoga od leaf, to jest leaves, a nie leaves.
4: Jedyne zagieło, ale tak to rozgrzewka przed jutrem, no.
5: Znaczy, to bardziej taka rozgrzewka była, bo to jeszcze wszystkie rozszerzenia przed nami, ale myślę, że już pierwszy kot za płoty.
6: No to najważniejsze przede mną, to teraz odpocząć sobie w weekend i wtedy będzie odpoczynek 4 miesiące.
0: Usłyszał przed drugim liceum w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. No można było się rzeczywiście na tych liściach pośliznąć. Po południu na naszej stronie pojawią się propozycje rozwiązań.

Radio RMF 24. Jeśli widzieliście w internecie premier Włoch w negliżu, to wiedzcie, że Giorgia Meloni ostrzega, że te zdjęcia są fałszywe. Szefowa włoskiego rządu podkreśla, że jej rzekome fotografie w bieliźnie przyrządziła sztuczna inteligencja na zlecenie jej politycznych wrogów. Szefowa rządu apeluje, by nie rozsyłać w takim razie tych fejków i zauważa, że no, w ten sposób można zaatakować dzisiaj każdego. Z tym, że ona akurat jest w uprzywilejowanej sytuacji, bo może się bronić. Włoska premier apeluje, by nie rozsyłać tego rodzaju materiałów, dopóki nie ma pewności, że są one prawdziwe. Piętnuje również jednego z jej politycznych przeciwników, który dzieli się w internecie tymi jej podobiznami, opatrując je komentarzem, że to nie przystoi szefowej rządu i że to skandal. To nie pierwsza taka historia uderzająca w Giorgię Meloni. W przeszłości jej twarz została wykorzystana w nagraniu opublikowanym na stronie z materiałami pornograficznymi i wtedy znaleziono i ukarano sprawców. We Włoszech od kilku miesięcy obowiązuje zaostrzone prawo dotyczące sztucznej inteligencji. Zgodnie z tymi przepisami za takie wykorzystanie deepfake'ów do wyrządzenia komuś szkody grozi nawet więzienie. A jutro z włoską premier spotkać się ma Donald Tusk, który poleci z wizytą do Włoch i do Watykanu. Szef polskiego rządu ma być również przyjęty na papieskiej audiencji. Leon XIV przyjmie również jutro sekretarza stanu USA Marco Rubio.

0: Przybywa strażaków walczących z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jest już ich niemal 400, a do tego z pożarem walczy kilkudziesięciu żołnierzy WOT. Jak zapewne wiecie, palą się lasy w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Obszar objęty tym pożarem to już niemal 300 hektarów. Szef Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek poinformował, że od jednej strony południowej sytuacja jest już opanowana dzięki m.in. zrzutom wody, ale wiatr się nasila i roznosi płomienie w innych kierunkach. Wczoraj podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej rozbił się samolot Dromader, zginął pilot. Dziś śledczy prowadzą już oględziny miejsca tego zdarzenia, a premier złożył właśnie kondolencje rodzinie. Donald Tusk dodał, że pogoda nie sprzyja walczącym z tym pożarem.
1: Tak, tego się obawialiśmy. Znaczy nie ma sobie co robić iluzji z tych prognoz, które mówią o możliwości przelotnych opadów deszczu tam na Lubelszczyźnie, w okolicach Biłgoraju, i że raczej niestety pogoda nie jest naszym sprzymierzeńcem. Rzeczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, czyli pogoda za was tego nie załatwi, mówiąc najkrócej.
0: Tak mówił premier Donald Tusk. Za 2 godziny do akcji ma wkroczyć poza używanymi już śmigłowcami policyjnymi również wojskowy sprzęt, którego wcześniej używano podczas gaszenia pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.
2: Na zegarach 13 w studio Faktów Ewa Kwaśny. Zaczynamy, zapraszamy na najnowsze informacje.
3: Jest wyrok sądu w Częstochowie dla oprawców Kamilka. Ojczym chłopczyka skazany na 25 lat pozbawienia wolności, matka dziecka na 16 lat więzienia. Po kilku tygodniach jest odpowiedź prezesa Trybunału Konstytucyjnego na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Są nowe ceny paliw i o tym też w faktach o 13. Lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Przed częstochowskim sądem jest wóz satelitarny RMF FM i nasza dziennikarka Anna Kropaczek. Aniu, prokuratura domagała się wyższych kar.
4: Tak, prokuratura domagała się dożywocia dla ojczyma Kamila, oskarżyła Dawida B. o zabójstwo. Sąd jednak zmienił kwalifikację. Ojczym został skazany na 25 lat za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad ośmiolatkiem i spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci. Matka Kamilka została skazana na 16 lat więzienia za pomoc mężowi. Ważne jest także to, że ani matka, ani ojczym nie pomogli Kamilowi, nie wezwali służb ratunkowych, kiedy jego życie było zagrożone. Wyrok nie jest prawomocny, obecna tu dziś w sądzie starsza siostra Kamila już zapowiedziała, że złoży apelację.
5: Aktualny obraz faktów.
3: Duży pożar w powiecie proszowickim w Małopolsce. W okolicach Opatkowic pali się 10 hektarów pól. Strażacy próbują obronić przed ogniem okoliczne domy. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Jestem zmuszony wstrzymać się z podejmowaniem działań zmierzających do objęcia przez pana urzędu. Tak, po kilku tygodniach prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedział na pisma czwórki zaprzysiężonych w Sejmie sędziów, czekających na umożliwienie im podjęcia pracy. Treść pisma Bogdana Święczkowskiego zna nasz dziennikarz Tomasz Skory. Jak prezes Trybunału uzasadnia odmowę?
6: Bogdan Święczkowski pisze, że według prezydenta ślubowania złożone przez sędziów w Sejmie nie mogą być uznane za prawnie skuteczne. Prezes Trybunału przypomina też, że w tej sprawie Karol Nawrocki złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o to, kto ma przyjmować ślubowania, a taki wniosek z mocy prawa powoduje zawieszenie postępowań w spornej sprawie. W konsekwencji nie mogę przydzielić panu profesorowi spraw ani stworzyć warunków umożliwiających wypełnianie obowiązków sędziego, o które prosi mnie pan w swoich pismach, odpowiada jednemu z czekających Święczkowski, dodając, że nie może mu też wypłacać wynagrodzenia. Prezes Trybunału pisze także, że to może się zmienić po ewentualnym rozstrzygnięciu sporu kompetencyjnego. Wniosek w jego sprawie jednak dopiero wpłynął do Trybunału, a daty jego rozpoznania dotąd nie wyznaczono.
3: A Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Benzyna będzie jutro tańsza o 3 grosze, diesel o 5 groszy. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw. Jutro benzyna 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 6 zł 46 groszy, a olej napędowy maksymalnie 7 zł 26 groszy. A teraz świat nauki. Dieta może istotnie wpływać na nasze DNA. Międzynarodowy Zespół Naukowców znalazł na to dowody.
7: Pokazał, że dieta oparta w dużej mierze na ziemniakach wpłynęła na genom rdzennych mieszkańców Andów.
3: W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, wytłumacz w takim razie, na czym ten wpływ polegał.
7: W genomach społeczności Peru i Boliwii zauważono rekordowo wysoką liczbę kopii genu odpowiedzialnego za produkcję amylazy ślinowej, enzymu kluczowego dla trawienia skrobi. Badacze odkryli, że po wprowadzeniu ziemniaków naturalna selekcja przez tysiące lat faworyzowała takie osoby. Ich szanse na przeżycie lub wydanie potomstwa były w każdym kolejnym pokoleniu wyższe. To ma teraz znaczenie nie tylko dla zrozumienia historii ewolucji człowieka, ale też współczesnych zagadnień związanych z dietą i zdrowiem. Kiedyś dieta była lokalna i zmieniała się wolno, teraz mamy do dyspozycji jedzenie niemal z całego świata. Trzeba zorientować się, jak to na nas działa.
3: Nowe fakty w RMF FM już o 14:00. Wrócimy do nich, m.in. do dzisiejszej matury z języków obcych.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24 i Michał Zieliński. 4 minuty po 13 będę z wami dzisiaj do 16. Wrócę teraz jeszcze na chwilę do tematu cen paliw, bo na rynku ropy, tym światowym, właśnie dzieje się coś niesamowitego. Jeszcze po 10 naszego czasu cena baryłki w Londynie znajdowała się na poziomie prawie 109 dolarów, a teraz to jest 98. Mamy więc do czynienia z ogromnym spadkiem cen ropy. Najpewniej jest to efekt publikacji portalu Axios, zwykle dobrze poinformowanego. A ten portal informuje, powołując się na dwa nieoficjalne źródła w Białym Domu, że Biały Dom zakłada, że jest już blisko porozumienia z Iranem, który miałby zakończyć wojnę. Wcześniej szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio ogłosił, że operacja bojowa, nazwana kryptonimem Epicka Furia, już się zakończyła. No kto wie, być może już niedługo będziemy jednak płacić mniej za paliwa, chociaż do tej pory rynek ropy od początku tej wojny, tego mocnego kryzysu na Bliskim Wschodzie doświadcza już tego rodzaju spadków, a później równie dynamicznych wzrostów.

0: Tu Radio RMF 24, a w nim teraz sobie przez chwilę poćwiczymy razem z żołnierzami, a świadkami tych ćwiczeń mają być prezydent Karol Nawrocki, a także prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Oni mają wspólnie obserwować ćwiczenia wojskowe. To są manewry z udziałem wojsk obu krajów, czyli Polski i Litwy, a także wojsk amerykańskich oraz portugalskich. Kryptonim ćwiczeń to Brave Griffin, czyli w wolnym tłumaczeniu dzielny gryf. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim, który jest na miejscu. Dzień dobry, Piotrze. Piotrze, ja bym cię chciał na sam początek zapytać, dlaczego akurat portugalskich, ale być może nie znasz odpowiedzi na to pytanie, więc opisz nam, co się dzieje na poligonie, jak wyglądają te ćwiczenia.
1: Oczywiście znam odpowiedź na to pytanie. Tutaj tak naprawdę te ćwiczenia w pobliżu przysmyku Suwalskiego, one są rotowane i też tak, żeby no każda nacja, że tak się wyrażę, miała tutaj swój udział na tej ważnej, zaznaczmy to, prawej, wschodniej flance NATO. Co się tutaj dzieje? To może najpierw opiszę, że może słychać, to bardzo silnie wieje dzisiaj wiatr. Czekamy dosłownie za kilka, może kilkanaście minut właśnie mają się tutaj pojawić prezydenci Polski oraz Litwy. Potem po 20-30 minutach będzie to, co chyba najważniejsze dzisiaj, czyli wspólne manewry, pokaz dynamiczny, już scenariusz

0: żołnierzami. Ja tutaj tylko dodam, że na miejscu jest obecna 17 dywizja zmechanizowana właśnie tutaj z Lublina. Około 60-70 to żołnierzy i 20 różnych sztuk sprzętu. Następnie będzie oświadczenie właśnie polskiego i litewskiego prezydenta i spotkanie oczywiście też oddzielne jeszcze z polskimi żołnierzami. Tak to wygląda. Taki jest plan właśnie na najbliższe 2-3 godziny.
1: Piotrze, nie wiem, czy to powiedzieliśmy. Te ćwiczenia odbywają się po litewskiej stronie granicy w całości.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest pobliże miejscowości Kamień. W linii prostej myślę, że to jest około 12-kilkunastu kilometrów do granicy z obwodem królewieckim, też niespełna 20. No i właśnie, mógłbyś zapytać, dlaczego właśnie w tym miejscu? No bo to jest przecież...
1: No już wspomniałeś, że chodzi o przesmyk Suwalski. Myślę, właśnie, że wielu naszych słuchaczy doskonale wie, że to bardzo newralgiczne miejsce, no ale w kontekście tych ćwiczeń umieść nam to miejsce na mapie.
0: No właśnie, no to jest najważniejsze miejsce, tak jak już mówiłem, we wschodniej, na wschodniej flance NATO. To jest miejsce, gdzie no, Polska łączy się z krajami bałtyckimi. No i tutaj nie ma w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, strzelania z ostrej amunicji. Bardziej tutaj ważna jest logistyka, czyli przemieszczanie się pod oddziałów w różne miejsca. Też wojska poznają dokładnie ten tutaj teren. Ćwiczą też obronę punktów cywilnych, przemieszczanie się wojsk, tak właśnie, żeby no, mieć bardzo dobrze opanowany ten przesmyk Suwalski i przede wszystkim właśnie jego obronę, no bo wiemy przecież, że z jednej strony jest Białoruś, z drugiej strony Rosja, więc jest to dla całej Europy naprawdę kluczowe miejsce.
1: Piotr Bułakowski z przesmyku Suwalskiego, jednego z najbardziej newralgicznych z punktu widzenia strategicznego miejsc, no nie tylko w Europie, ale być może również na świecie, tak znawcy tematu przekonują. Piotr opowiadał nam o manewrach, o kryptonimie Brave Griffin i o wizycie na miejscu prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: To internetowe radio RMF24, a w internecie można znaleźć różne intrygujące rzeczy, nie tylko nasze radio, jak informowałem was przed 13:00, można choćby znaleźć powiedzmy prawie rozbierane zdjęcia włoskiej premier Giorgi Meloni, która do tych zdjęć nie tylko się nie przyznaje, ale apeluje, by ich nie rozsyłać i grozi konsekwencjami tym, którzy, jak mówi, te fejki przygotowali. Można też dzisiaj znaleźć w sieci zwiastun biograficznego filmu Tony o Antonym Bourdainie, który za życia stał się jedną z najbardziej lubianych i cenionych postaci, najpierw na scenie kulinarnej, potem wydawniczej, ostatecznie również telewizyjnej. I w związku z obecnością tego zwiastuna w sieci jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu.
1: To zapowiada nowy film i dlatego tu jestem, tak.
0: Na których wątkach ta filmowa zapowiadana biografia ma się skupić najmocniej?
1: To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ta filmowa historia to nie będzie taka pełna biografia, tylko zaczyna się w momencie, gdy marzący o karierze pisarza, ambitny student Tony, żeby zarobić trochę pieniędzy, trafia na zmywak do restauracji serwującej owoce morza. Ta restauracja jest prowadzona przez bardzo surowego szefa kuchni. We open Wednesday to Sunday, start 11 a.m. To będzie opowieść o tym, kim był Tony, zanim stał się tym Antonym Bourdainem. Zwiastun, który właśnie trafił do sieci, o którym mówiłeś, sugeruje, że dowiemy się, jak mogły wyglądać początki jego fascynacji światem kuchni. On się wtedy związał z licealną miłością Nancy. Are you a good guy or a bad guy? No i pytanie, czy on jest dobrym czy złym człowiekiem? Byli małżeństwem 20 lat, więc chyba pani Nancy znalazła odpowiedź na to pytanie. I to będzie tak naprawdę jedno przełomowe lato, 1975 rok, Provincetown w stanie Massachusetts.
0: Powiedz parę słów o obsadzie tego filmu.
1: Postać kucharza gra Dominik Sessa. Być może znacie go z filmów Przesilenie zimowe albo z Iluzji z trzeciej części. Szefa kuchni, to już można się było zorientować po tym króciutkiej wypowiedzi, Antonio Banderas. Na ekranie partnerują im m.in. Leo Woodall i Emilia Jones i to jest film w reżyserii Matta Johnsona. Hollywood Reporter cytuje bliskich kucharza. Mamy nadzieję, że ten film będzie przypomnieniem, że każda podróż ma swój początek i że widzowie zobaczą początki człowieka, który nauczył nas, jak być lepszymi odkrywcami na własnych ścieżkach.
0: Brzmi dobrze, Bourdain był bardzo lubiany i ceniony. Tak, jego śmierć wręcz, można powiedzieć, wstrząsnęła światem show business.
1: Tak, można tak powiedzieć. Ja nie miałam tego świadomości, jak bardzo wstrząsnęła, bo oczywiście ta informacja się pojawiła, to był 2018 rok, ale rzeczywiście do dziś ta postać budzi ogromną sympatię i dużo się o tym mówi i też dużo mówiło się o powodach jego odejścia. Do najważniejszych programów jego na pewno należą Antony Bourdain Bez rezerwacji czy Miejsca nieznane. Tworzył programy kulinarne, ale też tworzył programy przyrodnicze. To gotowanie, jedzenie zawsze było takim pretekstem do rozmowy. Na to też wiele osób zwraca uwagę, że on był takim prekursorem tych kucharzy, których dzisiaj mamy, którzy chodzą po kuchniach, rzucają talerzami, zachowują się absolutnie średnio. Natomiast on korzystał z tego, że może podróżować, że może gotować i u niego liczyła się prostota i dialog. To jest niewiarygodne, że on siadał z ludźmi do jedzenia i rozmawiali. Napisał też książkę, która przez tygodnie nie schodziła z listy bestsellerów New York Timesa. Ta książka dała mu wolność finansową, pozwoliła na zawsze odłożyć fartuch szefa kuchni, dostał własne programy w telewizji. Tylko niestety mimo tego ogromnego sukcesu zawodowego, uwielbienia naprawdę milionów widzów, fanów na całym świecie, on się przez całe życie zmagał z takimi poważnymi problemami osobistymi, żył jak mówił w trasie, nie było go ponad 250 dni w roku w domu, plus uzależnienia, plus zmienne nastroje, plus choroba i w 2018 roku jego francuski przyjaciel odkrył w hotelu jego ciało, prokuratura uznała, że było to samobójstwo. Bardzo czekamy na film Tony, premiera ma być latem.
0: Sława, pieniądze, wszechstronność, spełnienie, ale jednak co za dużo, to niezdrowo czasem. I taki finał. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia, dobrego dnia.
0: A u nas za chwilę już fakty, w nich kolejny rozdział w tworzącej się historii regulacji rynku kryptowalut w naszym kraju, bo prezydent skierował właśnie do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym Zbigniew Bogucki z prezydenckiej kancelarii.

0: W Radiu RMF 24 czas na fakty. Agnieszka Pietrzak, jest 13.30.
1: Zmieniający kierunki bardzo silny wiatr utrudnia pracę strażaków gaszących płomienie trawiące las w powiecie biłgorajskim. Pożar niestety wciąż się rozprzestrzenia. Taką informację przekazał dziennikarzom na Lubelszczyźnie brygadier Rafał Goliszek.
2: To nie jest nowe Zarzewie, to jest tak jakby rozdmuchane wczorajszy pożar, który się dalej tlił w ziemi w trudno dostępnym terenie. Bardzo silny wiatr, tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr, warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani. Jest to mieszany pożar. W tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru. Jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
1: Relacjonował zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Przypomnę, od wczorajszego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w Nadleśnictwie Józefów. Wieczorem podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął pilot tej maszyny. Teraz na miejscu jest 101 zastępów i 372 strażaków, a także dodatkowo 50 żołnierzy WOT. Taką informację z kolei przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, poinformował właśnie na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki. Projekt zakłada między innymi ochronę konsumentów i inwestorów, a także skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptowalut.
3: Fundamentem projektu prezydenckiego jest projekt rządowy. To jest to wyjście pana prezydenta naprzeciw rządowi, jakby, żeby rozwiązać ten problem. Natomiast no, są zmiany, jeżeli chodzi o terminy, są zmiany, jeżeli chodzi o kontrolę sądową, są zmiany, jeżeli chodzi o obligatoryjność publikacji tych ostrzeżeń. Więc wszystkie zmiany, które mają z jednej strony ostrzegać obywateli przed ryzykiem w sposób taki bardzo konkretny, obligatoryjny, a nie tylko fakultatywny, nie tylko blokowanie stron. Z drugiej strony no, dać faktyczny, rzetelny, skuteczny nadzór organom państwa, tutaj mówimy o KNF-ie, a z trzeciej strony no, także respektować prawa przedsiębiorców, bo przecież nie wszyscy muszą być nieuczciwi, chyba też to zakładamy. A tam, gdzie są nieuczciwi, powinna działać prokuratura i służby, no, ale nie działają w państwie Donalda Tuska.
1: Tak mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego będzie wygodniej. Na kampusie B pojawiły się fotele i stoliki.
4: Komfort zawsze jest ważny. Dlaczego ludzie mają siedzieć na ławkach, a nie mogą zanurzyć się w miłym, przytulnym miejscu? Żeby też i odstresować się, ale przede wszystkim, żeby chcieć widzieć drugiego człowieka.
1: Zachwala profesor Ineta Nowosad, kierownik Zakładu Pedagogiki Szkolnej. Tego drugiego człowieka, nie jednego, zapytamy, jak się siedzi. Oddamy głos studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On. We sit together on the sofa with the music way down.

0: w Radiu RMF 24. O tym wyroku już dzisiaj informowaliśmy. 25 lat więzienia dla ojczyma, 16 lat dla matki. Takie kary orzekł Sąd Okręgowy w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Przed częstochowskim sądem jest wóz satelitarny RMF FM Janna Kropaczek. Ani wyrok jest nieprawomocny i no już można powiedzieć, że trzeba się spodziewać apelacji.
1: Tak, stanowczo w tej sprawie wypowiedziała się dzisiaj siostra Kamilka, pani Magdalena.
2: Obawiałam się, że te wyroki nie będą takie, jakie ja bym chciała. I jednak są takie, jakie nie chcę, więc będę składać apelację.
1: Prokuratura zapowiada, że prawdopodobnie będzie wnioskowała o pisemne uzasadnienie wyroku i zdecyduje wtedy, czy go zaskarży. Ja przypomnę, że prokurator oskarżył Dawida B., czyli ojczyma chłopca, o zabójstwo i domagał się dla niego dożywocia. Sąd zmienił dzisiaj kwalifikację czynu i skazał mężczyznę nie za zabójstwo, a za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad Kamilem i spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci.
0: Aniu, przypomnij jeszcze, za co skazana została matka Kamilka.
1: Za pomoc mężowi, Dawidowi B., za nieudzielenie pomocy Kamilkowi, kiedy jego życie było zagrożone, ale także za znęcanie się nad swoimi dziećmi. Ani matki, ani ojczyma dzisiaj w sądzie nie było. Są w areszcie i nie zostali dziś do sądu doprowadzeni.
0: Nasza reporterka Anna Kropaczek sprzed częstochowskiego sądu. Bardzo dziękujemy. Do tego tematu w Radiu RMF 24 jeszcze będziemy wracać.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Mówimy bardzo dużo, często o politykach, a teraz kilka minut porozmawiamy o, no, właściwie byłej polityk, a chodzi o zaskakujący zwrot w karierze byłej brytyjskiej szefowej rządu, Liz Truss. A jest ona swoistą rekordzistką, piastowała bowiem urząd na Downing Street zaledwie 49 dni, po czym została zmuszona do dymisji. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry.
0: Opowiedz, co też pani Liz Truss wymyśliła? Co takiego zaskakującego będzie teraz robić katastroficzna Liz? Bo tak się nazywa na
1: katastroficzna Liz. Bardzo, bardzo zaskakujące informacje na jej temat dziś się pojawiły. Otóż według doniesień pani Liz Truss otrzymała pozwolenie na otwarcie ekskluzywnego klubu w prestiżowej dzielnicy Londynu, Mayfair. Członkiem będzie można zostać wyłącznie na zaproszenie. Ponadto klub nie będzie znajdował się w byle jakim miejscu, bowiem zajmie dawną kwaterę główną kontrwywiadu MI5. A wspólnikiem pani Truss będzie miliarder o nazwisku Robert Cengutz. Ma to być taka oaza dla wolnomyślicieli i ludzi biznesu podzielających prorozwojowe poglądy byłej pani premier. Oczywiście pomysł ten wzbudza, jak możesz sobie wyobrazić, Michale, no duże kontrowersje, ponieważ krótkie rządy Liz Truss doprowadziły do zapaści gospodarczej, której skutki Brytyjczycy odczuwają do dziś, a krytycy widzą w pomyśle założenia klubu taką desperacką próbę przekonania innych, a być może i samej siebie, że była premier została niesłusznie zrzucona ze stołka.
0: No tak, pamiętam, że pani Truss wymyśliła coś, co się zdaje się nazywało mini budżetem i miało być takim posunięciem ratowniczym, a okazało się być katastrofą. Trzecia kobieta na Downing Street, prawda? Po paniach Thatcher i May.
1: Tak jest.
0: Nie przekonała chyba do końca tych konserwatywnych angielskich dżentelmenów, sceptycznych co do tego, że panie
1: absolutnie
0: są lepsze, prawda, jako szefowe rządu. Czym się tak jeszcze wsławiła niechlubnie Liz Truss? Miała jeszcze inne grzeszki na sumieniu jako premierka?
1: No wiesz, no, sławiła się tym, że 49 dni piastowała ten urząd, a jej głównym takim grzechem głównym, niewybaczalnym było to, że tak jak już wspomniałeś, postanowiła dokonać korekty już zatwierdzonego budżetu, zupełnie nie licząc się z opinią doradców i ekspertów. I to było bardzo ciekawe, ponieważ pani Truss doszła do wniosku, że wie najlepiej i przedstawiła plan radykalnych obniżek podatków, głównie dla ludzi najbogatszych i korporacji, to też należy dodać, wskazując absolutnie jednocześnie, skąd wzięłaby pieniądze na załatanie powstałej w ten sposób dziury w budżecie. Rynki finansowe wpadły w panikę, funt szterling drastycznie stracił na wartości, a gwałtowny wzrost rentowności obligacji o mało nie doprowadził do upadku brytyjskich funduszy emerytalnych. Towarzyszył temu, co trzeba dodać, wzrost stóp procentowych, co do dziś uderza w wielu ludzi, głównie tych spłacających kredyty mieszkaniowe. Także nazwisko Liz Truss dla wielu tutaj no, jest wciąż pamiętane i to nie w taki dobry sposób.
0: Pani Truss zrobiła karierę zaraz po studiach już w koncernie naftowym Royal Dutch Shell, potężnym, a potem poszła w politykę. Ja sobie to przed momentem sprawdziłem, że dała naprawdę dowód niezwykłej wszechstronności, bo zajmowała się i żywnością, i sprawami kobiet, i zagranicznymi sprawami, i sprawiedliwością, a teraz idzie w ten biznes dla superbogaczy. Jak myślisz, że ona nie potrafi tak troszkę samokrytycznie spojrzeć na siebie?
1: Obawiam się, że nie. Jeszcze całkiem niedawno wsławiła się aktywnie wspierając prezydenta Donalda Trumpa. Jeszcze wtedy nie prezydenta, bo to było pomiędzy prezydenturami. Podczas jego kampanii prezydenckiej przed tą drugą kadencją pojawiała się na jego wiecach, wychwalała go pod niebiosa. Liz Truss rzadko przyznaje się do błędów. Rzadko to nie jest właściwe słowo. Praktycznie nigdy się nie przyznaje do błędów. Zamiast tego winę za porażkę swojego planu, o którym już wspomniałem, zrzuciła na tak zwany deep state, czyli nie do końca przejrzyste struktury państwa, na lewicowy establishment gospodarczy, czyli na urzędników. No i takie podejście jest odbierane tutaj przez krytyków jako całkowite oderwanie się od rzeczywistości i życie w takiej własnej bańce. Niech przypomnę, Michale, bo to było bardzo ciekawe, spektakularne więc wręcz, że koniec kariery pani Liz Truss na Downing Street był naprawdę bardzo blisko tutaj śledzony przez media. Brytyjski tabloid The Daily Star zorganizował wówczas tak zwany słynny live stream, w którym sprawdzał, czy Liz Truss przetrwa na stanowisku dłużej niż główka sałaty w lodówce. Sałata wygrała ten pojedynek, co stało się symbolem i upokorzeniem dla pani Truss, no i taką symbolem też braku powagi jej rządów. Krytycy zarzucają jej, że próbowała przeprowadzić bardzo niebezpieczny eksperyment ekonomiczny, a dla piszących dziś maturę z języka angielskiego, mam nadzieję, że już napisali i wszyscy dostaną znakomite oceny, ten jej eksperyment nazywa się do dziś Trussonomics. Polegało to na tym, że w samym środku kryzysu kosztów życia i przy wysokiej inflacji totalnie ignorując ostrzeżenia ekspertów, pani Truss przeprowadziła bez znieczulenia operację na ekonomicznym sercu Wielkiej Brytanii. A czym się to skończyło? Skończyło się wyleceniem z urzędu po 49 dniach.
0: Ja sobie tak myślę, że tutaj jest jakaś konsekwencja, tak bym przewrotnie zauważył. No, skoro Liz Truss jest skupiona na tej karierze i chce zarabiać teraz na bogaczach w Mayfair, jak mówisz, no to ta sympatia do miliardera Donalda Trumpa, który przecież jako prezydent wyemitował choćby kryptowalutę, token właściwie swój własny, prawda? Jakoś mi się to wpisuje. Bogdan Frimorgan z Londynu, o byłej premier i o trwałości sałaty. Bardzo dziękujemy.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już jutro po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Zbliża się 14, zapraszam na fakty, przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
4: Wszystko się zgadza, zapraszam. Zaskarżenie wyroku w sprawie 8-letniego Kamilka z Częstochowy zapowiada jego siostra. Szczegóły za moment. Prezydencki projekt w sprawie kryptowalut trafił do Sejmu, ogłosił szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Posłuchajcie, czym ten projekt różni się od rządowego. W faktach o 14 pytamy też maturzystów o wrażenia po egzaminie z języka angielskiego.
5: Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super.
4: Jest 14. Siostra nieżyjącego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zamierza zaskarżyć wyrok, który dziś zapadł przed częstochowskim sądem okręgowym. Chłopiec zmarł 3 lata temu, skatowany przez ojczyma. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia, matka Kamilka na 16 lat pozbawienia wolności. Przed sądem w Częstochowie jest wóz satelitarny RMF FM i Anna Kropaczek.
6: Jest.
4: Aniu, na miejscu była też dziś rzecznik praw dziecka.
6: Tak, Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka, po ogłoszeniu wyroku także powiedziała, że powinien zostać zaskarżony.
7: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
6: Pisemnego uzasadnienia wyroku będzie oczekiwał prawdopodobnie prokurator, który także może go zaskarżyć. Przypomnę, że prokurator oskarżył Dawida B. o zabójstwo i domagał się dla niego dożywocia. Sąd skazał natomiast mężczyznę za znęcanie się nad Kamilem, spowodowanie u niego ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci chłopca.
4: Tu RMF FM, słuchajcie faktów. Prezydent Karol Nawrocki przesłał do Sejmu własny projekt ustawy o objęciu nadzorem rynku kryptowalut. Ogłosił to szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry.
4: Krzysztofie, czym ten projekt różni się od rządowego?
8: To jest złagodzona wersja projektu rządowego. Na przykład Komisja Nadzoru Finansowego w tym prezydenckim projekcie nie dostanie możliwości samodzielnego blokowania działalności wszystkich podejrzanych giełd kryptowalutowych.
9: Jeżeli jest podmiot bez licencji, może być zablokowany, czyli to jest ta ścieżka, która przewidziana była także w projekcie rządowym. Natomiast jeżeli mamy podmioty licencjonowane, tam maksymalnie 3 miesiące blokady tylko za zgodą sądu.
8: Tak mówi szef kancelarii prezydenta. Rząd odpowiada, że to w żaden sposób nie ochroni ludzi. Projekt przeanalizują teraz ministrowie.
4: A teraz uwaga kierowcy. Kolizja dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 16 w Zawdzie w Kujawsko-Pomorskim. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Egzaminy na poziomie podstawowym już za maturzystami. Dziś zdawali język obcy. Większość decydowała się na angielski.
10: No dobrze, nie? Prosta była.
11: Rozgrzewka przed jutrem, no.
12: A coś tu mogło zaskoczyć?
5: Liście. Się zamienia F na V. Mnie trochę gramatyka, bo zawsze byłam z tego słaba, ale tak to e-mail super. Super temat.
12: O czym było trzeba napisać?
5: W pomnieniu z dzieciństwa, że się jedzie do jakiegoś miejsca i napisać, dlaczego się tam było i w skrócie opisać, co się zmieniło od ostatniego razu.
4: Usłyszał przed drugim LO w Gdańsku nasz reporter Stanisław Pawłowski. Za chwilę na rmf24.pl pojawi się arkusz maturalny i propozycje rozwiązań zadań.
13: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
4: Infekcja czy alergia? To pytanie zadaje sobie wiele osób, także nasi słuchacze. Za nami dyżury telefoniczne ekspertów, alergologów, którzy w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM odpowiadali na Wasze wątpliwości.
14: Najpierw mamy katar, kaszel, czasem świąt oczu. To utrzymuje się przez kilka dni. Bez gorączki czujemy się w miarę dobrze, a po tygodniu, dwóch tygodniach może pojawić się gorączka, ponieważ nieleczona alergia kończy się infekcją.
4: A można wyrosnąć z alergii?
14: Można zmienić rodzaj alergii. Dzieci mogą wyrosnąć z alergii na roztoczek kurzu domowego i następnie wejść w alergię sezonową, czyli na pyłek roślin.
4: Wyjaśniała profesor Ewa Czarnobielska, kierująca Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego Kaczyńskiego w Krakowie. Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Kunturek-Zięba. A kalendarz pylenia roślin, które mogą nas uczulać, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, językowa, a teraz również do wyboru dronowa. O nowym profilu klas w szkołach średnich opowiemy niedługo. Poza tym zdradzę wam, że ledwie zaczęli archeolodzy kopać na Wawelu, a już znaleźli niezwykłą kość. Co to za kość? Czy może należeć do wawelskiego smoka? O tym u nas już wkrótce. Michał Zieliński, zapraszam.

0: tu Radio RMF 24. W okresie matur mamy teraz informacje dla tych, którzy o maturze jeszcze nie myślą. Na razie myślą o wyborze szkoły średniej. Jeśli mierzycie wysoko, to proszę bardzo, we Wrocławiu rusza wkrótce nabór do klas o profilu dronowym. Tak, tak. Absolwenci staną się tam pełnoprawnymi operatorami bezzałogowych statków powietrznych. Łączymy się z naszą wrocławską reporterką Martyną Czerwińską. Dzień dobry, Martyno.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czego dokładnie będą się uczyli uczniowie w takich klasach dronowych?
1: Przede wszystkim pilotażu, ale także programowania i naprawiania tych dronów. Nauka będzie trwała 8 semestrów. Taki profil powstanie w 4 szkołach. Są to przede wszystkim technika. Wrocław zresztą coraz mocniej stawia na to szkolnictwo techniczne i stara się, aby odpowiadało na potrzeby rynku. Powstają we Wrocławiu na przykład przy takich technikach warsztaty samochodowe, żeby wszystkiego uczyć się w praktyce. A operatorów dronów wykształconych, dobrze przygotowanych jest wciąż za mało, powiedział we Wrocławiu Michał Młyńczak, wiceprezydent miasta.
2: A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
1: Drony coraz częściej wykorzystywane są też na przykład w monitoringu przestrzeni miejskiej. Latają tu nad Odrą, kontrolując to, co dzieje się na ulicach, także nad autostradą. No i wykorzystywane są przy działaniach służb ratunkowych. Mieliśmy tego przykład na przykład podczas powodzi. Tam, gdzie nie mógł dotrzeć człowiek, docierał dron, więc to są bardzo przydatne urządzenia. No i miejmy nadzieję, że wkrótce będzie miał kto z nimi pracować.
0: Martyna, ja zgaduję, że uczniowie będą się uczyć nie tylko dronowej teorii, ale też polatają, jak mówisz, ponaprawiają. Szkoły mają już stosowne pomoce naukowe?
1: Tak, wrocławskie placówki, które wchodzą do tego projektu, otrzymały już sprzęt szkoleniowy, w tym oczywiście drony, ale także takie specjalne gogle. Zapewniła mnie Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu.
3: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy. Jesteśmy w 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
1: Część szkół, dodam jeszcze, będzie współpracowała także z przedsiębiorstwami, z biznesem. Firmy, które czekają na wykwalifikowaną kadrę, udostępnią przestrzeń treningową i na przykład symulatory lotu, tak żeby jak najlepiej przygotować też uczniów, no a dzięki temu później mieć przygotowanych, wykwalifikowanych pracowników. Projekt pochłonie blisko 500 000 zł. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Słuchacie Radio RMF 24. Teraz trochę krajowej polityki, a konkretniej będziemy mówić o tarciach między liderami Konfederacji. Zacytuję teraz wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego generała Wiesława Kukuły. Nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą, napisał w swoich mediach społecznościowych Krzysztof Bosak. Przypomnę, że Sławomir Mentzen wczoraj, pytany o to, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli, odparł: problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, ciągnął dalej lider Konfederacji, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. On nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził. Tak oświadczył Sławomir Mentzen. I ta krytyka miała dotyczyć strzelania, między innymi strzelania rakietami do dronów ze sklejki, to inny cytat, czyli rzekomego nieadekwatnego do współczesnych wyzwań przyzwyczajenia polskiej armii do drogiej broni. Krzysztof Bosak ocenił, że odpowiedzialność za większość zaniedbań w wojsku spoczywa jednak nie na generałach, lecz na politykach. Za generałem Kukułą po tej wypowiedzi stanęli murem nie tylko Krzysztof Bosak, ale też prezydent Karol Nawrocki czy wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie pierwsza tego typu różnica zdań między Mentzenem i Bosakiem, ale do tej pory były one bardzo delikatne, zniuansowane. Tym razem jednak dochodzi do takiego mocniejszego rozejścia się stanowisk. Czym się to skończy? O tym zapewne przekonamy się w najbliższych miesiącach. RMF 24.

0: Dzień.
1: Tu RMF24, czas na fakty o 14.30. Agnieszka Pietrzyk.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia stwierdził nieprawidłowości w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Placówka ma zapłacić karę. Kontrola ujawniła, że szpital w dniu zabiegu, to jest 15 marca, nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii, bo jedyni dyżurujący tam lekarze, jak tłumaczyła rzeczniczka prasowa Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrócka, udzielili świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kara dla szpitala to 134 tysiące złotych. Placówka ma 14 dni na ewentualne odwołanie się od tej decyzji. Rząd przyjął wniosek o skierowanie umowy z Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polska składa skargę do TSUE, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślał w ostatnich dniach, że skarga do unijnego Trybunału może, ale nie musi zablokować umowy z Mercosurem, bo decyzja w tej sprawie należy do Komisji Europejskiej. Wyjaśnił, że Polska nie zgadza się na sposób procedowania umowy i jej częściowe stosowanie od 1 maja i chce, by TSUE przyjrzał się, jak były podejmowane te decyzje. W ostatnim dniu pisemnych obowiązkowych matur na poziomie podstawowym goście debaty Czego się uczyć w przyszłości, by mieć pracę, przekonywali, by nie rezygnować z nauki po liceum.
3: Słuchajcie, drodzy maturzyści i nie tylko maturzyści, studiowanie się naprawdę opłaca nie tylko pod kątem przyszłych ewentualnych zysków z pracy zawodowej. Studiowanie to jest więcej niż przygotowanie do pracy. Edukacja jest przygotowaniem do życia, będąc dorosłym człowiekiem.
2: Argumentowała Sylwia Czubkowska, dziennikarka, ekspertka w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Puszcza Solska płonie. Wracamy do doniesień z Lubelszczyzny. Zrozpaczeni leśnicy zwracają tam uwagę, że płomienie obejmują najcenniejsze obszary leśne. Do tej pory już na 300 hektarach lasów i łąk zginął ekosystem, w tym siedliska ptaków i zwierząt oraz stare i cenne sosnowe drzewostany. Puszcza Solska to jest jeden z wyjątkowo cennych obszarów niżowych lasów Polski, a także całej Europy. To jest wielki kompleks leśny w południowej części województwa lubelskiego. Pożar, jak już informowaliśmy, gasi tam 400 strażaków i cały czas tam przybywa. Te wysiłki wspierają m.in. śmigłowce Black Hawk, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Sytuacja jest bardzo trudna. Przed chwilą przyznał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12, no jednak przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF. Ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń, dostosowanie się do poleceń służb. Policja, straż pożarna będzie informować, jeżeli będzie pojawiać się jakiekolwiek zagrożenie. Na razie od strony zarządzających akcją jest kontrola na tym się dzieje, choć sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Dym się rozprzestrzenia, dociera do okolicznych miejscowości. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek, poprosił już o ewakuację mieszkańców, których domy znajdują się najbliżej pożaru.
2: Jeśli chodzi o te kwestie, to właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże i ten dym tutaj, chociaż pożar jest jeszcze daleko, przedostaje się właśnie tutaj do miejscowości, co jest zbędnym narażeniem mieszkańców na te produkty spalania.
1: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie, jak powiedział pan generał, no będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
0: Dodawał minister Marcin Kierwiński. Do tematu tego pożaru będziemy wracać w Radiu RMF 24.

0: pochodzącą sprzed wieków. Kość znalazła grupa archeologów, która rozpoczęła po długim weekendzie pracę na wzgórzu wawelskim. Nie jest to kość smoka wawelskiego bynajmniej, lecz średniowieczna kość do gry. Poza tym przez te kilka dni udało się również wykopać drobną ceramikę czy gwoździe. To jest kolejny sezon wykopaliskowy na wzgórzu wawelskim w Krakowie. W tamtym roku skończyła się poprzednia edycja tych wykopalisk. Teraz archeolodzy na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości świątyni romańskiej. Albo, kto wie, być może nawet starszej.
1: Która poprzedzała gotycką fazę kościoła świętego Jerzego. Spodziewamy się znaleźć jej ślady gdzieś w bezpośrednim pobliżu fundamentów gotyckiego kościoła, którego lokalizację znamy dokładnie. Wiemy ze źródeł pisanych, że gdzieś w pobliżu znajdowała się starsza świątynia. Ostatni wykop zeszłoroczny ujawnił w samym swoim narożniku, niestety tylko niewielki fragment, podejrzanie wyglądającej konstrukcji murowanej o konstrukcji charakterystycznej dla okresu jeszcze przedromańskiego w architekturze średniowiecznej. Tak więc chcemy iść za tym tropem, dlatego też otwieramy nowy wykop badawczy w bezpośrednim sąsiedztwie poprzedniego, aby mieć okazję prześledzić kontynuację tej intrygującej konstrukcji. W tym celu otworzyliśmy wykop badawczy w takim dość trudnym technicznie miejscu, ponieważ na stoku kopca ziemnego, który jest pozostałością dużych akcji porządkowych, niwelacyjnych, które w latach 60. tu na dziedzińcu zewnętrznym wzgórza Wawelskiego były prowadzone. W tym kopcu dysponujemy pełnym przekrojem całej stratygrafii wawelskiej od XX wieku aż do wczesnego średniowiecza. Na razie jesteśmy w tych najmłodszych warstwach, przechodzimy przez warstwy XIX-wieczne, jednak już w nich, na tak zwanym złożu wtórnym, czyli wtórnie zostały umieszczone znacznie starsze obiekty, jak na przykład do tej pory chyba nasze najciekawsze znalezisko, kostka do gry, datowana na późne średniowiecze lub wczesną nowożytność.
2: Jak głęboko wy musicie się dokopać, żeby znaleźć ten kościół?
1: Musimy się dokopać prawie że do poziomu skały wawelskiej, która jest około 2-2,5 metra poniżej miejsca, gdzie w tej chwili stoimy. Stoimy wewnątrz dawnej nawy gotyckiego kościoła świętego Jerzego.
2: Co oprócz tej kostki, o której wspomnieliśmy, udało się jeszcze znaleźć?
1: Przede wszystkim dużą ilość ceramiki, głównie nowożytnej. Na złożu wtórnym także jest ceramika późno-średniowieczna i pojedyncze fragmenty wczesno-średniowiecznej. Także znaleźliśmy bardzo ładnie dekorowany fragment XIX-wiecznej porcelanowej fajki, która jest najprawdopodobniej śladem obecności tutaj na wzgórzu wawelskim żołnierzy austriackich, którzy mieli tutaj swój garnizon, swoje koszary. I w tych warstwach późno-nowożytnych te fajki są dość często znajdowane jako element takiego stałego, można powiedzieć, osobistego wyposażenia praktycznie każdego wojaka tamtego czasu.
0: Proszę, Wawel to jest akurat takie miejsce, gdzie chwilę kopiesz i masz tyle skarbów z przeszłości. Z Jerzym Trzebińskim z działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Za 6 minut będzie 15, będą najnowsze fakty. Zostańcie z nami.

0: nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy.

0: Na zegarach już prawie 15. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
1: Jestem i zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić karę w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. W faktach o 15 będziemy też na Litwie. Tam trwają ćwiczenia wojskowe Brave Griffin, w którym biorą udział żołnierze państw NATO. Karę w wysokości 134 tysięcy złotych nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Powodem są potwierdzone nieprawidłowości wokół zabiegu syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Przypomnijmy, Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Komentarze na ten temat zbiera Michał Dobrowicz. Michale, co dokładnie wykazała kontrola NFZ-u?
2: Szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach. Tak brzmi fragment z raportu z kontroli. Nieprawidłowość polegała na tym, że lekarz, który miał tam dyżurować, wykonał zabieg poza procedurą finansowaną z publicznych pieniędzy. Równolegle swoje postępowanie w tej sprawie wciąż prowadzi Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
3: Całe środowisko i lekarskie, i środowisko medyczne ochrony zdrowia bardzo mocno przygląda się tej sprawie, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący.
2: Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ma teraz 14 dni na odwołanie się od wyników kontroli. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że właśnie od dzisiejszych wyników kontroli NFZ będą zależały ewentualne polityczne konsekwencje wobec senatora Lenza.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazuje polskim władzom utrudniania objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To odpowiedź na oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania, jaką czworo sędziów otrzymało od prezesa Trybunału. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jak brzmi ta decyzja europejskiej instytucji?
4: Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego czwórka sędziów zwróciła się ze skargą na Polskę, udzielił im tak zwanego zabezpieczenia. ETPC zwrócił się oficjalnie do wszystkich władz w Polsce o powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków służbowych jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreślają sami sędziowie, zabezpieczenie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Jest także wiążące dla wszystkich władz RP, w tym także dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego. ETPC zwrócił się także do polskiego rządu o udzielenie mu informacji na temat sytuacji skarżących sędziów w terminie do 20 maja. Ta decyzja zapadła wczoraj. Dzień wcześniej prezes Bogdan Święczkowski oficjalnie odmówił przydzielenia czwórce sędziów obowiązków sędziowskich.
1: 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Przypominamy fakty, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej orzekł wobec kierowcy areszt warunkowy. Mężczyzna po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego wyszedł na wolność.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: Dynamiczny pokaz w czasie ćwiczeń Brave Griffin w miejscowości Kamień na Litwie. Uczestniczą w nich prezydenci Polski i Litwy. Na miejscu jest też reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, jak wyglądają te ćwiczenia?
6: Jak słychać, trwa dynamiczny pokaz. Scenariusz zakłada, że w pobliżu miejscowości Kamień na Litwie jest nieprzyjaciel. Po lewej i po prawej stronie mamy wojska sojusznicze, które teraz atakują właśnie nieprzyjaciela. Scenariusz też zakłada m.in. odbicie rannych osób. Mieliśmy też przelot myśliwców. Jeszcze w pokazie będzie na pewno przelot helikopterów bojowych. Oprócz mediów, no i oczywiście tutaj prezydentów Litwy, Polski oraz zaproszonych gości. Są też okoliczni mieszkańcy, którzy obserwują właśnie to miejsce, a przypomnę, to ważne miejsce, bo to jest tak zwany przesmyk suwalski, czyli no jedna z najważniejszych części wschodniej flanki NATO. Z Kamienia Piotr Bułakowski.
1: Kolejne fakty już za niecałe pół godziny, a w nich powiemy m.in. o ważnym odkryciu dotyczącym procesu krzepnięcia krwi. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To jeszcze gwoli uzupełnienia faktów o 15. Informacja sprzed chwili. Stopy procentowe pozostają bez zmian. Zatem nie było zaskoczenia. To jest ruch zgodny z oczekiwaniami Rady Polityki Pieniężnej, która nie obniżyła rat kredytów.

0: Szybko, że ta umowa zaczęła już obowiązywać 1 maja. No i przypomnę jeszcze, że jest to umowa między Unią Europejską i południowoamerykańskim blokiem Mercosur, obejmującym Argentynę, Brazylię, Urugwaj i Paragwaj. No i ta umowa otwiera, jak się domyślacie, rynek dla towarów po obu stronach Atlantyku, co budzi sporo niepokoju, między innymi w Polsce, między innymi wśród rolników. Łączymy się teraz z Katarzyną Szymańską-Borginą i z Brukselą. Witaj, Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: Jaki był powód tego zaskarżenia?
1: No oczywiście powód jest taki, jak mówiłeś, no, że jest to otwarcie i głównie no, jest ten sprzeciw rolników. Powód, no powiedzmy sobie szczerze, też jest polityczny. To głównie PSL zabiegał o tą skargę. Przecież na początku Donald Tusk mówił, że nie zamierza składać tej skargi. Ostatecznie ją składa. Konkretnie Polska będzie atakować legalność samej decyzji Rady i Komisji w sprawie umowy z Mercosurem, żądając stwierdzenia jej nieważności. W tej skardze ma znaleźć się według moich informacji także wniosek o zabezpieczenie, czyli jakby zamrożenie tego tymczasowego stosowania umowy, o czym mówiłeś, że od 1 maja jest to stosowane. No tak z moich informacji, takich rozmów tutaj z unijnymi prawnikami wynika, że tutaj no raczej nie należy spodziewać się takiej pozytywnej odpowiedzi, a ona będzie jakby najszybsza no w ciągu kilku miesięcy prawdopodobnie, jeżeli chodzi o to zabezpieczenie. No i tak rzeczywiście polski dyplomata mi powiedział, że ten projekt skargi jest już na końcowym etapie przygotowań, że już wypracowano wspólne stanowisko między resortami rolnictwa, rozwoju, MSZ i teraz właśnie w MSZ-cie jest dopracowywana skarga i w ciągu najbliższych kilku dni trafi do TSUE, natomiast wyroku no, należy się spodziewać no, nie wcześniej niż za 20 miesięcy.
0: A Polska dołączy do skargi Parlamentu Europejskiego?
1: Tak, dołączy, to też mi już potwierdził ten mój rozmówca i dosłownie teraz, dzisiaj TSUE przesłał do Warszawy tą skargę, czyli w zasadzie to jest wniosek o wydanie opinii co do zgodności tej umowy z Mercosur z unijnym prawem Parlamentu Europejskiego. Przesłał unijnym krajom z pytaniem, czy któreś z unijnych krajów chcą dołączyć do tego postępowania po stronie Parlamentu Europejskiego, ale też może po stronie Komisji Europejskiej. No i Polska tutaj dostałam zapewnienie, będzie uczestniczyć, nie będzie czekać tam do 10 lipca, tylko szybciej przystąpi. To jest takie postępowanie trochę prewencyjne, ono nie ma aż takiej mocy jak skarga, ale rzeczywiście Polska będzie mogła udział brać w rozprawie, wzmocnić stanowisko Parlamentu Europejskiego. No i wyroku też należy się spodziewać tak za około 20 miesięcy.
0: I co to da Polsce, to dołączenie do skargi Parlamentu?
1: No to tak jak mówiłam, no jest to, no po prostu może Polska brać udział w rozprawie, może argumenty swoje przedstawiać, czyli mieć wpływ na ten wyrok, wzmocnić stanowisko Parlamentu Europejskiego. No taki udział po prostu.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą z Brukseli o skargach na umowę z Mercosur. Bardzo dziękujemy za tę opinię, Kasiu. A już wkrótce u nas ćwiczenia Brave Griffin. Wrócimy, żeby na przesmyk suwalski, żeby przyjrzeć się oczami naszego reportera manewrom. Wspólnym manewrom, w których biorą udział wojska polskie, litewskie, amerykańskie i portugalskie.

0: Kultura Radio RMF 24, w którym wrócimy teraz na Przesmyk Suwalski, gdzie jak być może słyszeliście już w faktach o 15, zakończył się dynamiczny pokaz w ramach ćwiczeń Brave Griffin. Te ćwiczenia od kilku dni są prowadzone już na Litwie, w pobliżu granicy z Polską, ale również z Białorusią i z obwodem królewieckim, skoro mówimy o Przesmyku Suwalskim. No i na miejscu pojawili się prezydenci Polski i Litwy. W pobliżu miejscowości Kamień jest nasz reporter Piotr Bułakowski, z którym łączymy się dzisiaj ponownie. Piotrze, no to dobrze, czas na podsumowanie. Jak to wyglądało? Ja zapowiedziałem, że będziemy przyglądać się twoimi oczami temu, co się tam działo podczas tego dynamicznego pokazu. No to proszę, bądź teraz naszym wzrokiem w Przesmyku Suwalskim.
1: Znaczy tak, jeszcze 15-20 minut temu, gdybym miał opisać tobie, jak właśnie ten pokaz dynamiczny wyglądał, to bym powiedział, że z jednej strony coś nadleciało, tam pojechało, strzeliło, wybuchło. Ale na szczęście przed chwilą rozmawiałem z jednym z dowódców polskiego batalionu piechoty zmechanizowanej, no i on mi właśnie opowiedział, jak to wyglądało. Tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy, faktycznie w pobliżu miejscowości Kamień osiadł nieprzyjaciel. No i najpierw właśnie tutaj polska armia była odpowiedzialna za to, żeby wykorzystać nasze drony do wywiadu wojskowego, czyli z góry. No, z góry to wyglądało tak jak takie mniejsze trochę szybowce, ale wyposażone w bardzo dokładne kamery. Obraz mieliśmy cały czas tutaj na żywo przekazywany właśnie w pobliżu naszej trybuny. Widzieliśmy tego nieprzyjaciela osadzonego w okopach. No i po tym właśnie rozpoznaniu wjechał najpierw ostrzał artyleryjski, a potem znowu wywiad dronowy. No i nasza piechota zmotoryzowana ruszyła z ostrzałem. Było też dużo, a właściwie dużo działo się też w powietrzu, bo najpierw mieliśmy dwa F-16. Jeden z Rumunii, drugi z Francji. Potem nad tutaj miejscem tych działań taktycznych pojawiły się dwa helikoptery szturmowe. Z jednego właśnie wyskoczyli żołnierze, był desant tak zwany, a drugim właśnie tutaj była ewakuacja rannej osoby z pola bitwy. Dużo się działo, całość zajęła, tak mi się wydaje, w okolicach 30 minut i żołnierze mi podkreślali, że to ważne, że właśnie w tym miejscu zrobiliśmy taki mały pokaz siły, bo tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, no Przesmyk Suwalski to niezwykle ważne ze względu na to i całej Europy miejsce.
0: Piotrze, a jakie są jeszcze dzisiaj plany? Coś się jeszcze będzie działo na miejscu?
1: Dobrze, to teraz właśnie trwają tak zwane rozmowy plenarne między delegacjami Polski oraz Litwy. Wcześniej prezydenci mogli sobie przejść tutaj tak specjalnie urządzoną ścieżką, gdzie wystawiony jest sprzęt bojowy, zarówno litewski, jak i polski. Tutaj prezydenci chętnie zaczepiali żołnierzy, rozmawiali właśnie, co im dają te ćwiczenia, jak wygląda współpraca. Właśnie tutaj litewska, gdzieś tam usłyszałem, że no to jest właśnie ważne dla nich doświadczenie, żeby raz, że się komunikować wszyscy w jednym języku, dwa, żeby właśnie te działania sztabowe, czyli ważne przed wysłaniem wojsk w obszar, gdzie prowadzone są jakieś działania, żeby właśnie te działania sztabowe były odpowiednio zaplanowane na mapach, żebyśmy mogli przerzucać wojska na duże odległości. To właśnie tutaj od kilku dni jest ćwiczone. Ja przypomnę, że jutro te ćwiczenia się kończą. Co jeszcze przed nami? No przed nami jeszcze chyba rzecz ważna z punktu widzenia polityki międzynarodowej, czyli wystąpienie zarówno prezydenta Litwy, jak i prezydenta Karola Nawrockiego. Będzie można zadać kilka pytań. Tutaj już dziennikarze wiem, że są w gotowości, żeby pytać chociażby właśnie o wojska amerykańskie, czy one gdzieś mogłyby trafić tutaj w okolice Przesmyku Suwalskiego, a na sam koniec prezydent Karol Nawrocki spotka się jeszcze sam na sam z polskimi żołnierzami, ale to już nie będzie w obecności kamer.
0: Piotr Bułakowski z Przesmyku Suwalskiego. Bardzo
1: dziękujemy.
0: Dziękujemy. A teraz nieporównanie ostatnio sławniejszy w świecie przesmyk morski, Ormus, i sytuacja dynamiczna niczym w manewrach Odważny Gryf, o których opowiadał Piotr. No, z tym, że jak wiecie, tam była wojna z tysiącami ofiar, głównie po stronie irańskiej. Teraz mamy rozejm chwiejny. I jak już informowaliśmy w naszym popołudniowym programie, portal Axios podał, że źródła anonimowe w Białym Domu informują, że prawie gotowy jest już dokument o trwałym amerykańsko-irańskim porozumieniu. Podobne informacje podała agencja Reutera. No i w reakcji na rynku ropy stało się coś od dawna niewidzianego, mimo ostatniej zmienności na tym rynku. Cena baryłki ropy spadła z prawie 110 do 97 dolarów. No ale teraz, jeśli spojrzymy na cenę ropy, to znów na poziomie 105 dolarów. Przed momentem irańska agencja Tansim podała, powołując się na źródło we władzach Iranu, że te doniesienia o rzekomym rychłym porozumieniu są nieprawdziwe.

0: czas na fakty o 15.30. Ewa Kwaśny.
1: Stopy procentowe bez zmian. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła nam rat kredytów. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. A teraz informacja sprzed chwili. 5 osób zostało rannych w wypadku drogowym w Sarnówku w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Poszkodowanych do szpitali zabrały karetki oraz śmigłowiec LPR-u. Droga powiatowa w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Wielkopolscy strażacy ruszają do pomocy przy gaszeniu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Kilkunastu strażaków, ratowników zbiera się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie, gdzie otrzymają dalsze rozkazy.
2: Po odprawie z wielkopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej wyruszy w drogę na teren Lubelszczyzny, gdzie po dojechaniu na miejsce zdarzenia zostaną skierowani przez sztab koordynujący działaniami do działań ratowniczych na terenie palącego się lasu.
1: Informował aspirant Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds odsłonili zagadkę jednego z kluczowych w naszym życiu procesów krzepnięcia krwi. Doniesienia na ten temat przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, kluczowe było wykorzystanie bardzo nowoczesnej metody obrazowania.
3: Tak, z pomocą kriomikroskopii elektronowej zbadano strukturę białka, miozyny, które ma istotną rolę w procesach krzepnięcia za sprawą tzw. płytek krwi. Badaczom chodziło o ustalenie, w jaki sposób białko ze swej nieaktywnej postaci przechodzi w aktywną i umożliwia tworzenie skrzepów, gdy dojdzie do uszkodzenia naczyń krwionośnych. I to właśnie się udało.
1: I właśnie ta wiedza może mieć istotne konsekwencje.
3: Zdecydowanie. Odkrycie mechanizmu regulacji miozyny płytek krwi otwiera nowe możliwości w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z zaburzeniami krzepnięcia. Pozwala lepiej przewidywać skutki określonych mutacji genetycznych i planować skuteczne terapie.
1: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Już za chwilę Klub Ekonomiczny, a o 16.00 najnowsze fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tu Radio RMF 24, teraz o niezwykłej technologii, która sprawi, że stadion Zagłębia Sosnowiec będzie zupełnie wyjątkowy w skali kraju. Piłkarze Zagłębia walczą co prawda o utrzymanie w drugiej lidze, ale murawę będą mieli jak w Lidze Mistrzów, bo na stadionie w Zagłębiowskim Parku Sportowym dobiega końca instalacja murawy hybrydowej. No i tak jak mówiłem, będzie to pierwsza tego typu murawa w kraju. A instaluje ją specjalna maszyna, której pracę razem z Rafałem Abelem z firmy Sis Pitches podejrzał nasz dziennikarz Wojciech Marczyk.
1: Przed nami, dla mnie laika, wielka maszyna do szycia z jakimiś sztucznymi zielonymi igłami. Tak to można porównać?
2: Tak, w pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2 na 2 cm, tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Możemy zrobić głębiej, jeśli klienci sobie życzą, możemy zrobić to płycej. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o to. Na pewno jest to tak zwany game changer. Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów, bo technologicznie ta murawa bardzo się zmieni na plus.
1: Co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje? Bo wiele osób, słysząc murawa hybrydowa, myśli, że to jest sztuczna murawa, ale to tak nie jest.
2: Nie, to nie jest sztuczna murawa i trzeba powiedzieć, że tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych. Więc tak naprawdę jest tego bardzo mało, ale daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźbła trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one rosną zawsze, one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają taką jakby takie rusztowanie, takie wzmocnienie przede wszystkim dla butów zawodników, dla samych zawodników, bo nie ukrywajmy, no, na arenie światowej niektórzy zawodnicy mogą kosztować po 100 milionów euro i grają na tych samych murawach. Chodzi o to, żeby ograniczać ryzyko kontuzji. Te murawy mają być bardzo przewidywalne, mają być bardzo szybkie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o telewizję. Te murawy są praktycznie cały rok zielone. Dlaczego? Bo te sztuczne włókna dają tą zieloną poświatę. Więc to jest bardzo dużo aspektów takich pozytywnych i no ja się cieszę, że Stadion Sosnowiec właśnie zdecydował się na to i na pewno to tutaj dużo zmieni.
0: Montaż tego typu murawy kosztuje ponad 1 000 000 zł. Koszty pokrywa jednak FIFA, bo we wrześniu w Sosnowcu będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a taką trawę wyszywaną zielonym włóknem ma Barcelona, ma Juventus, jest taka na San Siro w Mediolanie, Stade de France, na stadionach Manchester City, Chelsea też mają taką hybrydową trawę, w Stambule na dwóch stadionach, Galatasaraju i Ferenbahce. A jak ktoś chce mieć w ogrodzie hybrydową, też się da.

tu Radio RMF 24. Mamy teraz jeszcze pilną informację z lotniska Chopina w Warszawie. Chodzi o ewakuację pasażerów, a powodem jest pozostawiony bez opieki bagaż. Nie działa część terminala w hali odlotów i przylotów. Zablokowana jest również część dróg dojazdowych na lotnisko. Jak informuje reporter RMF FM, możliwe są przez to opóźnienia lotów. Akcja służb może potrwać kilkadziesiąt minut i do tego tematu będziemy wracać w faktach RMF FM.

0: F24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Zbliża się 16. Michał Zieliński, dziękuję za wspólne popołudnie. Do usłyszenia. Za kilka minut nastąpi w Radiu RMF 24 przemieszczenie na teren wojskowy, a teraz już Marlena Chudzio, Bogdan Zalewski i fakty.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
2: Kłaniamy się. Ile punktów karnych ma były poseł PiS Łukasz Mejza?
1: Posłuchajcie, jak tłumaczy się z zarzutów.
2: Stopy procentowe bez zmian.
1: Zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
2: A my pytamy o powody.
1: Wawel skrywa wciąż wiele skarbów i tajemnic.
2: Kto je policzy?
3: Wysypuję materiał na sito i szukam właśnie.
1: Nasz reporter przyjrzał się z bliska pracy archeologów.
2: Mam tylko 19 punktów karnych za wykroczenia drogowe, twierdzi Łukasz Mejza.
1: W ten sposób były poseł PiS odnosi się do informacji reportera RMF FM o jego 225 punktach karnych.
2: A wynikają one z podliczenia punktów za kilkanaście wykroczeń polityka, za które formalnie nie został jeszcze ukarany.
1: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Mejza ma świadomość, że te punkty otrzyma?
4: Oczywiście, natomiast stara się tłumaczyć, że nie miał możliwości zapłacenia tych mandatów i przyjęcia punktów karnych, bo zbyt późno otrzymał korespondencję dotyczącą wykroczeń, a z tego powodu sprawą zajmuje się już teraz sąd. Utrzymuje też, że nie unikał odbierania tej korespondencji.
5: Gdybym miał możliwość uregulowania mandatu w tych starych sprawach, bym to zrobił. Ale nie miałem takiej możliwości, dlatego że sprawa trafiła z automatu na etap sądowy i dopiero te punkty karne będą na moim koncie, kiedy będzie wyrok.
4: W sumie mowa o wykrytych 17 wykroczeniach drogowych polegających na zbyt szybkiej jeździe, nawet 80 km na godzinę. Dodatkowo okazuje się, że zdjęcia z fotoradarów zarejestrowały, jak poseł podczas jazdy miał korzystać z telefonu. Postępowania w tych sprawach prowadzi już policja.
2: Stopy procentowe pozostają bez zmian.
1: Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o nieobniżaniu rat naszych kredytów.
2: Łączymy się z Krzysztofem Berendą z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, dlaczego podjęto taką właśnie decyzję?
6: Dlatego, że sytuacja geopolityczna jest zbyt niepewna. No bo na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi: poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia.
7: W przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że rata mogłaby wzrosnąć od 191 zł.
6: W przypadku przeciętnego kredytu hipotecznego na 500 000 zł, tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Jutro więcej o stopach ma mówić prezes Narodowego Banku Polskiego.
1: Już za chwilę teren wojskowy w Radiu RMF 24.
2: Na ten program w naszej informacyjnej stacji co środy zaprasza komendor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
1: Jakie tematy pojawią się dziś?
8: Dzisiaj naprawdę namieszamy, ponieważ sprowokowani przez premiera Donalda Tuska wyjaśnimy, jak zapowiedziana przez niego armada dronów wiąże się z obroną powszechną. Co z punktu widzenia jest lepsze, artykuł 5 NATO czy 42 Unii Europejskiej, by w końcu zajrzeć do Mali i zobaczyć, jak Ukraińcy przeszkadzają Rosjanom w Afryce. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: A jak włączyć Radio RMF 24? Wystarczy wyjść na naszą stronę RMF 24. i kliknąć u góry ikonkę playera.
9: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
1: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego.
2: Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.
1: Ich pracę obserwował nasz reporter.
3: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś, cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
10: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
3: Bo akurat dół na wierzchu był dość duży, więc wyszedł szybko, to mamy gwóźdź.
10: No zaraz, przecież to było z jednego wiadra tylko.
3: Tak, to było z jednego wiadra. Na innych miejscach może być tego mniej, na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa, wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród. Efektem jest to, że właśnie mamy bardzo dużo zróżnicowego materiału.
2: Wiadro pełne skarbów. Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawel podziwiał, nasz dziennikarz Maciej Sołtys.
1: Za pół godziny wygrzewiemy dla was kolejne fakty.
2: Tak jest, nie mniej sensacyjne.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24.
8: Skończyły się fakty RMF FM i wchodzimy na teren wojskowy Radia RMF 24. Dzisiaj będziemy mówili o tym, jak powszechna obrona może pomóc w tworzeniu w Polsce armady dronów. o wojskowych różnicach, jakie są pomiędzy zobowiązaniami sojuszniczymi NATO i Unii Europejskiej oraz co tak naprawdę teraz się dzieje w Mali. A to wszystko na terenie wojskowym Radia RMF24, który przejdziemy razem do godziny 18.00.

Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Duras z portalu Defense 24 i dzisiaj na terenie wojskowym radia RMF 24 zaczniemy od obietnicy złożonej w ubiegły poniedziałek przez Donalda Tuska stworzenia w Polsce armady dronowej za polskie i europejskie pieniądze, ale z wykorzystaniem ukraińskich doświadczeń. Chciałby się powiedzieć wreszcie, ale również zapytać, dlaczego dopiero teraz. My jednak cieszymy się z tej armady, dlatego pominiemy to pytanie i co więcej, podpowiemy premierowi, jak to by można najlepiej zrobić i jak tego najlepiej nie robić. Ja sam zwróciłem uwagę na dwie niepokojące rzeczy. Na niezrozumienie potrzeb oraz niewyakcentowanie wielkiej skali całego przedsięwzięcia. I ten niepokój zrozumie każdy, kto śledzi sposób prowadzenia działań wojennych na Ukrainie i to przez obie strony. W krótkiej wypowiedzi premiera była bowiem głównie mowa o budowaniu defensywy, a więc o ochronie przed rosyjskimi atakami. Tymczasem trzeba nie tylko myśleć o obronie, ale również o ataku. Trzeba więc mieć nie tylko drony do zwalczania systemów bezzałogowych, tak zwane interceptory, ale również drony do uderzania w przeciwnika. Dodatkowo trzeba pamiętać, że trzeba zwalczać zarówno systemy bezzałogowe dalekiego zasięgu, takie jak Szachid i Gierań, w ramach ogólnokrajowego systemu obrony powietrznej, jak i drony krótkiego zasięgu, w tym drony FPV, w ramach obrony przeciwlotniczej własnych pododdziałów walczących na froncie. Nie można więc kupić jednego rodzaju interceptorów, podobnie jak nie można się ograniczyć do jednego rodzaju dronów kamikaze. Dlaczego niepokoi mnie niedocenianie skali całego przedsięwzięcia? Ponieważ w Polsce nie podpisano jeszcze żadnego kontraktu na system bezzałogowy, który dawałby chociaż szansę na rzeczywiste zabezpieczenie potrzeb naszego wojska. Tymczasem potrzebna jest i niska cena systemów bezzałogowych, i ich masowa produkcja o skali, która niestety przez żadnego polskiego polityka i wojskowego nie została jeszcze konkretnie określona. To właśnie dlatego politycy zawsze chwalili się ilością wydawanych pieniędzy na systemy bezzałogowe, a nie ilością kupionych bezzałogowców. Dlaczego? Bo przecież inaczej brzmi, jak się powie, że 12 grudnia 2024 roku wydaliśmy na systemy bezzałogowe ponad 1,2 miliarda złotych, niż gdyby się powiedziało, że za te pieniądze prawdopodobnie kupiono tylko 4 drony amerykańskie Sky Guardian po 300 milionów złotych za sztukę. Niestety produkowane w Polsce drony Vizier, Orlik, a nawet sprawdzone i chwalone drony FlyEye, FT-5 i Warmate są zbyt drogie, by można nimi zrobić rewolucję dronową w polskich siłach zbrojnych. Przypomnijmy, ukraińskie siły zbrojne zużywają dziennie na froncie od 7 do 10 tysięcy sztuk dronów, czyli ponad 3,5 miliona rocznie. By zaspokoić te potrzeby, w 2024 roku ukraiński przemysł dostarczył wojsku 2 miliony bezzałogowców. Natomiast w 2026 roku ma to być już ponad 7 milionów różnego rodzaju systemów bezzałogowych. W tym wszystkim są jeszcze naziemne systemy robotyczne. Ukraińcy chcą, by w przyszłości z ich pomocą były wykonywane wszystkie zadania logistyczne na froncie. O skali wykorzystania dronów lądowych może świadczyć fakt, że w listopadzie 2025 roku roboty lądowe wykonały ponad 2900 misji na froncie, a obecnie jest to 3 razy więcej. To właśnie dlatego Ukraińcy chcą zamówić w pierwszej połowie 2026 roku 25 tysięcy dronów lądowych, czyli 2 razy więcej niż w całym 2025 roku. By to było możliwe, liczba producentów systemów bezzałogowych na Ukrainie wzrosła z 7 przed rosyjską pełnoskalową inwazją do ponad 500. I to jest skala produkcji, jaką trzeba uruchomić, by rzeczywiście w Polsce powstała armada dronów. I co więcej, trzeba do niej wyszkolić armadę operatorów systemów bezzałogowych. Ale o tym, co w tym może pomóc, opowiem z moim gościem, komandorem porucznikiem rezerwy Tomaszem Przybylskim, dopiero po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Bądźcie blisko!

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym podpowiem teraz, co może pomóc w urzeczywistnieniu pomysłu premiera Donalda Tuska stworzenia armady dronów. A pomoże nam w tym komandor porucznik rezerwy Tomasz Przybylski, który poza marynarką wojenną służył m.in. w Departamencie Transformacji MON i dwukrotnie uczestniczył w misjach zagranicznych w Gruzji. Dzień dobry, Tomek.
1: Dzień dobry, Max. Witam Państwa.
0: Tomek, napisałeś tryptyk na temat obrony powszechnej i zaszokował mnie, oczywiście pozytywnie, tytuł już pierwszego eseju. Drony cywilne jako asymetryczny element wzmacniania potencjału obrony. Dlaczego uważasz, że właśnie taki asymetryczny czynnik jest nam potrzebny?
1: Krótko mówiąc, wynika to z sytuacji. Prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie zrównoważyć potęgi militarnej i demograficznej Rosji, dlatego powinniśmy dysponować wszelkimi narzędziami, które skutecznie tą Rosję by odstraszyły. Działania asymetryczne czy środki asymetryczne miały do niedawna trochę inne znaczenie, bo dotyczyły głównie graczy niepaństwowych. W tej chwili ja bym to zdefiniował jako środki i rozwiązania, które są tańsze niż klasyczne, a zapewniają ten sam rezultat. No i o co tutaj chodzi? Wydawanie mnóstwa pieniędzy na sprzęt oczywiście jest super, ale to, co się dzieje w tej chwili w Zatoce Perskiej, pokazuje, że niekoniecznie przynosi to rezultat. Dlatego, że kraje Zatoki Perskiej wydały mnóstwo pieniędzy w ostatnich latach na sprzęt wojskowy, a ich interesy strategiczne są zagrożone.
0: No właśnie, Tomek, bo ja zauważyłem właśnie w tym, że jednym z najważniejszych argumentów za twoim pomysłem jest ten szacunek koszt-efekt. Czy taka argumentacja może rzeczywiście wpłynąć na ocenę twojej propozycji?
1: Bez wątpienia. Jeżeli chodzi, tekst dotyczył dronów, zastosowania dronów o, powiedzmy, korzeniach cywilnych. No i tutaj ten koszt, ten stosunek koszt-efekt jest spektakularny, super. No, podam kilka liczb może, żeby to zobrazować. Dron na bazie drona cywilnego, dron bojowy, taki, który jest używany w Ukrainie na pierwszej linii frontu, to jest koszt od 1,5-2 tysięcy do powiedzmy 5 tysięcy złotych. Natomiast sprzęt, przeciwko któremu te drony są używane, na przykład transporter BMP-3 rosyjski, to jest 6 milionów. I transporter do przewozu wojska MTLB to jest koszt 1 miliona, ciężarówka to jest 0,5 miliona. To są ogromne pieniądze i oczywiście w tej chwili, w związku z tym, że obrona antydronowa również się rozwinęła, no to już nie potrzeba jednego, tylko kilku czy kilkunastu dronów, żeby taki sprzęt zneutralizować, ale nadal jest to spektakularny rezultat. Jako przykład mogę podać, że dron bojowy, taki typowo bojowy produkowany przez WB Electronics, to 2 lata temu jego koszt wynosił 160 tysięcy złotych. No i teraz oczywiście w przypadku zwalczania czołgów czy transporterów to ten koszt efekt jest również bardzo dobry. Natomiast już w przypadku zwalczania pojedynczych piechurów, czy kładów, czy motocykli, czego używają w tej chwili Rosjanie, no to ten koszt, efekt nie jest pozytywny, dlatego używanie tych dronów na bazie platform cywilnych jest tak korzystne.
0: No właśnie, ale ja tutaj bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo ty też to pokazałeś, że tutaj nie chodzi tylko o taki środek tani do atakowania, ale również do prowadzenia rozpoznania, które u nas w Polsce jednak jest realizowane za pomocą bardzo kosztownych i bardzo takich sofisticated, powiedziałbym, czyli wyrafinowanych środków. Jak ty sądzisz o tym? Czy jest możliwe też prowadzenie rozpoznania takimi tanimi środkami?
1: Oczywiście, że tak, na Ukrainie to jest robione. Oczywiście tu nie chodzi o zastąpienie platform wojskowych platformami cywilnymi, ale wprowadzenie tych platform cywilnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, żeby obniżyć koszty. No i tutaj znowu mogę podać przykład. Takie drony, które na bazie drona cywilnego Maverick, które Ukraińcy używają na Ukrainie, no to koszt takiego sprzętu dla zespołu tych dronów to jest powiedzmy około 100 tysięcy w sytuacji, w której nasz FlyEye, nowy produkt WB Electronics, to jest koszt 1 miliona złotych. Teraz wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, na przykład w jednostkach WOT, które działałyby na jakichś drugorzędnych kierunkach, w sytuacji, w której walka radioelektroniczna przeciwnika nie byłaby tak mocna, no to zupełnie spokojnie można używać tych dronów na bazie dronów cywilnych, no bo to jest po prostu tańsze, a to, co pokazuje Ukraina, równie efektywne, czy w pewnych sytuacjach efektywne, może tak.
0: Tylko, że w tym wszystkim jest jeden problem, żeby kupić te tanie drony, trzeba również wyszkolić operatorów. Powiedz, jak to zrobić i ile to może kosztować?
1: No i tutaj znowu, możliwe jest zrobienie tego w bardzo tani sposób, moim zdaniem. Takie rzeczy są robione, ponieważ w Polsce działają grupy paramilitarne, które robią takie rzeczy. Więc to, szczególnie jeżeli chodzi o drony FPV, no to nie ma z tym żadnego problemu. To są szkolenia zupełnie proste w wykonaniu i zupełnie w zasięgu finansowym. Mogę powiedzieć, że ja policzyłem te koszty kiedyś współpracując z kolegą, który na Ukrainie walczył jako dronarz, Polakiem. Więc koszt wyszkolenia 1000 operatorów dronów, bo tutaj mówimy o powszechnym użyciu, to byłby koszt około 8 milionów złotych. 1000 operatorów, 8 milionów. Plus sprzęt dla nich, około 10 tysięcy dronów, to jest jakieś, takich właśnie na bazie platform cywilnych, to jest około 20-30 milionów złotych razem, a to jest koszt zaledwie 20 czy 30 dronów Fly Ace, 1700, które wojsko zakontraktowało w WB Electronic, więc widać, że załatanie tych dziur, czy jakby wyszkolenie ludzi jest możliwe, przy relatywnie niewielkich środkach przeznaczonych na to.
0: Tomek, tu musimy na chwilę przerwać i do rozmowy z naszym gościem wrócimy po faktach o 16.30, które usłyszycie oczywiście po kolejnej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko!

0: To program Teren Wojskowy w radiu RMF24. Czas na fakty. RMF FM.
1: Matki z dwojgiem dzieci w okolicach Piwnicznej Zdroju w Małopolsce poszukują policja, straż pożarna oraz górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe.
2: Kobieta ostatni raz była widziana kilka godzin temu, gdy wraz z dziećmi, około rocznym i trzyletnim, szła w kierunku masywu leśnego.
1: Akcja poszukiwawcza prowadzona jest w trudnym terenie.
2: Służby wykorzystują drony. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 46 w Opolskiem.
1: Między Baczkowem i Nysą auto osobowe zderzyło się z ciężarowym.
2: Droga jest zablokowana.
1: Zakończyła się ewakuacja pasażerów na lotnisku imienia Chopina w Warszawie.
2: Powodem był pozostawiony bez opieki bagaż.
1: Przez prawie godzinę zamknięte były części hali odlotów i przylotów.
3: Poprosili o przejście na drugą stronę w sposób kulturalny i to wszystko.
4: Dokąd panowie chcą dotrzeć?
5: Z San Francisco.
4: Pierwszy lot dzisiaj za chwilę.
5: Dzisiaj pierwszy lot, tak. No na razie nie wiadomo o co chodzi.
3: Z wejścia numer 2 trzeba było się przeewakuować do wejścia numer 1 i to wszystko.
2: Z pasażerami w hali odlotów warszawskiego lotniska rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowski.
1: Kolejny obowiązkowy egzamin już za maturzystami.
2: Dziś pisali sprawdzian z języka nowożytnego na poziomie podstawowym.
1: 98% uczniów wybrało angielski.
2: Ale pisano też egzaminy z niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i francuskiego.
1: Na portalu rmf24.pl już są propozycje rozwiązań testu z języka angielskiego, przygotowane przez naszą ekspertkę.
2: Polecamy.
6: Poznaj fakty kulturalne.
1: A na początek pojawi się Państwo snu.
2: Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Przedstawienie powstaje na podstawie książki Po tamtej stronie, jedynej powieści napisanej przez malarza Alfreda Kubina. Głównym bohaterem spektaklu w reżyserii Michała Kmiecika jest rysownik, który otrzymał takie osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym państwie snu.
8: Co jest dla mnie gdzieś fascynujące w ogóle i w powieści Kubina, i w tym przedstawieniu, które robimy, jest jakaś pozaginana rzeczywistość. Nie do końca jest to jakby jasne, która z tych rzeczywistości jest naprawdę, nie? I czy obie, czy może żadna.
7: Premiera we Wrocławskim Teatrze Współczesnym w sobotę. 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej można zobaczyć na festiwalu monodramu Kraków Fest, który zacznie się jutro w Nowochódzkim Centrum Kultury. Opowiadają te przedstawienia o tożsamości, pamięci, relacjach społecznych i o wykluczeniu. Osobiste pamiątki po zmarłym 3 lata temu Matthew Perrym w czerwcu trafią na aukcję. Będą tam m.in. scenariusze odcinków serialu Przyjaciele, w którym grał nagroda SAG Award, czy praca Banksiego. Cały dochód z licytacji zasili Fundację imienia aktora, która pomaga ludziom w procesie wychodzenia z nałogów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Teren wojskowy i komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura tylko w radiu RMF 24.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym razem z komandorem porucznikiem rezerwy Tomaszem Przybylskim rozmawiam o powszechnej obronie dronowej. Tomek, w swoim eseju zwróciłeś uwagę na tak zwane uspołecznienie walki na Ukrainie. Na czym to ma polegać?
1: Sytuacja pokazuje, że na Ukrainie walczy całe społeczeństwo. To nie są tylko żołnierze na pierwszej linii frontu, to są ludzie zaangażowani na przykład w produkcję tych dronów, o których mówiliśmy. W przypadku Ukrainy, która w zeszłym roku wyprodukowała 4 miliony dronów, w tym roku myśli o 7 milionach dronów, to są tysiące, setki czy tysiące firm, które są zaangażowane w ten cały proces. I tylko tak to jest możliwe. W przypadku wojny to nie wojsko będzie walczyć, to będzie walczyć całe społeczeństwo. Dlatego ta odporność społeczna i udział całego społeczeństwa w tym procesie jest tak ważna.
0: No Tomek, bo w takim razie, bo to jest Ukraina, czyli tam toczy się wojna. A jak według ciebie można to ukraińskie doświadczenie wykorzystać w Polsce w proponowanej przez ciebie powszechnej dronizacji? Na przykład czym są zaproponowane przez ciebie masowe szkolenia dronowe?
1: Musimy szkolić na masową skalę ludzi, dlatego żeby Ukraińcy po prostu, Ukraińcy mieli są w relatywnie lepszej sytuacji, dlatego że to ten proces użycia dronów narastał stopniowo na Ukrainie, natomiast my być może zetkniemy się z tą masą od razu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się do tego przygotowali. I tutaj są jakby dwa aspekty tego zagadnienia. Jeden to jest to szkolenie takie, powiedzmy, bojowe z użycia dronów na pierwszej linii frontu, a drugą rzeczą są masowe szkolenia w zwalczaniu dronów. Dlatego, że to z tym większość społeczeństwa miałaby do czynienia. Przeciwko Ukrainie Rosjanie wysyłają codziennie kilkaset dronów. 90% z nich jest zastrzeliwanych. I w ten cały proces zaangażowanych jest mnóstwo ludzi. To są nie tylko żołnierze na pierwszej linii frontu, to są nie tylko ludzie w pododdziałach obrony przeciwlotniczej, ale ludzie zaangażowani w wykrywanie tych dronów, powiadamianie, śledzenie, przydzielanie celów. Są to piloci samolotów wojskowych, ale również ochotnicy, którzy latają na samolotach cywilnych. Jeżeli zestawimy to z sytuacją z 10 września zeszłego roku, kiedy nad Polskę nadleciało 20 dronów, wiemy, co to spowodowało, to pokazuje, że my musimy na masową skalę zacząć szkolić ludzi, żeby zrównoważyć to zagrożenie.
0: Ale czy to szkolenie będzie dotyczyło też młodzieży, czy tylko dorosłych?
1: Wydaje mi się, że ono powinno dotyczyć trzech grup, to znaczy wojska oczywiście, przede wszystkim dorosłych obywateli i również młodzieży. No, przykładem mogą być szkoły czy klasy mundurowe. Mamy w tych klasach 28 tysięcy uczniów. I oczywiście nie chodzi o to, żeby tych uczniów posłać na pierwszą linię frontu, tylko chodzi o to, żeby oni stanowili potencjał, bazę i również byli elementem tego systemu odstraszania, bo przeciwnik dwa razy zastanowi się nad tym, jeżeli będzie wiedział, czy zaatakować, próbować zrobić nam coś złego, jeżeli będzie wiedział, że całe społeczeństwo jest zaangażowane, czy będzie zaangażowane w proces obrony kraju.
0: To w takim razie dobrze, wyszkoliliśmy już odpowiednią ilość osób, czyli to potrafimy zrobić z wykorzystaniem szkół, ale co dalej?
1: W przypadku tych dronów bojowych, to rozumiem, że chodzi o to, co z tymi ludźmi.
0: Dokładnie.
1: W przypadku tych ludzi, których byśmy wyszkolili do obsługi dronów bojowych, no nawet niekoniecznie oni musieliby być zaobserwowani natychmiast przez wojsko. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby wydać pieniądze, wyszkolić ludzi i żeby oni weszli do bazy danych o tym, gdzie tacy ludzie się znajdują. I wtedy w przypadku zagrożenia oni by stanowili zasób, z którego można byłoby czerpać. To jest myślę, to rozwiązanie, po które powinniśmy sięgnąć.
0: A firmy cywilne, na przykład specjalistyczne do ochrony?
1: Tak, no właśnie. Znowu Ukraina jest doskonałym przykładem. w tej chwili na Ukrainie działa około 10 firm cywilnych, które zajmują się ochroną infrastruktury krytycznej ukraińskiej. Jest to tańsze niż używanie tego wojska. Tam w przypadku Ukrainy są pewnie w jakimś stopniu weterani, ale również po prostu cywile. I w Polsce moim zdaniem powinno to wyglądać dokładnie tak samo. Duże zakłady przemysłowe typu Gazoport czy jakieś wielkie zakłady chemiczne, rafinerie i tak dalej, one powinny po prostu dysponować własnymi siłami antydronowymi, ponieważ w przypadku konfliktu mogłyby stać się celem. I Tomek, to zupełnie spokojnie mogą robić wyszkolenie cywile, nie musi robić tego wojsko. Zresztą wojsko nie ma takiego potencjału nawet.
0: Słuchaj, masz duże doświadczenie, jeżeli chodzi o Wojsko Obrony Terytorialnej, bo byłeś w takim wydziale. Czy uważasz, że wytworzenie takiego osobowego potencjału dronowego, odstraszania, byłoby trudne w OCIE?
1: Uważam, że byłoby bardzo proste w OCIE i jesteśmy już spóźnieni o kilka lat. Te rozwiązania powinny być natychmiast wprowadzone i w przypadku WOT-u już wspomniałem o tym, że on powinien walczyć na drugorzędnych kierunkach, no to powinno się to odbyć natychmiast i to na wielką skalę. Moim zdaniem na poziomie brygady, bazując znowu na doświadczeniach ukraińskich, na poziomie polskiej brygady WOT-y powinna być to co najmniej kompania, w każdym batalionie powinna być nawet kompania broniarzy. I dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest proste do wprowadzenia? Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak powinien wyglądać cykl szkolenia operatora granatnika przeciwpancernego Karl Gustav, które znajdują się na wyposażeniu WOT-u, i porównamy to z broniarzem, który operuje z odległości kilkudziesięciu kilometrów nawet. W tej chwili Ukraińcy latają na 30 kilometrów, no to od razu widać, że taki żołnierz nie musi przede wszystkim spełniać tak wyśrubowanych fizycznych na przykład wymagań, jak to jest w przypadku żołnierza, który musi zbliżyć się do pojazdu nieprzyjaciela i z jakiejś bliskiej odległości oddać strzał i go zniszczyć. Tutaj może się to odbyć na dużą odległość, więc te wymagania są mniej wyśrubowane, jest to bezpieczniejsze, no i nie wymaga tyle czasu. Więc w przypadku WOT-u, no
0: znowu
1: to
0: musimy, przepraszam, tu znowu na chwilę musimy przerwać i do rozmowy z naszym gościem wrócimy po chwili relaksu z naprawdę dobrą muzyką. Słuchacie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Zostańcie z nami. It's

0: To program Teren Wojskowy Radia RMF24, w którym ponownie wracamy do naszej rozmowy z komandorem, porucznikiem rezerwy Tomaszem Przybylskim. A wynika to z obietnicy Donalda Tuska, że powstanie armada dronowa, czyli potrzebujemy więcej dronów i potrzebujemy więcej obsady. I my znajdujemy sposób, jak to zrobić najtańszym kosztem. Tomek, powiedz mi, samo szkolenie z wykorzystaniem i użytkowaniem dronów można w miarę łatwo zorganizować. Natomiast co ze szkoleniem bojowym?
1: No, bez wątpienia powinni robić je specjaliści, więc w naszym przypadku mamy takich specjalistów, którzy przeszli, czy przechodzą w tej chwili doświadczenie walki na Ukrainie. I to są po prostu cywilni polscy ochotnicy, którzy tam walczą i również używają dronów. Ale również wydaje mi się, że moglibyśmy zupełnie spokojnie ściągnąć tutaj ukraińskich specjalistów, którzy mają to bezpośrednie doświadczenie. Widać, że Ukraińcy robią to na całym świecie, szkolą. Dlaczego nie mieliby robić tego u nas? To jest bardzo ważne.
0: Tomek, to jest jeszcze jeden zasób, a więc już wyszkoleni cywilni operatorzy dronów, bo niewielu ludzi wie, że według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na listopad 2025 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 411 tysięcy operatorów. Co z nimi zrobić?
1: No właśnie, no, należy ich natychmiast wprowadzić do tego systemu. Należy ich zaabsorbować. Krótko.
0: Tomek, ponieważ to są rewelacyjne, ale również niestety rewolucyjne pomysły, powiedz tak na zakończenie, jak ty w skrócie mógłbyś zachęcić do wprowadzenia tych pomysłów?
1: Tu nie chodzi o zachęcanie, tu chodzi o to, że to musimy zrobić. I oczywiście to wprowadzanie jakby cywili do tego całego procesu, no nie jest łatwe do przełknięcia ze strony wojska, natomiast to powinno się odbyć jak najszybciej. Poza tym, no, obydwaj wiemy, jak działa nasza firma, jak wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań jest tam trudne, natomiast jest to konieczność. Wydaje mi się, że w naszym przypadku konieczne jest to, żeby przy wojsku pojawiła się instytucja, jakiś organ, jakaś grupa, jakaś jednostka, która te wszystkie nowoczesne rozwiązania konfrontowałaby z doktryną wojskową, którą my w tej chwili mamy. Tutaj mogę podać trzy przykłady, jak to działa.
0: Jeden przykład, okej.
1: Dobrze. W zeszłym roku odbyły się dwa ćwiczenia natowskie, jedno w krajach bałtyckich, drugie u wybrzeży Portugalii. Oba te ćwiczenia wykazały, że procedury natowskie, w obu tych ćwiczeniach brały udział bardzo niewielkie komponenty ukraińskich operatorów dronów. I oba te ćwiczenia wykazały, że na to mamy proceduralnie i sprzętowo bardzo duże luki. I jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. I oczywiście taka jednostka, o której mówię, taki eksperymentalny jakiś moduł, no, wykazałaby najprawdopodobniej to samo w naszej sytuacji. Tutaj podam znowu przykład. Jakiś czas temu napisałeś artykuł, chodziło o ćwiczenia z forsowania Wisły, z tego co pamiętam, i zwróciłeś uwagę na to, że sprzęt, który brał udział w tym ćwiczeniu, nie posiadał klatek antydronowych, co jest w tej chwili jakby normą. I z tego co widzę, to było półtora roku temu, nie wiem. I do dzisiaj, z tego co widzę na ćwiczeniach, te klatki antydronowe nie są używane. No to pokazuje, że po prostu wojsko jest chyba w jakiejś mgle nadal. A to czyli, się powinno zmienić, to się musi zmienić.
0: Czyli mówiąc krótko, musimy wrócić do realiów. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, Max. Dziękuję państwu.
0: Był z nami komandor porucznik rezerwy Tomasz Przybylski, który opowiedział nam, jakimi niekonwencjonalnymi metodami można zwiększyć nasz potencjał odstraszania dronowego i rzeczywiście zrobić to, co zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Oczywiście jest pytanie, czy warto to robić, dlatego teraz przypomnę, czym jest tak naprawdę artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz czym się on różni od artykułu 42 ust. 7 Traktatu Unii Europejskiej, ale o tym porozmawiamy po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam oczywiście po relaksie z dobrą muzyką. Bądźcie blisko. Tu radio.
2: Radio RMF 24.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Prezydent, kiedy zawetował pierwszy raz ustawę o kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają. Na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.

0: Słuchacie radia RMF24, Jezus 17. Na fakty RMF FM zapraszają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy.
2: Kobieta z dwójką malutkich dzieci zaginęła w okolicach piwnicznej Zdroju w Małopolsce.
1: Policja i górscy ratownicy prowadzą szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.
2: Śledczy wyjaśnią okoliczności katastrofy samolotu gaśniczego Dromader,
1: który rozbił się wczoraj podczas działań w Lubelskiem.
2: Pilot zginął.
1: W Monachium dziś sportowe widowisko.
2: Bój o ostatnie miejsce w finale Ligi Mistrzów.
1: Akcji są drony i psy tropiące.
2: Jak informowaliśmy w faktach, w powiecie nowosądeckim w Małopolsce trwają poszukiwania matki z dwójką dzieci.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Sołtysem. Maćku, kiedy kobieta była ostatnio widziana?
3: Około południa. Jak informują małopolscy policjanci, 30-latka oraz dwójka dzieci w wieku roku i 3 lat ostatni raz widziano, gdy szli w kierunku masywu leśnego niedaleko piwnicznej Zdroju w powiecie nowosądeckim. W poszukiwania są zaangażowani już nie tylko policjanci, ale też ratownicy GOPR-u oraz strażacy. Akcja prowadzona jest w bardzo trudnym, górzystym i zalesionym terenie. Dlatego służby wykorzystują m.in. psy tropiące oraz kłady. Z powietrza teren przeczesują drony.
1: Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie katastrofy samolotu gaśniczego Dromader, który rozbił się wczoraj wieczorem podczas gaszenia pożaru lasu około Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Pilot maszyny nie przeżył.
2: Prokuratura w Zamościu bada sprawę pod kątem spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu lotniczym. Ma wyjaśnić, czy są podstawy do przepisania komukolwiek odpowiedzialności karnej.
1: Na miejscu prowadzone są oględziny wraku, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik lubelskiej policji.
4: Podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, m.in. z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Także policyjni dochodzeniowcy, policyjni technicy.
2: Z kolei rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu zapowiada, że zostanie zabezpieczona dokumentacja związana z lotem.
1: Planowana jest też sekcja zwłok 65-letniego pilota.
5: Uprzedzamy fakty.
1: Punktualnie o 21:00 rozpocznie się piłkarskie starcie gigantów.
2: Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów.
1: Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
2: Marku, jakie nastroje panują wśród francuskich kibiców przed tą futbolową bitwą?
6: Paryscy kibice marzą już nie tylko o przejściu do finału po dzisiejszym meczu z Bayernem, ale o zdobyciu przez ich drużynę drugiego z rzędu Pucharu Ligi Mistrzów, co do tej pory udało się tylko Realowi Madryt. Jakby mi ktoś powiedział ponad tydzień temu, że wygramy w pierwszym meczu z Bayernem 5-4, to bym nie uwierzył. Byłoby szkoda, by nie skorzystać z okazji ponownego zdobycia pucharu, umacz mi pełen nadziei paryżanin. Wierzymy w zwycięstwo. To, co robi w tej chwili paryska drużyna, to historyczne wyczyny. Oby tak dalej, mówi mi inny paryski kibic.
1: Wiosna rozkwita w maju, przyroda budzi się do życia.
2: No, pięknie brzmi. Niestety dla alergików to bardzo trudny czas.
1: O alergii na pyłki mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: W powietrzu jest ich teraz wyjątkowo dużo.
7: W tym momencie najbardziej, jeśli chodzi o drzewa, to pyli brzoza, dęby, topole czy wierzby. Natomiast w połowie maja rozpocznie się pylenie traw, które są bardzo alergenne.
8: Od czego zależy, że ci alergicy szczególnie będą mieli przekichane tej wiosny?
7: Oczywiście od pogody. Jeśli mamy pogodę słoneczną, dodatkowo wieczną, to stężenie tych pyłków jest znacznie wyższe. Taką ulgą dla alergików jest pogoda deszczowa.
1: Na wiosenny spacer z przyrodnikiem Zbigniewem Kanią wybrał się Marcin Czarnobielski z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: No i właśnie tam sprawdzicie specjalną prognozę dla alergików.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24 i zapraszam na rozmowę o naszych rzeczywistych zabezpieczeniach sojuszniczych, gdyby ewentualnie napadła na nas Rosja, sytuacji w Cieśninie Ormus oraz o wojnie, jaka właśnie się toczy w Afryce Zachodniej. Zostańcie z nami.

To jest teren wojskowy radia RMF24, w którym odpowiemy sobie na pytanie, czy z NATO i Unią Europejską jesteśmy zabezpieczeni przed atakiem Rosji. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Duras z Defense24 i będę z wami do godziny 18. Teoretycznie powinniśmy czuć się sojusznicy zabezpieczeni. Zarówno NATO, jak i Unia Europejska zakładają bowiem pomoc krajów członkowskich w przypadku agresji na inne państwo członkowskie. W NATO zapewnia to artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, natomiast w Unii Europejskiej artykuł 42 ustęp 7 Traktatu Unijnego. Niestety, oba te artykuły owszem gwarantują bezpieczeństwo krajom członkowskim, ale nie od razu. Popatrzmy na początku na artykuł 5 NATO, którego pierwsza część jest naprawdę optymistyczna. Zapisano w nim bowiem wyraźnie, że zbrojny atak na jednego lub więcej członków w Europie lub Ameryce Północnej jest traktowany jako atak na wszystkich. Problem polega na tym, że dalsza część artykułu 5 nie jest już taka ciekawa. Nie ma tam bowiem zobowiązania dla wszystkich do natychmiastowego, powtarzam, natychmiastowego użycia sił zbrojnych, by pomóc zaatakowanemu. Zgodnie z artykułem 5 NATO, każde państwo natowskie udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym i teraz najciekawsze, podejmując niezwłocznie działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem sił zbrojnych. Jak widać, w tym zapisie dano dowolność państwom NATO, by same uznały, co jest konieczne, jeżeli chodzi o podjęty sposób działania, bez kategorycznego nakazu użycia siły zbrojnej. Niestety nie zdefiniowano również dokładnie, co rozumie się pod pojęciem niezwłocznie. A my Polacy doskonale wiemy, jak to określenie niezwłocznie może być interpretowane przez polityków na różny sposób. Niestety najgorsze jest to, że Traktat Północnoatlantycki nie definiuje wprost, co stanowi atak zbrojny. Oczywiście Amerykanie w swoich opracowaniach prawnych uznali nawet, że państwa członkowskie mogą w drodze konsensusu powołać się na artykuł 5 w odpowiedzi na o wiele więcej incydentów. Od cyberataku na dużą skalę lub ataku hybrydowego po tradycyjną inwazję wojskową. Jednak obecna postawa niektórych państw NATO, w tym trumpowskich Stanów Zjednoczonych, jest bardziej tolerancyjna w odniesieniu do Rosji. I nawet gdy rosyjscy żołnierze ewidentnie wjadą na czołgach do Estonii i zaczną mordować ludność cywilną, to wszystkie państwa NATO będą musiały po konsultacjach politycznych zgodzić się, że ta sytuacja kwalifikuje się jako napaść zbrojna. A to nie odbywa się w ciągu kilkunastu minut. Przykład, proszę bardzo. Po ataku z 11 września na Stany Zjednoczone dopiero 2 października wszystkie państwa członkowskie NATO zgodziły się na uruchomienie artykułu 5, a więc prawie po miesiącu. Trzeba też pamiętać, że nawet jeżeli wszystkie państwa NATO się zgodzą, że do napaści zbrojnej doszło, to o formie pomocy każde państwo będzie decydowało samodzielnie, zgodnie ze swoimi procedurami konstytucyjnymi. Niestety prawo wewnętrzne państw członkowskich decyduje zarówno o sposobie reakcji, jak i niestety również o jej szybkości. Wniosek? Poszczególne państwa NATO w pierwszych godzinach, a nawet dniach rosyjskiego ataku niestety będą musiały radzić sobie same. Trzeba przy tym pamiętać, że jest tutaj pewne ograniczenie terytorialne opisane w mało znanym artykule 6 Traktatu NATO. Wskazuje się w nim, że artykuł 5 uruchamia się tylko wtedy, gdy atak nastąpił na terytoria państw członkowskich w Europie i w Ameryce Północnej lub gdy zostaną zaatakowane siły okręty oraz statki powietrzne na obszarze północnego Atlantyku, na północ od zwrotnika Raka oraz w rejonie Morza Śródziemnego. Donald Trump nie może więc uruchomić artykułu 5, by otrzymać wsparcie ze strony państw natowskich wywołanej przez siebie wojnie w Iranie, bo nie obejmuje go artykuł 6 Traktatu NATO. To może bardziej kategoryczne zobowiązania wynikają z artykułu 42 ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej. To jednak wyjaśnię wam po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami, bo warto.

To środowe popołudnie i wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by wyjaśnić, co musi się stać, by po ataku Rosji na jeden z krajów wschodniej flanki, oczywiście ewentualny, na pomoc ruszyły NATO i Unia Europejska. W przypadku Unii Europejskiej teoretycznie wszyscy powinniśmy czuć się bezpiecznie, ponieważ w artykule 42 ustęp 7 traktatu unijnego zawarto zobowiązanie, że jeśli jedno państwo Unii Europejskiej padnie ofiarą ataku, to pozostałe mają obowiązek udzielenia mu pomocy i wsparcia wszelkimi dostępnymi środkami. Jak się okazało, nie ma jednak procedur, jak taki artykuł w ogóle uruchomić. Dlatego już w tym miesiącu ma zostać przeprowadzona gra wojenna, w której przedstawiciele wszystkich państw unijnych będą szukali najlepszych sposobów na udzielenie pomocy zaatakowanemu krajowi członkowskiemu. Szczegóły tych ćwiczeń nie zostały ujawnione, ale na pewno będą rozpatrywane dwa scenariusze. Gdy zostanie zaatakowane państwo unijne nie będące w NATO, na przykład Cypr lub Irlandia, i gdy zostanie zaatakowane państwo należące do Unii Europejskiej i NATO, na przykład jedno z państw bałtyckich. Przywódcy unijni będą więc próbowali wskazać później, kiedy zobowiązanie pomocy ma być uruchamiane, a więc, mówiąc dokładnie, jak i do kogo się o tę pomoc zwrócić, kto będzie o niej decydował, jakie środki i siły będą wtedy uruchamiane oraz kto tymi siłami będzie dowodził. Jak widać, mądrzy twórcy traktatu unijnego przewidzieli konieczność wspólnej obrony, ale nie ustalili dokładnie, jak ona będzie udzielana. Te ustalenia są dopiero przed nami, a ponieważ wymagają one jednomyślności, jak wszystkie decyzje Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, to na pewno nie pojawią się one bardzo szybko. To NATO daje więc najlepsze gwarancje pomocy, tym bardziej, że już teraz ma środki praktycznie gotowe do użycia, na przykład w ramach sił odpowiedzi NATO, dowództwa, wspólne plany operacyjne i procedury działania. Problem jest w tym, by je jak najszybciej uruchomić. I wbrew pozorom jest to możliwe, na przykład rozmieszczając siły międzynarodowe w najbardziej zagrożonych krajach. Artykuł 5 NATO uruchamia się bowiem nie tylko przy ataku na terytorium jakiegoś kraju, ale również przy ataku na nasze siły zbrojne, na przykład jakiegoś państwa. Uderzając na Estonię, Rosjanie zaatakują też na przykład Wielką Brytanię, która rozlokowała tam swoich żołnierzy. Dobrym sposobem na przyspieszenie pomocy jest także tworzenie podsojuszy, które ze względu na mniejszą ilość państw mogą łatwiej uruchomić siły do wspólnej obrony. Jeszcze przed tym, jak ruszy całe NATO. Przykładem może być brytyjski plan stworzenia sojuszu marynarek wojennych państw północnych w celu wzmocnienia obrony w północno-zachodniej Europie i Arktyce. Sojusz ma osiągnąć pełną gotowość bojową do 2029 roku i mają wejść do niego Wielka Brytania, Holandia, kraje skandynawskie oraz kraje bałtyckie. To plany na przyszłość, a teraz mamy dwa główne zadania. Po pierwsze, kraje europejskie muszą przejąć większość konwencjonalnych natowskich zdolności obronnych i według Amerykanów powinny to zrobić już do końca 2027 roku. Wskazuje się to przede wszystkim na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, ale najważniejsze, moim zdaniem, powinno być lotnictwo. Trzeba zrobić wszystko, by to ono już w pierwszych godzinach agresji Rosji na jakieś państwo NATO uderzyło z całą siłą na rosyjskie lotnictwo. I można to zrobić nawet startując spod Paryża czy Berlina. Tu nie ma wyjścia. Po drugie, trzeba się samemu przygotować do jak najskuteczniejszej obrony. Do czasu, aż nie nadejdą posiłki natowskie. I my dzisiaj w pierwszej części programu Teren Wojskowy pokazaliśmy jeden ze sposobów, jak łatwo to zrobić. Tym bardziej, że Rosja nie jest jedynym zagrożeniem dla Unii Europejskiej i europejskiej części NATO. Równie niebezpieczne rzeczy dzieją się chociażby w Cieśninie Ormus oraz w zachodniej i centralnej.

subsaharyjskiej Afryce. Jednak o tym opowiem dopiero po faktach RMF FM o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.

0: To radio RMF 24. Jest 17.30. Pora na fakty. RMF FM.
1: 5 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 25 w Wielkopolsce.
2: Między Koninem a Rychwałem zderzyło się 5 samochodów osobowych. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
1: Tak. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech.
2: Zadeklarował prezydent Karol Nawrocki i dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie.
1: Nie żyje Ted Turner. Założyciel stacji CNN i magnat medialny, miał 87 lat.
2: Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie profesor Paweł Machcewicz z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
1: Piotr Salak zapyta go, czy wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oznaczałby kontynuację linii prowadzonej przez Karola Nawrockiego.
2: Zapraszamy 2 minuty po 18. Wiosna buchnęła nam w twarz, cytując piosenkę.
1: No tak, wszystko rozkwita i pachnie.
2: Trudno się temu oprzeć.
3: Krokusy teraz w Tatrach rosną i są piękne. Widziałam ostatnio takie dywany krokusów. A na drzewach to co kwitnie teraz? Takie białe kwiatki, co tak pachną? Nie, właśnie nie bez. Jaśmin? O, jaśmin. Pachnące. Im bardziej pachnące, tym lepiej.
4: To są kwiaty jabłoni, te białe i takie różowe. Przepiękne są. Jestem w nich zakochana. I w ogóle wszystkie kwiaty kocham wiosnę i to jest moja ulubiona pora roku.
1: O, jak malowniczo opisały krakowianki.
2: A co was zachwyciło tej wiosny?
1: Napiszcie na fakty@rmf.fm.
2: I wyślijcie nam zdjęcia.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zapraszam, Krzysztof Berenda. Witamy.
6: Dzień dobry. Wizja zakończenia wojny Ameryki z Iranem wprowadziła na rynkach finansowych bardzo dobre nastroje. Europejskie giełdy zyskały dzisiaj po 2-3%. Cena ropy natomiast spadła o 7% ze $102 do mniej więcej $95 za baryłkę. Tanieją także zagraniczne waluty. Euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,90. Ta poprawa jest efektem doniesień z Białego Domu o rychłym porozumieniu z Iranem, co by oznaczało zakończenie wojny. Wojny, która kosztowała nas chociażby podniesienie cen paliw w najgorszym momencie nawet o 3 zł za litr. To bardzo niska cena za odebranie wykolejeńcom dostępu do broni atomowej. Tak, to wszystko skomentował amerykański prezydent Donald Trump. Ostatecznie jednak to wszystko powoduje uspokojenie na rynkach i my to widzimy przez umocnienie złotego. Ono jest także efektem utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dzisiaj, przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że na razie obniżek stóp procentowych nie będzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Teren wojskowy w radiu RMF 24.

Amerykanie mają przy tym problem polityczny, ponieważ tę blokadę zaczynają odczuwać również sojusznicze kraje arabskie Bliskiego Wschodu. Kraje takie jak Kuwejt czy Arabia Saudyjska dostarczały bowiem ropę i gaz do wielu państw na świecie. I teraz ci dawni klienci ratują się, szukając nowych dostawców. Przykładem może być Wietnam, który aż 80% ropy importował z Kuwejtu. Teraz surowiec ten ma być dostarczany z Angolii, Argentyny, Wybrzeża Kości Słoniowej oraz ze Stanów Zjednoczonych. I państwa arabskie na pewno wiedzą, z czyjego powodu stracili swoje najważniejsze źródło dochodu. Ale przecież nie chodzi tylko o gaz i ropę, ale inne gałęzie przemysłu oraz turystykę, które również ucierpiały przez wojnę wywołaną przez Donalda Trumpa. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że 1 maja ten sam Donald Trump poinformował kongresmenów, że wojna została zakończona. Warto więc wyjaśnić, skąd taka zaskakująca informacja z Białego Domu. Wynika to z ustawy federalnej War Powers Resolution z 1973 roku, która ogranicza prawa prezydenta Stanów Zjednoczonych do wywoływania konfliktów zbrojnych bez formalnego wypowiedzenia wojny przez kongres. Dla Trumpa jest to duże ograniczenie i swego rodzaju policzek. W przypadku konfliktów trwających dłużej niż 60 dni musi on bowiem zwrócić się do kongresu o zgodę na prowadzenie wojny. Prawo dodaje również możliwość przedłużenia tego terminu o 30 dni, by wycofać wojska z regionu. Trump musi jednak o to poprosić, a on nie zamierza nikogo o nic prosić. Lawiruje więc na granicy prawa, twierdząc na przykład, że zawieszenie broni eliminuje konieczność uzyskania zgody kongresu. I spory prawne toczące się na ten temat pomiędzy demokratami i republikanami ułatwiają działanie prezydentowi Trumpowi. Utrzymanie zwiększonego kontyngentu amerykańskich wojsk jednak kosztuje i można mieć nadzieję, że jakiś rachunek zostanie mu za to wystawiony. Jak na razie wystawiają mu je sami Amerykanie, ponieważ według sondażu przeprowadzonego przez The Washington Post aż 61% zapytanych Amerykanów uznało wojnę z Iranem za błąd. I rachunek ten, mam nadzieję, wystawią Trumpowi również kraje arabskie. W poniedziałek 4 maja Arabia Saudyjska musiała na przykład odeprzeć irański atak rakietowy, a więc dla Zatoki Perskiej wojna się jeszcze nie skończyła i wszyscy doskonale wiedzą, z czyjej winy. Ale Donald Trump nie próżnuje i kilka dni temu zapowiedział wycofanie z Niemiec ponad 5000 żołnierzy. Na nudę ze strony Białego Domu niestety nie możemy więc narzekać, co jest o tyle niebezpieczne, że odwraca uwagę od innych spraw i nie chodzi tylko o wojnę na Ukrainie, ale na przykład o wojnę w Mali, w której swoją rolę odgrywają również Rosjanie. Ale o tej wojnie porozmawiamy po krótkiej przerwie, spędzonej przy nowej porcji dobrej muzyki. Bądźcie blisko.

Wracamy na teren wojskowy radia RMF24, w którym opowiem teraz o wojnie, jaka toczy się w Mali. Mali to śródlądowy kraj w zachodniej Afryce, siódmy co do wielkości na czarnym kontynencie i jeden z najbiedniejszych na świecie. I trudno się temu dziwić, ponieważ od odzyskania niepodległości w 1960 roku państwo to w sposób ciągły było nękane zamachami stanu, wojnami i kryzysami. Opisanie całej tej historii, tych zawirowań zajęłoby nam kilka terenów wojskowych, dlatego skupimy się na ostatnich wydarzeniach powiązanych z Rosją, a częściowo również z Ukrainą. Sytuację w Mali ustabilizowała na kilka lat misja ONZ-u oraz francuskie wojsko, ale w 2020 i 2021 roku doszło do podwójnego zamachu stanu przez pułkownika Assimi Goïta, prawdopodobnie przy wydatnej pomocy Kremla. Proszę zwrócić uwagę, że stało się to tuż przed pełnoskalowym atakiem Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku. To właśnie pułkownik Goïta zmusił Francuzów do opuszczenia Mali, a w ich miejsce wprowadził rosyjskich najemników Wagnera, spotykając się zresztą osobiście z Putinem. I Wagnerowcy są w Mali do dzisiaj, chociaż po puczu i zabiciu Prigożyna w 2023 roku zostali przeorganizowani w tak zwany Korpus Afrykański. Obecnie w Mali są więc aż cztery walczące strony. Władzy bronią wojska dyktatora wspierane przez rosyjski Korpus Afrykański. Później są Tuaregowie, berberyjski lud nomadów zamieszkujący pogranicze Libii, Algierii, Mauretanii i Mali, którzy dyskryminowani przez poszczególne rządy zbrojnie walczą o niepodległość północnych ziem jako front wyzwolenia Azawadu. Władze chcą zdobyć jeszcze malijska Al-Kaida, czyli tak zwana grupa wsparcia muzułmanów i islamu oraz komórka Wielkiej Sahary, tak zwanego państwa islamskiego. I do tego galimatiasu dołączyli teraz po cichu Ukraińcy, starając się nie dopuścić do umocnienia się Rosji w tamtym regionie świata. Przekazali więc odpowiednie informacje wywiadowcze oddziałom Tuaregów, którym w lipcu 2024 roku w zasadce udało się zmasakrować rosyjskich najemników. Zginąć miało wtedy nawet 82 Rosjan i 24 malijskich żołnierzy. Klęska rosyjskich najemników pokazała rebeliantom, że mogą zwyciężać. I tu dochodzimy do 25 kwietnia tego roku, gdy rozpoczęła się ofensywa malijskiej Al-Kaidy na stolicę Bamako i Tuaregów w prowincji Kidal. Sytuacja jest zagmatwana. Stolica Bamako została prawdopodobnie otoczona i jest broniona przez Korpus Afrykański. Rebelianci odzyskują również tereny w innych prowincjach, potęgując zamieszanie i niestabilność w całym regionie. I będzie się to wszystko pogłębiało, ponieważ trzy strony zwalczające juntę mają inne cele i po zwycięstwie dojdzie na pewno do kolejnej wojny domowej. Będzie ona już jednak bardziej nowoczesna. Tuaregowie, czyli nomadzi, zaczęli bowiem wykorzystywać drony FPV, publikując później filmy z ataków na Rosjan. Jest więc bardzo prawdopodobne, że i w tym przypadku pomocy szkoleniowej i sprzętowej udzielili właśnie Ukraińcy. Drony wykorzystuje zresztą również Korpus Afrykański, tak więc rosyjsko-ukraińska wojna robotów toczy się teraz również w Mali. Jak widać, świat pokoju gwarantowany nam przez Donalda Trumpa również w Afryce takim światem pokoju wcale nie jest. I na tym kończy dzisiejszy program, ale od razu zapraszam na przyszłotygodniowy teren wojskowy radia RMF24, w którym porozmawiamy o minach i tych małych, i tych dużych. A więc do usłyszenia.

0: Na tym kończymy dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24. Był z wami komando porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które przedstawią Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Zapraszamy. Bardzo dobre informacje z Małopolski.
2: Kobieta i dwoje dzieci, których poszukiwały służby, odnaleźli się cali i zdrowi.
1: Skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do unijnego trybunału w przeciągu kilku dni.
2: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paweł Machcewicz.
1: Z profesorem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk spotka się Piotr Salak.
2: Szczęśliwie okazał się finał. Poszukiwany 30-latki i dwóch synów niedaleko Piwnicznej Zdroju w powiecie nowosądeckim w Małopolsce.
1: Ich poszukiwania, przypomnijmy, trwały od południa.
2: Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, w jakim stanie są kobieta i dzieci?
3: Ze wstępnych informacji, jakie uzyskałem od małopolskiej policji, wynika, że wszyscy są cali i zdrowi. Na wszelki wypadek jednak do chłopców w wieku roku i 3 lat wezwano karetkę, by ich przebadać. Matkę z dwójką dzieci policjanci znaleźli w lesie około kilometra od domu, niedaleko Piwnicznej Zdroju. Szukano ich od kilku godzin. W akcję zaangażowano znaczne siły. Oprócz policji brali w niej udział także strażacy i goprowcy.
1: 5 samochodów zderzyło się na A4 w Katowicach.
2: Między węzłami Mikołowska i Francuska zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia.
1: W ciągu kilku dni skarga Polski na umowę z Mercosur trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata.
2: Warszawa ma także czas do 10 lipca, żeby dołączyć do skargi Parlamentu Europejskiego i zamierza z tej możliwości skorzystać.
1: Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze ustaliłaś w tej sprawie?
4: Projekt polskiej skargi na Mercosur jest już na końcowym etapie przygotowań. Teraz skargę dopracowują prawnicy. W ciągu kilku dni trafi do TSUE. Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur i żąda stwierdzenia jej nieważności. Dołącza też wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Natomiast od dzisiaj do 10 lipca Polska może także dołączyć po stronie Parlamentu Europejskiego do postępowania przed TSUE w sprawie wydania opinii co do zgodności umowy z unijnym prawem. Daje to możliwość udziału w rozprawie i wzmocnienia stanowiska Europarlamentu. W obu przypadkach wyroki nie zapadną wcześniej niż za 20 miesięcy.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Piotr Salak i jego gość.
1: Witamy, zapraszamy.
6: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Paweł Machcewicz, Polska Akademia Nauk, historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, też swego czasu były doradca premiera Donalda Tuska, jeszcze za pierwszego rządu Donalda Tuska, doradca do spraw historycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Będziemy rozmawiać o polityce i historii, to zawsze są takie tematy, które wiążą się z dużymi emocjami, ale jak muszę państwu zaprezentować czy wyjaśnić cały kontekst naszej rozmowy, bo mamy polityczną burzę wokół wyboru prezesa IPN-u. Stanowiska, przypomnę, opróżnionego przez Karola Nawrockiego. Najpoważniejszym kandydatem wydaje się Mateusz Szpytma w tej chwili. To jest wiceprezes IPN-u. Ma już rekomendację kolegium IPN-u, ma rekomendację komisji sejmowej. Przed nim głosowania w Sejmie i w Senacie. Ale zdecydowanie przeciwko wyborowi Mateusza Szpytmy protestuje środowisko historyków. Blisko 300 podpisów znakomitych znawców historii pod listem. Wśród nich również podpis mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Machcewicza. Panie profesorze, dlaczego pan nie chce Mateusza Szpytmy jako prezesa IPN-u?
7: Bo jest to bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnie 10 lat wiceprezesem IPN-u i jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły. Czyli po pierwsze skrajne upolitycznienie IPN-u, sprowadzenie IPN-u do właściwie przybudówki jednej partii politycznej, Prawa i Sprawiedliwości, do zbrojnego ramienia partii, które realizuje politykę historyczną PiS-u. Jest współodpowiedzialny za czystki, czyli wyrzucanie z pracy historyków, którzy publikowali artykuły, książki niezgodne z linią czy prezesów IPN-u czy kierownictwa PiS-u. To były absolutnie gorszące wydarzenia.
6: Ale panie profesorze, pozwolę sobie panu przerwać, bo być może to jest kwestia oceny, jak patrzymy na politykę historyczną. Bo być może jest tak, a historycy się kłócą o oceny i o przyczyny od lat. Wie pan o tym doskonale, wie pan o tym lepiej ode mnie. Czy to jest tylko przejaw innego patrzenia na historię?
7: No, po pierwsze uważam, że jakby wartością naczelną i w demokracji i w badaniach historycznych jest pluralizm, poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała tę instytucję, zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-ie. Instytucję, w której było miejsce na historyków zarówno o poglądach, nie wiem, liberalnych, centrowych, jak i nie wiem, prawicowych, lewicowych. I problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich 10 lat zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, głos, który jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości, a wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia.
6: To dlaczego w takim razie, panie profesorze, jest tak, że od 2 lat mamy rządy koalicji, która kompletnie się nie zgadzała, rozumiem, z polityką historyczną prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość, a Donald Tusk nic z tym nie robi?
7: No, problemem jest to, że IPN działa na podstawie ustawy i jakiekolwiek zmiany w konstrukcji IPN-u, czy też w obsadzie kierownictwa IPN-u muszą być poprzedzone zmianą ustawy. Dopóki prezydentem był Andrzej Duda, było oczywiste, że zawetuje jakąkolwiek zmianę, ponieważ ta instytucja w obecnym kształcie jest zbyt cenna dla PiS-u, żeby PiS godził się na jakiekolwiek zmiany. No, była nadzieja, że PiS przestanie kontrolować urząd prezydencki, no ale okazało się, że Karol Nawrocki, notabene startując jako prezes IPN-u, wygrał wybory i no, trudno oczekiwać, że zgodzi się na zmianę tego stanu w instytucie, który on sam współtworzył.
6: A czy nie jest tak, panie profesorze, że to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju choroba dzieciństwa Instytutu Pamięci Narodowej, że to jest instytucja polityczna? Prezes jest wybierany i przez Sejm, i przez Senat. Jest wybierany na długą kadencję. Jest praktycznie nieusuwalny. No to w takim razie to jest w pewnym sensie spór polityczny, rozumiem.
7: No, oczywiście, że w tej chwili jest to spór polityczny, ale tak właśnie został skonstruowany IPN poprzez ustawę, żeby prezes, jeżeli tylko będzie tego chciał, mógł być apolityczny, ponieważ jest wybierany najpierw przez kolegium, potem przez Sejm i Senat, czyli jest jakby bardzo wiele kolejnych etapów, które powinny gwarantować prezesowi niezależność, jeżeli chce. Takim prezesem, który chciał zachować niezależność IPN-u, był Leon Kieres, pierwszy prezes, i potem Łukasz Kamiński, kolejny prezes, którego kadencja się skończyła w 2016 roku. Natomiast późniejsi prezesi, czyli Jarosław Szarek i Karol Nawrocki, no, byli żołnierzami partii Prawa i Sprawiedliwości.
6: Ale pan mówi tylko Prawa i Sprawiedliwość, panie profesorze. A dzisiaj czytam, czy słucham na przykład wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, który mówi tak: Mateusz Szpytma to świetny historyk, najlepsza kandydatura na prezesa IPN-u. Głosujemy za merytokracją, nie patrząc na to, kto z opozycji podnosi rękę razem z nami.
7: No, mogę tylko ubolewać, że padają takie słowa z rąk ważnego polityka PSL-u. No, wystarczy mieć oczy otwarte i nie odrzucać faktów, żeby wiedzieć, że Mateusz Szpytna jest absolutnie współodpowiedzialny za tą degradację, degrengoladę IPN-u, która nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat. Ja rozumiem, że PSL ma swoją agendę polityczną, że walczy, tak to odczytuję, że walczy o wyborców konserwatywnych, tych, których chciałby przejąć po PiS-ie. Na razie się to nie udaje. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie wejdzie do Sejmu w następnych wyborach, no ale tym bardziej są te takie ruchy, które odbieram jako rozpaczliwe i w gruncie rzeczy nieetyczne, ponieważ one oznaczałyby legitymizowanie tego wszystkiego złego, co się działo w IPN-ie w ciągu ostatnich 10 lat.
6: A pan jest rozczarowany, polityką tego dzisiejszego rządu wobec Instytutu Pamięci Narodowej?
7: No, jestem rozczarowany w tym sensie, że ja rozumiem te uwarunkowania polegające na tym, że nie można było zmienić ustawy, ale nie było żadnego projektu ustawy, niezależnie od tego, na ile on miałby być szansę, no, być zaakceptowany przez prezydenta, ale było dostatecznie dużo czasu, żeby powiedzieć wyraźnie, jakie plany ma koalicja rządząca obecnie wobec IPN. Były propozycje formułowane przez historyków znających dobrze IPN, w tym przeze mnie. Ja pisałem taki artykuł, który opublikowaliśmy już ponad 2 lata temu wraz z grupą innych historyków, proponujący dogłębną reformę IPN-u zmierzającą i do przywrócenia poziomu naukowego tej instytucji i do przywrócenia pluralistycznego i apolitycznego charakteru IPN. Nie było żadnego odzewu.
6: Ale ja właśnie się uśmiecham, panie profesorze, bo przecież Donald Tusk też jest historykiem. Karol Nawrocki jest historykiem. I co, historycy nie rozumieją historyków?
7: Ja myślę, że i w przypadku Karola Nawrockiego i Donalda Tuska to jest czysto no, polityczna perspektywa, nie mająca nic wspólnego z historią. Mogę tylko zgadywać, jakie są motywy takiej, a nie innej postawy Donalda Tuska. Zapewne dla niego IPN nie jest aż tak ważną sprawą. Ma na głowie inne rzeczy. Nie chce się narażać na ataki prawicy, która traktuje IPN jako takie no, swoją własność.
6: A pan uważa, że wybór Mateusza Szpytmy oznaczałby, nie wiem, katastrofę? Czy kolejny, koniecznie jest kolejny kandydat w takim razie?
7: Nie, to znaczy wybór Mateusza Szpytmy będzie oznaczał kontynuację obecnej linii, czyli pełnej kontroli PiS-u nad tą instytucją. Narzucania jednej wizji historii formułowanej przez czy PiS, czy szerzej mówiąc przez obóz prawicowy. Oczywiście IPN tak funkcjonuje od wielu lat, ale ja chciałbym jednak, żeby była jakaś szansa na zmianę, a nie chciałbym też, żeby politycy, których uważam za demokratycznych, a za takich uważam także polityków PSL-u, przykładali rękę do konserwowania upolitycznienia IPN-u i licznych patologii, które w tej instytucji w ciągu ostatnich 10 lat narosły.
6: Profesor Paweł Machcewicz razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM dziękujemy. O jakie tematy, jakie problemy historyczne wywołują tak wielkie emocje? O tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 i na naszym kanale YouTube'owym. Polecamy się, tam kontynuujemy nasze spotkanie. Panie profesorze, to w takim razie o które tematy najbardziej chodzi? O które dziedziny historii? Czy to chodzi o konkretne sprawy, takie chociażby jak stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny i po wojnie? Czy chodzi o stosunki polsko-ukraińskie? Czy to są te dwa główne tematy, co do których wy jako środowisko historyków macie zastrzeżenia do kandydata, do Mateusza Szpytmy?
7: No tutaj ma pan właściwą intuicję, bo rzeczywiście Mateusz Szpytma współtworzył Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Ono w Markowej działa. To jest muzeum poświęcone rodzinie Ulmów, bohaterskiej rodzinie, która ukrywała rodzinę żydowską i gdy w wyniku donosu zostali oni odkryci, to Niemcy rozstrzelali i Żydów, i ukrywających ich Polaków, całą rodzinę, małżeństwo Ulmów i ich sześcioro dzieci. I oczywiście oni zasługują, Ulmowie, na upamiętnienie i na muzeum, ale historycy podnosili wiele krytycznych uwag wobec tego muzeum. Mianowicie najważniejsza jest taka, że to muzeum pokazuje jedną stronę tylko. Byli Polacy ratujący Żydów, ale byli też i wydający Żydów Niemcom. Byli Polacy, którzy pomagali Żydom, ale tacy, którzy Żydów nie wiem, rabowali, zabierali im pieniądze potrzebne do przetrwania, wręcz ich też zabijali. W samej Markowej, oprócz Żydów ukrywanych przez Polaków, takich jak Ulmowie, były też przypadki wydawania Żydów Niemcom.
6: Oczywiście, panie profesorze, ale mamy też znakomity ośrodek badawczy, Centrum Badań nad Zagładą, który przedstawia tę perspektywę, o której pan mówi. Czyli z jednej strony mamy Muzeum Ulmów, z drugiej strony mamy Centrum Badań nad Zagładą. Mamy zachowany pewnego rodzaju pluralizm, ktoś może powiedzieć.
7: Zgoda, więc niezależnie od tego, że ja mam jakąś krytyczny stosunek do Muzeum Ulmów, chociaż uważam, że dobrze, że ono powstało, natomiast uważam, że byłoby lepiej, gdyby na przykład nie zatajano informacji, że Ulmowie zostali zadenuncjowani przez polskiego policjanta granatowego, bo to też jest część prawdy historycznej. Natomiast to chodzi o coś szerszego, że IPN pod rządami prezesa Nawrockiego, a wcześniej prezesa Szarka, prezentował bardzo jednostronny obraz stosunków polsko-żydowskich, właściwie koncentrujący się wyłącznie na ratowaniu Żydów. Sławomir Poleszak, historyk z Lublina, który opublikował artykuł o tym, że ostatni z ukrywających się tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy podziemia powojennego, podziemia niepodległościowego, być może tak długo się ukrywał, nie ujawnił się wcześniej, ponieważ odpowiadał za pewne akty przemocy wobec Żydów w czasie wojny, został zwolniony za ten artykuł z pracy. co prawda przez Karola Nawrockiego, ale wtedy u jego boku stał Mateusz Szpytła, więc też za to odpowiada. Chodzi o to, żeby zajmować się wszystkim. Jasnym obrazem historii i ciemnym obrazem historii.
6: To teraz jeszcze chciałem
7: nie tylko jedną stronę.
6: To jeszcze chciałem pana zapytać o te stosunki polsko-ukraińskie. Czy pańskim zdaniem jest tak, że IPN kierowany przez Karola Nawrockiego, gdyby inaczej funkcjonował IPN kierowany przez Karola Nawrockiego, byłoby więcej ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej?
7: Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i też za tą taką blokadę ekshumacji przez długi czas odpowiada jednak przede wszystkim strona ukraińska. Natomiast na przykład profesor Grzegorz Motyka, znakomity znawca stosunków polsko-ukraińskich i obecnie członek kolegium IPN mianowany przez Senat, krytykował IPN za czasów Karola Nawrockiego za to, że przyjął taki konfrontacyjny kurs wobec Ukraińców, wobec ukraińskiego IPN-u między innymi, czyli takiego partnera, odpowiednika polskiego IPN-u i nie szukał porozumienia. Więc ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane. W sprawach polsko-ukraińskich nie można odpowiedzialności rzecz jasna przerzucać tylko na polską stronę. Ukraińcy też się usztywnili na długi czas. Na szczęście te blokady zostały teraz zniesione.
6: A skąd pańskim zdaniem wynika taka wojna o historię, o to, że o politykę historyczną, ta wojna jest tak ostra, że nie jesteśmy w stanie wybrać się zgodnie, jakoś kompromisowo osoby na stanowisko, niezwykle istotne, czyli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
7: No, z jednej strony to jest oczywiście naturalne, ponieważ historia dla Polaków zawsze była czymś bardzo istotnym. Nas historia niezwykle ciężko doświadczyła w XX wieku. Znaczy te jakby tragedie wojny są częścią naszej rodzinnej pamięci. Każdy

0: samo jądro sporów politycznych.
1: Panu się nie podoba to pojęcie polityki historycznej?
0: No, ja bym wolał inne pojęcie polityki pamięci. Trochę mnie razi to łączenie polityki z historią. No, historia powinna być z definicji odległa od polityki. Ale przyjmuję to pojęcie, ponieważ ono już się utrwaliło w Polsce. Samo pojęcie nie jest problemem, tylko problemem jest to, jak polityka historyczna w wydaniu prawicy była realizowana przez 8 rządów PiS-u. Nastąpiło odejście od pluralizmu, było narzucanie i społeczeństwu, opinii publicznej, ale także środowisku historyków, no, jednej wizji historii. Marginalizowano, a często eliminowano z przestrzeni publicznej inne narracje o historii, te, które się nie wpisywały w prawicową politykę.
1: Ale jak ja dzisiaj odczytuję,
0: na tym polega problem.
1: Ale jak ja dzisiaj odczytuję również pański list, list tej grupy blisko 300 historyków, to jest też również apel o to, żeby była jakaś polityka historyczna, że rozumiem, że państwo jako historycy nie widzicie tej polityki historycznej obecnego rządu.
0: No, oczywiście, że państwo nigdy nie jest neutralne wobec historii, chociażby dlatego, że w ostatecznym rachunku to, nie wiem, Ministerstwo Edukacji zatwierdza treść podręczników do historii. To władze państwowe decydują o, nie wiem, kształcie pomników, o tym, jakie pomniki się wznosi, a jakie nie, jakie się obala, prawda, po upadku komunizmu chociażby. Potrzebna jest moim zdaniem polityka historyczna polegająca na tym, że będziemy się przeciwstawiali fałszerstwom historycznym lansowanym przez rosyjską propagandę, co się nasiliło bardzo w ostatnim dziesięcioleciu.
1: A co pan ma konkretnie na myśli, panie profesorze? O jakich fałszerstwach pan mówi na przykład?
0: No, na przykład mówię o takich tradycyjnych narracjach rosyjskich, jakby za czasów Putina, że Polska współodpowiada za wybuch II wojny światowej, była sojusznikiem Hitlera w latach 30. Ostatnio dochodzi do tego nawet czego myślałem, że już do tego nie dojdzie, ale dochodzi do kwestionowania radzieckiej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.
1: No ale tutaj jest pełna zgoda, rozumiem, wśród historyków i to jednej i drugiej strony ich z obozów politycznych.
0: Tak, że to jest niekontrowersyjne, tylko pytanie, czy prowadzimy skutecznie przeciwdziałanie w tej dziedzinie. No akurat uważam, że IPN nie wykorzystuje swojego ogromnego potencjału organizacyjnego i finansowego. No, jak się funkcjonuje w międzynarodowych środowiskach historycznych, no to IPN tam jest praktycznie nieobecny. Ja nie widzę żadnych sensownych narracji lansowanych przez IPN, które by się przeciwstawiały tym rosyjskim fałszerstwom.
1: A czy pańskim zdaniem potrzebny jest jeszcze pion lustracyjny w IPN-ie?
0: Moim zdaniem nie, dlatego że po pierwsze już jest przecież 37 lat od upadku komunizmu. Lustracja była czymś istotnym i wtedy uważałem, że jest potrzebna w latach 90. czy powiedzmy w pierwszym dziesięcioleciu tego stulecia. Natomiast teraz, gdy wszystkie archiwa, wszystkie teczki SB, wszystkie teczki UB są jawne i każdy historyk, każdy dziennikarz może na przykład zajrzeć do teczki dowolnego polityka, sprawdzić jego przeszłość, to utrzymywanie tak ogromnego pionu lustracyjnego w IPN-ie nie ma najmniejszego sensu. Ten pion lustracyjny nie nadąża zresztą ze sprawdzaniem oświadczeń lustracyjnych. Jestem zwolennikiem jawności dokumentów, a nie tych bardzo żmudnych i moim zdaniem niepotrzebnych procedur lustracyjnych.
1: To jeszcze zapytam w takim razie o pion prokuratorski. Pańskim zdaniem śledztwa prokuratorskie prowadzone przez IPN mają sens jeszcze?
0: One miały sens powiedzmy jeszcze 10 lat temu, kiedy pewna jeszcze część komunistycznych sprawców zbrodni żyła. Teraz ci ludzie też już właściwie odeszli. Poza tym te śledztwa historyczne, które powinny być przeprowadzone, one zostały przeprowadzone. Po prostu IPN działa przecież od 26 lat. Moim zdaniem zamiast całego pionu prokuratorskiego, bardzo rozbudowanego IPN-u, wystarczyłaby komórka śledztw historycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: To w takim razie nie mamy, powiedzmy, mamy ograniczony pion prokuratorski albo w ogóle go nie mamy. Mamy pion lustracyjny zlikwidowany. To co, to w takim razie zostaje Instytut Badawczy jedynie? To likwidujemy IPN?
0: Nie, przede wszystkim zostaje archiwum i archiwum IPN-u dobrze działa, jest dobrze zorganizowane, jest jakby doinwestowane finansowo i w związku z tym na przykład duża część materiałów jest dostępna online. I to jest jakby wyjątkowe, jeśli chodzi o polskie archiwa. Tego bym nie ruszał, ponieważ na przykład

0: włączenie, znaczy włączenie zasobów IPN-u do archiwów państwowych spowodowało zamknięcie tych archiwów na dobrych parę lat na czas inwentaryzacji. Powinny zostać archiwa, a przy archiwach komórki badawcze i edukacyjne, ale nie w tej skali jak w tej chwili, ponieważ ta instytucja jest nadmiernie rozbudowana, nadmiernie zbiurokratyzowana, powinna zostać sprowadzona do takich no, rozmiarów, które no, są potrzebne, ale nie kilka tysięcy pracowników i nie 600 milionów złotych rocznego budżetu.
1: Panie profesorze, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, jak może wyglądać ta polityka historyczna, bo ja się zastanawiam, czy jest taki element w tej chwili w historii najnowszej, który by działał jednocząco, bo rozumiem, że to jest jednym z takich elementów ważnych dla polityki historycznej, czy też jakbyśmy nazwali polityki dotyczącej przeszłości. Takim elementem było swego czasu Powstanie Warszawskie. Dla rządów Prawa i Sprawiedliwości takim elementem byli żołnierze wyklęci. Czy pan dostrzega taki element w najnowszej historii Polski, który by jednoczył nas wszystkich po różnych stronach politycznych barykad?
0: Tak, ja uważam, że są takie tematy historyczne, czy takie karty naszej historii, które powinny być fundamentem naszej tożsamości historycznej, naszego patriotyzmu. I to jest Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa z czasów wojny. I to jest opozycja demokratyczna w PRL-u, Solidarność i sposób przechodzenia przez nas od dyktatury komunistycznej do demokracji.
1: No czyli, ale tutaj to, przepraszam, panie profesorze, wejdę w słowo, bo wie pan doskonale, że 4 czerwca dla jednej strony dla jednej strony barykady politycznej to jest przede wszystkim 89 rok, dla drugiej strony to jest 92 rok, czyli upadek rządu Olszewskiego.
0: To, ale jeżeli ja mówię, że są takie tematy, które nas powinny łączyć, które powinny być fundamentem patriotyzmu, to ja nie mówię jednocześnie, że one nie mogą podlegać różnym interpretacjom i sporom, bo bym zaprzeczył w ogóle i zdrowemu rozsądkowi i mojej misji historyka, tak jak ją rozumiem, gdybym dekretował, że jakieś tematy mają być wyjęte spod krytycznej refleksji. Możemy się spierać także o powstanie warszawskie, ale trzeba oddawać hołd powstańcom, prawda? Możemy się spierać o to, który z nurtów opozycji podejmował skuteczniejsze działania, ale trzeba oddawać hołd odważnym ludziom, którzy wówczas bardzo wiele ryzykowali i bez których byśmy prawdopodobnie się nie cieszyli wolną i demokratyczną Polską.
1: To a propos sporów o historię, panie profesorze, już tak na koniec naszej rozmowy, 12 maja 26 roku, to będzie 100 lat od zamachu majowego. Mam wrażenie, że to jest rocznica, która w ogóle nie wywołuje żadnych emocji dzisiaj w Polakach. Dlaczego?
0: Tak, ona już przebrzmiała, chociaż mi się wydaje, że powinniśmy się wczytywać w różne lekcje dwudziestolecia międzywojennego, chociażby po to, żeby unikać błędów wtedy popełnionych. No ja powiem wprost, że mam krytyczny stosunek do zamachu majowego. Nie jestem zwolennikiem endecji, przeciwko której wystąpił Józef Piłsudski w maju 26 roku, ale uważam, że no, obalił jednak demokratyczny rząd polski. No, ten rząd może mógł mu się nie podobać. Mnie jako historykowi też niezbyt się podoba, ale uważam, że wartość naczelna to jest demokracja i powinniśmy jej przestrzegać mimo różnych jej słabości, wad. Józef Piłsudski uważał, że te wady są tak wielkie, że trzeba wystąpić przeciwko rządowi wybranego mu jednak przez większość demokratyczną. I to jest taka lekcja, którą powinniśmy dzisiaj moim zdaniem uznawać, że demokracja jest najwyższą wartością, spierajmy się o wiele rzeczy, ale nie niszczmy fundamentów systemu demokratycznego, który udało nam się po wielu dziesięcioleciach odtworzyć, odbudować w 89 roku.
1: Ale mam wrażenie, że dzisiaj nawet niewielu wie, gdzie jest zbiorowa mogiła ofiar zamachu majowego, a przecież ponad 300 osób zginęło w walkach braterskich między żołnierzami jednej i drugiej strony.
0: Tak, ale nie tylko, że zginęli też cywile, którzy byli na ulicach, więc to rzeczywiście była bratobójcza wojna, duża skala ofiar, jakby porównajmy to ze stanem wojennym. Ofiary stanu wojennego to jest to kilkadziesiąt osób zabitych, nie od razu, ale w różnych miesiącach, więc to nam powinno też uzmysłowić, że to były bardzo krwawe wydarzenia w maju 26 roku.
1: To będzie 100 lat, 12 maja. I o tym między innymi w rozmowie popołudniowej naszym gościem był profesor Paweł Machcewicz, historyk, Polska Akademia Nauk. Dziękujemy panie profesorze za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się.
2: RMF 24.

0: To już 18.30, czas na fakty. RMF FM, Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Wielowieś między Inowrocławiem a Toruniem.
2: Krajowa 15 jest zablokowana.
1: Potrącenie rowerzystki przez tramwaj na poznańskich Naramowicach.
2: Według wstępnych ustaleń policji 25-latka przejeżdżała przez jezdnię na czerwonym świetle.
1: Kobieta trafiła do szpitala.
2: Poważna awaria sieci kanalizacyjnej w szwedzkim Malmö
1: spowodowała konieczność spuszczenia ścieków z połowy miasta do kanału.
2: A stamtąd do Morza Bałtyckiego.
1: Władze miasta zaapelowały w SMS-ach do mieszkańców o ograniczenie spuszczania wody w toalecie.
2: Oraz oszczędne korzystanie z prysznica czy pralki.
1: To może być medalowa środa w siatkarskiej plus lidze.
2: Aktualnie trwa czwarte starcie o brązowy krążek, w którym mierzą się Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa.
1: W studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
3: Dzień dobry.
2: Paweł, zespół ze stolicy Podkarpacia może mieć niebawem powody do świętowania.
3: No, w rywalizacji do trzech zwycięstw ekipa z Warszawy prowadzi 2-1 i wygrana na trudnym terenie rywala już tę walkę o medal zakończy. A szansa jest duża, bo stołeczna ekipa prowadzi w Rzeszowie już 2-0. Dziś jeszcze przed nami pasjonująca walka finałowa o 24 mecz Bogdanki Luk Lublin z Auron CMC Wartą Zawiercie. Lublinianie prowadzą 2-1 i przed własną publicznością mogą dziś postawić kropkę nad i. Po jednej stronie siatki Leonie Komenda, a po drugiej Popiwczak i Bieniek, a to znak, że emocje siatkarskie wieczorem gwarantowane.
1: A my zapraszamy na kolejne fakty o 19.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty, a w Radiu RMF zaczynamy wieczorny program. Co Polska może zrobić, żeby ustrzec się przed pożarami lasów? O tym porozmawiam za chwilę z hydrologiem, profesorem Mariuszem Czopem. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: Słuchajcie, radio RMF 24. Od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu w okolicach miejscowości Kozaki w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął tam nawet 300 hektarów lasów na terenach trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Z żywiołem walczy kilkuset strażaków. Łączymy się teraz z hydrologiem, profesorem Mariuszem Czopem, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze, witamy.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Panie profesorze, czy polskie lasy są dobrze chronione przed długotrwałymi suszami?
1: No na pewno jest problem z tym, że w tym roku i w poprzednich latach obserwujemy, że no, mamy bardzo mało opadów atmosferycznych i jakby już wiosną, pomimo tego, że no, nie było jakoś specjalnie niskich temperatur, gleba jest tak sucha, że no, wystarczy iskra, żeby się coś zapaliło. No i wydaje się, że musimy lepiej przemyśleć gospodarkę leśną pod takim kątem, żeby ona również uwzględniała tą kwestię wodną, żeby po prostu więcej te lasy łapały wody, żeby się nauczyć jakoś lepiej gospodarzyć w lasach, żeby te lasy tak nam nie wysychały.
0: Są już jakieś pomysły, panie profesorze, jak to może wyglądać?
1: No przez te wszystkie lata, kiedy mieliśmy dużo śniegu, dużo wody, nie było problemów z wodą, no tak troszkę żeśmy się rozleniwili. Ta sytuacja, która jest obecnie, gdzie mamy mało śniegu, mało wody z tej zimy, bo kiedyś mieliśmy dużo śniegu i ten śnieg topniał powoli i dużo nam tej wody zostawało na wiosnę.
0: A wydawać by się mogło, że ta zima w tym roku akurat pod względem śniegu i mrozu była łaskawa, to znaczy było tego dużo śniegu, był mróz.
1: No na pewno ta zima była troszkę łaskawsza, jeżeli chodzi o ilość śniegu, no ale jakby przez te poprzednie lata, kiedy śniegu nie było, wytworzył się tak duży deficyt, taka duża dziura, że no ten opad z tego roku no niestety nie był w stanie tego deficytu wyrównać. No i niestety okazuje się, że jakby bardzo wcześnie, bo zazwyczaj takie informacje o tym, że jest sucho, że jest źle, dostawaliśmy gdzieś w czerwcu, w lipcu, kiedy temperatury rosły, a w tym roku w związku z tym, że nie było dość długo opadów atmosferycznych i praktycznie no przez cały chyba kwiecień dość mało było deszczu, no okazuje się, że jednak jest sztuka bardzo silnie wysuszona, te lasy wyschły na wiór, no i wystarczy mała iskra, żeby one się zapaliły. Widziałem również ostrzeżenia RCB, że no jakby zagrożenie pożarem występuje nie tylko w województwie lubelskim, w dużej części województwa podkarpackiego, ale nam również dochodzi do Krakowa i cała północna część Małopolski również jest objęta tym alertem bardzo wysokiego ryzyka wystąpienia pożaru w lasach. I jakby wracając do tej myśli, no przez te wszystkie lata, kiedy mieliśmy tej wody pod dostatkiem, troszkę tak żeśmy się rozleniwili. Teraz trzeba opracować nowe standardy zarządzania terenami leśnymi, żeby tą wodę się nauczyć łapać, żeby te wszystkie rowy, które troszkę bezrefleksyjnie, troszkę powiedzmy sobie bez sensu na wyrost zostały wykonane, żeby je po prostu zasypywać. My musimy ekstremalnie zmienić gospodarkę leśną pod takim kątem, żeby więcej wody łapać w miejscu, gdzie ten deszcz spada i nauczyć się ją magazynować, ale nie w dużych zbiornikach na rzekach, bo nic z tej wody już nie mamy, tylko musimy tą wodę magazynować tam, w tym miejscu, gdzie ona spada, w terenie, gdzie jest najbardziej potrzebna.
0: No i pytanie, co możemy zrobić my jako ludzie, ale też i lasy państwowe, żeby minimalizować ryzyka pożarów, prawda?
1: No przede wszystkim lasy państwowe powinny się zastanowić nad tym, czy nie mają jakichś takich rowów bez sensu wykonanych, które odprowadzają wodę z lasu. Po prostu no las jest taką gąbką, który wodę powinien chłonąć. I wszelkie rowy, które z lasu wodę wyprowadzają na zewnątrz, powodują spływ ucieków, powinny być zadane. Czyli trzeba przejrzeć jakby inwestycje, które są realizowane w lasach, zrobić się, czy nie możemy zlikwidować rowów odwadniających, które tą wodę nam odprowadzają. No jest potrzebne jakaś też zastanowienie nad tym, żeby objąć te lasy lepszym monitoringiem związanym z wilgotnością gleby. No i też być może budować jakieś studnie w lasach, które dawałyby możliwość automatycznego reagowania w sytuacji, gdyby nastąpił jakiś taki pożar, czyli takie automatyczne studnie z podłączoną sikawką, które w sytuacji, gdyby wystąpił pożar, natychmiast leją wodę. No bo mamy duży problem, że te pożary wybuchają w takich miejscach, gdzie jest ciężki jakby dojazd samochodem.
0: Tak.
1: No i być może, że niestety w przyszłości będziemy musieli też podlewać lasy, w sensie takim, żeby zwilżać tą warstwę glebową. Wiem, że to jest ciężkie do zrozumienia przez ludzi, że moglibyśmy być zmuszeni do podlewania lasu po to, żeby jakby nie narażać na zagrożenie powodziowe, no ale być może do tego może dojść również.
0: Wracając do tych studni, panie profesorze, to jaką rolę odgrywa poziom wód gruntowych w ograniczeniu ryzyka pożarów?
1: No, on odgrywa taką rolę, że jeżeli mamy wody podziemne na wysokim poziomie, to zwierciadło wody jest blisko powierzchni terenu, no to wtedy nawet takimi ruchami kapilarnymi ta woda może podciągać do powierzchni i utrzymywać wysoką wilgotność ściółki i strefy przypowierzchniowej, więc wysoki stan wód podziemnych jednocześnie zapewnia nam dużą wilgotność gleby i gruntu. Myśmy się kiedyś tak nauczyli, że żeby eksploatować, żeby prowadzić działalność rolniczą, nadmiernie przeprowadzaliśmy meliorację po to, żeby poziom wód tych właśnie podziemnych obniżyć. No i niestety w związku z tym, że mamy niekorzystne zmiany klimatyczne, te melioracje, które jakby działają odwodnieniowo w sytuacji deficytu wody, być może, że będziemy musieli je niszczyć, zatykać, bo tracimy zbyt dużo wody. No ludzie się za bardzo przyzwyczaili do tego, że chcą suchą stopą wszędzie chodzić, że jak widzą wodę, która gdzieś stoi na polu, w okolicy, w rowie, to natychmiast dzwonią i żądają, żeby pogłębiać te rowy, żeby jak najszybciej tą wodę spuścić. Natomiast musimy edukować ludzi i im uświadomić, że to, że woda stoi na polu wiosną, to nie jest nic niezwykłego. To, że woda stoi w rowie, to nie jest nic niezwykłego. To, że ona tam stoi, że jest, trzeba się cieszyć, bo dzięki temu przyroda, rośliny będą tą wodę miały, będą lepiej rosły, no ale też w lesie, jeżeli woda będzie w lesie stała, to świadczy to o tym, że nie ma tego zagrożenia powodziowego. Jak jest w lesie sucho, nie ma wody, to znaczy, że strach nawet po lesie chodzić, bo nie wiadomo, z czego może wybuchnąć ten pożar i naprawdę, wydaje się, że sytuacja w tym roku jest krytyczna i trochę smutna, dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, wydawało się, że śniegu jest troszkę więcej,
0: tak,
1: że ta zima wróciła w swoje stare tory, które dobrze żeśmy znali. Natomiast okazuje się, że ten deficyt wody sprzed kilku lat jest tak duży. Nawet mówimy takich właśnie zim jak ta przez następne kilka lat i wtedy dopiero byśmy mogli być spokojni. A na razie ciągle mamy deficyt wody.
0: A jak zmiany klimatu, panie profesorze, wpływają na częstotliwość i też intensywność susz w Europie Środkowej? No bo, tak jak pan profesor wspominał, 20-30 lat temu tych susz było w naszym klimacie o wiele mniej.
1: No właśnie mamy gigantyczny problem jakby z naszym klimatem, dlatego że obserwujemy sytuację taką, że nie mamy śniegu, tak? No wszyscy widzą, są ludzie, którzy kwestionują zmiany klimatyczne, ale raczej kwestionują wpływ na nie człowieka, bo te zmiany się dzieją na naszych oczach i trudno jest nie zauważyć, że te zimy, które pamiętamy z lat 70., 80., być może, że są młodsi jeszcze nasi słuchacze, z lat 90. odeszły w niepamięć. Ja znam wiele moich znajomych, ma małe dzieci i dopiero w tym roku im pierwszy raz pokazali śnieg, bo nie było śniegu w mieście. Mogli ulepić jakiegoś tam bałwana, gdzie pamiętam jako dziecko lepiliśmy duże bałwany, takie te nasze bałwany, bo mam około 50 lat, były takie godne, takie były po prostu dużego wzrostu człowieka. Widziałem, że nawet jeżeli ludzie lepią z tego niewielkiego śniegu bałwana, to ten bałwan jest takim krasnoludkiem, no więc widzimy wyraźnie. Wystarczą nam dużo ilości.
0: Halo?
1: Bardzo kapryśne. Deszcze raz są, raz ich nie ma. Jak jest dłuższy okres czasu, że nie ma deszczu, to wtedy wszystko wysycha. No więc zmiany są faktem. musimy szanować wodę, musimy tą wodę gromadzić, ale nie w zbiornikach retencyjnych, nie w dużych systemach, które tą wodę gromadzą na ciekach, tylko w małych systemach retencyjnych, takich rowach, które na polach będą tą wodę trzymać, w lasach będą tą wodę trzymać, po to, żeby z nich mogła korzystać przyroda i roślinność. Czyli nie duże systemy, tylko małe, rozdrobnione, powszechnie stosowane w całej Polsce.
0: A czy możemy to połączyć, panie profesorze, ochronę przeciwpożarową z ochroną bioróżnorodności?
1: Tak, no bo jakby to powiedzieć sobie, często nie rozumiemy, że zatrzymując wodę w krajobrazie i w terenie, no dajemy miejsce do życia wszelakiemu stworzeniu, tak? Bo to na tej wodzie i rośliny się wyżywią i urosną również zwierzęta. To jest w ogóle, no woda jest kluczem do bioróżnorodności. Zatrzymując wodę w krajobrazie, jednocześnie podnosimy bioróżnorodność i przyroda wybucha, eksploduje na tym obszarze, więc to jest jak najbardziej sensowne. Ja teraz wracam właśnie z Sudetów, gdzie prowadziliśmy z naukowcami taką hydroakademię dla leśników. To jest tam takie warsztaty, które pozwalają im lepiej zarządzać, czy też zrozumieć te trudności w gospodarowaniu wodą w obecnych czasach właśnie tych zmian klimatycznych, tych coraz częstszych susz, mniejszych ilości opadów śniegu, deficytu wody, bo góry, czy Sudety, czy Karpaty, no to są obszary deficytowe w wodę, gdzie często wody brakuje właśnie teraz dla roślin, ale za chwilę może braknąć wody dla turystów, tak, bo turyści w dużych ilościach w lecie przyjeżdżają, chcą się wykąpać, nagle brakuje wody, więc po prostu no tłumaczyliśmy leśnikom, że oni muszą jakby w inny sposób spojrzeć w górach na gospodarkę wodną, żeby tą wodę łapać, a jednocześnie takim benefitem z tego, że będą tą wodę łapać, będzie nie tylko lepszy wzrost lasu, ale też wzrost bioróżnorodności, bo retencjonowanie wody w krajobrazie, powtarzam, nie w dużych zbiornikach na rzekach, bo to jest w ogóle trochę bez sensu, no jednak powoduje nie tylko poradzenie sobie z suszą, lepszą kondycję roślinności, ale też lepszy rozwój tego świata zwierzęcego, bo woda to życie, również dla zwierząt.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan profesor Mariusz Czop, hydrolog, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
0: Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. W Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM o 19:00.

0: poranek radia RMF 24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla was na gorąco.
3: W poranku radia RMF 24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek radia RMF 24. Już dziś od 7.

0: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. To była lepsza połowa dnia, a teraz czas na fakty o 19. Te mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór. Gotowość przyjęcia amerykańskich żołnierzy, którzy dotychczas stacjonowali w Niemczech, wyrazili zgodnie prezydenci Polski i Litwy.
2: Mamy infrastrukturę, podkreślał Karol Nawrocki podczas wspólnych manewrów wojskowych.
1: Puszcza Solska wciąż w ogniu.
2: Akcję gaśniczą utrudnia wiatr.
1: PSG czy Bayern Monachium?
2: Jedna z drużyn będzie dziś świętować miejsce w finale Ligi Mistrzów. Prezydenci Polski i Litwy są gotowi przyjąć amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec. Takie twarde deklaracje padły podczas spotkania na litewskim poligonie Karola Nawrockiego i Gitanasa Nausedy.
1: Bezpieczeństwo europejskie jest niepodzielne. To jest najważniejsza zasada. W naszym interesie leży zapewnienie, aby wojska, które potencjalnie mogą zostać wycofane z Niemiec, pozostały w Europie. A drugim aspektem, jak sądzę, jest to, w którym konkretnym kraju będą stacjonować. Na Litwie jesteśmy gotowi przyjąć tylu sojuszników, ilu jesteśmy w stanie ugościć. I w tym celu wdrażamy całą niezbędną naszą infrastrukturę.
2: Prezydentowi Litwy wtórował polski przywódca.
3: Ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech. My w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym przed momentem pan prezydent Nauseda powiedział.
2: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki.
1: Przypomnijmy, że Donald Tusk stwierdził, iż sprawa jest delikatna. Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać amerykańskich żołnierzy, stwierdził premier.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny, gdzie od wczoraj kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu.
1: Jeszcze rano pożar wydawał się względnie opanowany. Ogień rozprzestrzeniał się po ściółce.
2: Teraz płomienie znów przenoszą się między konarami drzew, informuje Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Niestety wiatr, jest bardzo duży wiatr i zmieniający się kierunek, więc raz w kierunku miejscowości, raz w kierunku drogi 789. Jest to mieszanie. Pożar w tym momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru.
1: W akcji biorą udział policyjne śmigłowce Black Hawk, które zrzucają wodę na płynący las.
2: Przed tygodniem oba zespoły w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów stworzyły nieprawdopodobne show.
1: PSG pokonało wtedy Bayern Monachium 5-4.
2: Dziś spotkanie rewanżowe.
1: Na linii Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, PSG ma przewagę bramki, ale czy to sprawia, że jest faworytem?
6: Raczej nie, bo patrząc na to, jak szalone było pierwsze starcie, w którym Bayern przegrywał już 2-5, dziś jest wszystko możliwe. Na korzyść zespołu z Bawarii przemawia to, że z 29 ostatnich meczów na własnym stadionie grał tylko raz, ale dziś do awansu remis nie wystarczy. Wygrana Bayernu jednym golem sprawi, że o awansie do finału zadecyduje dogrywka lub rzuty karne. PSG w finale może zagrać drugi rok z rzędu, bo broni tytułu. Zespół z Monachium po raz ostatni w finale Ligi Mistrzów wystąpił 6 lat temu, pokonując w nim właśnie PSG.
2: Początek dzisiejszego spotkania o 21:00. Wiosna szaleje.
1: Pachnie i zaskakuje kolorami.
2: W popołudniowych faktach pytamy was o wasze ulubione kwiaty.
1: Rządzą tulipany.
7: Ponieważ z tego, co widziałam, ładnie strasznie rozkwitają i mają strasznie różne kolory i po prostu są takie piękne. Lubię też, uwielbiam wręcz lilie. Jeden z moich ulubionych kwiatów.
8: Niezapominajki może, bo lubię niebieski i to jest mój ulubiony kolor i też mi się podobały.
9: Nie wiem, czy wiosenne, ale ja bardzo lubię gipsówki, bo są takie bardzo kolorowe i takie różnorodne.
2: A co was najbardziej cieszy tej wiosny?
1: Rozkwitający pod oknem bez...
2: A może jaśminy?
1: Bez waszej korespondencji się nie obejdzie. Podzielcie się wiosną, pisząc na fakty@rmf.fm.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: RMF 24.
11: Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski, bardzo dziękujemy. To były fakty RMF FM. A w naszym radiu mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, sąd ogłosił wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. I o tym porozmawiam za chwilę z adwokatem Grzegorzem Wroną, który będzie gościem radia RMF 24. A ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dobry wieczór.

Słuchacie wieczornego programu w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Na 25 lat więzienia częstochowski sąd skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, który zmarł 2 lata temu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Matka chłopca skazana została na 16 lat pozbawienia wolności. Ta sprawa przez ostatnie miesiące była bardzo mocno komentowana w całym kraju. A z nami teraz na łączach zapowiadany gość, adwokat, pan Grzegorz Wrona. Dobry wieczór, witamy.

0: To znaczy, oczywiście w takim oczekiwaniu interpretacji tego czynu było inne nastawienie i inne też chyba oczekiwania opinii publicznej w tym zakresie, stąd te głosy. Natomiast zarówno pan minister, jak i pani rzeczniczka są prawnikami, w związku z tym to jest też kwestia sformułowania zarzutów i zobaczenia faktycznie, z czym my się nie zgadzamy. Jeszcze raz powtórzę, przypuszczam i tak myślę, że to należy interpretować wypowiedź i ministra i rzeczniczki, że jest dla nas zaskoczeniem ta zmiana kwalifikacji prawnej czynu na znęcanie z zabójstwa, prawda? Więc no to faktycznie może być podstawą apelacyjną.
1: A czy po tym wyroku są potrzebne jeszcze jakieś zmiany w prawodawstwie? A jeżeli tak, to jakie?
0: No tak, to jest właśnie ta kwestia, że od w zasadzie do czerwca 2027 roku Polska jest zobligowana do wprowadzenia i implementowania dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W tej dyrektywie jest bardzo wyraźny zapis, który stanowi, że wszelkie czyny dotyczące przemocy wobec dzieci powinny być w taki sposób sądzone i w taki sposób powinna być wymierzana kara za te czyny, aby była ona surowsza niż w przypadku, kiedy pokrzywdzonym jest osoba dorosła. Czyli jeżeli przestępstwo popełniono w obecności dziecka albo przeciwko dziecku, to kara ma być surowsza.
1: A tutaj tego nie ma.
0: Nie tylko tutaj tego nie ma, ale w ogóle w polskiej praktyce orzeczniczej nie ma takiego zwyczaju, aby zaostrzać karę z tego powodu, że pokrzywdzonym jest dziecko. Wręcz przeciwnie, badania oraz dane pokazują, że czasem można odnieść wrażenie, że właśnie tak nie jest.
1: Ale z czego to wynika?
0: To jest ciekawe zagadnienie, z czego to wynika, ale moim zdaniem wynika z tego, że przemoc w stosunku do dzieci traktuje się z większą pobłażliwością niż przemoc w stosunku do dorosłych. I to wynika pewnie z czynników kulturowych, to wynika na pewno z wieloletniego sposobu orzekania w sprawach karnych. Natomiast jeszcze raz podkreślę, te wymogi dyrektywy Unii Europejskiej są jednoznaczne. One nawet nie mówią o tym, że ten wyrok powinien być tak samo surowy, jak w stosunku do, gdyby sprawca działał przeciwko osobie dorosłej, ale powinien być surowszy. No proszę Państwa, wyobraźcie sobie, jaki zapadłby wyrok, gdyby, znacie Państwo wszyscy opis tego czynu, tak? Mówi się o tym, dziennikarze o tym dzisiaj cały dzień mówią. Gdyby te same zachowania sprawca przejawił wobec osoby dorosłej, to jaka byłaby kwalifikacja, jaki byłby wyrok? No. Stąd w mojej ocenie to jest absolutnie kluczowe, żeby powiedzieć w prawie karnym, jeśli pokrzywdzonym jest dziecko, kara ma być surowsza.
1: Ta tragedia doprowadziła do wprowadzenia tak zwanego Lex Kamilek, czyli tych przepisów mających lepiej chronić właśnie dzieci przed przemocą. Czy one dobrze działają w takim razie? Czy wskazane są tutaj zmiany, żeby jeszcze lepiej chronić dzieci?
0: No jesteśmy w obliczu projektu, który przedstawiła Rzeczniczka Praw Dziecka. To jest drugi etap wprowadzania tych przepisów, bo my na razie jesteśmy na takim poziomie teoretycznym, to znaczy wprowadziliśmy standardy ochrony małoletnich, wprowadziliśmy analizę zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć. No ale teraz jesteśmy w takim momencie, w którym mówimy sprawdzam, to znaczy mówimy właśnie to, co pan redaktor zapytał, to znaczy czy w praktyce te przepisy działają. No i okazuje się, że nie ma egzekutywy, że nie ma takiego elementu kontroli, czy one faktycznie są przestrzegane, więc ten projekt rzeczniczki ja odbieram jako no, drugi krok w tym kierunku, aby faktycznie te założenia teoretyczne móc wdrożyć w życie, więc to jest bardzo ważny moment, żebyśmy teraz o tym mówili, no i żeby ta inicjatywa rzeczniczki spotkała się z pozytywną odpowiedzią klasy politycznej.
1: Przypomnę, 25 lat więzienia orzekł częstochowski sąd dla Dawida B., a 16 lat pozbawienia wolności dla matki chłopca. Kiedy poznamy uzasadnienie wyroku?
0: Myślę, że nie szybko, ponieważ to jest obszerna sprawa, obszerny materiał dowodowy. Ja osobiście no też zobaczymy, na ile będziemy mogli się zapoznać z tym uzasadnieniem, ale myślę, że ponieważ dość dużo informacji tutaj jest jednak podawanych, więc może się uda przynajmniej w części go poznać. Natomiast mnie też szczególnie interesuje kwestia matki, bo tam jednak to nie jest chyba taka sama sytuacja jak po stronie oskarżonego, więc też z dużym zainteresowaniem chciałbym się dowiedzieć, czym się sąd kierował i dlaczego tak, a nie inaczej zinterpretował te zachowania.
1: Bardzo panu dziękuję za

0: rozmowę, za komentarz. Gościem Radio RMF 24 był adwokat pan Grzegorz Wrona. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję, spokojnego wieczoru.
0: Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

To jest Radio RMF 24 i tu już teraz informacje z greckiej Krety. Otóż tam odkryto nowy gatunek ćmy. No i może nie byłoby to nic spektakularnego, gdyby nie to, że został on nazwany na cześć papieża Leona XIV. Pyralis Papa Leone Nei, tak nazwany został owad. Kierownik badań Peter Huemer z Tyrolskiego Muzeum Państwowego poinformował, że jest to apel do głowy Kościoła katolickiego, papieża Leona XIV, o podkreślenie centralnej odpowiedzialności ludzkości za ochronę stworzenia. No i tym bardziej trafne, że motyle i ćmy są w chrześcijaństwie postrzegane jako symbole zmartwychwstania, przemiany i nieśmiertelnej duszy. Co roku odkrywanych jest około 700 nowych gatunków ciem. Czasami są one nazywane na cześć ludzi nauki, ale Leon XIV jest pierwszym papieżem w tym gronie. Tu Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę powiemy, jak AI może zmienić rynek pracy w przyszłości.

0: Słuchajcie, Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak technologie zmieniają rynek pracy i wymagania wobec pracowników i w jaki sposób AI zastąpi człowieka, a może tylko uzupełni jego pracę? Na te pytania odpowiedzieli uczestnicy dzisiejszej debaty w Radiu RMF24. Jarosław Królewski, prezes firmy Synerise, przedsiębiorca i prezes Wisły Kraków, tak się odniósł do roli sztucznej inteligencji w przyszłości. Posłuchajmy.
1: Z mojej perspektywy to, co jest dzisiaj istotne, moi drodzy, to patrzenie na sztuczną inteligencję trochę wiedząc, że ona ma być trochę nieludzka. No, my potrzebujemy nieludzkiej sztucznej inteligencji, bo ona będzie robiła wiele różnych rzeczy, której człowiek na koniec dnia nie będzie robił. To też trzeba doskonale wiedzieć. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Ja bardzo mocno wierzę w ludzi. To jest właśnie taki moment, kiedy ludzie moim zdaniem będą bardziej wyraziści, jeśli chodzi o to, co w przyszłości chcą sobą reprezentować. Ja myślę, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele dobrych rzeczy technologia na świecie zrobiła, jak wiele usunięć, reifikacji człowieka, urzeczowienia człowieka, do których doszło przy okazji. Moim zdaniem, prywatnym zdaniem, branża technologiczna ostatnie 20-30 lat poniosła porażkę w tym społecznym aspekcie swojego funkcjonowania. Jak spotykamy się z prezesami Google, Microsoftu i innych dużych firm, to ja zawsze im mówię wprost, że no słuchajcie, no my brzydko mówiąc sprzedaliśmy tą ideę pięknej, romantycznej informatyki, która miała sprawić, że jakość życia ludzkiego jest lepsza, że wszystko dookoła jest lepsze, świat jest lepszy. No i stało się to bardzo komercyjne, stało się to bardzo, bardzo, że tak powiem, nastawione tylko i wyłącznie na wzrosty na giełdzie. Dzisiaj myślę, że musimy popatrzeć na to w ten sposób, że sztuczna inteligencja jest dla nas szansą robić rzeczy, które wcześniej nie robiliśmy. I to teraz, tak powiem Państwu bardzo szczerze, no dzisiaj te boty, chatboty, agenci, to są również to jest to źródło wiedzy, do której często kiedyś za Pana czasów, jeszcze za moich czasów po prostu się nie miało dostępu. Dzisiaj tak naprawdę tak kiedyś pytało się człowieka, który był naszym szefem, jak rozwiązać problem, jak zbudować jakąś funkcję, jak napisać jakiś program, to dzisiaj możemy o to zapytać sztuczną inteligencję i też mieć możliwość i formę nauki. I daje to trochę takiego poczucia, że możemy być w tym temacie wolni, możemy tak naprawdę z dnia na dzień się przekształcić, jeśli chodzi o naszą wiedzę i umiejętności, nie pytać się też innych o to, że mamy to zrobić. Więc ja jestem z jednej strony bardzo pozytywnie nastawiony do tego, że człowiek zaczyna decydować o swoim losie, nie tylko koniunkturą rynkową, nie tylko koniunktura rynkowa ma wpływać na to, w jaki sposób się zachowywał, ale będzie również wolny w paru tematach i dlatego dzisiaj taki słynny jest też powiedzenie one man unicorn, że tak naprawdę można stworzyć firmę w wartości miliarda dolarów, będąc sam ze sobą plus paroma agentami. Oczywiście metafora zhiperbolizowana, natomiast absolutnie w jakiś tam sposób właściwa. Natomiast moim zdaniem to jest trochę tak jakby w takim parku rozgrywki, gdzie odkrywamy ten świat. Być może odkrywamy naturę większych absolutów, jak poznanie Boga, poznanie religii, poznanie jakichś innych tematów, które są istotne dla świata. I moim zdaniem sztuczna inteligencja będzie miała jedną bardzo ważną rolę. Będzie czyścić też trochę świat takich błędów poznawczych, które widzimy, bo często jest tak, że ta weryfikowalność hipotez nawet w naszym życiu publicznym jest słaba. Myślę, że ta inteligencja wbrew pozorom będzie w tym również pomagać.
0: Mówił Jarosław Królewski, przedsiębiorca, prezes firmy Synerise i prezes klubu Wisła Kraków. Cała debata jest do posłuchania na rmf24.pl. Gorąco polecam. A w Radiu RMF24 już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20:00.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Prezydent, kiedy zawetował pierwszy raz ustawę o kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają. Na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawiają Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Rząd twierdzi, że wie, skąd wziąć dodatkowe pieniądze dla mundurówek.
2: Na wydatki, których nie pokryje program SAFE.
1: Szokujące fakty w sprawie śmierci 13-latki w Wielkopolsce.
2: Podejrzane o zabójstwo ma 15 lat.
1: Przesyłka sprzed wieków odkryta podczas prac na Bałtyku.
2: Ma dużą wagę dla historyków.
1: Dosłownie też dużo waży.
2: W faktach sportowych siatkarze z PGE i piłkarze z PSŻ.
1: Najpóźniej za 2 tygodnie rząd wskaże, skąd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: A chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo.
1: Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent, więc nie może ona trafić bezpośrednio do służb podległych MSWiA.
2: W faktach teraz z nami Michał Radkowski. Michale, czy to oznacza, że rząd znajdzie całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE?
3: Taki jest plan. Już 2 miesiące temu, gdy prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o SAFE, premier deklarował, że zrobi wszystko, by 7 miliardów złotych znalazło się na modernizację służb mundurowych. Teraz, jak słyszę, plan jest gotowy.
4: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
3: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. A chodzi m.in. o zakup dla policjantów 70 tysięcy karabinków, hełmów i kamizelek kuloodpornych, a także budowę nowoczesnego systemu antydronowego czy inwestycje w system nadzoru na granicach z Białorusią i Bałtykiem.
1: 13-letnia Wiktoria została zamordowana, a samobójstwo upozorowane.
2: To nowe ustalenia śledczych w sprawie śmierci 13-latki, do której doszło w ubiegłym roku w wielkopolskim Lwówku.
1: W sprawie zatrzymano 15-letniego chłopca.
2: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, co jeszcze o tej sprawie mówią śledczy?
5: Przez ponad 30 lat pracy nie przypominam sobie równie szokującej sprawy, przekazał młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która przejęła sprawę śmierci 13-letniej Wiktorii. W toku śledztwa zdobyto kluczowe dowody.
6: Za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek. 24 marca został on zatrzymany, a ze względu na jego wiek cała sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
5: Na początku marca ubiegłego roku rodzina 13-latki zgłosiła jej zaginięcie. Po kilku godzinach znaleziono ciało dziewczynki. Wówczas wszystko wskazywało na to, że mogła ona targnąć się na swoje życie. Ze względu na charakter sprawy oraz wiek osób, których może ona dotyczyć, informacje przekazywane do opinii publicznej przez policję są ograniczone.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem.
2: Na odcinku Złocieniec-Czaplinek osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym.
1: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
7: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: Bardzo niezwykłe. Podczas prac morskich związanych z budową elektrowni jądrowej, metr pod dnem morskim na głębokości około 19 metrów nurkowie wydobyli beczkę.
1: Wstępnie datuje się ją na okres między 15 a 17 wiekiem.
2: Waży niemało. 216 kg.
1: Teraz trafia do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Historycy wiążą ją z bałtyckim handlem żelazem.
8: Jest też tutaj znak kupiecki, tak zwany merk, czyli znak własnościowy. No być może uda nam się ustalić, do kogo ten ładunek należał. Obiekt historyczny o dużej wartości dla nas.
2: Tłumaczy Marcin Westphal, zastępca dyrektora Muzeum do Spraw Merytorycznych.
1: Beczkę zobaczycie na rmf24.pl w zakładce Regiony na zdjęciach.
2: No widzę, że troszkę nadgryzują ząb czasu.
1: Niestety, za to świeże fakty o 21.
2: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Siatkarze PGE Projektu Warszawa z brązowym medalem Mistrzostw Polski.
2: O, tutaj jest ten guziczek. Siatkówkę na oku w faktach sportowych ma Paweł Konieczny, bo dużo nie o tenie i mojego guzika.
11: No to teraz o szczegółach czas opowiedzieć. W czwartym starciu ekip z Rzeszowa i Warszawy, tym razem właśnie w Rzeszowie. Zespół ze stolicy pewnie pokonał SK Resowie 3-0 i po 3 wygranych meczach sięgnął po brąz. Niedosyt czuje Michał Potera, libero gospodarzy.
12: Wierzyliśmy mocno, że po tym meczu w Warszawie uda się dzisiaj wrócić jeszcze na 5. mecz na Torbar. Niestety się nie udało. Cóż, no, zajęliśmy 4. miejsce po rundzie zasadniczej, zajmujemy 4. miejsce na koniec sezonu.
11: A w plus lidze pozostała już tylko jedno niewiadoma, kto zostanie mistrzem Polski. W Lublinie już niebawem rozpocznie się czwarte starcie finałowe pomiędzy miejscową Luką Bogdanką i Alurą CMC Wartą Zawiercie. Bliżej złotego medalu są gospodarze, którzy prowadzą 2-1, ale broni mimo ostatniej porażki na własnym terenie nie składa środkowy Zawiercian Mateusz Bieniek.
13: Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły. Po prostu zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć środkówką.
11: A zobaczymy, jak to cieszenie się będzie wyglądało. Aktualnie rozgrzewka, mecz już za kilka minut. A w świecie tenisa na pierwszej rundzie rywalizacji w turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie zakończył Hubert Hurkacz. Polak po 2 godzinach i 21 minutach przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-2. Za godzinę w Monachium minimum 90 minut walki o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O wyjazd do Budapesztu powalczą Bayern i PSG. Wierzę, że będziemy świadkami meczu najwyższej klasy pomiędzy dwoma drużynami, które należą do najlepszych w Europie i obie mają szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. Mówił Luis Enrique, trener PSG. Ta ekipa z Paryża ma jedną bramkę przewagi z pierwszego spotkania, które zakończyło się wynikiem 5-4. Początek decydującej rywalizacji o 21:00.
14: Tu Radio RMF 24.
15: No tak, dziś półfinał Ligi Mistrzów, PSG zagra z Bayernem Monachium. O nastroje w Paryżu przed tym spotkaniem i szanse na wygraną drużyny PSG zapytam za chwilę naszego korespondenta w stolicy Francji, ale obiecuję jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, dobry wieczór.

0: w Radiu RMF24. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Paryża. Ostatnie minuty zostały do pierwszego gwizdka w meczu półfinałowym Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium. Fani PSG oczywiście wierzą w zwycięstwo paryskiej drużyny, choć wielu komentatorów ostrzega, że nie będzie to łatwe. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy. Marku, obserwatorzy są podzieleni w kwestii szans Paris Saint-Germain w meczu, który rozegrany zostanie dzisiaj w Monachium. Co przemawia za zwycięstwem PSG?
1: Przede wszystkim pierwszy mecz Paris Saint-Germain z Bayernem, który rozegrany został w ramach trwających rozgrywek ponad tydzień temu we francuskiej stolicy. Został on wygrany przez Paryżan po niezwykłej bitwie 5-4. Do tego paryska drużyna walczy już o drugi tytuł mistrzowski z rzędu w Lidze Mistrzów. Francuskim kibicom marzy się już zresztą finałowy pojedynek z Arsenalem, bo drużyna, która dzisiaj przejdzie do finału, zmierzy się właśnie później z piłkarzami z Londynu. Bardzo byśmy chcieli świętować drugi tytuł mistrzowski naszej drużyny z rzędu. Dotąd udało się to tylko Realowi Madryt. Na razie jednak trzeba wysłać po prostu naszym piłkarzom dobre wibracje, żeby wygrali dzisiaj w Monachium. Później zobaczymy, tłumaczy mi paryski kibic.
0: Marku, a co zdaniem obserwatorów może przemawiać za dzisiejszym zwycięstwem Bayernu?
1: Cóż, drużyna z Niemiec liczy na rewanż. Do tego w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów piłkarze z Monachium wygrali wszystkie mecze przed własną publicznością. Między innymi z Realem Madryt i Chelsea. A więc widać, jak bardzo ważne jest wsparcie własnych kibiców, atmosfera na stadionie. Dlatego zresztą wielu paryskich kibiców udało się już do Monachium wyspierać własną drużynę. Rozmawiałem z jednym z nich, kiedy przygotowywał się do wyjazdu. Poinformowałem z dużym wyprzedzeniem moją szefową, że mnie nie będzie. Wziąłem 2 dni urlopu. Myślę jednak, że nawet jeżeli nie dostałbym zgody, to i tak bym pojechał do Monachium, bo moja drużyna liczy na mnie i moich kolegów, wyjaśnił mi młody, uradowany Paryżanin.
0: Tyle Marek Gładysz, prosto z Paryża. Bardzo dziękujemy, a my w Radiu RMF24 będziemy na bieżąco was informować o tym, co dzieje się w Monachium. Tu Radio RMF24.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy mają zostać wycofani z Niemiec. Przypomnę, taką decyzję ogłosił kilka dni temu prezydent Donald Trump. Na razie nie wiadomo, co dalej stanie się z wojskowymi. Dzisiaj podczas ćwiczeń Brave Griffin prezydenci Polski i Litwy deklarowali, że żołnierzy amerykańskich chętnie przyjmą w swoich krajach.
1: W Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym przed momentem pan prezydent Nauseda powiedział, że jeśli ta relokacja z Niemiec się odbędzie, to i Litwa jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy po prostu naszemu regionowi świata razem z naszymi narodowymi żołnierzami gwarantują bezpieczeństwo.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnę, mówimy o co najmniej kilku tysiącach wojskowych. Słuchajcie Radia RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

To jest wieczorny program w radiu RMF24. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran, tu cytat, nie da tego, co zostało uzgodnione. Nie dookreślił jednak, co konkretnie ma na myśli. Zdaniem portalu Axios obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowego 14-punktowego porozumienia, lecz jego zapisy nie zostały jeszcze uzgodnione. Trump oświadczył, że zawarcie porozumienia otworzy cieśninę Ormus dla wszystkich, a główny negocjator Iranu stwierdził, że najnowsze działania Stanów Zjednoczonych są obliczone na zniszczenie spójności kraju i zmuszenie Iranu do kapitulacji. W radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę zmienimy temat. Będzie sport, bo dziś półfinał Ligi Mistrzów. PSG zagra z Bayernem Monachium. Ja się

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, już za kilkanaście minut wielkie starcie o wielki finał. Paris Saint-Germain ma jedną bramkę przewagi nad Bayernem Monachium i już bliżej wyjazd na finał do Budapesztu. Jak blisko? To już pytanie do Pawła Koniecznego, redakcja sportowa RMF FM. Cześć, Paweł.
1: Oj, będzie naprawdę ciężko, żeby zespół z Paryża już sobie tak przypieczętował przed tym meczem awans. Pamiętamy to, co działo się w pierwszych spotkaniach, bo to spotkanie, które odbyło się w Paryżu, było niesamowite. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58 minucie już 5-2, ale Bayern...
0: 9 bramek!
1: Nie podał
0: 9
1: się.
0: Bramek!
1: I skończyło się 5-4, co tylko świadczyło nas w tym, że naprawdę może być niezwykle.
0: Może być i poprosimy o jeszcze raz to samo.
1: Tak. No,
0: albo więcej.
1: Dosyć ciekawie powiedział trener Bayernu wtedy, że normalnie 5 bramek straconych na wyjeździe w półfinale Ligi Mistrzów oznacza odpadnięcie, ale patrząc na okazję, które stworzyliśmy, mogliśmy strzelić więcej goli niż 4 i to musi nam dać wiarę w rewanżu. Tak wtedy stwierdził trener Bayernu. A co powiedział przed tym dzisiejszym spotkaniem? No posłuchajmy. Na początku sezonu niewielu wierzyło, że w ostatnim meczu u siebie będziemy mieli szansę awansować do finału Ligi Mistrzów. Teraz jesteśmy tutaj, przeżyliśmy wspaniałe chwile, a kibice wierzą, że nam się uda i chcemy uczynić ten moment niezapomnianym. Mówił przed meczem na konferencji trener Bayernu Vincent Kompany i mówił, uwaga, na konferencji prasowej, i za chwilę nawiążę jeszcze do tego, w trzech językach. Odpowiadał po niemiecku, po angielsku i po francusku. Jak odpowiadał po francusku, to przekonać się w faktach sportowych po 21.
0: Okej, okay, będziemy słuchać.
1: Tak, to ekscytujące, a Luis Enrique, czyli trener zespołu, który ma większe na razie szanse na awans, uwaga, odpowiadał też po francusku. Posłuchajmy. Wierzę, że będziemy świadkami meczu najwyższej klasy pomiędzy dwoma drużynami, które należą do najlepszych w Europie i obie mają szansę na awans do finału Ligi Mistrzów. Jak pięknie po francusku mówi Luis Enrique, prawda? Kto by się spodziewał? Zatem można powiedzieć, że międzynarodowe też umiejętności pokazali szkoleniowcy obu ekip. To teraz niech ten międzynarodowy mecz o finał Ligi Mistrzów, o spotkanie w Budapeszcie, no niech będzie też tak ekscytujące, jak chociażby to, co obserwowaliśmy wczoraj w spotkaniu Arsenalu z Atletico. Co prawda tam tylko 1-0, ale emocje były do ostatniej chwili.
0: Zacytuję Luisa Enrique: wierzę, że będziemy świadkami meczu najwyższej klasy pomiędzy dwoma kapitalnymi drużynami. Bardzo dziękujemy. Paweł Konieczny.
1: Jeśli mogę, bo
0: możesz.
1: Słuchiwałem się dosyć mocno o konferencji prasowej trenera Bayernu. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby szkoleniowiec zespołu będącego przeciwnikiem tak ciepło i tak bardzo mocno z takim ciepłem wypowiadał się o rywalu, naprawdę znając jego klasę. Zatem no, trzeba przyznać tutaj dla trenera Vincent Kompany, tutaj należą się naprawdę wielkie brawa, z jaką powagą podchodzi do tego meczu i jak szanuje rywala.
0: Wszystkim polecamy. Paweł Konieczny, redakcja sportowa RMF FM. Bardzo dziękujemy, Pawle. Do usłyszenia i to już za chwilę, w kilka minut po 21 w faktach sportowych RMF FM, a w Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24. Na wie-

0: Zbliża się 21, a dyżur w faktach RMF FM przejmuje Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek lubelskie sprawdzimy, na jakim etapie są teraz działania strażaków na terenie Puszczy Solskiej. O tym już za chwilę dziennikarka RMF FM. Zajrzymy też do najnowszego raportu ABW. Tam niepokojące dane dotyczące liczby szpiegów w Polsce. A w faktach sportowych piłkarskie starcie gigantów w półfinale Ligi Mistrzów. Pożar na terenie Puszczy Solskiej już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu cały czas pracuje 460 strażaków, którzy przez całą noc będą dogaszać ogień. Żywioł objął w sumie około 500 hektarów. W wieczornych faktach reporterka RMF FM Magdalena Grajnert.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Magdo. To oznacza, że nie ma ryzyka ewakuacji mieszkańców?
2: Strażakom udało się zatrzymać front pożaru, więc mieszkańcy okolicznych miejscowości są bezpieczni. Strażacy skupili się na ograniczaniu rozprzestrzeniania się ognia, otaczając teren objęty pożarem. Teraz przed nimi dużo pracy, żeby dogasić wszystkie zarzewia ognia. Ich działaniom sprzyja słabnący wiatr i zbliżająca się noc.
3: W nocy będziemy sobie przelewali, dogaszali ten pożar. Generalnie też polega na tym, że łatwiej widać te płomienie, które czasami w dzień są niezauważalne, a w nocy nam łatwiej dotrzeć do takich małych źródeł tego ognia.
2: Powiedział mi przed chwilą młodszy brygadier Piotr Kołtun z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Rano do walki z ogniem ponownie będą używane śmigłowce i samoloty gaśnicze.
1: Do 7 wzrosła liczba osób rannych w wypadku, do którego doszło na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, w miejscowości Młoda Królewska zderzyło się 5 osobówek. Droga w miejscu wypadku w dalszym ciągu jest zablokowana. Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025 wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
5: Świat kultury w faktach.
1: Jedynie 32 zł wystarczą, żeby obejrzeć czołowe spektakle Łódzkiego Teatru Jaracza, i to z najlepszych miejsc na widowni. Tylko do północy można skorzystać z 20% rabatu na wejściówki na wybrane przedstawienia teatralne, mówi Katarzyna Mańko z Teatru Jaracza.
6: Zostało jeszcze kilka biletów na naszą niedawną premierę Internat, kilka sztuk biletów na spektakle też ze starszego repertuaru, jak Rodzeństwo czy Oleana. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę, że nie każdego stać na pełnopłatny bilet, dlatego okazjonalnie organizujemy tego rodzaju promocje.
1: Aby skorzystać z bonifikaty kupując online, trzeba wpisać hasło MAJ20.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Piłkarski świat dziś wieczorem spogląda na Monachium, a o szczegółach tak w faktach sportowych Paweł Konieczny.
0: Dobry wieczór, to tam okaże się, czy miejscowy Bayern, czy francuskie PSG znajdzie się w finale Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół ma do odrobienia jednobramkową stratę z pierwszego spotkania, które przegrał 4-5. Vincent Kompany, trener Bayernu, w dodatku komplementuje rywala. Przynajmniej tak mogę powiedzieć, są najsilniejszą drużyną w Europie w ciągu ostatnich 2 lat. Nie ma co do tego wątpliwości. W zeszłym sezonie wygrali Ligę Mistrzów, w tym nadal są w półfinale i robią to w przekonujący sposób. mówił trener Bayernu, zatem czeka nas niezwykłe starcie, a w Lublinie mecz numer 4 wielkiego finału siatkarskiej plus ligi. Bogdanka Luk Lublin podejmuje Aluron CMC Warta Zawiercie, która liczy na przedłużenie swoich szans w walce o złoty medal i na razie się udaje. Pierwszy set tego spotkania dobiega końca, przyjezdni prowadzą 23-20. Stadion w Sosnowcu uzyska nową nawierzchnię. W Zagłębiowskim Parku Sportowym trwa montaż hybrydowej murawy. Łączy ona naturalną trawę ze sztucznymi źdźbłami, co wydłuża żywotność nawierzchni. Sztuczne źdźbła w ziemię wbija specjalna maszyna. Koszt takiej murawy to ponad 1 000 000 zł, a pokrywa te koszty FIFA, bo w Sosnowcu będą rozgrywane Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20.
8: FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą hybrydę, bo na Mistrzostwach U20 będą 2 mecze w ciągu dnia i następny dzień znowu 2 mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były.
0: Mówił Rafał Abel z firmy C-Speeches. Mistrzostwa Świata Kobiet U20 rozpoczną się 5 września.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Tu Radio RMF 24.
10: No, w meczu Bayernu z PSG już 1 gol dla PSG. No, będziemy zerkać na to, co dzieje się w Monachium, a za chwilę powiemy, jak rynek lotniczy reaguje na konflikt na Bliskim Wschodzie.

0: Słuchacie Radio RMF 24, to nasz środowy program na nieco ponad 6 tygodni przed początkiem lata i sezonu wakacyjnego. Z jednej strony pojawiają się wakacyjne plany, z drugiej cały czas jest świadomość trudnej i napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. W naszym programie sprawdzamy, czego mogą spodziewać się pasażerowie samolotów. Pytań jest wiele. Jak wysokie będą ceny paliw? Na razie jest drogo, ale czy to przełoży się na ceny biletów? Gdzie będzie można polecieć, a gdzie nie polecimy? Nasz reporter Michał Dobrołowicz zadał te pytania w waszym imieniu i w imieniu wszystkich planujących wakacje i rozmawiał z rzecznikiem Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztofem Moczulskim. Po pierwsze, są szanse, że mimo wciąż napiętej sytuacji międzynarodowej wznowione będą niektóre połączenia z Polski.
1: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, ponieważ tam też operowaliśmy przed rozpoczęciem tego konfliktu, liczymy na to, że po oczywiście dokonaniu analizy bezpieczeństwa i po zapewnieniu 100% bezpieczeństwa tych operacji, będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
2: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
1: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja. Stosujemy się do tych rekomendacji, również jesteśmy w kontakcie z naszymi służbami w tych krajach, także w momencie, kiedy te operacje będą 100% bezpieczne, będziemy je wznawiać.
2: Czy coś zapowiada, że teraz, w najbliższych dniach mogą być jakieś połączenia ograniczane? Myślę o Bliskim Wschodzie.
1: Na chwilę obecną ta sytuacja wydaje się być w cudzysłowie oczywiście stabilna, więc nie spodziewamy się jakichś gwałtownych ruchów, jeżeli chodzi o ten region.
2: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
1: Znaczy, ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. Ten wzrost cen surowca dotknął całą branżę lotniczą. Widać to nie tylko w Europie, ale też na innych kontynentach. Szczególnie wydaje się być dotknięta Azja i Australia. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze, więc z tych informacji, które posiadamy, jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o surowiec w Polsce. Nie mamy też innych sygnałów z Europy, czy z Azji, czy z Ameryki, tam dokąd latamy, o tym, aby mogły wystąpić problemy z zaopatrzeniem w paliwo.
2: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
1: Jeżeli chodzi o ceny biletów lotniczych, no to tutaj też ta sytuacja jest trochę

0: I ze szklanymi kulami nie są w stanie powiedzieć, co będzie w sierpniu. Natomiast naszym priorytetem jest realizacja siatki połączeń w takim kształcie, w jakim ją zaplanowaliśmy. I jeżeli już musimy dokonywać jakichś ich korekt, to robimy to tak, aby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to naszych pasażerów.
1: Czy możemy rozumieć, że podwyżki cen biletów nie są na razie zapowiadane, spodziewane?
0: W tej chwili jest najlepszy czas na to, żeby rezerwować wakacje. W sensie, jeżeli chodzi o te ceny, które są dostępne.
1: Bo potem może być drożej po prostu.
0: Tego nie wie nikt. No, są różne scenariusze, na które się przygotowujemy.
1: Na jak długi czas mamy teraz zapas paliw?
0: Nie mamy żadnych sygnałów, aby w jakimś przewidywalnym horyzoncie mógł być problem z dostępnością paliwa lotniczego w Polsce.
2: Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego, tak zapewniał w rozmowie z Radiem RMF24 rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT na półtora miesiąca przed początkiem sezonu wakacyjnego. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji, zerkam cały czas na to, co dzieje się w Monachium. Trwa mecz półfinałowy Bayern-PSG, 16 minuta i na tablicy wyników 0-1. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Snap.
1: Słuchajcie, Radio RMF 24, to nasz wieczorny program, w którym wracamy teraz do polityki. W najbliższych dniach zostaną powołane kolejne osoby do Rady Nowej Konstytucji, poinformował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Będą się one składać z dwóch grup.
2: Po pierwsze, ten segment ekspercki, na co też wskazywał pan prezydent, składający się z prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa, konstytucjonalistów, ale także specjalistów innych dziedzin, chociażby w zakresie obronności, ochrony zdrowia, infrastruktury i wszystkich tych płaszczyzn, którymi konstytucja jako ustawa zasadnicza musi się zająć i w tych zasadniczych kwestiach rozstrzygnąć. Więc to jest etap, który będzie następował. I oczywiście ten komponent trzeci, polityczny. Ja w imieniu pana prezydenta 30 kwietnia wysłałem zaproszenia do współpracy do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych. Po to, żeby, jeżeli chodzi o koła, wskazały dwóch swoich przedstawicieli. To jest decyzja zawsze tego klubu czy tego koła. Prezydent nie zamierza w to ingerować, kto będzie przedstawiony, czy to będą politycy, czy to będą politycy łączący również funkcje eksperckie, czy to będą eksperci. To ma być wybór danego klubu, suwerenny, indywidualny.
1: Mówił Zbigniew Bogucki. Przypomnijmy, w niedzielę prezydent Karol Nawrocki powołał w Warszawie Radę Nowej Konstytucji. Celem tego zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta to ma być konstytucja nowej generacji roku 2030. Na razie powołano taki korpus rady, wśród których znalazło się 10 osób. To między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były marszałek Sejmu Marek Jurek, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy pani profesor Anna Łabno. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jeszcze zerkam na Monachium. Tam trwa spotkanie Bayernu z PSG. Drugi półfinał. 28. minuta tego spotkania i jak na razie ciągle 0-1.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do sportu. Trwa półfinał Ligi Mistrzów, Bayern kontra PSG. A z nami ponownie Paweł Konieczny.
1: Pojawił się właśnie ponownie.
0: Powoli kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Czy Paryżanie już mogą zamawiać bilety do Budapesztu na wielki finał?
1: Mogą, ale od razu powiem, sprawdziłem. Tak z ciekawości, ile trzeba zapłacić za bilet lotniczy pewną węgierską linią, skoro o Budapeszcie mowa, z Paryża, z Orly. Najtańszy bilet 699 euro 30 maja.
0: No tanio nie jest.
1: Tanio nie jest, ale jeśli już się kibicuje swojej drużynie, szczególnie drużynie PSG, no to chyba warto wydać się każde pieniądze, żeby być na takim meczu, ewentualnie szukać jakichś alternatywnych sposobów na to, żeby dostać się na wielki finał Ligi Mistrzów. A dlaczego PSG może już powoli gdzieś tam witać się z gąską, chociaż rzeczywiście trzeba zachować uwagę do samego końca? Otóż już w trzeciej minucie Dembele, piękny strzał pod poprzeczkę, no, zdobywca złotej piłki w końcu wyprowadził na prowadzenie swój zespół. I tak oto od trzeciej minuty to właśnie przyjezdni prowadzą 1-0, ale jak znam zespół z Monachium, który jest wspierany przez ogromne grono swoich fanów, to nie będzie ostatnie słowo, to nie będzie ostatnia chwila emocjonująca w tym spotkaniu. Parę razy musiał Neuer naprawdę się postarać, aby to prowadzenie PSG nie było nieco większe. Natomiast no, do końca regulaminowego czasu gry pierwszej połowy pozostało nam pół minuty. No to jeszcze może przez te pół minuty popatrzmy, czy coś tam ciekawego nam...
0: Jakieś kontrowersje w trakcie tej pierwszej połowy?
1: Był rzut karny, którego nie było. Zatem no, można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście jakieś kontrowersje w tej kwestii będą. Pewnie ta sytuacja będzie mocno analizowana, czy można było rzut karny podyktować, ale no, myślę, że to są na tyle sporne sytuacje, że trudno jest naprawdę ocenić, czy sędzia miał rację. Dwie minuty doliczył nam pan arbiter do tej pierwszej połowy.
0: A tak z przebiegu gry to zasługuje PSG na tą wygraną na razie 0-1?
1: Jak na 0-1 tak, tym bardziej, że te okazje do podwyższenia prowadzenia były. Teraz Bayern w tych ostatnich minutach pierwszej połowy wziął się mocno do roboty i próbuje swoich szans, próbuje sobie stworzyć jakieś okazje przy bramce rywali i pewnie do samego końca będzie szukał tej okazji, aby doprowadzić do wyrównania. Zatem jeszcze nam zostało 1,5 minuty do tego czasu, który jeszcze dolicza nam sędzia. No i tak jak widzimy, Bayern szybko, jak to jesteśmy przyzwyczajeni w takich sytuacjach, żeby jeszcze przed przerwą zapewnić sobie taki, może nie komfort, bo do odrobienia są dwie bramki, ale taki komfort, że no jesteśmy na czysto, jeśli chodzi o ten mecz. No ale też trzeba grać dokładnie, teraz to akurat nie wyszło, zatem sobie spokojnie PSG będzie rozgrywało.
0: Były jakieś kartki żółte?
1: Tu akurat teraz nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wyglądało, ale raczej wydaje się, że ten mecz jest dosyć spokojny. W 8 minucie, jeśli dobrze pamiętam, Nuno Mendes chyba otrzymał, znaczy został upomniany żółtym kartonikiem, ale no, poza tym nie ma jakichś większych kontrowersji albo jakiejś nieczystej gry. Zatem ta jedna żółta kartka dla gracza Paris Saint-Germain. Zostało nam 40 sekund. No zobaczymy, czy pan sędzia będzie tutaj bardzo dokładny co do sekundy. Spoglądam na Luis Enrique. No, będzie naprawdę niezwykle ciekawie do samego końca. Zespoły już pokazały w pierwszym spotkaniu, że potrafią grać w piłkę, potrafią stworzyć sporo emocji właśnie, szczególnie w tych nawet decydujących fragmentach i nawet kiedy któryś z zespołów ma wysoką przewagę, to ta przewaga może się zmienić. Teraz jeszcze jedna chyba okazja, być może ostatnia Bayernu, ale stracona piłka, choć udaje się w środku pola tę piłkę ponownie przejąć, rozegranie na środek, może bardziej na prawą stronę, tutaj chyba było przewinienie, nie pan sędzia? Jest przewinienie, ale już 3 sekundy do końca doliczonego czasu gry, czy jeszcze Bayern wznowi dwie piłki na boisku, żółta kartka dla jednego z graczy PSG za chyba przedłużanie tutaj tego wszystkiego, bo ta druga piłka prawdopodobnie przez niego znalazła się na boisku.
0: Czyli za chwilę gwizdek, koniec pierwszej połowy,
1: tak,
0: no
1: tak,
0: i czekamy na to,
1: bo jeszcze
0: co wydarzy
1: się. Bayernu prawdopodobnie będzie, no właśnie, widzimy, że będzie jeszcze rzut wolny, no to myślę, że tam, co się dzieje teraz w Monachium, to chyba tylko ci, którzy są Monachium, mogą powiedzieć. Zobaczymy, czy Bayern jeszcze zdoła.
0: Pełne trybuny.
1: Wygnać. Jest wrzutka w pole karne, tam wysoko, powietrzło i był strzał, ale no, nie zakończył się bramką. Widzimy teraz świetnie kibiców z Monachium.
0: Zawiedzionych.
1: Tak, jak znam życie, ja byłem niedawno na Camp Nou na meczu, to jest w takim momencie cały stadion robi takie no więc myślę, że coś takiego
0: tak to
1: właśnie
0: wygląda.
1: Monachium było.
0: Bardzo dziękujemy panie Paweł Konieczny, redakcja sportowa RMF FM. Paweł, jeszcze więcej o tym spotkaniu i innych wydarzeniach sportowych w faktach mniej więcej 2-3 minuty po godzinie 22. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. fakty już za 10 minut. O 22:00.

0: historia dzieje się na naszych oczach.
1: We need grill it.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zaczniemy od apelu rosyjskiego MSZ-u do zagranicznych dyplomatów. Chodzi o ich ewakuację z Kijowa. Mamy też nowe informacje w sprawie tragicznego znaleziska na warszawskim Żoliborzu. Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. A w faktach sportowych piłkarskie emocje w półfinale Ligi Mistrzów. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie z wezwaniem do ewakuacji we właściwym czasie personelu z Kijowa. Resort zaznaczył, że wezwanie to jest efektem, tu cytat, nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne. Jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodu Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie. Śledztwo prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz w sprawie zabójstwa, a także doprowadzenie osoby do targnięcia się na życie. Chodzi o zdarzenie z poniedziałku, gdy podczas interwencji służb w jednym z mieszkań w bloku przy ulicy Powązkowskiej przez okno wyskoczył starszy mężczyzna. W lokalu natomiast znaleziono zwłoki. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co muszą ustalić śledczy?
2: Przede wszystkim potwierdzić tożsamość zwłok znalezionych w mieszkaniu. Trzeba też stwierdzić przyczynę zgonu. Zarządzono już sekcję zwłok. Śledczy mają informację, że w lokalu mieszkało dwóch braci w starszym wieku. Znaleziono też dwa dokumenty tożsamości. Jednak zwłoki, na które natrafiono wewnątrz, były w znacznym stanie rozkładu, umieszczone w foliowym worku i owinięte taśmą klejącą. Dlatego będą konieczne badania DNA. Przypomnę, policjantów wezwano na Powązkowską, bo mieszkańcy uskarżali się na trudny do zniesienia zapach. Gdy policjanci i strażacy próbowali dostać się do lokalu przez balkon z użyciem podnośnika, przebywający wewnątrz starszy mężczyzna wyskoczył przez okno z trzeciego piętra. Jego życia nie udało się uratować.
1: Polecamy Wam nasze poranne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. O 7:00 będziecie mogli posłuchać Piotra Salaka i Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa MSWiA. 7:58 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie eurodeputowany PiSu Adam Bielan. Wy również możecie zadawać pytania. Potrzebny do tego formularz znajdziecie na rmf24.pl. Wiadomo, co czeka pasażerów statku wycieczkowego, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, a którzy nie wykazują objawów. W ciągu 3 dni maszyna ma przybyć do portu na Teneryfie. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia poinformowała, że obywatele Hiszpanii trafią do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali pasażerowie zostaną odesłani do swoich krajów. Decyzja w sprawie kwarantanny będzie należeć do ich krajów ojczystych. W poniedziałek polskie MSZ podało, że wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się na wycieczkowcu, czują się dobrze.
3: Matura w faktach RMF FM.
1: To duża ulga i chwila wytchnienia przed rozszerzeniami. Tak o egzaminie z języka obcego mówili maturzyści. Zakończyły się ostatnie egzaminy pisemne na poziomie podstawowym z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Po wyjściu z sal uczniowie zgodnie mówili, że nic ich nie zaskoczyło.
4: E-mail bardzo przyjemny był temat, bo dotyczył odwiedzin miejsca z dzieciństwa. Bardzo szybko udało mi się zakończyć egzamin, z czego bardzo się cieszę, bo jestem wymęczona po wczoraj i po przedwczoraj.
5: Właśnie moim zdaniem to dopiero teraz zaczyna się prawdziwy test z tymi rozszerzeniami.
1: Mówili maturzyści z liceum ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie. Arkusz i propozycje rozwiązań pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: PSG już jedną nogą w finale Ligi Mistrzów. Starcie gigantów Monachium na początek faktów sportowych, na które zaprasza Paweł Konieczny.
7: Zgadza się, wypełnioną po brzegi Allianz Arena bardzo szybko uciszył Dembele. Już w 3 minucie dał prowadzenie zespołowi z Paryża i tak zostało do zakończenia pierwszej połowy. PSG wygrywa 1-0 i ma 2 gole zaliczki przed decydującymi o awansie do finału 45 minutami. A na naszym podwórku już w piątek po kilku atak banicji powrót w szeregi piłkarskiej ekstraklasy może świętować Wisła Kraków. Aby tak się stało, już teraz... musi nie stracić punktów w domowym starciu z Chrobrym Głogów. Tymczasem pod Wawelem pojawia się wiele pytań o przyszłość trzeciego zespołu tabeli pierwszej ligi Wieczystej Kraków. Ostatnie doniesienia medialne wskazują na możliwość połączenia z Wisłą. Oto nasz reporter pytał prezesa klubu z Rejmonta, Jarosława Królewskiego.
8: To jest oddzielny byt na tą chwilę. Moim zdaniem jakby wszystkie opcje, jeśli chodzi o inwestycje w Wisłę Kraków, są otwarte, nie tylko polskie, nie tylko lokalne. Zawsze każdego zapraszamy, żeby wzmacniać nasze struktury akcjonariatu.
7: Wieczysta, która wciąż ma szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, zmierzy się w sobotę z Miedzią Legnica. Na zboisk piłkarskich przejdźmy do hali. Wielkie widowisko obserwują dziś w Lublinie fani siatkówki. W czwartym meczu finału Plus Ligi miejscowa Lug Bogdanka podejmuje Aluron CMC Warte Zawiercie. Po dwóch partiach 1-1 w trzecim secie 16-12 prowadzą gospodarze. Brązowy medal zawisł dziś na szyjach siatkarzy PGE Projektu Warszawa, którzy po raz trzeci ograli Jasa Korosowie, tym razem na wyjeździe 3-0.
9: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś, daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Cieszymy się oczywiście, są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić.
7: Podsumował Jan Firlej, rozgrywający Projektu Warszawa. Dziś rozegrano ostatnią kolejkę fazy zasadniczej Orlen Basket Ligi. Po 30 spotkaniach na pierwszym miejscu kończy ją zespół Legii Warszawa, która w meczu na szczycie po dogrywce pokonała 88-84 drugi King Szczecin. Na trzeciej pozycji WKS Śląsk Wrocław, który pewnym zwycięstwem przypieczętował dziś spadek ostatniego w tabeli miasta Szkła Krosno.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM.
1: Świat kontra Chiny. Powstanie bokserów. Jest 19 czerwca 1900 roku. W Pekinie już od kilku tygodni panuje ogromne napięcie. W ostatnich tygodniach w Chinach doszło do serii ataków na zagranicznych misjonarzy i Chińczyków, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Stoją za nimi członkowie tajnego stowarzyszenia zwanego przez Europejczyków bokserami. Ich celem jest walka z cudzoziemcami i uwolnienie kraju spod zachodnich wpływów. Na początku czerwca bokserzy docierają do Pekinu, gdzie znajduje się jeden z ich głównych celów ataku – dzielnica ambasad. Mieszczą się w niej zachodnie placówki dyplomatyczne i dla wielu Chińczyków jest ona symbolem obcych wpływów w cesarstwie. 20 czerwca 1900 roku powstańcy przy wsparciu armii cesarskiej przeprowadzają atak na dzielnicę, gdzie schronili się zachodni dygnitarze, cudzoziemcy oraz chińscy chrześcijanie. Początkowo zjednoczone siły Europejczyków, Amerykanów i Japończyków skutecznie się bronią i odpierają ataki. Obrońcy zdają sobie jednak sprawę, że Chińczycy posiadają znaczną przewagę. Dlatego ich jedyną nadzieją jest przybycie z odsieczą innych armii zachodnich. Rozpoczyna się oblężenie dzielnicy dyplomatycznej, które stanie się jednym z centralnych wydarzeń powstania bokserów. Dlaczego jednak w Chinach doszło do tak gwałtownych niepokojów? I jak wyglądała interwencja zachodnich mocarstw? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej. 29 sierpnia 1840

0: 1942 roku. Na pokładzie brytyjskiego okrętu Cornwallis, trumującego w chińskim porcie Nankin, zostaje podpisany traktat kończący wojnę chińsko-brytyjską, zwaną wojną opiumową. Wielka Brytania odniosła zwycięstwo nad wojskami dynastii Qing i cesarstwo Chin zostaje zmuszone do wielu ustępstw wobec zachodnich mocarstw. Zagraniczni kupcy zyskują dostęp do chińskich portów, otrzymują liczne przywileje handlowe, a cła nakładane na ich towary zostają znacząco obniżone. Co więcej, na wybrzeżu i w chińskich miastach zakładane są eksterytorialne osady i dzielnice zamieszkiwane przez Europejczyków, które nierzadko posiadają własne siły policyjne czy urzędy. W cesarstwie działalność rozpoczynają też chrześcijańscy misjonarze. Powstaje wiele kościołów, a część rdzennej ludności nawraca się na nową religię. Po zakończeniu II wojny opiumowej w 1860 roku wpływy zagranicznych mocarstw w Chinach rosną jeszcze bardziej, co niepokoi dużą część rdzennych mieszkańców cesarstwa. Obawiają się, że napływ Europejczyków i rozpowszechnianie się zachodnich idei może doprowadzić do upadku tradycyjnych chińskich wartości i modelu społecznego. W kraju zaczynają powstawać tajne stowarzyszenia, które deklarują chęć oczyszczenia Chin z zachodnich wpływów. Jedną z bardziej radykalnych organizacji jest stowarzyszenie Pięść w imię Sprawiedliwości i Pokoju. Jej członków nazywano potocznie bokserami, gdyż ćwiczyli i propagowali tradycyjne sztuki walki. Niektórzy członkowie uważali nawet, że trening zapewni im odporność na obrażenia od broni palnej. Ich popularność zaczyna rosnąć pod koniec XIX wieku. Chiny zmagają się wtedy z kryzysem ekonomicznym, a dwór cesarski początkowo nie jest chętny na przeprowadzanie żadnych reform. Na prowincji wzrasta przestępczość, a pozbawieni perspektyw najbiedniejsi mieszkańcy powierzają ochronę wsi tajnym stowarzyszeniom, w tym bokserom. Niektórzy nawet decydują się na wstąpienie do tej organizacji. Dodatkowym impulsem jest niezadowolenie z rządów dynastii Qing. W 1895 roku Chiny przegrywają wojnę z Japonią, co wielu mieszkańców postrzega jako ogromne upokorzenie. Młody cesarz Chin, Guangxu, próbuje w 1898 roku przeprowadzić w kraju reformy, ale jego plany spotykają się z oporem bardziej konserwatywnych stronnictw na jego dworze. 21 września 1898 roku przeciwnicy zmian dokonują przewrotu pałacowego. Cesarz Guangxu zostaje umieszczony w areszcie domowym, a regentem i faktyczną władczynią Chin zostaje cesarzowa Cixi. Brak reform oraz pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w kraju sprawia, że duża część mieszkańców radykalizuje się, a za problemy obwinia przybyszów z Europy. Dodatkowo w 1898 roku Chiny nawiedza seria klęsk żywiołowych, a wielu rolników obwinia za to cudzoziemców i chrześcijan, którzy swoim przybyciem mieli zaburzyć naturalną harmonię. Te wszystkie czynniki sprawiają, że bokserzy zdobywają coraz większe poparcie wśród społeczeństwa. W 1899 roku w prowincji Changdong wybuchają pierwsze niepokoje. Bokserzy atakują przede wszystkim Chińczyków będących chrześcijanami, ale celem stają się też zagraniczni misjonarze oraz budynki należące do cudzoziemców. Niepokoje szybko rozprzestrzeniają się na kolejne prowincje i wkrótce wieść o brutalnych atakach dociera do Pekinu. Cesarzowa Cixi ma początkowo negatywny stosunek do bokserów. Szybko staje się dla niej jasne, że posiadają oni ogromne poparcie społeczne i mogą wkrótce zagrozić jej władzy. Za namową swoich doradców w styczniu 1900 roku udziela poparcia bokserom i wydaje dyspozycje lokalnym urzędnikom.
1: Nakazuję wam udzielać wszelkiej pomocy i wsparcia dla powstańców.
0: Deklaracje władczyni Chin sprawiają, że wielu bokserów zaczyna popierać dynastię Qing, choć wielu wcześniej postrzegało ją jako jedną z przyczyn kryzysu w kraju. Dlatego od tego momentu hasło bokserów brzmiało:
2: wspierajmy dynastię Qing! Zniszczmy cudzoziemców!
0: Jednak wielu wysokich dygnitarzy i wojskowych nie wykonuje rozkazu cesarzowej i na własną rękę zwalcza bokserów. Wieści o zmianie podejścia dynastii Qing do rebeliantów oraz informacje o atakach wywołują panikę wśród zagranicznych dyplomatów przebywających w dzielnicy ambasad w Pekinie. Jest to obszar w stolicy Chin, który powstał po II wojnie opiumowej i mieścił placówki dyplomatyczne zachodnich państw. Przez wielu Chińczyków to miejsce jest postrzegane jako symbol zagranicznej dominacji w cesarstwie i dla wielu staje się jasne, że dystrykt może stać się celem ataku bokserów. Przedstawiciele poszczególnych państw wysyłają wiadomości do swoich krajów, informując o gwałtownie pogarszającej się sytuacji w Pekinie i prosząc o pomoc. Dodatkowo do stolicy przybywa wiele osób, które uciekają przed bokserami. Mają nadzieję znaleźć bezpieczną krajówkę pośród zagranicznych ambasad. 30 maja 1900 roku brytyjski minister do spraw Chin, Claude Maxwell MacDonald, który przebywa w Pekinie, zwraca się do cesarzowej z prośbą.
3: W kraju trwają zamieszki i buntownicy wkrótce mogą zaatakować Pekin. Proszę o zgodę na sprowadzenie do miasta naszych oddziałów, które wzmocnią ochronę dzielnicy.
0: Dwór cesarzowej, choć niechętnie, zgadza się. W następnych dniach do miasta przybywa 435-osobowy oddział składający się z marynarzy z 8 państw. W następnych dniach budują oni fortyfikacje i przygotowują dzielnice do ewentualnej obrony. Na początku czerwca pierwsi bokserzy są widziani w Pekinie. 5 czerwca powstańcy niszczą linię kolejową łączącą Pekin z miastem Tianjin. Dla brytyjskiego ministra MacDonalda jest to kolejny sygnał, że bokserzy przygotowują się do ataku na miasto. 9 czerwca MacDonald wysyła wiadomość do admirała Edwarda Seymoura, który dowodzi flotą stacjonującą u wybrzeży Chin. Prosi go o wysłanie do Pekinu dodatkowych sił. W zaledwie jeden dzień Seymour organizuje oddział liczący ponad 2000 ludzi. W jego skład wchodzą marynarze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Francji, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Włoch i Austro-Węgier. 10 czerwca oddział Seymoura wsiada do pociągów i wyrusza z miasta Tianjin w stronę Pekinu. Po drodze mija oddziały cesarskie, te jednak początkowo pozwalają bez przeszkód przejechać. Wielu chińskich dowódców było wrogo nastawionych zarówno do powstańców, jak i cudzoziemców i nie byli pewni, po której stronie się opowiedzieć. Jednak wkrótce oddział Seymoura musi się zatrzymać z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Gdy inżynierowie starają się ją naprawić, bokserzy przeprowadzają kilka ataków na połączone zagraniczne siły. Żołnierze jednak skutecznie nie odpierają. W międzyczasie sytuacja w Pekinie gwałtownie się zaostrza. 11 czerwca japoński dyplomata Sugiyama Akira zostaje zabity przez chińskich żołnierzy. Dzień później niemiecki minister Clemens von Ketteler rozkazuje zatrzymać młodego człowieka, który jest podejrzewany o przynależność do bokserów i przebywa na terenie dzielnicy ambasad. Niemieccy żołnierze aresztują mężczyznę i ten zostaje przez nich pobity na śmierć. W odpowiedzi bokserzy wkraczają do Pekinu i niszczą kościoły oraz zabijają wszystkich napotkanych wiernych i księży. 3000 chińskich chrześcijan udaje się uciec do dzielnicy dyplomatycznej, a niektórzy chronią się w katolickiej katedrze północnej w Beitiang. Cesarzowej Cixi udaje się nawiązać porozumienie z bokserami i nadaje im status państwowej milicji, co uczyniło z nich oficjalną formację bojową armii cesarskiej. Tymczasem zachodnie siły koalicyjne stacjonujące w Zatoce Pohaj, nie wiedząc o wydarzeniach w Pekinie, decydują się na atak na forty Dagu. Chcą w ten sposób zabezpieczyć ewentualne miejsce desantu na wypadek, gdyby konflikt się przedłużył i konieczne było wezwanie wsparcia. 17 czerwca po ciężkich walkach połączone siły odnoszą zwycięstwo nad armią chińską i opanowują forty w Dagu. Gdy wieść o bitwie dochodzi na dwór cesarzowej, ta uznaje to jako jawny akt agresji na Chiny. Rozkazuje generałowi Dong Fuxiangowi zaatakowanie wojsk pod wodzą generała Seymoura. 18 czerwca ma miejsce bitwa pod Langfang, w wyniku której oddział Seymoura zostaje zatrzymany i zmuszony do wycofania się do Tianjin. 19 czerwca cesarzowa Cixi wysyła wiadomość do wszystkich ambasad znajdujących się w dzielnicy dyplomatycznej.
1: Ogłaszam, że wszyscy cudzoziemcy i dyplomaci mają 24 godziny na opuszczenie miasta. W przeciwnym razie władze Chin nie będą mogły zapewnić im należytej obrony.
0: Zagraniczni delegaci organizują zebranie, gdzie wspólnie naradzają się, jak powinni zareagować na ultimatum. Wszyscy zgadzają się, że opuszczenie miasta i marsz przez tereny opanowane przez powstańców będzie samobójstwem. Zapada decyzja o podjęciu prób rozmów, co pozwoliłoby im zyskać na czasie. Rankiem następnego dnia niemiecki minister von Ketteler w towarzystwie tłumacza i asystentów udaje się do chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie w imieniu wszystkich ma rozpocząć negocjacje. Von Ketteler zostaje jednak zastrzelony przez chińskich żołnierzy, gdy zbliża się do budynku ministerstwa. Śmierć niemieckiego ministra jest szokiem dla osób zebranych w dzielnicy dyplomatycznej. Dla wszystkich staje się jasne, że nie będzie pokojowego wyjścia z sytuacji i zaczynają się przygotowania do walki. Brytyjski minister Claude MacDonald, który służył w armii brytyjskiej, zostaje dowódcą obrony. Wkrótce wydaje on pierwsze polecenia.
3: Musimy przeszukać wszystkie domy i zgromadzić jak najwięcej zapasów i broni. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli każda nacja zajmie się obroną swojej placówki.
0: W ciągu następnych kilku godzin obrońcy gromadzą zapasy, żołnierze zajmują pozycje, a cywile pomagają przy budowie umocnień. Ponieważ placówki Austro-Węgier i Włoch są odizolowane od reszty, zostaje podjęta decyzja o ich porzuceniu. Włosi dołączają do Japończyków, a Austriacy do Francuzów. W przededniu bitwy w dzielnicy znajdowało się 450 żołnierzy i 473 zagranicznych cywili, którzy zostali umieszczeni w ambasadzie brytyjskiej. Około 3000 chińskich chrześcijan znajduje schronienie w pałacu księcia Su, bronionym przez Włochów i Japończyków. Claude MacDonald liczy, że uda mu się utrzymać dzielnicę dyplomatyczną do czasu przybycia sił Seymoura. MacDonald nie wie jednak, że oddział admirała został dwa dni wcześniej zmuszony do odwrotu. Wieczorem 20 czerwca w stronę obrońców padają pierwsze strzały, a powstańcy wspierani przez armię cesarską ruszają do ataku. 21 czerwca cesarzowa Cixi za namową swojego doradcy księcia Duan wydaje edykt, w którym wypowiada wojnę Wielkiej Brytanii, Francji, Niemcom, Włochom, Austro-Węgrom, Stanom Zjednoczonym, Japonii, Rosji oraz Hiszpanii, Belgii i Holandii. Cesarzowa wzywa też wszystkich gubernatorów do mobilizacji wojsk w celu walki z zachodnimi mocarstwami. Część chińskich dygnitarzy uznaje decyzję cesarzowej za szaleństwo. Li Hongzhang, jeden z najbardziej wpływowych polityków, miał nawet powiedzieć:
3: ten dekret jest fałszerstwem. Zarządzane przeze mnie prowincje na pewno go nie posłuchają.
0: Chińscy gubernatorzy, niezadowoleni z działań dworu cesarzowej, zawiązują pakt o wzajemnej obronie prowincji południowo-wschodnich i odmawiają walk z zagranicznymi wojskami. Zamiast tego skupiają się na tłumieniu powstania bokserów. Jednak w Pekinie siły cesarskie i bokserzy przeprowadzają kolejne ataki na dzielnicę dyplomatyczną. W lipcu sytuacja obrońców staje się dramatyczna. 13 lipca Chińczycy odnoszą w mieście szereg zwycięstw, zmuszając zagraniczne wojska do wycofania się na nowe pozycje. Ale gdy wydawało się, że desperacka obrona wkrótce zostanie złamana, generał Rong Lu, który pełnił obowiązki wodza naczelnego armii Chin, postanawia rozpocząć rozmowy o zawieszeniu broni. Rong Lu jest jednym z dowódców, którzy uważają decyzję cesarzowej o wojnie z 8 mocarstwami naraz za szaleństwo. Nie chce unicestwienia zagranicznych delegacji, obawiając się odwetu ze strony dużo lepiej wyposażonych wojsk zachodnich. 17 lipca zawieszenie broni wchodzi w życie, choć niektóre oddziały nadal kontynuują ataki. Decyzja chińskiego generała uratowała obrońców przed całkowitym zniszczeniem. W czasie, gdy w Chinach toczą się walki, rządy państw zachodnich przygotowują plany wysłania do Azji wojsk, które mają stłumić powstanie. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Austro-Węgry, Rosja, Stany Zjednoczone i Japonia odkładają na bok swoje konflikty i zawiązują koalicję. Pod koniec lipca do Chin zostaje wysłany korpus, którego dowódcą zostaje feldmarszałek Alfred von Waldersee. Wojska potrzebują jednak czasu na dotarcie do Azji, dlatego tymczasowym dowódcą wojsk koalicyjnych zostaje brytyjski generał Alfred Gaisley. Stacjonuje on w Indiach i wraz z oddziałem wojsk kolonialnych rusza do Chin. Dołączają do niego francuskie wojska przebywające w azjatyckich koloniach oraz znaczne siły rosyjskie i japońskie. W sumie Gaisley dysponuje armią liczącą 55 tysięcy żołnierzy. Wojska mobilizują się w zdobytym przez koalicję mieście Tianjin. 4 sierpnia 1900 roku brytyjski generał uznaje, że należy ruszyć na Pekin. Jednak marsz na stolicę Chin odbywa się w bardzo niesprzyjających warunkach. Letni skwar powoduje, że żołnierze szybko opadają z sił i wielu z nich mdleje ze zmęczenia. Mimo tych przeszkód 14 sierpnia siły dowodzone przez Gaisley'ego docierają pod Pekin i przygotowują się do ataku na miasto. Powstańcy, wiedząc o zbliżającej się odsieczy, łamią zawieszenie broni i przeprowadzają jeszcze jeden atak na dzielnicę dyplomatyczną. Nie odnosi on jednak sukcesu. 14 sierpnia 1900 roku siły koalicyjne przeprowadzają szturm na Pekin i pod koniec dnia udaje im się opanować miasto i rozbić siły bokserów oraz armii cesarskiej. 16 sierpnia zostaje zakończone oblężenie katolickiej katedry północnej, gdzie schroniło się 3000 ludzi. Zdobycie Pekinu jest symbolicznym końcem powstania bokserów. Rozpoczyna się okupacja miasta, a zagraniczne wojska dopuszczają się licznych grabieży. cesarzowa wraz z dworem ucieka do miasta Xi'an. Część jej doradców zaleca jej kontynuację walk, ale władczyni chce rozpocząć negocjacje pokojowe. Li Hongzhang, który wcześniej sabotował rozkazy, dostaje od cesarzowej wiadomość.
1: Chcę, żeby jak najszybciej rozpoczął pan negocjacje pokojowe w moim imieniu. Daję panu pełną swobodę działania.
0: Dygnitarz udaje się do Pekinu i rozpoczyna rozmowy z przywódcami koalicji. W międzyczasie wielu bokserów i urzędników, którzy wspierali powstanie, zostaje straconych w publicznych egzekucjach. 7 września 1901 roku zostaje podpisany protokół końcowy, który oznacza oficjalny koniec wojny. Dzięki staraniom Li Hongzhanga dynastia Qing zachowuje władzę w Chinach. Kraj musi jednak wypłacić ogromną kontrybucję. Zakazano również importu nowoczesnej broni do Chin i zburzono wiele fortów i umocnień. Dzielnica dyplomatyczna zostaje powiększona, otoczona potężnymi fortyfikacjami i obsadzona korpusem liczącym 20 tysięcy żołnierzy. Chiny muszą także oficjalnie przeprosić państwa, których dygnitarze zostali zabici podczas walk. Dodatkowo Rosja rozpoczyna okupację Mandżurii. Przegrana Chin jest ogromnym upokorzeniem dla dynastii Qing, która niemal całkowicie traci poparcie społeczne i w 1912 roku w wyniku rewolucji zostaje pozbawiona władzy w państwie. Zachód po raz kolejny pokazuje swoją dominację na arenie międzynarodowej. Jednak w 1914 roku mocarstwa, które w Chinach walczyły ramię w ramię, rozpoczną wojnę, która całkowicie odmieni układ sił na świecie.
4: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty w RMF FM o 23, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym i matka skazani. Czy w Polsce może zabraknąć paliwa lotniczego? Posłuchajcie, do jakich informacji dotarł reporter RMF FM. W doniesieniach ze świata wynik wielkiego starcia w półfinale Ligi Mistrzów. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy, na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić w więzieniu 16 lat. Kamil zmarł 3 lata temu w szpitalu. Trafił tam z urazami i poparzeniami 25% powierzchni ciała po tym, jak ojczym polewał go wrzątkiem, bił i rzucił na rozgrzany piec. Prokuratura oskarżyła go o zabójstwo i domagała się dożywocia.
2: Takie założenie było przyjęte w akcie oskarżenia i tego założenia broniliśmy przez cały proces.
3: A sąd uznał, że to jest znęcanie się i doprowadzenie do śmierci.
2: Znęcanie, ale w połączeniu oczywiście z ciężkimi obrażeniami ciała, które doprowadziły do śmierci. Taką kwalifikację przyjął sąd. Sąd ma prawo do własnej oceny, więc tak ocenił ten materiał dowodowy, który został zgromadzony w postępowaniu przygotowawczym, przeprowadzony w postępowaniu sądowym. Takie rozstrzygnięcie wydał.
1: Matka Kamila została skazana za pomoc mężowi i znęcanie się nad swoimi dziećmi. Z prokurator Moniką Ryszkiewicz-Jakubowską rozmawiała dziennikarka RMF FM Anna Kropaczek. Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego. Tak zapewnia w rozmowie z RMF FM rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
4: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
5: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
4: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
5: A co z zapasami paliw i cenami paliw? Czy mogą się przełożyć na ceny biletów?
4: Ceny paliwa są faktycznie bezprecedensowe. My mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy naszą rafinerię, która produkuje paliwo lotnicze.
5: To może przełożyć się na stabilne ceny biletów lotniczych?
4: Ceny połączeń do Azji, one wzrosły. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, myślę, że jest to dobry czas na to, żeby planować wakacje, bo te ceny są jeszcze na takim poziomie jak przed konfliktem.
1: Z rzecznikiem LOT-u Krzysztofem Moczulskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Słuchacie Faktów RMF FM. Jutro w miejscowości Kamień na Litwie, niedaleko granicy z Polską, zakończą się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin z udziałem naszej armii. Dzisiaj pokaz dynamiczny obserwowali wspólnie prezydenci Litwy i Polski.
6: W pierwszej kolejności samoloty uderzeniowe z Francji oraz Rumunii przeprowadziły uderzenie na obiekt przeciwnika. Następnie pododdziały artylerii przeprowadziły atak.
5: Co wam dają takie ćwiczenia?
6: Doskonali nasze umiejętności, też pokaz siły show of force, no bo dobrze wszyscy wiemy, że Przesmyk Suwalski jest takim newralgicznym miejscem.
1: Z dowódcą drugiej kompanii piechoty zmotoryzowanej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Fakty na sportowo.
1: Broniące tytułu PSG awansowało do wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Francuzi zremisowali 1-1 w Monachium z Bayernem. Ten mecz obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
8: Zgadza się, dobry wieczór.
1: Pawle, dobry wieczór. Decydujące o awansie trafienie w tym meczu padło w pierwszych minutach.
8: No dokładnie w trzeciej. Jeśli apetyty niemieckich kibiców jeszcze przed tym spotkaniem były zaostrzone, to Dembele bardzo szybko je ugasił. Precyzyjny strzał pod poprzeczkę zdobywcy złotej piłki dał bezpieczną przewagę przyjezdnym, którzy mieli jeszcze jedno bramkową zaliczkę z poprzedniego spotkania. Wiele emocji przyniosło ostatnie chwile meczu. W doliczonym czasie gry Kane huknął do bramki przyjezdnych, doprowadzając do wyniku 1-1, ale było już zdecydowanie za późno na zryw. Po bramkostrzelnym widowisku w Paryżu, tym razem już bez takiej ilości trafień, Paris Saint-Germain dowiozło zwycięski remis do końca i w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie o trofeum zagra z angielskim Arsenalem.
1: Dziękujemy Pawłowi za tę informację, a z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Panie ministrze, czy Polska 2050 zagłosuje za rządowym

0: kryptowalutach, wskazał elementy, które się mu w tej ustawie nie podobają, na przykład zbyt duże opłaty od giełd kryptowalut, na przykład tak zwany lex cinkciarz, czyli przepisy dotyczące kantorów internetowych i na przykład zbyt łatwa forma blokowania stron internetowych firm, które nie spełniają wymogów. My to usunęliśmy z tej ustawy, z tego projektu rządowego i złożyliśmy go jako poselski. Myślimy, jesteśmy przekonani, że to jest najlepsza droga do uchwalenia tej ustawy w momencie, kiedy prezydent pojął jakby całość swojego błędu i zmienił zdanie co do tego, że ta ustawa po prostu w Polsce jest potrzebna. Dla nas stawką jest bezpieczeństwo inwestowania Polek i Polaków, a nie wojna polityczna.
1: Panie ministrze, a czy Polska 2050 kładzie na stole przyszłość koalicji w sprawie kryptowalut? Czy będzie umierać za sprawę kryptowalut? Jednym słowem, albo wasz projekt poselski, albo wcale?
0: Nie, wszystkie partie koalicyjne będą umierać za sprawę kryptowalut, dlatego że wszystkim nam zależy na tym, żeby w końcu te regulacje na rynku się pojawiły. Mamy na to czas, ten czas, który mamy na to się dość mocno kurczy, a nikt z nas, którzy kupują kryptowaluty, w tym ja, nie ma dzisiaj zapewnionego bezpieczeństwa takiego inwestowania, no bo Polska Komisja Nadzoru Finansowego prawnie nie ma możliwości działania, więc wszystkie partie koalicyjne na pewno będą robić wszystko, żeby taka regulacja się w Polsce pojawiła i prezydent też wszystko powinien w tym kierunku zrobić.
1: To zapytam inaczej. Czy prowadzone były jakiekolwiek rozmowy między Polską 2050 a Pałacem Prezydenckim czy Kancelarią Prezydenta w sprawie waszego projektu ustawy?
0: Były takie rozmowy jeszcze na etapie, kiedy było pierwsze weto pana prezydenta, dlatego że ten projekt spoczywa w zamrażarce sejmowej od grudnia. Były rozmowy z szefem Kancelarii Prezydenta, które prowadził jeden z naszych posłów, autor tej ustawy. No i tam jakby próbowaliśmy się porozumieć, które z elementów ustawy budzą największe wątpliwości pana prezydenta i próbowaliśmy zyskać jakąś wstępną deklarację, jaki projekt ustawy pan prezydent byłby w stanie podpisać. Pewnie no są te deklaracje, o których media spekulują.
1: A co obiecaliście prezydentowi, a co prezydent obiecał wam?
0: Nie, no nic nie obiecaliśmy prezydentowi. Obiecaliśmy prezydentowi, że chcemy chronić Polki i Polaków, którzy kupują kryptoaktywa. Autor ustawy rozmawiał również przecież z ministrem finansów. Ja również rozmawiałem z sekretarzami stanu w Ministerstwie Finansów, próbując przekonać, że ta ustawa jest po prostu dobra i że warto ją przyjąć.
1: Ale panie ministrze, czy my będziemy udawać, że to chodzi o kryptowaluty, czy to jest, będziemy rozmawiać szczerze? Bo to przecież chodzi o politykę, pan wie o tym doskonale.
0: No nie, ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Polityka polityką, a kwestia bezpieczeństwa inwestowania na rynku jest dla mnie fundamentalna. Dziś ta dyrektywa Majka, o której mówimy, rozporządzenie w zasadzie Parlamentu Europejskiego, ono wprawdzie obowiązuje wprost, ale w Polsce nie jest jeszcze zaimplementowane. Komisja Nadzoru Finansowego nie ma uprawnień, żeby na rynku kryptoaktywów działać, a tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy Polek i Polaków kryptoaktywa kupują. I oni zasługują na ochronę, taką jaką mają użytkownicy rachunków bankowych. Oni zasługują na to, żeby ktoś w ich interesie stał i stał za ich plecami.
1: A gdyby to nie chodziło o politykę, to w takim razie Polska 2050, tak rozumiem przynajmniej jako lojalny koalicjant, powinna stanąć obok rządu i powiedzieć tak, to jest nasz wspólny projekt, a nie występować z własnym pomysłem.
0: Ale my już dwa razy i za trzecim razem pewnie też to zrobimy. Cały czas stoimy tutaj zgodnie razem z rządem. Przy pierwszej iteracji tego projektu, przy drugiej, no i pewnie przy trzeciej, która się pojawi.
1: To po co zgłaszacie własny projekt, panie ministrze?
0: Dlatego, że po pierwszym wecie zgłosiliśmy własny projekt. Wtedy jeszcze nie było mowy o tym, że rząd wystąpi z tą samą ustawą. Ustawa rządowa druga, ta zawetowana przez prezydenta, była tożsama co do treści z ustawą rządową pierwszą. Nam zależało na tym, żeby ta ustawa weszła w życie. Stąd pojawił się projekt poselski. To nie jest jedyny projekt poselski. Jest też opozycyjny projekt.
1: No i pewnie pan słyszał. I pewnie pan słyszał, bo pan mówił, że to nie jest jedyny projekt poselski. Myślałem, że chodzi pan o kolejny projekt poselski Polski 2050, bo pan słyszał, jak zareagował na te projekty poselskie Polski 2050 rzecznik rządu Adam Szłapka. Wychodzicie przed szereg.
0: Nie chcę komentować wypowiedzi rzecznika rządu. Adam Szłapka jest świetnym gościem, bardzo profesjonalnym, mam do niego duży szacunek. Myślę, że to nie jest dobry moment, żeby prowadzić z nim dyskusję.
1: Panie ministrze, czy w tle tego wszystkiego jest ewentualny wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni?
0: Nie ma takiego wniosku i szczerze mówiąc nie wierzę, żeby się taki wniosek pojawił. To są jakieś medialne spekulacje. Hołownia wiele razy mówił o swoich związkach, a w zasadzie o braku swoich związków z Collegium Humanum. Collegium Humanum to jest zresztą uczelnia, którą ukończyła i sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska,

0: I zdaje się, pan były jeden z byłych wiceministrów, pan poseł Sługocki, i zdaje się Witek Zębaczyński. No tam jest cała plejada polityków, którzy dokształcali się w Kolegium Humanum, a Hołownia nigdy do nich nie należał. On myślał o tym, żeby studia podjąć. Podobno jakieś tam, nie wiem, zobowiązania rekrutacyjne podjął, ale nigdy tam nie studiował. Ja szczerze mówiąc nie wierzę, żeby jakikolwiek wniosek miał się pojawić.
1: Ale to jest kwestia wiary, czy to jest to, o czym pan mówi, to jest kwestia bardziej wiary, czy wiedzy pańskiej?
0: No proszę zobaczyć, jak to jest rozgrywane. No co się zbliża, jakaś, nie wiem, jakaś ważna sprawa w rządzie, no to wychodzą wiadomości, że jakoby ma się pojawić wniosek o uchylenie immunitetu Szymona Hołowni. No to okej, poczekajmy, powiedzmy sprawdzam, zobaczmy ten wniosek. W tym wniosku musi być jakieś mięso, musi być jakaś argumentacja. Przeczytajmy tę argumentację, no i wtedy pewnie taka decyzja zostanie podjęta.
1: Ale pan mówi rozgrywane, Hołownia... to znaczy uważa pan, że to jest wykorzystywane politycznie?
0: Nie wiem, czy to jest wykorzystywanie polityczne, tym bardziej, że nagłaśniają to dziennikarze, no dość jednak Hołowni nieprzychylni. To, na co chcę zwrócić państwa uwagę, to fakt, że w sprawie Kolegium Humanum zarówno Hołownia, jak i Michał Kobosko, bo przecież jego ta sprawa również dotyczy, oni są pokrzywdzonymi. Oni mają status pokrzywdzonego w tej sprawie. No więc o co ten wniosek? O jakie uchylenie immunitetu?
1: No ale dobrze, ale na razie pan go nie widział. Ja też go jeszcze nie widziałem. Rozumiem, że gdy się pojawi, to pan nie wyklucza takiego scenariusza, że pan zagłosuje na przykład za uchyleniem immunitetu, tak?
0: Panie redaktorze, jeżeli zobaczę ten wniosek, jeżeli go przeczytam, to wtedy będę się mógł na ten temat wypowiadać. W przeciwnym razie to są takie rozmowy jak o końcu świata, który pewnie kiedyś nadejdzie, ale nie wiemy kiedy i w jaki sposób.
1: A swoją drogą, tak jeszcze wracając do tej ustawy o kryptowalutach, dlaczego akurat tą ustawą zajmuje się najmłodszy poseł w waszym klubie, najmłodszy poseł w Sejmie, pan Adam Gomoła?
0: No bo on jest dość mocno zainteresowany tematami nowych technologii i nowych sposobów inwestowania. To nie jest, tam jest dość duże zaplecze eksperckie za nim. Ja też w tym zapleczu uczestniczę. To są po prostu no, fundamentalnie ważne tematy. Jest bardzo, bardzo wielu spośród nas, którzy kupują kryptoaktywa. W ciągu ostatnich 6 miesięcy średnio stracili na tych kryptoaktywach około 30-40%, bo tak mniej więcej idzie na dół.
1: A pan dużo stracił? Krypto.
0: No, w moim przypadku to jest jakieś, nie wiem, może kilkaset złotych, może koło 1000. Bardziej traktuję to jako poligon doświadczalny, żeby zobaczyć, o co w ogóle na tym rynku chodzi. Ja nie jestem Krezusem z Konfederacji, którzy tam mają po kilkanaście bitcoinów i się tym szczycą.
1: A dlaczego Szymon Hołownia mówi z przekonaniem, że prezydenta ta sprawa, jeśli chodzi o kryptowaluty, nie dotyka?
0: Nie mam pojęcia, to znaczy nie sądzę, żeby prezydent bezpośrednio był w jakikolwiek sposób zamieszany w te tematy polityczne, a natomiast poza wszelkim sporem jest, że upadła czy upadająca giełda Zonda Krypto finansowała polityków prawicy i finansowała imprezy prawicy. Między innymi była sponsorem przecież giełdy SIPAC, konwencji SIPAC, na której... pan prezydent Nawrocki przecież występował. Nie wiem, czy łączenie tego bezpośrednie ma tutaj jakiekolwiek przesłanki, natomiast no, na pewno nie przynosi to chluby polskiej opozycji.
1: Ale to znaczy, że prawica jest związana z rynkiem kryptowalut? Powiedziałby pan tak?
0: No jeżeli... Nie chcę sugerować takich wyroków, bo to jest bardziej sprawa dla policji i dla prokuratury. No, w momencie, kiedy Zonda Krypto upada i zostawia za sobą zobowiązania, to sprawy powinny przejąć organa ścigania w mojej ocenie i to one powinny wyjaśniać, kto i w jaki sposób i na jakich zasadach dostawał od Zonda Krypto pieniądze. Zwracam tylko uwagę na to, że Juventus Turyn zdaje się był sponsorowany przez Zonda Krypto, Atalanta Bergamo, no to są dość porządne firmy piłkarskie, to pan redaktor jako specjalista od sportów wszelakich.
1: Ale wie pan też doskonale, że dosyć szybko się z tego sponsoringu wycofali generalnie.
0: No i tak i nie, no bo jednak to logo na koszulkach się pojawiło i ono się pojawiło w różnych kontekstach. No generalnie gdyby obowiązywały przepisy tego rozporządzenia Majka, no to nie byłoby tak łatwo tej giełdzie po pierwsze upaść, a po drugie nie byłoby tak łatwo gdzieś tam błądzić w mętnej wodzie, bo właśnie rozporządzenie jest po to, żeby nas ochronić przed takimi sytuacjami.
1: A kto odpowiada za to, że to rozporządzenie tak późno jest wprowadzane?
0: No finalnie niestety, pan prezydent niestety, no tak, no pan prezydent Nawrocki, no on dwa razy zawetował ustawę, która jest dobra.
1: Nie, nie, nie, ale kiedy się pojawił, ale pamięta pan, kiedy się pojawił pierwszy projekt w sprawie kryptowalut, a kiedy się pojawiło rozporządzenie Majka i wie pan doskonale, że to było dużo czasu na to, żeby to wprowadzić, prawda?
0: Tak, tyle, że też no, nie jest to niestety proste prawo, to nie jest prosta ustawa. Pan, proszę zwrócić uwagę, że prezydent wetując pierwszy raz tę ustawę powiedział, że przedłoży swój projekt i tego projektu do dzisiaj nie ma, bo to nie jest tak prosto taki projekt napisać. To są zmiany systemowe, one dotykają bardzo głębokich spraw finansowych. Nawet nasz poselski projekt, czy poselski de facto rządowy, no bo to jest rządowy projekt z wyjętymi kilkoma artykułami, on powstawał w ścisłej konsultacji z ministerstwem finansów. Adam Gomoła kontaktował się nie tylko na szczeblu wiceministerialnym, ale również z panem ministrem finansów rozmawiał przecież na temat tych rozwiązań. Także to jest naprawdę trudne prawo. Zanim ono przejdzie przez całe sito rządowe, przez cały etap konsultacji, to upływa dość sporo czasu.
1: A jak słyszę od polityków koalicji rządzącej, nie z Polski 2050, że Polska 2050 wykonuje w gruncie rzeczy robotę prezydenta Karola Nawrockiego, to co pan by odpowiedział takim krytykom?
0: Jesteśmy jednym z fundamentów koalicji 15 października. Proszę sprawdzić nasze głosowania. Głosujemy zawsze ręka w rękę z rządem. Nie zdarzyło się, żebyśmy zagłosowali inaczej. Można nas lubić, można nas nie lubić. Może się komuś nie podobać nasza pracowitość i to, że jesteśmy zawsze za ludźmi i że staramy się walczyć o swoje rozwiązania, ale jesteśmy głęboko do tego przekonani, że zarówno ochrona rynku kryptoaktywów, jak i podwyższenie drugiego progu podatkowego, jak i akcyza od alkoholu. To są słuszne projekty, które przyniosą korzyść Polkom i Polakom i które powinny być wyjęte spod tej doraźnej walki politycznej.
1: Czy Klub Centrum powinien dostać funkcję wicemarszałków Sejmu? Wicemarszałka.
0: To jest decyzja koalicjantów, no bo to zakładam, że Koalicja Obywatelska musiałaby zrezygnować z któregoś z miejsc, które im przynależą, bo Koalicja Obywatelska ma dwoje wicemarszałków. Nie wiem, w jakim innym układzie ten wicemarszałek miałby tam do Klubu Centrum trafić.
1: Ale pan by zagłosował za wicemarszałkiem dla przedstawiciela Klubu Centrum?
0: No problemu z głosowaniem za przedstawicielami Klubu Centrum to są moi byli koledzy. Ja mam do nich duży sentyment, dużą estymę. Ciekawe, co powiedzą koalicjanci, no bo to koalicjanci powinni decydować o rozkładzie stanowisk czy w Sejmie, czy w rządzie. To powinno się toczyć na etapie umów koalicyjnych.
1: A propos znajomości i kolegów i koleżanek, dlaczego pańska koleżanka partyjna, ministra kultury Marta Cienkowska wprowadza opłatę reprograficzną? Taki nowy podatek w gruncie rzeczy.
0: Ta opłata reprograficzna jest w polskim prawie od dobrych kilkunastu lat. Ostatni raz rozporządzenie, które jak gdyby precyzuje listę nośników, od których jest pobierana, było aktualizowane w 2003 roku, chyba jeszcze za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. To, co Ministerstwo Kultury zrobiło, to zaktualizowało listę nośników. Wyrzuciło z tej listy, zamiast tam trzech list, zrobiło jedną, wyrzuciło nośniki, z których się dzisiaj nie korzysta, no i wpisało nośniki, z których się korzysta.
1: Ale wie pan, że to jest zakładanie. Ale to wie pan, to jest zakładanie w gruncie rzeczy tego, że my jako Polacy jesteśmy piratami.
0: Nie do końca. To jest jakaś forma myślenia o prawie autorskim, która rzeczywiście nie odpowiada wymogom czasów. I co do tego pełna zgoda, że powinniśmy inaczej myśleć troszkę o prawie autorskim w momencie, kiedy zmieniają się technologie. Dzisiaj już nikt nie kopiuje muzyki na swój telefon czy na telewizor. Dzisiaj tej muzyki słucha się w streamingu. Ja słucham radia RMF24 poprzez playery streamingowe i,
1: brawo.
0: I te pliki nie pozostają, ale naprawdę tak jest.
1: I te
0: pliki nie pozostają ani na moim telefonie, ani na odtwarzaczu, ani na telewizorze, więc de facto, co do konstrukcji samej, całej idei, filozofii opłaty reprograficznej, no to nie ma tutaj żadnego kopiowania.
1: Ale?
0: Nie zmienia to, ale no bo nie zmienia to faktu, że takie przepisy mamy i trzeba te przepisy urealnić, dostosować do wymogów czasów. To, co mnie jakoś tam działa na mnie pokrzepiająco, to zapowiedź Ministerstwa Kultury, że chcą również zmienić ustawę o tak zwanych organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
1: Bo dzisiaj to jest dodatkowy podatek, panie ministrze, muszę wejść panu w słowo. To jest dodatkowy podatek w gruncie rzeczy, który dopłacimy, bo to trzeba, sprzęt będzie droższy o ten 1 czy 2%, prawda? I w gruncie rzeczy to my jako konsumenci zapłacimy za te zmiany.
0: No ubolewam nad tym, no niestety tak jest. Tak jak płaciliśmy od dyskietek, tak jak płaciliśmy dodatkowy podatek od CD-ROMów, pamięta ktoś jeszcze CD-ROMy czy DVD-ROMy, tak do tego dzisiaj wejdą inne nośniki. Ja liczę na to, że zaczniemy dyskusję nad urealnieniem prawa autorskiego jako takiego, bo ono wymaga dostosowania do nowoczesnych czasów. Nasza ustawa o prawie autorskim to są lata 90. to zamierzchłe.
1: Ale pan mówi, że ubolewa, a ja patrzę na to, co się dzieje z podatkiem od Big Techów i widzę, że tam się nic nie dzieje, natomiast my jako konsumenci mamy płacić opłatę reprograficzną.
0: Oj, to jest bardzo dobry głos. Polska 2050 jest zdecydowanym i gorącym orędownikiem wprowadzenia w Polsce podatku od Big Techów. Taki podatek jest w Japonii, we Francji, w Hiszpanii, w Danii, jeszcze w kilkunastu innych krajach. W Polsce również powinien być. I to rzeczywiście jest pole, na którym Polki, Polacy powinni zarabiać. I te pieniądze powinny finansować niektóre aktywności, nie tylko artystyczne w Polsce.
1: To na tyle, że na razie podatku nie ma, natomiast opłata reprograficzna będzie od kiedy? Od końca czerwca, tak mi się wydaje. O ile dobrze pamiętam.
0: 6 miesięcy vacatio legis. W tym czasie mają zostać przeprowadzone takie zmiany ustawy o tak zwanych OZZ-ach, czyli tych organizacjach, które kolekcjonują tę opłatę, żeby 100% tych środków trafiało do artystów. I to też ma sens i cel, dlatego że są artyści, którzy świetnie zarabiają na streamingach, ale są też tacy, którzy tworzą ambitną muzykę skierowaną do wąskiego grona słuchaczy i nigdy na streamingach pieniędzy nie zarobią. I o tym też musimy pamiętać, że nie wszyscy artyści produkują hity, a tylko hity dzisiaj powodują komfort zarabiania na mediach streamingowych.
1: Cieszę się, że pan zna tu artystów, bo ja znam też kilku, ale nie znalazłem takiego, który by świetnie zarabiał na streamingu, ale zostawmy to już, panie ministrze.
0: Każdy milion odtworzeń dowolnej piosenki w Spotify'u, Tidalu czy Apple Music to jest około, nie wiem, $2,000-3,000. Każdy milion. Wystarczy sobie policzyć, ile piosenki mają odtworzeń, żeby mieć jakiś punkt odniesienia.
1: Panie ministrze, po co nam jest potrzebny cyfrowy dowód rejestracyjny?
0: A, po to, żebyśmy nie korzystali z dokumentów papierowych czy tam plastikowych. No to
1: a jak będę wyjeżdżał za granicę, to co wtedy zrobię?
0: Jak będzie pan wyjeżdżał za granicę po 2027 roku, czy po grudniu tego roku, to będzie pan mógł mieć wszystkie swoje dokumenty w obywatelu i wszystkie służby zagraniczne będą musiały to honorować, przynajmniej w Unii Europejskiej. To wynika z rozporządzenia EIDAS 2, rozporządzenia między innymi wprowadzającego Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. Jak pan będzie chciał mieć dokument tradycyjny, to go pan też dostanie, dlatego że to ta zmiana nie wyklucza posiadania dokumentów tradycyjnych, ale te elektroniczne są szybsze, pewniejsze, łatwiej dostępne, no i też szybciej pojawiają się w naszej aplikacji.
1: Ale będę musiał pamiętać o tym, żeby mieć telefon zawsze ze sobą.
0: No a gdzie? Rusza się pan gdzieś bez telefonu? Gdzie pan
1: rzadko, a pan?
0: Bez telefonu, tak z ciekawości. No ja się nigdzie nie ruszam bez telefonu, bo może do mnie zadzwonić pan redaktor Salak i zaproponować mi rozmowę w RMF-ie i co ja bym biedny zrobił bez telefonu?
1: To prawda, prawda? No, jeszcze chciałem pana zapytać o ten organ nadzoru nad AI. Dlaczego jest nam potrzebny?
0: Dlatego, że sztuczna inteligencja, czy w zasadzie bardzo zaawansowane algorytmy mogą być szansą, ale mogą być też zagrożeniem. I Unia Europejska to widzi, dlatego wprowadziła rozporządzenie, które nazywamy AI Act. To rozporządzenie wchodzi właśnie do polskiego prawa. No i potrzebna jest taka władza, która będzie stała na straży tego, co algorytmy mogą zrobić, w jaki sposób mogą być wykorzystywane, a przede wszystkim, żeby nie były wykorzystywane na naszą niekorzyść, żeby te zastosowania były wyłącznie dla nas pozytywne.
1: Ale co ona będzie mogła zrobić? Będzie mogła zarządzić wyłączenie serwerów na przykład?
0: Nie wchodźmy aż tak daleko w tą domenę science fiction. Bardziej chodzi o to, że ten europejski AI Act ma pewne warunki, w których nie wolno korzystać z zaawansowanych algorytmów, ze sztucznej inteligencji, związane z przetwarzaniem niektórych naszych danych, w tym danych wrażliwych. I dobrze by było, żeby ktoś to mógł w Polsce kontrolować. Stąd taka właśnie, a nie inna koncepcja mojego kolegi, pana ministra Standerskiego z Ministerstwa Cyfryzacji. Świetnego specjalisty w zakresie AI i człowieka, który bardzo dobrze rozumie te wymogi i świetną robotę w tym zakresie robi.
1: A ja już słyszę głosy krytyki, że to kolejny etap deregulacji. Oczywiście głosy krytyki złośliwe.
0: do momentu, kiedy na przykład AI nie zacznie rozbierać zdjęć dzieci i nie zaczniemy mieć z tego powodu problemów, czy te dzieci nie będą miały z tego powodu problemów, co jest dość powszechne na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiają się takie algorytmy pod zbiorczą nazwą Nudify, które służą do tego, żeby pozbawiać ludzi odzienia i generować zdjęcia, których ci ludzie nigdy nie zrobili. I potem są z tego tragedie, problemy psychologiczne i tak dalej. Takich rzeczy, nad takimi rzeczami trzeba mieć jakąś elementarną kontrolę.
1: I ta Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, bo tak się ma nazywać ten organ, będzie również miała uprawnienia, żeby kierować sprawy do prokuratury na przykład?
0: Tego jeszcze nie wiemy, dlatego że ustawa jeszcze nie jest gotowa i ona jeszcze nie przeszła wszystkich procesów konsultacyjnych. Natomiast wyobrażam sobie, że ona będzie działać troszkę tak jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, który ma po prostu kolejne obszary, w których podejmuje decyzje regulacyjne. Tak bardziej postrzegam taki organ. Taki organ zdecydowanie jest potrzebny. Algorytmy wchodzą w zasadzie w każdą dziedzinę naszego życia. One wspomagają nasze wybory handlowe, polityczne, wybory związane z medycyną. To są bardzo poważne obszary naszego życia i dobrze by było, żeby ktoś nad tym po prostu czuwał.
1: Całkowicie na żywo, bez użycia sztucznej inteligencji. Rozmawialiśmy z Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji.
0: Za to z dużą dawką tej prawdziwej inteligencji, to warto podkreślić.
1: Jak zawsze, Polska 2050 razem z nami. Dziękujemy bardzo za rozmowę i pozdrawiamy. Miłego dnia, panie ministrze.
0: Serdeczności, dobrego dnia.
1: Kłaniamy się.
2: Radio RMF 24.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka jest mniej podatna na szoki inflacyjne niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już jutro o 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Wybiła północ, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Te przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To kolejna bardzo pracowita noc dla strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej w Lubelskiem. To również trudny czas dla mieszkańców.
2: Nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować.
1: Dowiecie się także, za co USA krytykują Europę w swojej nowej strategii narodowej. Nie zapominamy o alergikach. Dla Was w tych faktach cenne wskazówki. Od rana mają być wznowione działania z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej w Lubelskiem. Jak podawaliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia. Strażacy pozostają na miejscu, będą gasić pożar przez całą noc. W akcji uczestniczy 460 ratowników. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów terenu leśnego. Okoliczni mieszkańcy patrzą na ten pożar z bólem serca.
3: Tragedia, ogromna tragedia.
2: Bardzo przykro patrzeć, zwłaszcza, że coraz większa obszar jest przejęty ogniem. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce, no ale myślę, że nocka przed nami będzie z otwartymi oczami, żeby czatować, czy się nic nie będzie działo u nas.
1: Strażacy walczą z pożarem lasu od wtorkowego popołudnia. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. W faktach zza oceanu teraz wielka krytyka Europy w nowej, opublikowanej właśnie Narodowej Strategii Antyterrorystycznej USA. Napisano w niej, że Stary Kontynent stanowi tolerancyjne środowisko operacyjne dla terrorystów i sprzyja temu pozwalanie w Europie na rozwój obcych kultur. Ponadto terroryści wykorzystują słabe europejskie granice. Administracja Trumpa uznaje za niedopuszczalne, by zamożni sojusznicy z NATO służyli jako centra finansowe, logistyczne i rekrutacyjne dla terrorystów. Jednocześnie wzywa europejskich sojuszników do natychmiastowego zwiększenia wysiłków antyterrorystycznych. Polskie firmy zbrojeniowe muszą ciężko pracować w najbliższych tygodniach, apeluje wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odnosi się do ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała umowę pożyczkową Safe dla Polski. W piątek w Warszawie zostanie ona podpisana. Jak minister chce wykorzystać pieniądze z Safe na dozbrajanie armii? O tym więcej reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Przede wszystkim nie chce, by zmarnowała się ani złotówka. Przypomnę, na przemysł zbrojeniowy i armię Polska dostanie najwięcej z państw unijnych, niemal 190 miliardów złotych, a więc 1/3 całej kwoty z puli pożyczki Safe dla państw członkowskich. Szef MON mówił, że czasy są wyjątkowo trudne, więc musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo. Zwrócił się do firm zbrojeniowych, tych państwowych i tych prywatnych, by pracowali na pełnych obrotach, bo ten przemysł
5: powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
4: Minister dodał, że za 4 lata Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie. Ma liczyć 500 tysięcy żołnierzy.
1: Sąd zdecydował wczoraj o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mieszkańców Włocławka, którzy mieli zaatakować 38-latka w niedzielny wieczór w pobliżu Starego Rynku. W tym samym czasie ranna została także 44-letnia kobieta. Prokuratura podkreśla jednak, że nadal ustalany jest dokładny przebieg zajścia i to, kto ją zranił. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski sprawdził, co im się zarzuca.
6: Wspólne pobicie 38-latka i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, które według biegłych mogły realnie zagrozić jego życiu. Według wstępnych ustaleń policji 38-latek miał brać udział w ataku z użyciem noża na 44-letnią kobietę. Chwilę później sam został zaatakowany przez dwóch świadków. Był bity, kopany i również raniony nożem. Kluczowe jest jednak to, że śledczy nadal nie przesądzają, kto dokładnie zranił kobietę. 38-latek ma obecnie status pokrzywdzonego. Stan obojga był na tyle dobry, że śledczy mogli przesłuchać ich jeszcze w szpitalu. Jeden z aresztowanych nie przyznał się do winy, drugi przyznał się częściowo. Wobec jednego z nich prokuratura zastosowała także zarzut działania w warunkach recydywy.
7: Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze.
1: O alergii na pyłki mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To najczęściej nie jest po prostu wiosenny katarek, dlatego warto reagować na objawy, diagnozować je i leczyć.
8: Możesz nie mieć tych objawów, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli jesteś na etapie alergicznego nierzutu nosa, to odczulanie, czyli wytworzenie tolerancji na uczulający cię alergen, również zabezpiecza cię przed rozwojem innych poważniejszych chorób. Przede wszystkim chodzi o astmę oskrzelową.
3: A jakie są możliwości odczulania? Bo być może wiele osób zniechęca to, że jednak trzeba przychodzić regularnie, trzeba regularnie się kłuć.
8: Mam jeszcze odczulanie podjęzykowe, które jest w formie albo kropli, albo rozpuszczalnych tabletek.
1: Wyjaśnia dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z którym rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na temat odczulania.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczpospolitej. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pan prezydent wybiera się na Lubelszczyznę, tam straszliwy pożar.
2: Tak, rzeczywiście straszliwy pożar. No dzisiaj dotarły do nas informacje o śmierci pilota. Pan prezydent przed chwilką złożył kondolencje rodzinie, bliskim ofiary, ale jednocześnie wyraził tutaj solidarność z wszystkimi strażakami walczącymi z żywiołem. Na tym etapie takich planów nie ma, to co pan pyta. Natomiast pan prezydent dzisiaj wylatuje na poligon, na ćwiczenia polsko-litewskie na przesmyku suwalskim, więc będzie się przyglądał sytuacji bezpieczeństwa na naszej wschodniej.
1: To jest istotna wizyta z perspektywy bezpieczeństwa właśnie?
2: Tak, oczywiście. Przesmyk suwalski, bardzo, bardzo ważna, bardzo istotna wizyta. Jednocześnie no tutaj współpraca polsko-litewska, spotkanie z prezydentem Litwy, także tematyka nie tylko bezpieczeństwa, ale dwustronna, w tym chociażby sytuacja Polaków na Litwie, więc w tym kontekście oczywiście to jest ważne wydarzenie.
1: Pan mówi bezpieczeństwo, ale to znaczy jest zagrożenie? To znaczy Rosja rzeczywiście może przeprowadzić eskalację tej wojny hybrydowej, którą już toczy i z Polską, i z państwami bałtyckimi?
2: Nie ma dzisiaj takich sygnałów, aby straszyć Polaków i mówić, że już za kilka tygodni czy miesięcy...
1: No premier tak zrobił.
2: No to jest właśnie znak zapytania, dlaczego premier straszy
1: Polaków.
2: Może ma
1: jakąś wiedzę.
2: No, wystąpiliśmy do strony rządowej z wnioskiem o przekazanie panu prezydentowi pełnych raportów w tym zakresie, no bo albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem, albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
1: Dostaliście jakieś raporty?
2: Nie, póki co nie dostaliśmy żadnych raportów. Są jakieś tylko śmieszne odpowiedzi ze strony rządowej. Widać, że oni tego...
1: A kancelaria prezydenta ma jakieś wiadomości na ten temat? Nie, jakieś podejrzenia, jakieś
2: panie
1: informacje?
2: Panie redaktorze, nie ma co tutaj
1: straszyć. Ze strony amerykańskiej na przykład?
2: Jeśli premier uważa, że za kilka miesięcy ma być wojna, to dlaczego sam mówi, że nie chce żołnierzy z amerykańskich,
1: no, tak, którzy są... Tak precyzyjnie nie powiedział. No, powiedział, że tak nie chce wykorzystać Niemiec do tego, żeby straciły Niemcy na to.
2: Ponadprzeciętna sympatia pana premiera do Niemiec jest powszechnie znana, to wiemy, ale jednak w sytuacji, w której miałoby być zagrożenie Polski, najważniejsze jest to, abyśmy mieli jak najsilniejszą obecność nie tylko swoich wojsk, ale i sojuszniczych. Więc jeśli to zagrożenie jest dla Polski, to ci żołnierze...
1: A prezydent rozmawiał o tym z Donaldem Trumpem?
2: Rozmawiał, oczywiście, tak. Rozmawiał, ostatnia rozmowa telefoniczna, rozmawiał także i o obecności amerykańskiej w Polsce. Tutaj nie ma zagrożeń zmniejszania liczby amerykańskich żołnierzy.
1: A będą nowi żołnierze? Bo takie deklaracje też padały ze strony, może nie bardzo twarde, ale jednak ze strony prezydenta Trumpa.
2: 3 września podczas wizyty w Białym Domu, przecież powiedział prezydent Trump wprost, że jeśli będzie potrzeba, jestem w stanie rozważyć nawet wysłanie większej liczby wojsk, więc my na zasadzie kropla drąży skałę, przy każdej rozmowie pan prezydent, my jako środowisko prezydenta, tą skałę drążymy.
1: Czyli rozumiem, że 3 maja ten temat też był.
2: Był ten temat. Mogę
1: czy prezydent Donald Trump jakoś się do niego odniósł? Jest sytuacja, żeby zwiększyć liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce?
2: Nie ma dzisiaj takich twardych decyzji, o których mógłbym tutaj powiedzieć, natomiast jest pewnego rodzaju otwartość po stronie amerykańskiej do tej dyskusji. No, dobrze by było, gdyby nie tylko prezydent o to zabiegał, ale także i rząd w miarę swoich jakichkolwiek
1: Paweł
2: możliwości.
1: Paweł Zalewski w poniedziałek o 7 w RMF.

0: te jednostki są pełne, które są w tej chwili.
1: Rozmawiałem między innymi ostatnio z wysokiej rangi generałami, pytając też ich o to, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna. Spokojnie mówią, kilka tysięcy żołnierzy mogłoby trafić tak po prostu od razu z perspektywy tygodni. Ta infrastruktura jest, no pewnie trzeba byłoby ją rozbudowywać, ale Amerykanie nie są dzisiaj w jednej bazie w Polsce, tylko w kilku różnych miejscach, zresztą zmieniają często swoją przemieszczają się, więc Polska spokojnie może przyjąć jeszcze dodatkowe... Mogą, w moim przekonaniu najlepiej, gdyby trafili na północny wschód, no bo tam jest, czyli kwestia warmińsko-mazurskie, szczególnie tam, dlatego że to tam sąsiadujemy z Rosją z jednej strony, z drugiej strony jest Przesmyk, jest Białoruś, no ale przecież jest dowództwo 5. Korpusu w Poznaniu, można rozbudować tutaj także i tę obecność na Dolnym Śląsku, także i oczywiście są obecność pilotów, prawda, szkolenia w kontekście F-35, F-16, tutaj mamy Łask, Powic, więc jest sporo miejsc, w których mogliby trafić, ale najpewniej najlepiej by było, gdyby Bemowo-Piskie jakby w tamtym kierunku. Uważam, że to byłby dobry też strategiczny sygnał pokazujący Rosji, że jesteśmy jako sojusz, jako wschodnia flanka silni.
0: Donald Trump wybiera się do Polski, rozmawialiście o tym, będzie jakaś wizyta planowana w najbliższym czasie?
1: Ten kontakt jest tutaj regularny, jak pan wie, były spotkania, także niedawno, kilka tygodni temu w Davos, na marginesie konferencji, więc nie ma tutaj potrzeby do tego, aby pilnie realizować w jedną czy w drugą stronę wizyty. Prezydent Trump ma świadomość, że ma zaproszenie i każdy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze mile widziany w Polsce, bez względu na to, kim jest i jakie podejmuje decyzje, więc ta otwartość jest, natomiast nie ma tutaj takiej daty, o której mógłbym powiedzieć. Jak doświadczenie podpowiada, przynajmniej raz w ciągu jednej kadencji prezydent Stanów Zjednoczonych przyjeżdżał do Polski. Przyjeżdżał Obama za czasów Andrzeja Dudy, przyjeżdżał
0: Trump,
1: przyjeżdżał
0: Biden. Ale nie ma rozumiem żadnych konkretów na tym etapie.
1: Myślę, że przyjedzie też i Trump, natomiast dzisiaj nie mam tutaj żadnej daty do przekazania.
0: Maj to w polskiej tradycji miesiąc szczególny, bo jej rocznica konstytucji i jednej z takich bardziej symbolicznych bitew, czyli pod Monte Cassino, udział Polaków bardzo istotny. Prezydent zamierza jakoś uczcić ten czas?
1: Tak, prezydent udaje się do Włoch. 18 maja będzie na cmentarzu w Monte Cassino. Będzie tam składał hołd polskim bohaterom. Będzie piękna uroczystość tam na miejscu, ale wcześniej tego samego dnia, bo to jest też rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, prezydent rozpocznie ten dzień od złożenia kwiatów na grobie Jana Pawła II świętego, ale jednocześnie tuż po tym spotka się z panią premier Meloni i z panem prezydentem Mattarellą, więc ten dialog polsko-włoski. Z Leonem XIV nie tak dawno widział się pan prezydent i to w krótkim czasie po objęciu urzędu. Jak pan wie, to nie jest tak, że papież spotyka się co kilka tygodni czy kilka miesięcy. Nie ma tutaj planów akurat tego spotkania czy audiencji u papieża. Jest dialog polityczny z Włochami i przede wszystkim jest uhonorowanie bohaterów spod Monte Cassino. Będzie tam obecny ostatni uczestnik walk o Monte Cassino. Jak wszyscy wiemy, czas płynie nieubłaganie. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę, ale będzie jeszcze ten, który był świadkiem, jest ostatnim żyjącym świadkiem tego wydarzenia. Pan prezydent też poprzez tą obecność chce uhonorować jego i jego pokolenie walczące o wolną Polskę.
0: Panie ministrze, prezydent zamierza skorzystać z ostatniej szansy premiera Donalda Tuska w sprawie ustawy o kryptowalutach?
1: Panie redaktorze, mam wrażenie, że dochodzi tutaj do celowej, gigantycznej operacji takiej dezinformacyjno-PR-owskiej w sprawie zonda krypto, bo o tym jest ta cała dyskusja. Temat został absolutnie zawalony przez rząd i podległe mu służby. Ta ustawa, czy te ustawy, które były procedowane dotychczas, po pierwsze, one dotyczyły firm, które były zarejestrowane w Polsce, a zonda krypto była zarejestrowana w Estonii, więc w tym sensie polskie prawodawstwo jej nie dotyczyło. Po drugie, przepisy przejściowe i tak miały obowiązywać do, zdaje się, czerwca tego roku i nawet stycznia przyszłego.
0: To jest bardzo ważne. Będzie podpisana ta ustawa, czy nie? Jak ją rząd złoży?
1: Ale przecież najpierw musi przejść przez Sejm.
0: Ale większość do przejścia przez Sejm to rząd ma. To pan wie.
1: Panie redaktorze, ta koalicja coraz bardziej trzeszczy i to widać.
0: Nawet Przemysław Czarnek mówi, że prawdopodobieństwo na jej rozpad ocenia obecnie na 5%, a jeszcze pół roku temu na 25%, więc raczej się nie rozpadnie.
1: A to, że ja nie mówię, że się ma rozpadnie.

0: wpaść, ale to, czy jakieś dane przepisy zostaną przegłosowane w takiej czy w innej formule, to jeszcze zobaczymy. Wczoraj słyszałem jedną z niedoszłych wicepremier tego rządu, który mówi, że ten rząd, jej własny, nie przeprowadził żadnej reformy, jakiejś większego projektu przez te 2,5 roku, czy oni sami wiedzą, że są nieudacznikami, sami wiedzą, że nic nie potrafią zrobić, więc być może się okaże, że nawet i tej ustawy nie
1: na tym etapie raczej ją przeprowadzą, chociaż oczywiście nic nie może, no niczego nie może być
0: dyskutować.
1: No tak, ale wiemy, co się w niej zmieni. Mają się zmienić wyłącznie zapisy dotyczące surowości kar. Czy w takiej formie prezydent, jeżeli przejdzie, podpisałby tą ustawę?
0: Ja nie będę gdybał. Zobaczymy, jakie będą przepisy. Prezydent wtedy podejmie decyzję. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że pan mówi, że premier już ogłosił, jak ta ustawa będzie, ale to nie premier, tylko Sejm i Senat jest ustawodawcą.
1: Ale premier ma większość w tym Sejmie.
0: W polskim systemie w ramach tej dzisiejszej konstytucji jest tak, że jeden człowiek decyduje po prostu o tym, a reszta tych misiów poselskich po prostu podnosi łapki, tak jak pan premier chce.
1: Ale przecież pan doskonale wie, bo pan był w poprzednim rządzie, który...
0: I wiem, że są poprawki, za naszych czasów jakby były różne dyskusje.
1: Ale jak się miało większość, to się przegłosowywało, co się chciało, czasem w trybie błyskawicznym. Panie ministrze, pan przecież to doskonale wie.
0: Oczywiście, że tak jest, natomiast to nie znaczy, że nie mogą się pojawić różnego rodzaju poprawki, a premier się zachowuje tak, jakby już wiedział absolutnie, że ci jego głosowacze, czy nie wiem...
1: Zachęca też PiS, żeby poparł tą ustawę.
0: Może niech najpierw po prostu zachęci służby do tego, aby ostrzegały Polaków przed oszustami.
1: Ale czy to prawo nie
0: albo
1: jest tam
0: KNF
1: potrzebne?
0: No, panie redaktorze, przede wszystkim jest potrzebne działanie państwa polskiego, a nie państwa z tektury i z kartonu, jakie tworzy Donald Tusk.
1: A może trzeba zakazać, jak mówi Jarosław Kaczyński, w ogóle kryptowalut?
0: No, prezes Jarosław Kaczyński nie jest fanem kryptowalut, ale są tacy, którzy decydują się na to ryzyko. Ja na przykład nie decyduję się, jakby nie znam się na tej tematyce, nie wchodzę w tematykę kryptowalut. Ja bym przesadnie nie inwestował dużo swoich środków, ale rozumiem, że są tacy, którzy to rozumieją, umieją w te klocki grać i chcą to robić, więc trzeba też spowodować warunki, w których te spółki nie będą uciekać z Polski, tylko będą w Polsce.
1: Bo może prezydencka ustawa w końcu trafi na biurko.
0: Efekt jest taki, że jak wypchniemy wszystkie te firmy, to jeszcze gorzej.
1: To nie będzie mieć podatków z tego, a Polacy i tak będą inwestować.
0: Tak, po drugie, i tak nie będzie podatków, będą inwestować, ale stracimy jakąkolwiek kontrolę na tym, bo wszystko się będzie działo w sieci zupełnie poza Polską. Więc wypchnięcie tego też nie jest w interesie. A mam wrażenie, że pan premier Tusk rozgrywa wokół tego polityczną operację. Swoją nieudolność i brak działania próbuje przykryć dyskusją o ustawie. Niech się weźmie do roboty, niech służby zaczną ostrzegać Polskę Polaków przed
1: oszustami. Prezydent weźmie się do roboty, będzie ustawa prezydencka w tej sprawie, czy nie będzie? Czy zadowolicie się ustawą Polski 2050?
0: Szczerze mówiąc, jak pan wie, ja jestem szefem Biura Polityki Międzynarodowej,
1: ale na pewno
0: z pewnością pan
1: wie.
0: Legislacji, więc nie wiem po prostu. Nie będę tutaj wymyślał, czy
1: będzie. A co z Radą Konstytucyjną? Wierzy pan, że będzie nowa konstytucja w Polsce?
0: Uważam, że jest potrzebna nowa konstytucja. Przynajmniej jest potrzebna korekta dotychczasowej w tych miejscach, gdzie się aktualna konstytucja nie do końca sprawdziła w rzeczywistości, gdzie pojawiają się tarcia, gdzie pojawiają się problemy z jej interpretacją. Jest potrzeba. Zresztą prezydent o tym mówił. Nawet ojcowie Konstytucji 3 maja z XVIII wieku przewidzieli, że po 25 latach trzeba dokonać przeglądu. Czy wszystko działa? Czy wszystko funkcjonuje?
1: Dobrze, ale to zanim zmieni się Konstytucja, to pytanie, kto zostanie przewodniczącym Rady Konstytucyjnej? Wiemy już?
0: Kto? Nie wiem, kto zostanie przewodniczącym. Jest tam wiele uznanych nazwisk profesorów, prawników, praktyków. To będzie też decyzja...
1: Będzie się poszerzać ta Rada? Będą kolejni członkowie?
0: Oczywiście, że tak. No już się poszerzyła, już jeden dodatkowy członek, czyli Paweł Kukiz, zdaje się, doszlusował do tej rady. Myślę, że ona się będzie, zresztą są zaproszeni przedstawiciele stronnictw parlamentarnych. Gdyby chcieli rzeczywiście realnej debaty, to prezydent i Pałac Prezydencki jest doskonałym miejscem do tego, żeby taką debatę o przyszłości prowadzić.
1: Kiedy zbiera nawet się jak po raz pierwszy rada?
0: Nawet jak chcą bronić tej aktualnej konstytucji i mówić, że nic nie trzeba zmieniać, to w ramach tej rady też mogą przedstawić swoje
1: panie
0: argumenty.
1: Panie Misza, kiedy pierwszy raz się zbierze
0: ta rada? Ona została powołana 3 maja, dzień symboliczny, to już myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz. Natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
1: No macie już Ludowca, pan mówi, że może się także zaangażować w stronę rządową. No Ludowiec jest, marszałek Zych.
0: No? No, moim zdaniem bardzo dobrze. Ja się mogę nie zgadzać z wieloma decyzjami marszałka Zycha, natomiast no, to jest niezwykle doświadczony parlamentarzysta, marszałek, poseł wieloletni. Na pewno ma dużą wiedzę też z praktyki, jak ta konstytucja była realizowana. No i ma pamięć instytucjonalną, jak to było przed 97 rokiem, bo też odgrywał tam dużą rolę.
1: Ale inny z członków tej rady, pan profesor Piotrowski, mówi wprost, że nie trzeba zmieniać konstytucji, tylko ludzi by trzeba zmieniać. To jest tak, że członek rady konstytucyjnej i on na dzień dobry mówi, no wszedłem do rady konstytucyjnej, ale nic zmieniać bym nie zmieniał.
0: No i taki głos też jest potrzebny w ramach rady, w której będzie bronił pan profesor, rozumiem, wielu rozwiązań. Obawiam się, że łatwiej jest zmieniać konstytucję niż ludzi. Natomiast jeśli pan profesor Piotrowski zna taki sposób, jak zmieniać ludzi na lepsze, no to to jest oczywiście szlachetne zadanie.
1: Inny członek
0: Kościół od 2000 lat to próbuje. Nie zawsze się udaje, z mniejszym lub lepszym skutkiem. Akademia też tworzy lepszych, w sensie uniwersytety, lepszych ludzi. Więc profesor... ja się tutaj jakby z celem zgadzam. Natomiast nie znam złotego klucza.
1: Profesor Wajchrowski dla odmiany twierdzi, że z jednej strony prezydent nawet czasem łamie konstytucję, a z drugiej żadnej zmiany, mówi, żadnej zmiany nie będzie. No, to nie jest najmocniejsza...
0: Ale to, czy nie będzie zmiany, czy będzie, wie pan, to wszystko zależy od aktualnej rzeczywistości politycznej. Jeśli ta debata się na serio rozpocznie, jeśli pojawią się różne koncepcje, Polacy zaczną dyskutować o tym, co w tym systemie im się podoba, co nie, co będzie za rok, dwa, trzy, pięć, tego nie wiemy, jeśli chodzi o większość sejmową, która jest tutaj konieczna do zmiany. Wiemy na pewno, że za półtora roku ta większość będzie wyglądała już zupełnie inaczej. No na pewno nie będzie wyglądała tak jak dziś, bo to już widać.
1: Bo niektórych podmiotów nie będzie, to wiemy.
0: Właśnie.
1: Ale kto będzie rządził, to tego nie wiemy. I raczej wiemy, że nikt nie będzie miał większości konstytucyjnej.
0: Tego też jeszcze nie wiemy, to mówi pan raczej nie. Zobaczymy. Czasami, wie pan, gdyby ktoś w 2002 roku powiedział, że SLD zniknie ze sceny politycznej, też pewnie niewielu by uwierzyło, by było szczytu potęgi. Więc naprawdę, trzeba czekać na moment konstytucyjny. I tu się zgadzam. Natomiast może się tak pojawić okienko możliwości politycznych do przeprowadzenia takiej zmiany, a Polska nie będzie gotowa z żadnym projektem, to nie
1: referendum
0: będzie dobry.
1: To jest dobry pomysł Marcina Mastalerka, żeby przeprowadzić takie referendum przy okazji wyborów najbliższych parlamentarnych?
0: No rozumiem, że pan minister próbuje tutaj jakoś powrócić do dyskusji politycznej z nowymi pomysłami. Sama idea referendum nie jest tylko pomysłem pana ministra, tylko
1: czy prezydent by poparł?
0: Jest zaszyta w polskiej konstytucji po prostu, więc
1: tak,
0: to nie
1: pytanie,
0: jest
1: pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki poparłby taki pomysł?
0: Prezydent jest generalnie zwolennikiem tego, aby oddawać decyzje w wielu sprawach narodowi. Będzie na pewno w ramach swojej najbliższych lat i pełnej kadencji proponować różnego rodzaju rozwiązania. Także zapowiadał to w kampanii, że referendum w niektórych sprawach będzie wskazane, więc nie chciałbym się odnosić akurat do tej konkretnej jednej propozycji, bo to wszystko będzie zależało od konstelacji politycznej, ale tak, referendum jest naturalnym narzędziem konstytucyjnym do tego, żeby zbadać, czego Polacy oczekują.
1: To jeszcze pytanie o zmianę. Krzysztof Szczucki proponuje, aby raz do roku prezydent mógł rozwiązać parlament, co miałoby zdopingować parlamentarzystów do bardziej wytrwałej pracy. To dobry pomysł?
0: To jest pomysł pana profesora Szczuckiego i to pokazuje, jak żywa ta debata może być. Takie rozwiązania znajdują się w przestrzeni dyskusji prawniczo-politycznej. To wszystko zależy, jaką przyjmiemy logikę. Jeśli będziemy chcieli jako Polacy większą władzę oddać prezydentom, ktokolwiek by ją nie pełnił, no to rzeczywiście wtedy prezydent powinien mieć narzędzia
1: do... A jest to zgoda na prawicy, bo chodzą słuchy, że prezes Jarosław Kaczyński nie jest panem.
0: Kończę tylko zdanie. Do dyscyplinowania w tym sensie jakoś parlamentu do pracy, prawda? Więc tutaj silniejsza władza prezydenta. Jeśli zdecydujemy się na ustrój parlamentarno-gabinetowy, no to wtedy parlament i gabinet, czyli rząd miałby mieć silniejszą władzę. Nawet w ramach dzisiejszych większości parlamentarnych są różne koncepcje. Jestem przekonany, poznam też niektórych posłów Platformy, że tam byliby zwolennicy systemu prezydenckiego, ale są oczywiście na pewno Donald Tusk jest systemem kancelerskim zainteresowany.
1: No kanclerzem, to znaczy premierem.
0: Mój kolega Zbigniew Boguski mówi, że jest wicekanclerzem raczej niż kanclerzem.
1: To już jest złośliwość polityczna.
0: To już proszę pytać pana premiera Tuska, dlaczego się chce ustawiać w takiej roli, nie mnie, który to po prostu nazywa. Więc pewnie Donald Tusk na pewno chciałby być tutaj,
1: a pan?
0: Nie wiem, czy Bundeskanclerem, ale kanclerzem. Ja jestem otwarty na dyskusję. Powiem panu tak, że paręnaście lat temu, jeszcze będąc studentem prawa, raczej się opowiadałem za systemem prezydenckim. Uważałem, że twarda tutaj władza prezydencka i raczej tej myśli się trzymam, ale przez ostatnią dekadę, 10 lat pracy już jako praktyk polityk, widzę też pewne plusy systemu parlamentarno-gabinetowego. Może nie kancelerskiego, ale na przykład brytyjski system jest systemem premierowskim.
1: No, król, który nie ma wielkiego znaczenia.
0: Nie, ale premier rządzi de facto. De facto rządzi parlament i wybierany przez ten parlament.
1: No ale dlatego, że prezydenta król. Być nie może, bo jest król. Zostawmy króla, bo u nas króla, chyba że pan chciał króla, jak Grzegorz Braun.
0: Nie, ja nie jestem monarchistą.
1: Dobrze.
0: Ale są też tacy monarchiści, pamiętam byłego prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego, który mimo, że był popierany przez lewicę,
1: ale
0: przez SLD,
1: on nawet jest w Radzie Konstytucyjnej.
0: Był członkiem klubu monarchistyczno-zachowawczego, co pokazuje, że można mieć różne tożsamości polityczne.
1: Politycy PiSu też byli, ale to zostawmy. Nawet jeden z twórców.
0: Chyba był członkiem albo sympatykiem na pewno.
1: Dobrze, ale to zostawmy. Sejf został podpisany, przegraliście tą sprawę przez Unię Europejską już w tej chwili.
0: A na jaki procent została podpisana? Czy pan redaktor wie?
1: No, ale mówię o tym, że zostało podpisane.
0: Nie,
1: tylko
0: ale czy wiemy? No, zróbmy
1: przybliżeniu
0: test.
1: Wiemy.
0: No, z tego co wiem, nawet ci ludzie, którzy podpisywali tego, nie wiedzą, na jaki procent zaciągnęli zobowiązanie.
1: Twierdzą, że niższy niż pożyczki PiSu w Korei.
0: No to oczywiście, na pewno to jest wszystko lepsze niż to, co robił PiS. Ale to jest polityczny argument, a nie faktyczny. Ja bym chciał wiedzieć, czy przed podpisaniem ci ludzie, którzy się narażają jednak na odpowiedzialność konstytucyjną i prawną, wiedzą, co podpisali. Czy wiemy, pan redaktor, jako...
1: Słyszeliśmy o 3%.
0: No, słyszeliśmy, ale czy wiemy dokładnie, ile tam jest procent? Bo ja tego nie wiem i myślę, że oni też nie wiedzą. Nikt tego nie wie. Ostatnio pani pełnomocnik mówiła, że to się dowiemy, jak podpiszemy.
1: Czy prezydent nie żałuje
0: Szanowni państwo, czy wy byście podpisali kredyt na zakup mieszkania na przykład, nie wiedząc, jaki jest procent, dopiero jak już podpiszecie hipoteka i tak dalej i później na koniec się dowiadujecie, że jednak jest tyle, a nie tyle procent.
1: Przypomnę tylko, że są umowy z ruchomym oprocentowaniem.
0: No, panie redaktorze, no ale przynajmniej wie pan, co pan podpisuje. Ci ludzie podpisują w ciemno to, co im każą brukselscy biurokraci. To nie jest dobre rozwiązanie. My proponujemy inne rozwiązanie. Cieszę się, że PSL, ten przywołany przez pana PSL...
1: Tak, podjął sejf prezydencki 0%.
0: I okazuje się, że jednak widzą w rządzie potencjał do wykorzystania tych rozwiązań. Więc po co się zadłużać, jak można było wziąć pieniądze nasze
1: polskie? I drugie. A to prawda, bo pojawiły się takie głosy, że było już zawarte porozumienie w sprawie nowych członków NBP-u między właśnie Pałacem Prezydenckim a Małym Pałacem.
0: Nic o tym nie wiem, żeby tutaj były jakieś porozumienia, jeśli chodzi o przyszłość NBP-u. Natomiast tu oczywiście
1: Bo już go nie ma, miał być, ale podobno się został wywrócony właśnie.
0: Nic o tym nie wiem, żeby było cokolwiek ani ustalane, ani wywracane, ale tak jak mówię, mogę ja też nie mieć pełnego obrazu, bo się zajmuję troszkę innymi sprawami. Pan może mnie śmiało pytać o sprawy międzynarodowe, tutaj chętnie odpowiadam.
1: Zdaję się ostatnie pytanie o ten sejf 0%.
0: O takie sprawy dotyczące personaliów, ja się staram
1: nie
0: interesować tymi sprawami, które mnie bezpośrednio i moje działki nie dotyczą.
1: Panie ministrze, pytanie o prezesa Glapińskiego, który powiedział, że nie ma porozumienia politycznego, więc on kupuje złoto, więc może się okazać, że cały ten sejf 0% pójdzie do piachu, mimo że PSL chce je podjąć.
0: Ale gdyby chciał podjąć PSL, no nie dziwię się ministrowi obrony narodowej, że skoro wie i premier też wie, że są te pieniądze do wykorzystania, no że chce z nich skorzystać. Tylko polityka bierze tutaj górę nad racjonalnością. No niech pan Kosiniak-Kamysz przecież jest nieodzownym członkiem tej koalicji. Niech przekona kogokolwiek w tej swojej koalicji do tego rozwiązania. No ma tych partii, tam już możemy wymieniać. No, ma kilka partii w tej koalicji.
1: Przespoczkowanie się rozmnażają.
0: I to jeszcze nie jest ostatnie słowo, z tego co wiem.
1: A tak? A co pan wie na ten temat?
0: Znając życie, to tam jeszcze będą dalej pączkować. Za chwilkę tam Polska 2050 już jest tam, zdaje się, rozdrapywana. Sama zresztą pani Pełczyńska o tym mówiła. Ta partia, ona tam się...
1: Zdrowie Centrum.
0: Znów pewnie tam się pokłócą, bo oni to są taka grupa bardzo kłótliwych ludzi. A i w miarę spadku sympatii do tej koalicji i myślę, że kolejne będą się pojawiać inicjatywy. Tak mówi też historia III Rzeczpospolitej. Z reguły tak bywało.
1: Marcin Przydacz, prorok, szef biura.
0: No i nic nie porozmawialiśmy o sprawach międzynarodowych. Panie
1: Rzeczpospolitej, jak nie rozmawialiśmy i o Litwie, i o Stanach Zjednoczonych,
0: dobrze.
1: O Niemczech.
0: Mam nadzieję, że jeszcze dokończymy kiedyś rozmowę.
1: A z całą pewnością. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Kreml zakładał, że w Polsce zginą ludzie. Posłuchajcie, co jeszcze zawiera opublikowany raport ABW. W faktach także Bliski Wschód. Izraelski żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej, zostanie ukarany. A na koniec powrót do przeszłości na Wzgórzu Wawelskim.
2: Mamy bardzo dużo materiału.
1: Znajduje się na celowniku służb rosyjskich, białoruskich, a także chińskich, wynika z informacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW po 12 latach przerwy opublikowała raport obejmujący działania kontrwywiadowcze w latach 2024-2025. Reporter RMF FM Jakub Rybski wyjaśni, co dokładnie z niego wynika.
3: Największym zagrożeniem dla Polski jest Rosja, a także współpracująca z nią Białoruś. Coraz bardziej aktywny jest jednak wywiad chiński, który stara się m.in. kreować pozytywny wizerunek Chin w polskich mediach i docierać do polskich dziennikarzy. Ponadto Chiny mają współpracować z Federacją Rosyjską w kontekście wojny w Ukrainie. Według danych ABW do realizacji zadań dywersyjnych rosyjskie służby wykorzystują osoby, które szukają łatwego i szybkiego zarobku. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak na przykład Telegram. W zamian za wykonanie określonych zadań Rosjanie wypłacają środki w kryptowalutach. Celem rosyjskich ataków były nie tylko obiekty wojskowe i infrastruktura krytyczna, ale również na przykład sklepy wielkopowierzchniowe. Co ważne, ABW podkreśla, że rosyjskie służby specjalne, eskalując swoje działania, akceptują, że zginąć mogą w nich ludzie. Przykładem może być akt dywersji na kolei w miejscowości Mika.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka zakazał utrudnienia objęcia urzędów przez wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ujawniliśmy, że dzień wcześniej czworo sędziów, którzy złożyli ślubowania w Sejmie, otrzymało od prezesa Święczkowskiego oficjalną odmowę dopuszczenia do orzekania. Jak przebiegało kolejne już przesilenie wokół Trybunału, o tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Jestem zmuszony wstrzymać działania zmierzające do objęcia przez pana urzędu. Tak prezes Trybunału odpowiedział domagającym się przydziału spraw sędziom. Jako powód Bogdan Święczkowski podał przepisy nakazujące wstrzymanie działań w sprawach, w których toczy się spór kompetencyjny. Już następnego dnia jednak Europejski Trybunał Praw Człowieka udzielił sędziom tak zwanego zabezpieczenia. W związku z ich skargą nakazał wiążące wszystkie władze i instytucje w Polsce, a więc także prezesa Trybunału, powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia orzekania. Ten jednak korzysta ze wsparcia prezydenta.
5: Kwestie ślubowania zostają zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sporu.
4: Komentował postanowienie ETPC szef Kancelarii Prezydenta. Przecież jeśli nie było ślubowania, to nie ma też sędziów, ani tym bardziej ich skarg. Sprawa jest trudna, więc ETPC zażądał od rządu informacji o sytuacji skarżących. Mają otrzymać do 20 maja.
1: Żołnierz, który włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce na południu Libanu, zostanie ukarany dyscyplinarnie. Doszło do tego kilka tygodni temu, ale dopiero teraz opublikowano zdjęcie przedstawiające to zdarzenie. Izraelska armia oświadczyła, że traktuje incydent poważnie i podkreśliła, że zachowanie żołnierza odbiega od wartości oczekiwanych od wojskowych. W tej samej zamieszkanej przez chrześcijan maronitów w wiosce pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił później ten incydent, a szef dyplomacji Gideon Saar nazwał go haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan. Żołnierz, który zniszczył figurę, został odsunięty od służby bojowej i skazany na 30 dni aresztu. Taką samą karę otrzymał wojskowy, który fotografował zdarzenie.
6: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
1: Na zewnętrznym dziedzińcu szukają pozostałości kościoła romańskiego lub przedromańskiego. Po weekendzie majowym archeolodzy rozpoczęli kolejny sezon wykopaliskowy na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Ich pracę obserwował krakowski reporter RMF FM.
2: Wysypuję materiał na sito, wyodrębniam kamienie różne, większe, jakieś cały ten gruz i odrzucam i szukam właśnie tu do ceramiki, szkła, metali.
7: Dość szybko pan znalazł ten fragment ceramiki, który teraz wylądował w wiadrze.
2: Bo akurat był na wierzchu, był dość duży, więc wyszedł szybko. Tu mamy gwóźdź. Na Wawelu tego zawsze będzie dużo, bo tutaj kiedyś była to stolica państwa. Wcześniej jeszcze był to też bardzo ważny gród.
1: Z archeologiem Konradem Jurkowskim wykopaliska na Wawelu oglądał nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Polecamy wam kolejne fakty RMF FM o drugiej. Już teraz zapraszam was w imieniu Arkadiusza Stępnia Miernikowskiego. Ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24 nocną porą.

0: Popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest profesor Paweł Machcewicz, Polska Akademia Nauk, historyk, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, też swego czasu były doradca premiera Donalda Tuska, jeszcze za pierwszego rządu Donalda Tuska, doradca do spraw historycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać o polityce i historii, to zawsze są takie tematy, które wiążą się z dużymi emocjami, ale ja muszę państwu zaprezentować czy wyjaśnić cały kontekst naszej rozmowy, bo mamy polityczną burzę wokół wyboru prezesa IPN-u. Stanowiska, przypomnę, opróżnionego przez Karola Nawrockiego. Najpoważniejszym kandydatem wydaje się Mateusz Szpytma w tej chwili. To jest wiceprezes IPN-u. Ma już rekomendacje kolegium IPN-u, ma rekomendacje komisji sejmowej. Przed nim głosowania w Sejmie i w Senacie. Ale zdecydowanie przeciwko wyborowi Mateusza Szpytmy protestuje środowisko historyków. Blisko 300 podpisów znakomitych znawców historii pod listem. Wśród nich również podpis mojego dzisiejszego gościa, czyli Pawła Machcewicza. Panie profesorze, dlaczego pan nie chce Mateusza Szpytmy jako prezesa IPN-u?
2: Bo jest to bardzo zły kandydat. Mateusz Szpytma był przez ostatnich 10 lat wiceprezesem IPN-u i jest współodpowiedzialny za wszystkie patologie, jakie w tej instytucji narosły. Czyli po pierwsze skrajne upolitycznienie IPN-u, sprowadzenie IPN-u do właściwie przybudówki jednej partii politycznej, Prawa i Sprawiedliwości, do zbrojnego ramienia partii, które realizuje politykę historyczną PiS-u. Jest współodpowiedzialny za czystki, czyli wyrzucanie z pracy historyków, którzy publikowali artykuły, książki niezgodne z linią czy prezesów IPN-u czy kierownictwa PiS-u. To były absolutnie gorszące wydarzenia.
1: Ale panie profesorze, pozwolę sobie panu przerwać, bo być może to jest kwestia oceny, jak patrzymy na politykę historyczną, bo być może jest tak, a historycy się kłócą o oceny i o przyczyny od lat. Wie pan o tym doskonale, wie pan o tym lepiej ode mnie. Czy to jest tylko przejaw innego patrzenia na historię?
2: No, po pierwsze uważam, że jakby wartością naczelną i w demokracji, i w badaniach historycznych jest pluralizm, poszanowanie różnych poglądów. Gdy ja współtworzyłem IPN, a należałem do tej pierwszej grupy na samym początku historyków, która budowała tę instytucję, zbudowaliśmy instytucję pluralistyczną, która była niezależna od polityków, mimo że już wtedy chcieli grzebać w IPN-ie. Instytucję, w której było miejsce na historyków zarówno o poglądach, nie wiem, liberalnych, centrowych, jak i nie wiem, prawicowych, lewicowych. I problem polega na tym, że w ciągu tych ostatnich 10 lat zamiast pluralizmu mamy tak naprawdę jeden głos, który jedną linię partii Prawa i Sprawiedliwości, a wyrzucanie historyków z pracy za to, co głoszą, no nie może znaleźć żadnego usprawiedliwienia.
1: To dlaczego w takim razie, panie profesorze, jest tak, że od 2 lat mamy rządy koalicji, która kompletnie się nie zgadzała, rozumiem, z

0: PiS godził się na jakiekolwiek zmiany. No, była nadzieja, że PiS przestanie kontrolować urząd prezydencki, no ale okazało się, że Karol Nawrocki, notabene startując jako prezes IPN-u, wygrał wybory i no, trudno oczekiwać, że zgodzi się na zmianę tego stanu w instytucie, który on sam współtworzył.
1: A czy nie jest tak, panie profesorze, że to, czy to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju no, choroba dzieciństwa Instytutu Pamięci Narodowej, że to jest instytucja polityczna? Prezes jest wybierany i przez Sejm, i przez Senat. Jest wybierany na długą kadencję. Jest praktycznie nieusuwalny. No to w takim razie to jest w pewnym sensie spór polityczny, rozumiem.
0: No, oczywiście, że w tej chwili jest to spór polityczny, ale tak właśnie został skonstruowany IPN poprzez ustawę, żeby prezes, jeżeli tylko będzie tego chciał, mógł być apolityczny, ponieważ jest wybierany najpierw przez kolegium, potem przez Sejm i Senat, czyli jest jakby bardzo wiele kolejnych etapów, które powinny gwarantować prezesowi niezależność, jeżeli chce. Takim prezesem, który chciał zachować niezależność IPN-u był Leon Kieres, pierwszy prezes, i potem Łukasz Kamiński, kolejny prezes, którego kadencja się skończyła w 2016 roku. Natomiast późniejsi prezesi, czyli Jarosław Szarek i Karol Nawrocki, no, byli żołnierzami partii Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ale pan mówi tylko Prawa i Sprawiedliwość, panie profesorze, a dzisiaj czytam, czy słucham na przykład wypowiedzi wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u, który mówi tak: Mateusz Szpytma to świetny historyk, najlepsza kandydatura na prezesa IPN-u. Głosujemy za merytokracją, nie patrząc na to, kto z opozycji podnosi rękę razem z nami.
0: No, mogę tylko ubolewać, że padają takie słowa z rąk ważnego polityka PSL-u. No, wystarczy mieć oczy otwarte i nie odrzucać faktów, żeby wiedzieć, że Mateusz Szpytna jest absolutnie współodpowiedzialny za tą degradację, degrengoladę IPN-u, która nastąpiła w ciągu ostatnich 10 lat. Ja rozumiem, że PSL ma swoją agendę polityczną, że walczy, tak to czytuję, że walczy o wyborców konserwatywnych, tych, których chciałby przejąć po PiSie. Na razie mu się to nie udaje. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie wejdzie do Sejmu w następnych wyborach, no ale tym bardziej są te takie ruchy, które odbieram jako rozpaczliwe i w gruncie rzeczy nieetyczne, ponieważ one oznaczałyby legitymizowanie tego wszystkiego złego, co się działo w IPN-ie w ciągu ostatnich 10 lat.
1: A pan jest rozczarowany, polityką tego dzisiejszego rządu wobec Instytutu Pamięci Narodowej?
0: No, jestem rozczarowany w tym sensie, że ja rozumiem te uwarunkowania polegające na tym, że nie można było zmienić ustawy, ale nie było żadnego projektu ustawy, niezależnie od tego, na ile on miałby być szansę, no, być zaakceptowany przez prezydenta, ale było dostatecznie dużo czasu, żeby powiedzieć wyraźnie, jakie plany ma koalicja rządząca obecnie wobec IPN. Były propozycje formułowane przez historyków znających dobrze IPN, w tym przeze mnie. Ja pisałem taki artykuł, który opublikowaliśmy już ponad 2 lata temu wraz z grupą innych historyków, proponujący dogłębną reformę IPN-u zmierzającą i do przywrócenia poziomu naukowego tej instytucji, i do przywrócenia pluralistycznego i apolitycznego charakteru. Nie było żadnego odzewu.
1: Ale ja właśnie się uśmiecham, panie profesorze, bo przecież Donald Tusk też jest historykiem. Karol Nawrocki jest historykiem. I co, historycy nie rozumieją historyków?
0: Ja myślę, że i w przypadku Karola Nawrockiego i Donalda Tuska to jest czysto no, polityczna perspektywa, nie mająca nic wspólnego z historią. No, mogę tylko zgadywać, jakie są motywy takiej, a nie innej postawy Donalda Tuska. Zapewne dla niego IPN nie jest aż tak ważną sprawą. Ma na głowie inne rzeczy. Nie chce się narażać na ataki prawicy, która traktuje IPN jako takie no, swoją własność.
1: A pan uważa, że wybór Mateusza Szpytmy oznaczałby nie wiem, katastrofę? Czy kolejny, koniecznie jest kolejny kandydat w takim razie?
0: Nie, to znaczy wybór Mateusza Szpytmy będzie oznaczał kontynuację obecnej linii, czyli pełnej kontroli PiS-u nad tą instytucją, narzucania jednej wizji historii formułowanej przez, czy PiS, czy szerzej mówiąc, przez obóz prawicowy. Oczywiście IPN tak funkcjonuje od wielu lat, ale ja chciałbym jednak, żeby była jakaś szansa na zmianę, a nie chciałbym też, żeby politycy, których uważam za demokratycznych, a za takich uważam także polityków PSL-u, przykładali rękę do konserwacji.

0: usytuowania, upolitycznienia IPN-u i licznych patologii, które w tej instytucji w ciągu ostatnich 10 lat narosły.
1: Panie profesorze, to w takim razie o które tematy najbardziej chodzi? O które dziedziny historii? Czy to chodzi o konkretne sprawy, takie chociażby jak stosunki polsko-żydowskie w czasie wojny i po wojnie? Czy chodzi o stosunki polsko-ukraińskie? Czy to są te dwa główne tematy, co do których wy jako środowisko historyków macie zastrzeżenia do kandydata, do Mateusza Szpytmy?
0: No, tutaj ma pan właściwą intuicję, bo rzeczywiście Mateusz Szpytma współtworzył Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Ono w Markowej działa. To jest muzeum poświęcone rodzinie Ulmów, bohaterskiej rodzinie, która ukrywała rodzinę żydowską i gdy w wyniku donosu zostali oni odkryci, to Niemcy rozstrzelali i Żydów, i ukrywających ich Polaków, całą rodzinę, małżeństwo Ulmów i ich sześcioro dzieci. I oczywiście oni zasługują, Ulmowie, na upamiętnienie i na muzeum, ale historycy podnosili wiele krytycznych uwag wobec tego muzeum. Mianowicie najważniejsza jest taka, że to muzeum pokazuje jedną stronę tylko. Byli Polacy ratujący Żydów, ale byli też i wydający Żydów Niemcom. Byli Polacy, którzy pomagali Żydom, ale tacy, którzy Żydów nie wiem, rabowali, zabierali im pieniądze potrzebne do przetrwania, wręcz ich też zabijali. W samej Markowej, oprócz Żydów ukrywanych przez Polaków, takich jak Ulmowie, były też przypadki wydawania Żydów Niemcom.
1: Oczywiście, panie profesorze, ale mamy też znakomity ośrodek badawczy, Centrum Badań nad Zagładą, który przedstawia tę perspektywę, o której pan mówi. Czyli z jednej strony mamy Muzeum Ulmów, z drugiej strony mamy Centrum Badań nad Zagładą. Mamy zachowany pewnego rodzaju pluralizm, ktoś może powiedzieć.
0: Zgoda, więc niezależnie od tego, że ja mam jakąś krytyczny stosunek do Muzeum Ulmów, chociaż uważam, że dobrze, że ono powstało, natomiast uważam, że byłoby lepiej, gdyby na przykład nie zatajano informacji, że Ulmowie zostali zadenuncjowani przez polskiego policjanta granatowego, bo to też jest część prawdy historycznej. Natomiast to chodzi o coś szerszego, że IPN pod rządami prezesa Nawrockiego, a wcześniej prezesa Szarka, prezentował bardzo jednostronny obraz stosunków polsko-żydowskich, właściwie koncentrujący się wyłącznie na ratowaniu Żydów. Sławomir Poleszak, historyk z Lublina, który opublikował artykuł o tym, że ostatni z ukrywających się tak zwanych żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy podziemia powojennego, podziemia niepodległościowego, być może tak długo się ukrywał, nie ujawnił się wcześniej, ponieważ odpowiadał za pewne akty przemocy wobec Żydów w czasie wojny, został zwolniony za ten artykuł z pracy. Co prawda przez Karola Nawrockiego, ale wtedy u jego boku stał Mateusz Szpytma, więc też za to odpowiada. Chodzi o to, żeby zajmować się wszystkim. To jasnym obrazem historii i ciemnym obrazem historii.
1: To teraz jeszcze chciałem
0: tylko jedną stronę.
1: To jeszcze chciałem pana zapytać o te stosunki polsko-ukraińskie. Czy pańskim zdaniem jest tak, że IPN kierowany przez Karola Nawrockiego, gdyby inaczej funkcjonował IPN kierowany przez Karola Nawrockiego, byłoby więcej ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej?
0: Ja myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i też za tą taką blokadę ekshumacji przez długi czas odpowiada jednak przede wszystkim strona ukraińska. Natomiast na przykład profesor Grzegorz Motyka, znakomity znawca stosunków polsko-ukraińskich i obecnie członek kolegium IPN mianowany przez Senat, krytykował IPN za czasów Karola Nawrockiego za to, że przyjął taki konfrontacyjny kurs wobec Ukraińców, wobec ukraińskiego IPN-u między innymi, czyli takiego partnera, odpowiednika polskiego IPN-u i nie szukał porozumienia. Więc ja myślę, że to jest bardzo skomplikowane. W sprawach polsko-ukraińskich nie można odpowiedzialności rzecz jasna przerzucać tylko na polską stronę. Ukraińcy też się usztywnili na długi czas. Na szczęście te blokady zostały teraz zniesione.
1: A skąd pańskim zdaniem wynika taka wojna o historię, o to, że o politykę historyczną, ta wojna jest tak ostra, że nie jesteśmy w stanie wybrać się zgodnie, jakoś kompromisowo osoby na stanowisko, niezwykle istotne, czyli prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
0: No, z jednej strony to jest oczywiście naturalne, ponieważ historia dla Polaków zawsze była czymś bardzo istotnym. Nas historia niezwykle ciężko doświadczyła w XX wieku. Te tragedie wojny, są częścią naszej rodzinnej pamięci, właściwie każdej polskiej rodziny, więc zwłaszcza II wojna światowa jest takim tematem, który no nigdy nie przestaje i jeszcze pewnie nie przestanie przez dłuższy czas budzić emocji. Natomiast druga odpowiedź moim zdaniem jest taka, no tematy historyczne są obecne w polityce, w takiej bieżącej walce politycznej, no powiedziałbym, że od więcej od 20 lat to się wiąże z tym, że prawica, przede wszystkim PiS, w ogóle sformułowała to pojęcie polityki historycznej, wprowadziła historię w samo jądro sporów politycznych.
1: Panu się nie podoba to pojęcie polityki historycznej?
0: No, ja bym wolał inne pojęcie polityki pamięci. Trochę mnie razi to łączenie polityki z historią. No, historia powinna być z definicji odległa od polityki. Ale przyjmuję to pojęcie, ponieważ ono już się utrwaliło w Polsce. Samo pojęcie nie jest problemem, tylko problemem jest to, jak polityka historyczna w wydaniu prawicy była realizowana przez 8 rządów PiS-u. Nastąpiło odejście od pluralizmu, było narzucanie i społeczeństwu, opinii publicznej, ale także środowisku historyków, no, jednej wizji historii. Marginalizowano, a często eliminowano z przestrzeni publicznej inne narracje o historii, te, które się nie wpisywały w prawicową politykę.
1: Ale jak ja dzisiaj odczytuję...
0: Na tym polega problem.
1: Ale jak ja dzisiaj odczytuję również pański list, listek i grupy blisko 300 historyków, to jest też również apel o to, żeby była jakaś polityka historyczna. Że rozumiem, że państwo jako historycy nie widzicie tej polityki historycznej obecnego rządu.
0: No, oczywiście, że państwo nigdy nie jest neutralne wobec historii, chociażby dlatego, że w ostatecznym rachunku to nie wiem, Ministerstwo Edukacji zatwierdza treść podręczników do historii. To władze państwowe decydują o, nie wiem, kształcie pomników, o tym, jakie pomniki się wznosi, a jakie nie, jakie się obala, prawda, po upadku komunizmu chociażby. Potrzebna jest moim zdaniem polityka historyczna polegająca na tym, że będziemy się przeciwstawiali fałszerstwom historycznym lansowanym przez rosyjską propagandę, co się nasiliło bardzo no, w ostatnim dziesięcioleciu.
1: A co pan ma konkretnie na myśli, panie profesorze? O jakich fałszerstwach pan mówi na przykład?
0: No, na przykład mówię o takich tradycyjnych narracjach rosyjskich, że tradycyjnych, no jakby za czasów Putina, że Polska współodpowiada za wybuch II wojny światowej, była sojusznikiem Hitlera w latach 30. Ostatnio dochodzi do tego nawet kwestia, czego myślałem, że już do tego nie dojdzie, ale dochodzi do kwestionowania radzieckiej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską.
1: No ale tutaj jest pełna zgoda, rozumiem, wśród historyków i to jednej i drugiej strony ich z obozów politycznych.
0: Tak, oczywiście, że to jest tutaj kontrowersyjne, tylko no, pytanie, czy prowadzimy skutecznie przeciwdziałanie w tej dziedzinie. No akurat uważam, że IPN nie wykorzystuje swojego ogromnego potencjału organizacyjnego i finansowego. No, jak się funkcjonuje w międzynarodowych środowiskach historycznych, no to IPN tam jest praktycznie nieobecny. Ja nie widzę żadnych sensownych narracji lansowanych przez IPN, które by się przeciwstawiały tym rosyjskim fałszerstwom.
1: A czy pańskim zdaniem potrzebny jest jeszcze pion lustracyjny w IPN-ie?
0: Moim zdaniem nie, dlatego że po pierwsze już jest przecież 37 lat od upadku komunizmu. Lustracja była czymś istotnym i wtedy uważałem, że jest potrzebna w latach 90. czy powiedzmy w pierwszym dziesięcioleciu tego stulecia. Natomiast teraz, gdy wszystkie archiwa, wszystkie teczki SB, wszystkie teczki UB są jawne i każdy historyk, każdy dziennikarz może na przykład zajrzeć do teczki dowolnego polityka, sprawdzić jego przeszłość, to utrzymywanie tak ogromnego pionu lustracyjnego w IPN-ie nie ma najmniejszego sensu. Ten pion lustracyjny nie nadąża zresztą ze sprawdzaniem oświadczeń lustracyjnych. No, jestem zwolennikiem jawności dokumentów, a nie tych bardzo żmudnych i moim zdaniem niepotrzebnych procedur lustracyjnych.
1: To jeszcze zapytam w takim razie o pion prokuratorski. Pańskim zdaniem śledztwa prokuratorskie prowadzone przez IPN mają sens jeszcze?
0: One miały sens powiedzmy jeszcze 10 lat temu, kiedy pewna jeszcze część komunistycznych sprawców zbrodni żyła. Teraz ci ludzie też już właściwie odeszli. Poza tym te śledztwa historyczne, które powinny być przeprowadzone, one zostały przeprowadzone. Po prostu IPN działa przecież od 26 lat. Moim zdaniem zamiast całego pionu prokuratorskiego, bardzo rozbudowanego IPN-u, wystarczyłaby komórka śledztw historycznych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
1: To w takim razie nie mamy, powiedzmy, mamy ograniczony pion prokuratorski albo w ogóle go nie mamy, mamy pion lustracyjny zlikwidowany, to co, to w takim razie zostaje Instytut Badawczy jedynie, to likwidujemy IPN?
0: Nie, przede wszystkim zostaje archiwum i archiwum IPN-u dobrze działa, jest dobrze zorganizowane, jest jakby doinwestowane finansowo i w związku z tym na przykład duża część materiałów jest dostępna online. I to jest jakby wyjątkowe, jeśli chodzi o polskie archiwa. Tego bym nie ruszał, ponieważ na przykład włączenie zasobów IPN-u do archiwów państwowych spowodowało zamknięcie tych archiwów na dobrych parę lat, na czas inwentaryzacji. Powinny zostać archiwa, a przy archiwach komórki badawcze i edukacyjne, ale nie w tej skali jak w tej chwili, ponieważ ta instytucja jest nadmiernie rozbudowana, nadmiernie zbiurokratyzowana, powinna zostać sprowadzona do takich rozmiarów, które są potrzebne, ale nie kilka tysięcy pracowników i nie 600 milionów złotych rocznego budżetu.
1: Panie profesorze, porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, jak może wyglądać ta polityka historyczna, bo ja się zastanawiam, czy jest taki element w tej chwili w historii najnowszej, który by działał jednocząco, bo rozumiem, że to jest jednym z takich elementów ważnych dla polityki historycznej, czy też jakbyśmy nie nazwali polityki dotyczącej przeszłości. Takim elementem było swego czasu Powstanie Warszawskie. Dla rządów Prawa i Sprawiedliwości takim elementem byli żołnierze wyklęci. Czy pan dostrzega taki element w najnowszej historii Polski, który by jednoczył nas wszystkich po różnych stronach politycznych barykad?
0: Tak, ja uważam, że są takie tematy historyczne, czy takie karty naszej historii, które powinny być fundamentem naszej tożsamości historycznej, naszego patriotyzmu. I to jest Polskie Państwo Podziemne i Armia Krajowa z czasów wojny. I to jest opozycja demokratyczna w PRL-u, Solidarność i sposób przechodzenia przez nas od dyktatury komunistycznej do demokracji.
1: No ale tutaj to, przepraszam, panie profesorze, wejdę w słowo, bo wie pan doskonale, że 4 czerwca dla jednej strony dla jednej strony barykady politycznej to jest przede wszystkim 89 rok, dla drugiej strony to jest 92 rok, czyli upadek rządu Olszewskiego.
0: Ale jeżeli ja mówię, że są takie tematy, które nas powinny łączyć, które powinny być fundamentem patriotyzmu, to ja nie mówię jednocześnie, że one nie mogą podlegać różnym interpretacjom i sporom, bo bym zaprzeczył w ogóle i zdrowemu rozsądkowi i mojej misji historyka, tak jak ją rozumiem, gdybym dekretował, że jakieś tematy mają być wyjęte spod krytycznej refleksji. Możemy się spierać także o powstanie warszawskie, ale trzeba oddawać hołd powstańcom, prawda? Możemy się spierać o to, który z nurtów opozycji podejmował skuteczniejsze działania, ale trzeba oddawać hołd odważnym ludziom, którzy wówczas bardzo wiele ryzykowali i bez których byśmy prawdopodobnie się nie cieszyli wolną, demokratyczną Polską.
1: To a propos sporów o historię, panie profesorze, już tak na koniec naszej rozmowy, 12 maja 26 roku, to będzie 100 lat od zamachu majowego. Mam wrażenie, że to jest rocznica, która w ogóle nie wywołuje żadnych emocji dzisiaj w Polakach. Dlaczego?
0: Tak, ona już przebrzmiała, chociaż mi się wydaje, że powinniśmy się wczytywać w różne lekcje dwudziestolecia międzywojennego, chociażby po to, żeby unikać błędów wtedy popełnionych. No ja powiem wprost, że mam krytyczny stosunek do zamachu majowego. Nie jestem zwolennikiem endecji, przeciwko której wystąpił Józef Piłsudski w maju 26 roku, ale uważam, że obalił jednak demokratyczny rząd polski. Ten rząd mógł mu się nie podobać. Mnie jako historykowi też niezbyt się podoba, ale uważam, że wartość naczelna to jest demokracja i powinniśmy jej przestrzegać mimo różnych jej słabości, wad. Józef Piłsudski uważał, że te wady są tak wielkie, że trzeba wystąpić przeciwko rządowi wybranego mu jednak przez większość demokratyczną. I to jest taka lekcja, którą powinniśmy dzisiaj moim zdaniem uznawać, że demokracja jest najwyższą wartością, spierajmy się o wiele rzeczy, ale nie niszczmy fundamentów systemu demokratycznego, który udało nam się po wielu dziesięcioleciach odtworzyć, odbudować w 89 roku.
1: Ale mam wrażenie, że dzisiaj nawet niewielu wie, gdzie jest zbiorowa mogiła ofiar zamachu majowego, a przecież ponad 300 osób zginęło w walkach braterskich między żołnierzami jednej i drugiej strony.
0: Tak, ale nie tylko, że zginęli cywile, którzy byli na ulicach, więc to rzeczywiście była bratobójcza wojna, duża skala ofiar, jakby porównajmy to ze stanem wojennym. Ofiary stanu wojennego to jest to kilkadziesiąt osób zabitych, nie od razu, ale w różnych miesiącach, więc to nam powinno też uzmysłowić, że to były bardzo krwawe wydarzenia w maju 26 roku.
1: To będzie 100 lat, 12 maja. I o tym między innymi w rozmowie popołudniowej naszym gościem był profesor Paweł Machcewicz, historyk, Polska Akademia Nauk. Dziękujemy panie profesorze za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się.
2: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga, to oznacza najnowsze wydanie Faktu po RMF FM, a swój dyżur zaczyna Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Dopiero w ciągu najbliższych tygodni pracę rozpocznie powołana przez prezydenta Rada Nowej Konstytucji. 134 tysiące złotych kary dla szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Ma to związek z wykonanym tam zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Na Wyspach dziś wybory lokalne. Nasz korespondent opowie o najnowszych przewidywaniach. Nie ma ani terminu pierwszego posiedzenia, ani przewodniczącego, który mógłby je zwołać. Tak wygląda dziś sytuacja prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Powołana 3 maja, przypomnijmy, Rada liczyła 10 członków, ale wczoraj jej poszerzenie o Pawła Kukiza potwierdził w rozmowie RMF FM minister Marcin Przydacz. Kiedy Rada zacznie dyskusję na temat Konstytucji? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Nie wcześniej niż za kilka tygodni, ale jej członkowie, z którymi rozmawiałem, nie wiem, odpowiadają niemal na wszystkie pytania o szczegóły ostatecznego kształtu Rady wciąż nie ma, bo prezydent czeka, jak na zaproszenie do udziału w jej pracach odpowiedzą ugrupowania w Sejmie.
3: Myślę, że najbliższe dni, tygodnie ona zacznie pracować, funkcjonować w takim korpusie zasadniczym, jakim został sformułowany teraz, natomiast będzie się poszerzać oczywiście o kolejne, mam nadzieję, nazwiska.
2: Ogólnikowo opisuje plan minister Przydacz. Na razie więc o Radzie Nowej Konstytucji można powiedzieć, że istnieje częściowo i w zasadzie prowizorycznie. Wszystkich prezydenckich rad jest już jednak 17. Łącznie liczą 633 osoby, czyli więcej niż Sejm, Senat i rząd razem wzięte.
1: Poszerzone badania histopatologiczne i toksykologiczne mają pomóc w określeniu przyczyny śmierci 40-latka z Poznania. Jak informowaliśmy w Faktach, mężczyzna przeszkadzał w policyjnej interwencji i nie słuchał poleceń służb. Użyto wobec niego gazu pieprzowego, po czym ten stracił przytomność i zmarł. Sekcja zwłok nie wskazała przyczyny śmierci. 134 tysiące złotych kary nałożył NFZ na szpital powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim po kontroli w sprawie nieprawidłowości związanych z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Wirtualna Polska ujawniła, że zabieg mógł odbyć się bez formalnej zgody i bez kolejki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Dobry wieczór. Główne zastrzeżenie dotyczy tego, że szpital w Aleksandrowie Kujawskim nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej na dwóch oddziałach, w tym na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej. W trakcie dyżuru jeden z lekarzy zajął się zabiegiem poza procedurą świadczeń finansowanych z publicznych pieniędzy. Równolegle postępowania w tej sprawie prowadzą wciąż prokuratura i Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. To potwierdza Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej.
5: Jest to temat bardzo ważny i bardzo bulwersujący w swojej istocie. Odsłania niezwykłą patologię, która niestety może się wydarzyć również u władzy.
4: Rozmawiałem też z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który przyznaje, że wynik kontroli NFZ jest zbieżny z wynikami kontroli, jaką przeprowadziła w szpitalu wewnętrzna komisja. Wykazała ona, że w lecznicy nie ma dokumentacji medycznej, która pozwoliłaby prawidłowo rozliczyć zabieg syna senatora. Dyrekcja placówki w Aleksandrowie na razie analizuje decyzję. W tym tygodniu może zapaść nowa decyzja o ewentualnym złożeniu odwołania.
1: Statek wycieczkowy MV Honduras, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka w kierunku Teneryfy. Do portu ma dotrzeć w ciągu 3 dni, a ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Na pokładzie przybywa około 150 osób objętych izolacją w kajutach. Dotąd potwierdzono 8 zakażeń, z czego 5 laboratoryjnie. 3 osoby zmarły. Część pasażerów została już ewakuowana samolotami medycznymi do Holandii. Hiszpania zapowiada repatriację swoich obywateli, a pozostali pasażerowie mają wrócić do krajów pochodzenia przy wsparciu Unii Europejskiej. Już dziś Brytyjczycy zagłosują w wyborach lokalnych. Ich wyniki będą papierkiem lakmusowym rządów Partii Pracy pod przewodnictwem premiera Keira Starmera. Na łączach jest z nami korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Bogdanie, laburzyści w ostatnich wyborach parlamentarnych odnieśli spektakularne zwycięstwo. Czy teraz czeka ich zimny prysznic?
6: Temperatura wody może być lodowata, a powodów jest wiele. Wzrost kosztów życia i skandal wokół nominacji na ambasadora w Waszyngtonie, osoby, która przyjaźniła się z amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem. Jeśli dodać do tego wciąż nierozwiązany problem nielegalnej imigracji przez kanał La Manche, Partia Pracy może jutro stracić kontrolę nad wieloma kierowanymi przez siebie gminami. Jej wrogiem może także okazać się sztuczna inteligencja. Według ustaleń Brytyjskiego Instytutu do Spraw Bezpieczeństwa coraz więcej młodych Brytyjczyków polega przed wyborami na chatbotach. O ogólne informacje na temat partii politycznych można zapytać, ale nie o to, na kogo głosować. Taka pość